0: To może dlatego, że się odchudzają za mocno, że jak już wiesz, tam są takie, to są może bardziej wysuszeni, to wyglądają tak raczej biednie.
1: Generalnie jest teoria, że ci chudzi są fajniejsi. No. Ja nie wiem, to różnie to tak bywa. No to jest tak, że ja mam taką swoją obserwację, że jak ktoś ma kłopoty z kręgosłupem, prawda? No i idzie do lekarza z tym kręgosłupem, no to lekarz, jak jest gruby, no to mówi pana, no musi pan schudnąć. No. Tak, a jak jest chudy, idzie do lekarza, to robią operację.
0: To robią operację.
1: Mówisz, że ma kłopoty z kręgosłupem, także tutaj to lepiej może mieć tą szansę, że się schudnie i coś się człowiekowi poprawi. No. Ale nie, no, odchudzanie jest na pewno rzeczą, to znaczy ja byłem w dzieciństwie przekarmiony, potem w szkole byłem gruby, potem zacząłem uprawiać sport i już miałem taką, z tym, że miałem też zawsze tą sylwetkę H, taką dosyć tak zwaną, no. Więc u mnie, ja nigdy taki tam, ja w szkole średniej, w trzeciej klasie to ważyłem z 86 kilo, no więc to... Mm-hmm. No ale no, ja pamiętam, jak brałem ślub w 82 roku, to ważyłem 91 kilo, no. Mm-hmm. A potem niestety zacząłem chodzić do teściów, znaczy bo nawet mieszkać z teściami, no i to no, wszystko się posypało, bo tam było bardzo dobrze gotowane. Znaczy przedtem też u mnie w domu było dobrze gotowane, ale jakoś tak na tych studiach, no to właśnie tutaj na rynku często stałem z obrazkami, więc to się tam cały dzień nie jadło, więc raczej coś tam się... wprowadzało innego do organizmu niż pożywienie. Jakoś to zlatywało. No i tyle. No. Ale teraz no, jesteś, jak to się mówi, zaczobowany, bo masz bardzo różne propozycje. Powiedz może jeszcze coś o tych propozycjach. Bo to jest tak, znaczy jeszcze tylko powiem, no to z tym latem z radiem, no to jest taka słaba sytuacja, że no my jesteśmy w Lecie z Radiem zakazani. No. Przez od dwóch lat nie puszczono nawet w Lecie z Radiem ani to już lato, ani wakacji. No. Ani żadnej z naszych piosenek z płyty To już lato, którą wydało Polskie Radio. Ponieważ mamy nie takie poglądy, jak trzeba. I dlatego musimy być ukarani przez to, że nas, no oczywiście nie ma mowy, żebyśmy pojechali na koncerty Lata z Radiem, na które się w życiu najeździliśmy. No. Co to dużo myślą, no, w 90-tych latach, no pamiętam na taki koncert w Sopocie, bo wtedy to było inaczej organizowane. Koncert Lata z Radiem był w czasie audycji Lata z Radiem, czyli o 9 rano, nie? I pamiętam, wtedy pojechaliśmy na 90 lata, nie wiem, 96, 7, to coś mniej więcej. No i początek Lata z Radiem, bo to miał być początek Lata z Radiem. I jeszcze wtedy taki był zespół Desu, takie dziewczyny śpiewały dosyć fajnie. I no i tam zagwarantowali nam noc w Grand Hotelu, więc wszystko było takie dosyć, no, wielki świat. No i występ był o 9 rano. No. I tam było, ta scena była ustawiona tam przy molo. Tak troszeczkę chyba tam cofnięta od tego, ale w każdym razie no gdzieś. No i to było tak, że to audycja na całą Polskę, to i tego, a przed sceną 4 osoby. To tak wyglądało, że tutaj duża scena, duże nagłośnienie, rozpoczynamy lato z radiem, tutaj kabaret, to tu zespół Desu, i pamiętam jeszcze było tak, że to były też jakieś łączenia, bo to nie było chyba na całe, już nie będę to wymieniał nazwiska tego, bo on jeszcze cały czas jest w polskim radiu, ale bo także akurat śpiewał zespół Desu i miało być łączenie. I one były w połowie piosenki i on leci na tą scenę, koniec, w połowie piosenki to było włączali to wszystko, więc no, to było dosyć jak na takim kabarecie Kłonki Lipińskie mniej więcej, tam, że to po prostu leci, tak jest rozwikszonym włosem, koniec, no, z tej sceny. Tak to wyglądało. No i nam jest trochę przykro, nawet teraz Romek Czajarek, który uważam, że dzięki niemu to lato z radiem w 90-tych latach odżyło, bo było już takie dosyć, no, niemrawe zupełnie. Braliśmy też udział w takiej audycji, nie wiem, to musiał być 90 albo 91 rok, gdzie siedzieliśmy w studiu przez 2 godziny, no. I graliśmy piosenki, coś tam opowiadaliśmy. Pamiętam, że ktoś zadzwonił i powiedział, z takimi głosami to do baletu. No. A prowadzący mówił o nas, że to taki nerdowski kabaretot, to jest. Więc to była taka audycja. I potem rzeczywiście Romek Czajarek, muszę przyznać, że to lato z radiem rozhuśtał, bo dostał wolną rękę. Mógł grać Bayerful, mógł grać Otto. I to ludzie to kupili. I to lato z radiem żyło. Teraz, jak słucham tego lata z radiem, no to już nie chcę się tutaj wypowiadać, bo mi nie wypada, bo to wyjdzie na to, że się tutaj mszczę, bo nas nie puszczają, to jak skrytykuję. Nie, ale to strasznie to takie schematyczne się zrobiło. To nie ma takiego życia. To jednak kiedyś trochę w tym lecie z radiem było tego letniego życia i też dobór piosenek był inny. Wtedy można było puścić różne takie piosenki, które ludziom się podobają. A teraz to są takie same same piosenki, które chodzą przez cały rok. No. Więc to jest tak, no, według mnie troszeczkę słabo. No dobrze, ale, ale no to może teraz ty powiedz trochę o swoich najbliższych planach.
0: Dobrze, to może
1: jeszcze mówi, tylko... Zdradzi nam teraz swoje tajemnice i opowie o najbliższych planach. Bartosz Mieśnikowski, który jest moim gościem, to jest gitarzysta, który zagrał na naszej płycie. Płytę oczywiście państwu serdecznie polecamy. Można się dowiedzieć o jej zakupie na naszej stronie na Facebooku. Tam wysyłkowo można tę płytę nabyć. No ale wreszcie dam ci dojść do głosu.
0: Jeszcze może tylko tutaj wrócę do tego, co powiedziałeś, że na koncertach Lata z Radiem, który, czy na koncercie, na którym, w którym ty brałeś udział, wtedy było mało osób pod sceną. Tutaj akurat w Ełku naprawdę było może ludzi, ja nie wiem, ze 100 tysięcy ludzi było. Po prostu to było coś niesamowitego. Ja kilka razy w życiu zagrałem takie koncerty i to był właśnie taki koncert, gdzie było naprawdę duże może ludzi i jestem przekonany, że gro tych osób przyszło na artystę, który również był na scenie, czyli na Skolima.
1: Na Skolima, którego mieliśmy poznać okazję w Café Piosenki.
0: Po prostu,
1: A Skolim cię poznał?
0: Skolim, my się znamy ze Skolimem. Oczywiście mnie nie poznał i podszedłem do niego i mówi, co nie poznałeś mnie. On powiedział właśnie, zaprzeczył, że, znaczy potwierdził, że nie poznał niestety.
1: Ale potem już cię poznał. Jak już powiedziałeś, kogo nie poznał, to już cię poznał, czy nie?
0: Nie, poznał mnie jak podszedłem i powiedziałem, to co to ja, Bartek Mieśnikowski, nie poznałeś mnie. On mówi, no faktycznie nie, że nie. Przyznał mi, ale o Skolimie jeszcze tylko powiem, że to jest naprawdę bardzo, bardzo kulturalny młody człowiek, który, to mi się bardzo podobało, bo jak my kończyliśmy próbę z Piotrkiem, to on ze swoim zespołem wchodził i podszedł do Piotrka i mówi, panie Piotrze, podziwiam pana, dziękuję za rolę, czy mogę sobie z panem zrobić zdjęcie. To mi jakby gdzieś tam, no, spodobało się, bo w tych czasach, tak, ale w tych czasach, wiesz,
1: karierę zrobił rzeczywiście, no, niebotyczną.
0: Gdzie różni się zachowują artyści, to mi się
1: nie,
0: bardzo...
1: Ale przecież jakby u naszej audycji to też to było bardzo wszystko sympatyczne. Mm-hmm.
0: Tak, także tutaj potem...
1: Chociaż wtedy jeszcze nie był aż tak sławny jak teraz, powiedzieć, bo wtedy miał dopiero tą jedną piosenkę, którą...
0: Tak, ona dopiero zaczynała gdzieś tam, to był jej początek.
1: Czy wyglądasz pięknie, czy coś takiego?
0: Idealnie.
1: Wyglądasz idealnie, no ja tak nie jestem na bieżąco w repertuarze Skolima, ale ja jestem zawsze pod wrażeniem tego, że komuś się coś uda zrobić. Tak. Temu Skolimowi udało się zrobić. Nie każdemu się te piosenki mogą podobać, ale no, jeżeli znajduje się na to klienta, jak to się mówi, no to nie ma w tym niczego niewłaściwego. Co jeszcze chcesz powiedzieć, zanim zagramy
0: na piosenkę? Jeszcze chciałbym szybko powiedzieć, że miałem w ostatnim czasie jeszcze, może to nie są plany, które będą nadchodzące, ale chciałem tylko powiedzieć, że miałem ostatnio okazję nagrać piosenkę wspólnie z Arkiem Braxtonem, z którym współpracuję na co dzień, i Markiem Kościkiewiczem przy bardzo dobrej produkcji Łukasza Sienickiego. Jest to utwór Marka, w całości Marka, czyli słowa i muzyka Szczęśliwego Nowego Jorku. Nagraliśmy ten utwór jeszcze raz.
1: Kiedyś chciałem powiedzieć, że kiedyś to śpiewał Artur Gadowski.
0: Artur Gadowski śpiewał.
1: To znana wersja, bardzo.
0: Tak, bardzo znana. Cieszę się, bo z Markiem spotkałem się ponownie, bo kiedyś zagrałem z nim koncert jednorazowy, bo zespół był w niedyspozycji i został po tym koncercie zwolniony. Czyli pierwszy i ostatni koncert w całości zagrał z Markiem Kościkiewiczem i po latach się spotkaliśmy, pośmieliśmy się z tej sytuacji nawet.
1: Bo opowiadałeś mi kiedyś, że,
0: tak, że raz żeśmy, tak,
1: cały zespół zwolnił między
0: cały zespół ciebie. Między innymi mnie. I ponownie się nasze drogi muzyczne skrzyżowały, to możemy już grać piosenkę, jeszcze to chciałem powiedzieć.
1: No to teraz poprosimy kolejną piosenkę kabaretu, w której gra Bartosz Mieśnikowski.

0: Te kwiaty bez powodu to jest chyba moja ulubiona piosenka z tej płyty, chociaż wszystkie lubię, bo tam na tej płycie akurat jest dużo bardzo, bardzo fajnych piosenek, to są piosenki premierowe i świetnie tutaj zagrałeś, taki klimat złapałeś, bo to jest tak, że ja napisałem tekst do tej piosenki i próbowałem zrobić melodię i mnie to nie szło i zwróciłem się do Wieśka i Wiesiek zrobił fajną melodię i potem żeście to razem nagrywali, ja przy tym nie byłem, no. Tam dawałem jakieś Wieśkowi, no tam jakieś, no, podpowiedzi co do aranżu, ale to wszystko jest wasza tam jakaś robota i to jest, no, no, bardzo, bardzo fajny utwór. A ty jesteś zadowolony z tego grania?
1: Jestem, bardzo, tak, bardzo, znaczy pamiętam solówkę na końcu w tym utworze, natomiast śmieszne było to, że rozmawialiśmy o tym, że leci ten utwór, jest początkowy temat na gitarze zagrany, ja do ciebie mówię, o Andrzej, fajnie zagra na tej gitarze, to jest to nie Andrzej, tylko ty. Nie,
0: ty grałeś,
1: już nie pamiętałem tego po prostu.
0: Proszę państwa, jeszcze się przedstawimy, bo to jest Kabaret Otto, ale Kabaret Otto dzisiaj reprezentuje Ryszard Makowski, czyli ja, i moim gościem jest Bartosz Miecznikowski, który właśnie na naszej płycie...
1: osoby obtatuowane i z czarnymi paznokciami.
0: No właśnie, tutaj nawet ktoś mi tutaj napisał, niestety okulary mi przeszkadzają w znalezieniu, że Bandka Ruda, jakiś tam S4X, no taki skomplikowany nick. Pan Ryszard chyba pozazdrościł tych 33 kg, nie wspomnę o dziarach i paznokciach. No, to może aż,
1: nie
0: tak,
1: się, nie
0: aż takim
1: się,
0: zazdrośnikiem nie może nie jestem. Znaczy tak, kilogramów troszkę rzeczywiście, ale też będę się starał, więc zobaczymy, jak wyjdzie moja kuracja odchudzająca. Natomiast no, tej reszty nie. nie pozazdrościłem. Także, no ja jeszcze ci może tutaj się pochwalę, że byłem wczoraj w kinie.
1: O, w kinie. Ja też byłem w kinie. Byłem w kinie z córką na filmie Vajana z aktorami i mi się podobał. A ty na czym byłeś?
0: A co to za film jest?
1: Vajana to jest taka adaptacja bajki, która była kreskówką. Była tak popularna, że postanowili zrobić tą samą wersję, tylko z aktorami. A ponieważ moja córka Klaudusia wychowała się na tej bajce, poprosiła, żebyśmy poszli na to do kina.
0: To bardzo romantycznie.
1: Bardzo romantycznie.
0: No, u mnie było trochę inaczej, bo musiałem Hankę zmusić, żeby ze mną poszła do kina, bo ona nie jest kinomanką. Mówi, siedzieć 2 godziny w jednym miejscu na fotelu, to jest po prostu bez sensu. Ale poszliśmy na Dzień Objawienia. No.
1: Nie słyszałem o tym filmie, opowiedz.
0: Nie słyszałeś? No to jest taki nowy film Spielberga. Film dotyczący tematyki UFO. I film, no, który się cieszy różnymi opiniami, cieszy się, no, zbiera różne recenzje. Od bardzo dobrych do bardzo przeciętnych. Sama konstrukcja filmu jest, uważam, że dosyć ciekawa. No, zresztą Spielberg to jest mistrzem tego kina. No, co to dużo mieć tego kina rozrywkowego.
1: Ale to jest, przepraszam, wejdę ci w słowo, typowe science fiction, czy nie do końca?
0: No, właśnie nie do końca, bo to jest, tu jest, tematyka jest taka, że jest kwestia tego, że cały czas są ukrywane dane o UFO. Że Amerykanie te dane mają zgromadzone, tam to Roswell z tego tam 1947 roku i późniejsze kontakty no, innych cywilizacji akurat z Amerykanami, no więc i oni to wszystko kryją, to znaczy ukrywają te informacje, no i tam w takiej agencji, która zajmowała się ukrywaniem tych informacji, właśnie znalazła się jakaś grupa rozłamowców, którzy postanowili to upublicznić. No i mnie się ten film podobał. No. Uważam, że Spielberg jednak potrafi narrację tak prowadzić, że człowieka to interesuje i zresztą no, przy tylu filmach, które były nakręcone, które już padają w schematy, bo tak jak byłem, no to właśnie też tam reklamowali sporo jedzenia, ale oprócz jedzenia to reklamowali nowe filmy. No to jest nowe filmy, no to będzie tak. Spider-Man, jeszcze raz jakimś tam, teraz o czymś nowym. Odyseja, czyli już też temat troszeczkę zrobiony. Jeszcze raz będzie poprawiany. No i tutaj no, Spielberg rzeczywiście, on już miał takie filmy w swoim dorobku, no przecież no, miał to Bliskie spotkania trzeciego stopnia, czy E.T., taki bardziej dla dzieci może, ale też o tematyce kontaktów z innymi cywilizacjami. I tu zastanawiam się tylko nad jednym, no bo nie będę tu tego filmu ani bardzo już recenzował, ani opowiadał. Zastanawiam się nad jedną sprawą, czy to nie jest też taka forma przygotowania nas wszystkich do tego, że zostaną ujawnione wreszcie.
1: Słucham? Że ktoś to nas odwiedzi?
0: Albo odwiedzi, albo już odwiedził, bo to jest tak, tam jest to przekazane, że nie wiadomo, czy już tam te osoby nie są wśród nas. Znaczy przekaz jest taki, że ta cywilizacja, która nas tutaj odwiedza, czy tam chce z nami nawiązać kontakt, to jest do nas przyjaźnie usposobiona. No. Mhm. Więc taki jest przekaz. No więc nie wiem teraz, bo czy to nie wszystko nie dąży ku temu, żeby jednak opublikować te materiały. No znaczy, prezydent Trump już mówił nawet, że te materiały zostaną opublikowane, tak, natomiast nie wiem, kiedy zostały opublikowane, to jeszcze chyba tego albo to przeoczyłem, albo nie zostały opublikowane.
1: Nie, jeszcze nie.
0: To
1: mają być.
0: No więc zastanawiam się, czy taki film nie jest też formą przygotowania nas wszystkich do tego, do spojrzenia na te sprawy już tak bardziej konkretnie. Z drugiej strony nie bardzo rozumiem, jaki jest cel ukrywania informacji o UFO. Jak
1: może,
0: ty sądzisz?
1: Może chodzi o... To zależy, co tam tak naprawdę jest, bo może chodzi o to, żeby nie wywoływać, nie wiem, jakiejś takiej światowej paniki.
0: No ale jak to zostało tyle przecieków zrobionych, tyle jakieś tam informacji.
1: No tak, ale wiesz, no ale one są wszystkie niby niepotwierdzone, wiesz,
0: tutaj
1: to trudno powiedzieć.
0: Tutaj, no nie będę mówił, bo jeszcze może ktoś z Państwa nie był na filmie, no to nie będę zdradzał, jak to wygląda, no, ale w każdym razie no, są wykorzystywane materiały, gdzie no, pokazane są te wszystkie no niby tajne jakieś wiadomości, no więc
1: ale to pokazane, że prawdziwe, czy pokazane, czy fikcyjne?
0: Nie, prawdziwe.
1: A, prawdziwe, tak?
0: No, okay. Znaczy, rzekomo są prawdziwe. No więc to jest dla mnie ciekawe. No ja już tego życia może nie mam przy sobie aż tak wiele. No może jeszcze trochę mam. No ale no, czy rzeczywiście ta prawda o UFO i czy rzeczywiście się okaże, że jesteśmy tutaj spenetrowani przez obce... Znaczy, ja akurat jestem zwolennikiem tego, że to mogło się wydarzyć. No ale to już rozmowa na inną porę i na inną audycję. Proszę Państwa, no to może piosenka, którą lansujemy, na którą można głosować na szlagierowej liście przebojów. Jest taka lista przebojów. Tam u nas też na stronie na Facebooku jest możliwość wejścia. To jest prosta sprawa. Wchodzi się tylko na szlagierowa lista przebojów, głosowanie i tam się tylko klika SL32. No tam już można tam SMS-a wysłać. Ta nasza piosenka nawet sobie dobrze radzi, bo dwa razy była na czwartym miejscu, raz na trzecim, no raz na dziewiątym, raz na dziesiątym, jak zaczynała. No, więc 5 tygodni się utrzymujemy na liście, gdzie tam no, te piosenki no, są tam też takie, że nam jest trudno konkurować, bo tam większość piosenek jest miłosnych. Mhm. I to są takie piosenki miłosne i te piosenki miłosne wywołują ogromne wzruszenie wśród audytorium. No a to jest piosenka o pierogach. Ale posłuchajmy, bo tam zagrałeś też świetne solówki.
1: Posłuchaj.
0: Pierogi.

0: A jak u ciebie z tematem pierogów? Jadasz pierogi? Czy
1: dawno nie jadłem. Nie, chyba dawno nie jadłem, już nie pamiętam, ale ja lubię. No, lubię.
0: No bo tutaj tak pytam Bartka, bo to już na początku audycji, może nie każdy z Państwa słuchał, było to, że Bartek schudł 33 kilo, no i więc to pytam się właśnie takie podchwytliwe pytanie, czy tam z tym pierogami, jak u ciebie.
1: Tak, ale ciekawy temat podjąłeś, dlatego że zauważyłem, że 90% osób, z którymi rozmawiam, które zauważają, że schudłem, od razu mi się tłumaczą ze swojej sylwetki, jeżeli jest nie do końca taka, albo pytają mi się, czy tam mogą coś zjeść, albo nie jesteś, jakbym był jakimś wybitnym specjalistą nagle.
0: No ale nie, ale ja się ciebie chyba nie...
1: No nie, ale nie, dlatego nie. Powiedziałem nie 100, tylko 90%. Aha. 90% naprawdę od razu mi się tłumaczy natychmiast z
0: ale,
1: tego,
0: ale
1: jak
0: tu jeszcze, proszę Państwa, powiem, że dogadaliśmy się na bardzo śmieszną sytuację, ponieważ ja wybieram się do Sopotu na weekend. Tam jest taki dom prasy twórczej za X-u, z którego korzystamy. No i mam przydzielony pokój, ale tylko od soboty rano do poniedziałku rano, więc no jakoś tam noc od soboty tam odbyłem. No, ale myślałem, że się uda jeszcze, bo była szansa, że dwa dni wcześniej jeszcze może się uda wyjechać, czyli na przykład w czwartek wieczorem, bo tam rano w czwartek nie mogę. No i, ale się okazało, że tam jak do tej pani w ZAX-ie dzwoniłem, że jeszcze jedna osoba nie wpłaciła i nie wiadomo, czy wpłaci i tak dalej. No, ale dzisiaj dzwoni do mnie ta pani z ZAX-u, no ale to już ta osoba już płaciła, więc no tylko od soboty. No i się zgadaliśmy z Bartek, że tą osobą jest Bartek.
1: To jestem ja, dlatego że no. Tak, dlatego że jest taka sytuacja, że w czwartek najbliższy w Fergo Arenie w sumie w Gdańsku, tak, bo to jest taki na skraju Gdańska Sopotu, ta Ergo Arena. Odbędzie się koncert Lenego Krawica, który już kilkakrotnie był w Polsce, ale nigdy na tym koncercie nie dane mi było być. I postanowiłem skorzystać z noclegów w ZAX-ie na tę jedną noc, a że zapomniałem zapłacić, pani mi przypomniała o tym, że trzeba zapłacić, zapłaciłem i będę, przepraszam cię, Rysiek, naprawdę.
0: No, ale to dosyć
1: nie wiedziałem,
0: naprawdę,
1: że to ty, ale bardzo, to tak, to jest zabawne. Tak.
0: Śmieszna koincydencja, że będziemy dzielić jeden pokój, znaczy nie raz.
1: Tak
0: nie
1: jak
0: razem,
1: już mówiłem, tylko... posprzątam po sobie, postaram się, żeby było wszystko miło.
0: Mam nadzieję, to, że jakoś... Ale a propos Ergarony, to też muszę państwa zaprosić, bo będziemy brali udział w koncercie 15 sierpnia w Ergo Arenie. Będziemy występować, nie mówię
1: naprawdę
0: ci.
1: Nie, tak, opowiadaj. Nie,
0: tak, to będzie taka prosta droga do Boga. Taki koncert, no, to troszkę bardziej katolicki. No to będzie Roxana Węgiel występowała między innymi. Super. Będzie taki Padre Guillermo występował, który jest takim no DJ-em takim katolickim. No i bilety się sprzedały, także impreza się odbędzie. Także 15 sierpnia z kabaretem Otto, proszę państwa, jeżeli ktoś jeszcze chciałby, to jeszcze wyjściówki pewnie są. Będziemy brali udział właśnie w takim dużym koncercie w Ergo Arenie. Także też najpierw Krawica, potem my. No.
1: Tak, ale to takie pytanie mi się nasuwa, tylko nie wiem, czy możesz zdradzić tą tajemnicę, no bo jeżeli to jest katolicki występ, to co zagracie?
0: No z tym nie mam problemu, bo zagramy piosenkę, znaczy jeszcze do końca nie mam ustalone, ale śpiewam po polsku, jest tamtego. Okay. Poza tym miałem taką piosenkę o Legionach, którą sam napisałem na takiej płycie, umieściłem, wtedy nie grałeś akurat na tej płycie, taką piosenkę o Legionach i to będzie 15, więc tę piosenkę o Legionach pewnie zaśpiewamy. I być może, żeby jakoś tę publiczność jeszcze trochę poruszyć, to być może będą też wakacje.
1: A, wakacje,
0: ale,
1: super.
0: Ale na repertuar, no bo jest słucham taką piosenkę Wszystkiego Dobrego Polsko. Z płyty 777 takiej dosyć. Więc repertuar mamy, bo mamy repertuar bardzo rozległy i w różnych nastrojach. Nie tylko tutaj no jest jeszcze są kwestie, no też z organizatorem traktujemy, co, bo dla mnie najlepiej było, jakbyśmy wy się zaśpiewali to już lato i wakacje.
1: No oczywiście.
0: Ale no tam jest, no to rzeczywiście troszkę może inna aura tego koncertu. Proszę, no zbliżamy się do końca. Bardzo ci dziękuję, że zechciałeś dzisiaj przyjść, pokazać swoje nowe tatuaże.
1: Tak.
0: Opowiedzieć nam o różnych sprawach związanych z show biznesem. Zakończenie piosenką Jaki Piękny Cyrk. Mam nadzieję, że pamiętasz tę piosenkę, czy pamiętam, nie pamiętasz. Pamiętam. Bo to z Bartkiem to jest tak, że Bartek naprawdę bierze udział w wielu przedsięwzięciach.
1: Nie pamiętam.
0: I to jest tak, że no, nie ma się co dziwić, nie wszystkie te przedsięwzięcia się potem pamięta. Moim gościem był Bartosz Mieśnikowski w studiu Ryszard Makowski w imieniu Kabaretu. To zapraszam na naszą stronę na Facebooku. Tam można i się dowiedzieć o zakupie płyty i o głosowaniach i tak dalej. Proszę państwa, za tydzień audycja też będzie. Jaki piękny cyrk.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco właśnie przy konsolecie Tomek Roslund i rozmawiamy o tym, że jednak to nie jest temperatura dla człowieka. No co zrobić? Jakoś to przeżyjemy. Z trudem co prawda, ale jednak moim wydawcą jest tradycyjnie Hania Tracz, którą bardzo pozdrawiam. No i dziś zaczynam od szalenie smutnej rocznicy. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, kiedy w minioną niedzielę 12 lipca dowiedziałam się, że 40 lat temu, Boże, jak ten czas leci, zginął w wypadku samochodowym Wacek Kisielewski. Artysta fantastyczny, artysta nie tylko utalentowany, artysta piekielnie wdzięczny, jakiś taki z poczuciem humoru, z ogromnym wdziękiem zresztą. On stworzył swój słynny duet Marek i Wacek właśnie jakoś jakiś czas przed Olimpią, bo występowaliśmy razem w paryskiej Olimpii w 66 roku latem w bardzo prestiżowej imprezie i właściwie tam zaczęła się jego europejska i światowa kariera, ale konkretnie bardzo europejska. On wprowadził do muzyki, zresztą jak wiem z takich bardzo osobistych rozmów, to Wacek od dziecka uczył się gry na fortepianie. On urodził się w Krakowie, nawet parę lat po wojnie mieszkali w tym słynnym domu literatury przy ulicy Krupniczej. Potem przenieśli się z rodzicami do Warszawy i zaczął się od dziecka uczyć gry na fortepianie. Natomiast zorientował się szybko, że po prostu ten stres twórczy zwany tremą jest dla niego tak trudny do opanowania, że on nie może być wirtuozem. I sobie wymyślił, bo tutaj na studiach, jeszcze wtedy to była Akademia imienia Fryderyka Chopina na Okulniku, spotkał Marka Tomaszewskiego i sobie grywali razem różne kawałki, takie jakieś bardzo jazzujące, w ogóle takie w kierunku właśnie muzyki popularnej. I jego wielką zdobyczą było to, że połączył w jakiś nadzwyczaj wspaniały sposób klasykę z takim kierunkiem właśnie popularnym. I teraz, oczywiście ja znałam Wacka bardzo, bardzo blisko, też prywatnie, już w czasach, kiedy on jeździł. Notabene, on zginął w wypadku samochodowym. Mieszkał wtedy z nową kobietą pod Warszawą i coś tam zabrakło soli czy pieprzu. I pojechali, za kierownicą siedział ten francuski menadżer. No i nie wiem, jak to się stało, że wjechał w drzewo czy coś. Dwa dni Wacek walczył o życie. Wiem, że był w stanie strasznym i myślę, no oddałabym moje życie, ale to jest niemożliwe. To jak to będzie? Lepiej niech go nie odratują, bo to będzie roślina. I rzeczywiście zmarł i to było 40 lat temu. Parę lat temu jego córka Zuzia nagrała ze mną rozmowę do planowanej książki. I proszę sobie wyobrazić, że czas upływa. Jerzy Kisielewski, jego starszy brat, jest dziennikarzem muzycznym. Nie wiem, jak można było do tej pory nie wydać książki. Jestem oburzona i nie waham się tego mówić głośno. A my posłuchajmy teraz, bo to chyba było pierwsze nagranie Marka i Wacka, Prząśniczki Stanisława Moniuszki. To jest rzeczywiście bardzo oryginalne potraktowanie tematu.

To byli Marek i Wacek, wspaniały duet. Tutaj na perkusji, już jest perkusja, gra Szymon Walter z Polskiej Orkiestry Radiowej, wtedy pod dyrekcją Stefana Rachonia. No tak, ja potem jeszcze powrócę, bo to jest rzeczywiście niepowetowana strata. No i zginąć w tak młodym wieku. Wacek był urodzony 12 lutego, czyli wodnik, w 1943 roku. No, dużo się nie nażył. Tak, niestety. A my idziemy do naszego wróbla. Edith Piaf bawi wakacyjnie w kosztownej rezydencji, przepraszam, w Malibu, w objęciach młodego Jeana Dreyjac, ulubieńca dworu, co nie zawsze się zdarza w układach życiowych wróbla. Aktualny Jean jest wyjątkowo lubiany, łagodny i miły. Edith znajduje czas na rozmyślania. Mój pobyt tutaj przedłuża się, tego nie przewidziałam. Muszę wreszcie przestać grać rolę kapryśnej dziewczynki, nie podpierać się innymi. Odczuwam teraz potrzebę opiekowania się bliźnimi. Moim przeznaczeniem jest nie tylko śpiewanie. Bóg obdarza mnie jeszcze inną misją, a przecież zdarza się, że chcąc czynić dobro, działamy wręcz odwrotnie. Takie są rozmyślania Piaf, a my posłuchajmy jej genialnego hymnu do miłości, ale w wykonaniu Céline Dion. Ja mam, dochodzą mnie głosy słuchaczy, że bardzo dobrze, że nadaje Céline Dion, bo to jest zupełnie inne i wspaniale. Słuchamy.

Tak, no tak, to była wspaniała Céline Dion. Ja myślę, że Edith Piaf, gdyby usłyszała to nagranie, to też byłaby zadowolona, a nawet zachwycona. Tyle, że ja tak zastanawiam się nad stylem, ekspresją, że one są jednak różne w każdej epoce. No ale to jest temat do zgłębienia, że ho, ho, ho. Tutaj widzę, zapisałem gdzieś fragment jakiejś recenzji. No, to jest więcej niż recenzja. Mianowicie, Piaf, tak silnie uzależniona od miłości kolejnych mężczyzn, potrafi porzucać ich równie szybko jak uwiodła. Sama tkwi we władzy swoich poczynań, chwilami bezradna wobec własnych działań. Tak oceniają bardziej odważni przyjaciele. Ona sama próbuje analizować siebie i zachowania wobec bliźnich, by wreszcie dojść do wniosku, że mimo wszystko nauczyła się już, jak być szczęśliwa. Czy na pewno? Może to ma związek z zakończeniem długich wakacji na Malibu. Ona chyba nie nawykła do podobnej bezczynności artystycznej. 3 września Piaf śpiewa w wielkiej gali w Dallas. Astronomiczne honorarium, bardzo w tej chwili potrzebne, ale nade wszystko spotkania z takimi gwiazdami jak Grace Kelly, laureatką Oscara, niebawem księżną Monako, oraz gościnie występującym twórcą mody Pierre Cardin. A skoro jesteśmy w Ameryce, to posłuchajmy geniusza wokalistyki, śpiewa Ella Fitzgerald.

To był wspaniały duet. No tak, ale to są pomniki muzyczne. To jest coś, co wyrasta ponad wszelkie możliwe poziomy. No a my jesteśmy z Edith Piaf, znowu na Manhattanie. To jej druga miłość po Paryżu. Wraca tu jak do siebie. Na razie próby w kabarecie Versailles. Spotyka wielką gwiazdę francuskiej sceny i ekranu, zadomowionego w USA Maurice'a Chevalier, który z czułością i podziwem wspomina swoją sławną rodaczkę. Sam pochodzi z równie biednej dzielnicy Paryża, Ménilmontant. Przy okazji informuje Piaf, że jej przyjaciel Jean Cocteau został członkiem Akademii Française. 14 września nowa premiera Piaf w zaprzyjaźnionym Versailles. Trochę tremy, raczej niegroźnej. Ona jest tu właściwie u siebie. No i rozstanie z Jeanem Dreyjac. Pretekstem jest choroba jego matki. Powinien wrócić do Paryża. Bilet pierwszej klasy na Transatlantyk Queen Elizabeth, zafundowany przez Piaf, jest prezentem pożegnalnym. A my posłuchajmy, jak Piaf niezwykle śpiewa wspaniałą piosenkę, taką nietypową dla siebie, L'homme

Tak, to bardzo oryginalny, nietypowy utwór, ale wspaniały. No i nasza bohaterka zaczyna tęsknić za Francją, za Paryżem. Podpisane już kontrakty zatrzymują Piaf na kontynencie amerykańskim. W grudniu występuje w Montrealu w kabarecie Morocco. Kolejny triumf opisany w Le Petit Journal. Piaf śpiewa na tle czarnej kurtyny. Niewidoczna jest orkiestra i chór. Tu dodam od siebie, że w paryskiej Olimpii orkiestra grała właśnie za tiulową kurtyną, co dla nas Polaków było nowością. Jak widać, to system efektowny, stosowany w innych krajach od lat. I dalej recenzja o Piaf. Gdy tylko pojawia się na scenie, kontynuuje recenzent, od pierwszej chwili hipnotyzuje publiczność. Najpierw opowiada w kilku słowach o piosence, po czym śpiewa Sous le ciel de Paris. Każdy na widowni jest przeniesiony do innego świata. Czarna kurtyna staje się obrazem Paryża. Nasza wyobraźnia została uruchomiona. Dziennikarz opisuje huragany oklasków i okrzyki publiczności po każdej kolejnej piosence. W programie telewizyjnym Radio Canada zatytułowanym Music Hall obszerna rozmowa z artystką to czasy potęgi przekazu telewizyjnego, jak na początki przystało. A my posłuchajmy, bo wtedy troszkę później pojawił się Kanadyjczyk Paul Anka.

To był niezapomniany Paul Anka. To zadziwiające, na czym polega fenomen takich nieśmiertelnych przebojów. Zresztą on podobno miał tak straszne tremy, że wieźli go na koncert w ostatniej chwili, w płaszczu wysiadał z samochodu i wbiegał na scenę i wtedy mniej się bał. No dzisiaj to było niemożliwe przy tych korkach. No tak, i nadchodzi Boże Narodzenie, Edith Piaf wraca do Nowego Jorku, gdzie w gronie swoich muzyków oraz francuskich przyjaciół świętuje 40. urodziny. I podobnie ostatni dzień 55. roku. Prestiżowa Carnegie Hall przez wiele lat gościła wyłącznie muzykę klasyczną. W pewnym momencie weszli tam muzycy jazzowi, co rozpoczął Leonard Bernstein, zapraszając Louisa Armstronga na koncert Jazz Filharmonii. W Carnegie Hall wystąpiły potem big bandy Counta Basie i Duke'a Ellingtona. Śpiewała Billie Holiday, ale również Judy Garland, matka Lizy Minnelli. Ale one wystąpiły dużo później, no to znaczy parę lat później, w roku 1961, skoro Judy Garland, posłuchajmy jak Liza Minnelli śpiewa New York.

To olśniewająca wokalistka, uwielbiam ją i właściwie jej kariera nie trwała zbyt długo. Znowu wychodzi tutaj jakiś problem napięć nerwowych, bo to jest jednak niemożliwe, Liza Minnelli. Edith Piaf to pierwsza wokalistka typu varieté, która wystąpi na scenie Carnegie Hall 4 stycznia 1956 roku. Sala mieszcząca 2800 miejsc, wypełniona po brzegi. Część publiczności umieszczona na scenie po lewej i prawej stronie. Piaf prezentuje recital 22 piosenek. Zaskakuje i porusza nieprawdopodobny talent artystki, która w bogactwie swojego repertuaru przekształca banalny tekst w liturgię, tworząc arcydzieło z byle piosenki. Tym bardziej, że jej piosenki cechuje muzyka i teksty wielkiego formatu, tworzone starannie, specjalnie dla niej, przez profesjonalistów świadomych, jakim cudem natury i sztuki jest Edith Piaf. Kultura, słowa artystki nienaganna, czasami używa zgłoski R, roulé, w odróżnieniu od wrodzonego grasseye. Piaf czyni to ostentacyjnie, zależnie od charakteru tekstu, który czasami posiada elementy plebejskie. Nade wszystko zdumiewa jej głos czysty, olśniewający ekspresją, jedyny w swoim rodzaju. Każdą piosenkę Piaf zapowiada w języku angielskim, zwięźle, klarownie, przy okazji wyrażając swój nader osobisty, wręcz intymny stosunek do kolejnego dzieła słowno-muzycznego. W tych opowieściach jest ogromna klasa artystki. Jej przyjacielski ton o swoich twórcach. A my tym razem dla odmiany posłuchajmy, jak Padam Padam, wielki przebój, śpiewa Mireille Mathieu.

Tak, słuchaliśmy Padam w świetnym wykonaniu Mireille Mathieu właściwie. Ona zaśpiewała bardzo po swojemu, a przy tym z dużą ekspresją. No ale Piaf, Carnegie Hall wprawia publiczność do zenitu zachwytu. Temperatura koncertu narasta. A właśnie przy Padam, po którym zapowiada własny tekst hymnu do miłości, widownia znajduje się w stanie totalnego entuzjazmu. Recital wieńczy Bravo pour le clown, który kończy się słowami brawo, brawo, a publiczność podejmuje te słowa. Tak. Jednak po rozstaniu z Jeanem Dreżak Edith Piaf troszkę gaśnie w zapałach i nie pierwszy i nie ostatni raz widzimy, do jakiego stopnia życie prywatne naszej bohaterki łączy się ściśle z jej sztuką. Jest w tych powiązaniach regularność rzadko spotykana, podobnie jak liczebność, jednak zważywszy potęgę osobowości naszej bohaterki, wszystko w niej nadzwyczajne, jedyne w swoim rodzaju. Może dlatego po pierwszej wizycie na cmentarzu Père Lachaise w dniu premiery w Olimpii zrozumiałam nagle, że sztuka i życie stanowi jedność, a my posłuchajmy jakże odległej twórczości Astora Piazzolli, Liber Tango.

to było Libertango. Moi słuchacze zauważyli, że ruchem konika szachowego poruszam się w czasie i przestrzeni. Stąd Astor Piazzolla ze swoim Libertango. Z tym niezwykłym twórcą zmierzyłam się na festiwalu Malta kilkanaście lat temu, a song Yo Soy Maria de Buenos Aires jest osiągalny w internecie. W życiu się bardziej nie napracowałam, przyznaję. To dziwna, trudna, zupełnie odmienna materia. A prowadzę do Ameryki Południowej śladem wróbla, który po sukcesie w Carnegie Hall udaje się tam na krótkie tournée. Rozpoczyna go w Hawanie. Kuba we władaniu dyktatora Batisty, a Hawana to kosmopolityczna metropolia z bogatym życiem nocnym. Królują tam kasyna i burdele. Piaf występuje w ekskluzywnym kabarecie Le Sans Souci, śpiewa dwukrotnie każdego wieczoru. Piaf nie służy, klimat tropikalny, po 10 dniach ochoczo leci do Miami odpoczywać, a my słuchamy La Foule.

Tak, to była Edith Piaf, La Foule. To bardzo dziwne. Ja w gruncie rzeczy bardziej lubię i podziwiam te jej pieśni, które nie stały się przebojami. No ale to już tak jest i na to nie ma ratunku. Chciałabym zakończyć moją audycję jednak duetem Marek i Wacek, bo bardzo, bardzo przeżyłam tę 40. rocznicę. To nie do wiary, że tyle lat, odkąd nie ma Wacka. Zresztą Marek Tomaszewski po śmierci Wacka znalazł w Paryżu jakiegoś francuskiego Rumuna i z nim chciał kontynuować. Nawet przyjechał do Polski, nawet wzbudził zachwyt krytyków, bo mówił, a ten, to on jest taki bardziej klasyczny, to będzie nowa jakość, ale nie było żadnej jakości, więc my na zakończenie dzisiaj słuchamy Bolero Ravela w wykonaniu duetu Marek i Wacek, a ja dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa!

czyli miś. Pod fasadą gładkich haseł pokoju, sprawiedliwości, zdrowia i tak dalej ukryto mieszankę czystego zła połączoną z bezgraniczną chciwością, uwidocznioną w strategicznych doktrynach Rockefellera, Kissingera, Brzezińskiego. Zamierzają oni wprowadzić system nazwany nowym porządkiem świata, w którym świat zostanie podzielony na trzy regiony. Doktryna nowego świata są tak zaangażowani w wycinanie dziury w łodzi, w której siedzą, że w efekcie swoich działań utoną razem ze wszystkimi. Za przykład może posłużyć Unia Europejska i jej doktryna federalizacji. Unicestwienie, rządy poszczególnych państw wolą samozagładę od rozważenia alternatywnego wyjścia z impasu. To długi fragment z książki, a jednak spisek Ewy Marcinkowskiej o klubie Bilderberga, o globalizacji, suwerenności państw i drodze do nowego porządku świata. O tym będziemy rozmawiać, czekamy na połączenie z panią Ewą. Życzę państwu dobrej zapowiedzi i ciekawej rozmowy, czy na przestrzeni dziejów świata istniały takie właśnie cywilizacje, które teraz będą zamienione w jedną i nastąpi unicestwienie świata, czy to rzeczywiście tylko spisek, czy coś prawdziwego. O tym porozmawiamy z Ewą Marcinkowską, kiedy uda nam się z nią połączyć. Posłuchajmy zespołu Dżemu i słynnego Rysieka Skiby z naiwnymi pytaniami.

0: Inżynieria zgody. Kto się zgodził na tą inżynierię, nakłanianie ludzi, aby zachowywali się w sposób, który ich interesuje, czyli tą władzę nowego świata, porządku nowego świata, przekonają nas, że wszystko to dla naszego dobra i dobra planety. Takie słowa możemy znaleźć w książce Ewy Marcinkowskiej, a jednak spisek. Dzień dobry, pani Ewo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy rzeczywiście wszystkie afery, które są na świecie, wojny, czy na Ukrainie, czy w Palestynie, czy w Iranie, czy to wszystko, także COVID i inne rzeczy, ruchy młodzieżowe, antywojenne, ekologiczne, to wszystko są projekty socjotechniczne, tak jak pani to zauważyła w swojej książce?
1: Według tego, co ja wiem, dokumentów, które ja znalazłam, to tak, to nie jest, to jest raczej wszystko ułożone i dąży do konkretnego celu.
0: Jak to się zaczęło? Jak ta historia globalizacji? Jak pani to widzi? Jak pani w ogóle zajęła się tym tematem? Przecież to obszerny temat, trzeba dotrzeć do źródeł.
1: Można powiedzieć, że właśnie jak ja się zajęłam tym tematem, pojechałam do Hiszpanii i chciałam poznać kulturę tego państwa, historię tego państwa. I zaczynając poznawać, od razu weszłam na bardzo głębokie wody, ponieważ okazało się, że Hiszpania to nie jest tylko ten półwysep, można powiedzieć, na jednym końcu naszej Europy, ale to jest od razu Ameryka, Ameryka Łacińska i Ameryka Północna, Stany Zjednoczone. Zaczęłam studiować to, bo też mnie bardzo interesowało, dlaczego tak potężne państwo, jakim była Hiszpania, zeszło do roli podrzędnych państw. I tak od jednego do drugiego doprowadziło mnie do takich, a nie do innych wniosków. Jest tak, że model społeczeństwa, który obserwujemy w tej chwili w Polsce, nie jest niczym wyjątkowym. On jest od dawna wprowadzany w innych państwach. I takich jak chociażby Niemcy, takich jak chociażby Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, czy długo, długo by wymieniać. I właśnie to, co jeżeli chcemy zrozumieć przyczyny tych zjawisk, które w tej chwili mamy, to musimy sięgnąć do historii i tam szukać naszych źródeł. I to, co może powiem za chwileczkę, będzie brzmiało jak spiskowa teoria, tym bardziej, że moja książka pierwsza ma tytuł, a jednak spisek, jednak okazuje się, że większość rzeczy, które w ostatnimi czasy się dzieje, jest po prostu rzeczywistością. Tak więc może warto by zwrócić uwagę, zagłębić się w te tematy i zobaczyć, na czym to wszystko polega. I tutaj chociażby można popatrzeć na wiek XX. Ja bym zaczęła tutaj od wieku XX, czyli od Fedu. Wszyscy znamy Fed, wszyscy wiemy, znamy Rezerwę Federalną, wiemy, że powstała ona w roku 1913. Wiemy też, że pierwsze spotkanie organizacyjne Fedu odbyło się w roku 1910 na wyspie Jekyll. Ale co jest ważne? Ważne to jest, kto uczestniczył w tym spotkaniu. Otóż uczestniczył Frank Vanderlip, przedstawiciel Citibanku. Ten bank z kolei był powiązany z rodziną Rockefellerów. Był wówczas Paul Warburg. On reprezentował bank Kundleip & Co. Warburgowie wówczas byli taką potężną rodziną bankierską, działającą w Niemczech, działającą w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Też był obecny Henry Pomeroy Davis. Z kolei ten reprezentował J.P. Morgan & Co. Także był zastępca sekretarza skarbu USA, Abraham Pyatt Andrew. też był senator Nelson Aldrich. Z kolei ten senator był uważany za jednego z najpotężniejszych polityków zajmujących się finansami, a notabene też on był jeszcze zięciem Rockefellera. A więc widzimy, że tutaj ta lista, te osoby, które wymieniłam, one niejako reprezentują przedstawicieli wielkiej bankowości, polityki Stanów Zjednoczonych, a także administracji Stanów Zjednoczonych, a też widzimy tutaj, że tu są, pojawiają się nazwiska takie jak Morgan, Warburg czy Rockefeller.
0: Ale ja także Brzeziński później pani podaje.
1: Tak? Przepraszam, nie zrozumiałam pytania.
0: Także polski polityk, który był doradcą prezydenta w Stanach Zjednoczonych, Brzeziński, Zbigniew Brzeziński.
1: Tak, ale on wówczas nie był jego jeszcze wówczas na świecie nie było, ponieważ to jest rok 1913. On występuje później przy organizacji klubu Bilderberg, który powstał w roku 1954. Właśnie nazywał się pierwsze spotkanie odbyło się w hotelu Bilderberg. Stąd też jest ta nazwa, klub Bilderberg. Jest to sekretny klub, który łączy środowiska Stanów Zjednoczonych i środowiska europejskie. Ale może zaczniemy od wcześniejszych klubów, jakimi był klub... właściwie nie klub, tylko właściwie tak. Był to... Jezus, jak on się nazywał? Był kto... CFR, czyli Council on Foreign Relations. Powstał on w roku 1921. Powstał on z połączenia środowisk, grupy, która brała udział podczas rozmów pokojowych w Paryżu i zakończenia II wojny światowej. Powstał on z grupy Woodrowa Wilsona, która przygotowywała te spotkania, te rozmowy pokojowe w Paryżu, a także powstał on z nowojorskich bankierów, nowojorskich polityków i nowojorskich prawników. Widać tutaj chociażby na tym poziomie, że tutaj pokrywają się środowiska. Jeszcze takim innym klubem, który powstał w tym samym czasie, otóż w 1920 roku powstał British Institute of International Affairs. Z kolei popularnie to jest zwane Chatham House. Z kolei to środowisko reprezentowało elitę Imperium Brytyjskiego, a także reprezentowało środowisko naukowców i polityków skupionych przy tak zwanym okrągłym stole Cecila Rhodesa. To należy podkreślić, że to nie były organizacje, które zostały powołane przez rządy tych państw, tylko to były organizacje prywatne, które później uczestniczyły w pracach rządowych. I tak to można powiedzieć, że aczkolwiek na samym początku CFR, które powstało w Nowym Jorku, było bardzo silnie związane ze środowiskiem bankowym właśnie Nowego Jorku, skupionego przy JP Morganie. Aczkolwiek Rockefellerowie nie występowali w tworzeniu tej organizacji, ale bardzo szybko stali się jedną z najważniejszych rodzin będących przy tej organizacji. Takim decydującym momentem to było finansowanie przez Fundację Rockefellerów studium nad wojną i pokojem, realizowanego przez właśnie tą organizację dla Departamentu Departamentu Stanu USA i dotyczyło to ładu międzynarodowego. Te prace dotyczyły ładu międzynarodowego po II wojnie światowej, organizacji międzynarodowych i handlu i bezpieczeństwa zbiorowego. W tym sensie można powiedzieć, że eksperci CFR, prywatnej organizacji, intelektualnie i strategicznie współtworzyli podstawy amerykańskiej wizji powojennego świata, czyli wykreowanego późniejszego hegemona. I z tej myśli również wyrosła Organizacja Narodów Zjednoczonych, a rodzina Rockefellerów sfinansowała zakup terenu, na którym znajduje się, zbudowano i do dzisiaj znajduje się siedziba tej organizacji w Nowym Jorku. Jak wiemy, że
0: no ale wszyscy jesteśmy przekonani, że to w celach pokojowych, dla naszego dobra, a pani pokazuje, że ta grupa Economic Solution, 10 takich w tej książce Peter Kershaw podał właśnie takich 10 twórców tego centralnego banku, tak, czy rezerw federalnych. I podaje tutaj właśnie pani, tak jak mówimy, w Nowym Jorku Lehman Brothers, Goldman Sachs, Rockefellerowie, później w Londynie Rothschildowie i w Berlinie, w Paryżu Bros, we Włoszech Schiff, w Niemczech, w Hamburgu, w Amsterdamie Wartburg i Kun i Lep spółka. No wszystko to dobrze, to co oni, nagle co oni postanowili, jak to widzieli, ta ambitna grupa, że osiągną władzę absolutną i że nie ma granic, co mogłoby ich zatrzymać, że przejmą całą planetę, zaplanowali chaos, zniszczyć państwa narodowe. Co ta grupa przedsięwzięła?
1: Wie pan, i właśnie to wszystko to, co pan powiedział, to ta grupa przedsięwzięła, ale nie działo się to, działo się to powoli, krok po kroku. Oni też uczyli się na błędach, ale celem ich jedno było unifikacja świata i przejęcie władzy, ponieważ głównie o to chodzi. Tak jak na przykład w swojej książce napisał John Coleman, napisał, że na świecie istnieje grupa 300 osób, która zarządza światem. Zresztą tak zatytułowana była jego książka. Ja bym się tutaj troszeczkę, powiedzmy, dyskutowała nad tym tematem, czy to jest faktycznie 300 osób, ale tak jak pan powiedział, faktycznie jest grupa wysoko postawionych ludzi, którzy są powiązani różnymi zależnościami, którzy są ponad organizacjami międzynarodowymi, ponad rządami państw i wywierając różnego rodzaju naciski, realizują swoje programy i w ten sposób realizują swoje cele. Pytanie jest tylko, czy te cele są dobre dla nas, przeciętnych ludzi, a okazuje się, że niekoniecznie. Właśnie John Coleman ujął to bardzo, powiedzmy tak, bardziej precyzyjnie i obrazowo. Celem tej grupy to jest stworzenie jednego światowego systemu politycznego i finansowego, zarządzanie procesami gospodarczymi i konfliktami międzynarodowymi, ograniczenie suwerenności państw narodowych i kontrola społeczeństwa, między innymi poprzez media, poprzez edukację i poprzez kulturę. Tak to mniej więcej się kształtuje, jeżeli popatrzymy.
0: Tak, ale wracając, pani Ewo, do tego wątku hiszpańskiego, no bo Hiszpania teraz wszyscy, prawda, jesteśmy podekscytowani, kolejny raz drugi została mistrzem świata, wszystko jakby, wszyscy patrzymy na Hiszpanię, czyli co, ten mundial to też było coś zaplanowanego, że ta Hiszpania miała zostać tym mistrzem świata, bo to tak by wynikało. I takie znalazłem słowa w pani książce, które pani przytacza, hiszpańskiego autora Jose Aragona, czego nie osiągnie się przez alkohol, narkotyki, sport, religię, marksizm i psychoanaliza pozwolą to osiągnąć. Zdobędziemy synergiczny rząd światowy, ustanowimy.
1: To jest cytat, to nie są moje słowa, a tak. Więc chyba jednak coś jest na rzeczy, prawda?
0: Czyli co, taki pani cytat dalej idzie, bo idzie w takim, że będzie bezbolesny obóz koncentracyjny. Czyli wszyscy będziemy szczęśliwi, bo będziemy mieć wszystko, tak?
1: Będziemy mieli wszystko, albo należy też tutaj powiedzieć, co określamy słowem wszystko. Bo wszystko może również znaczyć i też i nic, prawda? W związku z tym widzimy, popatrzmy sobie na Polskę, jaka Polska była 30 lat temu, może bogatym państwem i ona nie była, były bogatsze państwa, ale to, co pozostawili nam komuniści, ja bronię, Panie Boże, nie gloryfikuję komunistów, bo komunizm jest zły, zresztą też wywodzi się z tej ideologii, ale pozostawił nam majątek i teraz popatrzmy, gdzie ten majątek jest. Obiecano, że przedsiębiorstwa będą modernizowane i fakty wykupywały je jakieś zagraniczne firmy, ale często z tych przedsiębiorstw naszych polskich pozostały tylko i wyłącznie mury. Na to musimy też zwrócić uwagę. Kiedyś byliśmy potentatem węglowym, mieliśmy 70 kilka kopalni, a dzisiaj ja nie wiem, czy jest 14 tych mamy 14 tych kopalni i to nie są tylko zamknięte na kłódkę, bo jak to niektórzy mówią,
0: tak, są zalane, zabetonowane, tylko, żeby tam już nikt nie dotarł. A dlaczego tak zrobiono?
1: Dlatego, żeby było zniszczone, żeby nikt tam nie mógł do tego, żebyśmy nie mogli tego otworzyć, ewentualnie wydobywać tego węgla. Ale to jest też jeszcze wojna konkurencyjna, ponieważ nie tutaj ma być jakiś ośrodek przemysłowy. Po prostu popatrzmy na naszą Polskę. Jesteśmy państwem zależnym. Nie możemy być państwem samowystarczalnym. Chociażby na to należy zwrócić uwagę. Ja może tutaj też przytoczę taką anegdotę, może za dużo powiedziane, ale mamy rok 1946, spotkanie w Zurichu, Winston Churchill wówczas powiedział takie słowa, budujemy Stany Zjednoczone Europy, rodzinę europejską opartą na regionach, a nie na państwach suwerennych. Jest to bardzo wymowne. To jest rok po II wojnie światowej. 45 rok, zakończyła się II wojna światowa, gdzie każdy przeciętny, zwykły człowiek myślał o odbudowie swojego życia, po tym, co ludzie w całej Europie przeszli, o tej hekatombie, jaką nam urządzono. I tutaj Churchill mówi o budowie jakiegoś wspólnego państwa, o likwidacji państw suwerennych. I tutaj tak. Widzimy różnicę o tym, tego, co myśli społeczeństwo i co chce społeczeństwo, a co, powiedzmy tutaj w cudzysłowie, nieliczni już zaplanowali i zarządzili. I mamy tutaj tak. W tej chwili Unię Europejską, która mamy twór, który wyrósł z tej myśli, który powoli, ale konsekwentnie dąży do federalizacji państw, a federalizacja łączy się z tym, że będzie jedno europejskie państwo pod rządami z Brukseli, pod rządem właściwie jednego rządu, niewybieralnego rządu. Tylko problem polega na tym, że przez cały czas społeczeństwu nie wytłumaczono celu, do jakiego ta organizacja zmierza, nie wytłumaczono społeczeństwu, kto na tym straci, a kto na tym zyska. Jeżeli tak się zastanowimy, to przecież to my, jako zwykli ludzie, tracimy. Nie zyskujemy nic. Co zyskaliśmy? Zyskaliśmy tylko to, że pojedziemy na wakacje do Grecji czy do jakiegoś innego państwa, ale tylko i wyłącznie w ramach Unii Europejskiej. Spróbujmy wziąć dowód osobisty i pojechać do Stanów Zjednoczonych, bo my dzisiaj mamy taki kaprys, żeby jutro zobaczyć Nowy Jork. Jest to niemożliwe.
0: Tak, ale ludzie nie myślą krytycznie. przyjmują gotowce i odpowiada taki plan. Przecież nikt nie chce mieć wojny. Dlatego Churchill dobrze myślał, widział destrukcję świata, więc myślał dobrze o pokoju, stworzymy taki świat pełen pokoju. Czy jeszcze my będziemy mogli myśleć autonomicznie? Bo pani już napisała taki cały rozdział, że to już jest wszystko jakby nieuniknione. Czyli co, my zostaniemy pozbawieni wolnej woli?
1: Ale panie redaktorze, niech pan popatrzy na nasze społeczeństwo. Chociaż te ostatnie 30 lat, co się z nami stało? Jesteśmy społeczeństwem zatomizowanym, skłóconym, podzielonym. Podzieleni jesteśmy na tych z PiS, na tych z PO, podzieleni jesteśmy na tych, co są za szczekawkami, albo na tych, co bez. Podzieleni jesteśmy na różnego rodzaju, powiedzmy, różnego rodzaju grupy i nie ma w naszym społeczeństwie zgody. Nie ma w naszym społeczeństwie jedności.
0: Dobrze, z tym się pogodzę. Czyli pani swoje lata w Hiszpanii poświęciła na to, żeby nam ujawnić ten, że to jest jednak spisek. Tak?
1: No, tak można powiedzieć, tak.
0: To posłuchajmy piosenki i po tej piosence, dokąd zmierza Polska, dokąd zmierza ten świat? Kto jest takim naczelnym felczerem czy arcymistrzem, który rozgrywa tymi pionkami? Pani pokaże tą reżyserię na faktach, które pani znalazła, na źródłach. A piosenka Ellie Fitzgerald, Blue Skies.

0: Zasoby ziemi, globalny system przyrody, w którym wszyscy żyjemy, prawdopodobnie do roku 2100 nie będą w stanie utrzymać obecnych wskaźników wzrostu gospodarczego i wzrostu populacji. To wniosek z raportu Klubu Rzymskiego. Pani ten wniosek pokazuje. Jak go pani interpretuje? Ewa Marcinkowska, a jednak spisek. Droga do nowego porządku świata. To z pani książki.
1: To wszystko pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy i pokazuje to, że mimo wszystko jesteśmy zarządzani przez kogoś, prawda? Że ktoś odgórnie myśli i można się...
0: Ale oni dobrze myślą, będzie świat bez banknotów, bez monet, będą sklepy przyszłości, projekty, testują wszystkich Europejczyków i te testy zaczęły się podobno na Afryce. Dlaczego Afrykę nazwano trzecim światem? Później te eksperymenty były na Ameryce Południowej, a

0: Pan pyta co? To są różnego rodzaju raporty, to są różnego rodzaju dokumenty. Zaglądałam przede wszystkim na strony rządowe, strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, nawet takich grup jak CIA, gdzie jeżeli dobrze poszukać, to można znaleźć różnego rodzaju opisy wydarzeń, bo muszą być. Także jest wiele, wiele różnego rodzaju organizacji, które wprost piszą, jaki jest ich cel i do czego, dokąd one zmierzają. Także to nie jest żadna tajemnica, po prostu wystarczą chęci, wystarczy ciekawość przede wszystkim i zagłębić się w te tematy i połączyć kropki. To jest tylko tyle. A obraz sam nam się ukształtuje. Tą książkę pierwszą, którą pisałam, to chciałam tylko i wyłącznie napisać w niej na temat klubu Bilderberg, ale idąc właśnie za tym schematem, łącząc kropki, ta książka, szczerze mogę powiedzieć, pisała się sama. I skończyłam na 600 stronach, mniej więcej ona jest tam, mniej więcej tyle ma stron, a jeszcze mogłabym ją dalej pisać. W związku z tym to jest bardzo ciekawy temat i pokazuje, w jaki sposób faktycznie funkcjonuje ten świat.
1: Mhm. A drugą książkę pani napisała pod tytułem?
0: Zielony Armagedon. Mhm.
1: A jeszcze wracając do tej pierwszej, a jednak spisek. Pani tam znalazła takie źródło, baron Rothschild się tak wypowiedział. Dajcie mi kontrolę nad walutą danego kraju, a nie będzie mnie obchodzić, kto ustanawia jego prawa. My wszystko przejmiemy. Jak to w ogóle... No i jak pani znajdowała te źródła i co? I co pani myślała? Że ta kontrola świata, pani pisze dalej, manipulacja społeczna są nie tylko składową pewnego planu nowego porządku, ale koniecznością, by utrzymać się przy władzy, że oni muszą tak robić. O czym panią to przekonywało?
0: To właśnie przekonywało mnie do takich wniosków, jak pan mówi. Ale to nie jest, powiedzmy, jeden człowiek i jest to grupa ludzi powiązanych ze sobą różnymi zależnościami, która również ma swoją hierarchię i może tutaj o tym powiem, o tej hierarchii. Na samym szczycie umiejscowiłabym elity finansowe, międzynarodowe elity finansowe, także elity korporacyjne, później elity polityczne, a także i arystokracja. Ale jeżeli chodzi o elity polityczne, to są elity wielkiego formatu. Nie do tych prezydent RP czy premier RP, do tych elit się nie zalicza. I tutaj z tej grupy, ja uważam, wyłania się komitet sterujący. I to, jak powiedziałam, to nie jest jakaś grupa formalna, tylko to jest grupa powiązana ze sobą różnego rodzaju zależnościami. Następną grupą, poziomem, to do którego ja bym zaliczyła na przykład Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba, Komisję Trójstronną.
1: WHO pani też zalicza?
0: Słucham?
1: WHO.
0: Ale WHO jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mm-hmm. A poza tym WHO to nie jest jest organizacją międzynarodową, ale to jest organizacja prywatna, ponieważ WHO jest fundacją.
1: Mm-hmm. Czyli fundacje też.
0: A więc fundacja uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, kto na świecie ma być zdrowym, a kto nie. I jakie standardy mają obowiązywać, prawda? W mojej opinii jest to pewnego rodzaju aberracja, ponieważ tak nie powinno być. A tutaj widzimy, że to jest że coś prywatnego, jakaś organizacja prywatna zarządza. Że to już jest ponad organizacjami międzynarodowymi i ponad rządami państw.

0: Chociażby na tym króciutkim przykładzie. Później do tej grupy jeszcze zaliczyłabym okrągły stół, ale tutaj jest mowa o okrągłym stole Cecila Rhodesa. Przy tym należy też wymienić chociażby Alfreda Milnera i jego Milner's Kindergarten. Była to grupa młodych ludzi z różnych stron świata, którzy odpowiednio wyedukowani i zindoktrynowani zajmowali później stanowiska, prominentne stanowiska w różnych państwach. I w ten sposób Milner i inni członkowie towarzystwa mogli wpływać, pośrednio mogli wpływać na decyzje poszczególnych państw. I to jest właśnie baza działania tej sieci, ponieważ to nie jest sensu stricte organizacja, tylko to jest sieć. Sieć zależności
1: pani,
0: i powiązań.
1: Ponieważ czas nas przynagla, pani Ewo, tak wprost, gra w ciuciu babkę, pani pokazuje, że Komisja Narodów Zjednoczonych już zajęła się takimi czymś, rezolucją o neonazizmie, czy prawda, oskarżeniem o współpracę dzisiaj tak z Rosją, więc każdego mogą szybko wykluczyć, za nietolerancyjnego uznać. I pani, nasunęły się takie pytania. Pani tak to pytania formułuje. Czy jako społeczeństwo tak naprawdę mamy wpływ jeszcze na naszą przyszłość? Dokąd zaprowadzi nas polityka Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych? Czy jesteśmy zadowoleni z innowacji? Czy jeszcze potrafimy na powrót wziąć sprawy naszej przyszłości w swoje ręce? I czy jeszcze mamy czas, aby coś zmienić? Ja też zapytam, czy jeszcze będziemy właśnie mogli myśleć automatycznie i czy co możemy w ogóle zrobić? No bo pani wizja jest jakby, jeśli to jest nieuniknione, tak pani pokazała, no to my jesteśmy przestraszeni. Czy chodzi o to, żeby wywołać strach, czy to z miłości do nas, dla naszego dobra, Huxley chciał tak, Orwell pisał inaczej, a oni realizują to, co Orwell w 1984 zawarł, czy w Huxley, Nowy Wspaniały Świat. Orwell podzielił na 3 strefy wpływów. Pani też pokazała, że dzisiaj świat już jest podzielony na 3 strefy wpływów.
0: Tak, ja też tak pokazuję, ale to wyszło z dedukcji. Zresztą oni sami wprost mówią, że świat będzie podzielony na 3 regiony i tutaj do tego celu między innymi została utworzona Komisja Trójstronna, aczkolwiek w tej chwili już nie odgrywa tak wielkiego znaczenia, jak to było wcześniej, ale Komisja Trójstronna cały czas jest i cały czas pracuje. Co jest ciekawe i co pokazuje też model funkcjonowania tego świata, przepraszam, to Komisja Trójstronna została utworzona przez Davida Rockefellera i Zbigniewa Brzezińskiego. Jeden był pomysłodawcą, a drugi był sponsorem. I tutaj widzimy, prywatna osoba sponsoruje międzynarodową organizację, która i poprzez to niejako ma też pośredni wpływ na decyzje poszczególnych państw. Ponieważ to nie jest ważne, w mojej opinii nie jest ważne to, kto rzeczywiście, powiedzmy, wydaje decyzje, które są wiadome społeczeństwu, ale to, kto jest w drugim rzędzie. To, kto finansuje, to, kto daje nacisk na takie, a nie na inne programy, na takie, a nie inne punkty.
1: Dobrze,
0: widzenia.
1: To zapytam wprost. 2 ostatnie pytania, bo mamy 5 minut, pani Ewo. Tak. Pierwsze to jest takie. Pani pokazała Afrykę, w jaki sposób była przez doktora Bazona, który wyhodował tam takie ciałka kultury cholery i ten projekt chemicznej wojny czy biologicznej. On doskonalił te środki, które preferencyjnie sabotowały płodność Afryki, tak? I wynalezienie takiej srebrnej kuli, pani to tak nazywa, żeby do zabijania ludzi w Afryce, tak? I to były trucizny, one były w różnych szczepionkach, także AIDS jakby było w tym projekcie. I pani pokazuje, że ten toksykolog, on stworzył właściwie z Afryki całe laboratorium i 24 jego produkty, to większość to była trujących i Afrykanie się na tym połapali, zobaczyli, że już nie dawali dzieci do szczepień, bo wszystkie ginęły. Po co te projekty były? Przecież tam były i nawet szkolenia Forda, które pani mówi, mistrza zwanego mistrzem trucicieli, obejmowały tematy typu, w jaki sposób przemienić trywialne serwetki, saszetki z herbatą, perfumy na trujące rzeczy. Czy w taki sposób właśnie oni jakby takie laboratorium stworzyli z całej Afryki, że nawet zakażone wąglikiem produkty były. Nawet jak papierosy się dzisiaj pali, to tam jest wąglik w tych elektrycznych papierosach. No jak to słyszę, to po prostu no, teorie spiskowe, pani Ewo.
0: No sam pan odpowiedział na to pytanie. Ale no niestety tak to jest. Jeżeli zaczniemy zagłębiać się w te wszystkie dokumenty i materiały, to po prostu robi się przerażający obraz naszej przyszłości, dokąd my zmierzamy.
1: No ale że oni takie szczepionki bezpłodności powodują, że powodują raka w nas, papierosy, no zawsze powodowały. A ludzie po to sięgają i nie wiedzą, że tak jest. No to... Pani Ewo, no jakby ciąg dziejów. Ostatnie moje pytanie, skoro pani na to nie chce nic dodać. Co to jest metoda wypalenia politycznego wprowadzona przez pana Zbigniewa Brzezińskiego? Bo o niej pani pisze i mnie to zaciekawiło. Bo pan Zbigniew Brzeziński już nie żyje. Nie żyje pan David Rockefeller. Co ciekawe, obydwóch tych panów zmarło w roku setnym objawień Fatimie. To jest ciekawe, w 2017. Ciekawe, dlaczego tak się stało. I żyli bardzo długo.
0: Właśnie, to jest też pytanie, dlaczego, to znaczy, oby jak żył jak najdłużej, prawda? Ale tych dwóch.
1: Ale żyli ponad, no tak jak człowiek, ponad 90 lat, to dostali wszystko, ale Pana Boga nie przeprosili, nie wiem tego. Ale jeśli oni walczyli z Bogiem i z człowiekiem, no to jeśli walczyli z człowiekiem, to walczyli i z Bogiem.
0: Wie pan, cały czas na świecie są prowadzone badania po to, żeby człowieka uczynić nieśmiertelnym. I to też są bardzo, bardzo powiedzmy...
1: Ale Jezus Chrystus uczynił człowieka nieśmiertelnym. To co, oni chcą Pana Jezusa zastąpić? No powiedzmy wprost, pani Ewo, no przecież się nie patyczkujmy. Bo jak czyta się pani, no to można się przestraszyć tą książkę, no.
0: Ale nasz świat w tej chwili stoi, jak można tak powiedzieć, stoi na strachu. Przecież cały czas jesteśmy straszeni czymś. Albo jesteśmy straszeni jakimś wrogiem i tutaj na wroga numer jeden ustawiono Putina i Rosję, że nas zaatakuje, mimo że...
1: Putin no ale to mówi, wszystko, jak czytamy Orwella 1984, też to znajdziemy. Wszystko jakby oni odtwarzają, chcą zrobić taki świat, jaki, prawda, pokazał George Orwell.
0: Do tego zmierzamy. George Orwell też nie... Początek XX wieku właśnie był tego rodzaju okresem, że było bardzo wiele tego rodzaju myśli. Orwell nie był tylko jedyny. Było wielu, którzy myśleli w ten sposób. Zresztą wiek XIX również. Przecież wiek XIX miał swoje wizje świata liberalnego, świata socjalistycznego, świata komunistycznego. A jakby tak powiedzieć, z kolei XX wiek przyniósł projekty modernizacyjne, czyli niejako realizację tych ich wizji. przyniósł nam rewolucję bolszewicką, przyniósł nam dwie wojny, później zimną wojnę, później upadek Związku Radzieckiego i przejęcie władzy przez USA, które przez cały czas było kreowane na hegemona. Teraz się to wszystko pozmieniało, bo już nie mamy świata jednobiegunowego, ale mamy świat wielobiegunowy. Ale gdy popatrzymy, zagłębimy się w dokumenty, to lata 90. były bardzo, bardzo dynamicznymi latami i bardzo wiele rzeczy działo się właśnie, które miały na celu unifikację świata i zmianę paradygmatu zarządzania tym światem.
1: Pani Ewo, już musimy kończyć.
0: Zawsze.
1: Dziękuję za rozmowę. No, dobrze, że sięgnąłem przy pani książce też do Orwella. Grupa rządząca pozostaje grupą rządzącą, on mówi. I mówi, że to jest takie ciekawe, powiedział, że u podstaw ustroju Oceanii leży wiara, iż wielki brat jest wszechmocny, a partia nieomylna. Od członków partii wymaga się nie tylko słusznych przekonań, lecz również prawidłowych reakcji. Czyli my wszyscy idziemy w tym duchu, tak jak napisał już to Orwell, tak by wynikało.
0: Zgadza się i właśnie chodzi o to, żeby społeczeństwo przestało się bać i aby włączyło krytyczne myślenie.
1: I pani książka zaczyna się od pięknych słów: przestańcie być posłuszni, a ich władza zniknie. I dedykacja. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Marcinkowska, autorka A jednak spisek, była gościem Radia Wnet. Dobrego dnia.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości: silne burze nad Polską, seria nalotów na Iran oraz tragiczne pożary w Hiszpanii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Silne burze przeszły tej nocy nad Polską. Państwowa Straż Pożarna odebrała w niedzielę do godziny 20 ponad 1500 zgłoszeń. Najwięcej interwencji prowadzono w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim, odpowiednio 620, 370 i 227. Do jednego z najgorszych zdarzeń doszło w Targanicach w powiecie wadowickim. Przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało około 12 osób. Rannych zostało 5 dorosłych pasażerów. Na szczęście, jak przekazali ratownicy, ich obrażenia nie zagrażają życiu. Na miejscu interweniowały 3 zespoły ratownictwa medycznego oraz 3 zastępy PSP. IMGW wydał wczoraj ostrzeżenie 1. i 2. stopnia przed gwałtownymi burzami dla 15 województw. Stany Zjednoczone przeprowadziły nad ranem kolejną serię nalotów na cele w Iranie. Operację ogłoszono po informacji o śmierci kolejnego amerykańskiego żołnierza. Jednocześnie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Jordanii. Obie strony uderzają również w infrastrukturę cywilną, z której korzystają miliony ludzi. Ruch statków przez cieśninę Ormuz pozostaje w dużej mierze wstrzymany, a cena ropy Brent przekroczyła $90 za baryłkę. Według amerykańskiej armii żołnierz zginął w sobotę w Iraku podczas kontrolowanej detonacji zestrzelonego irańskiego drona. Prezydent Donald Trump oświadczył, że najnowsze naloty były odpowiedzią na śmierć amerykańskich wojskowych. Jak informują amerykańskie media, USA wzmacniają obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Na miejsce kierowane są kolejne amerykańskie samoloty bojowe, w tym myśliwce F-16 i F-35 z Europy oraz maszyny do tankowania w powietrzu. Koniec ery Keira Starmera, 59 i 7. W ciągu ostatnich 10 lat premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham właśnie przejmuje stery. O szczegółach prosto z Londynu Iza Smolarek.
2: Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, w tym też 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii, czyli wszystkie związki zawodowe. Zobaczymy, jak Andy Burnham będzie sobie radził. Na pewno ma wielką konkurencję, dlatego że z jednej strony jest Nigel Farage i jego partia Reformy UK, czyli skrajnie prawicowa partia w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony jest Partia Zielonych. To są pierwsze dni, pierwsze godziny Andy'ego Burnham na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii. Cały czas czekamy na jego oficjalne wystąpienie oraz na jego plany na podreperowanie finansów w Wielkiej Brytanii.
0: Prosto z Londynu mówiła Iza Smolarek. Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że zgłosi kandydaturę arcymistrzyni szachowej Judit Polgar na stanowisko tymczasowej prezydent kraju. Decyzja zapadła po podpisaniu przez ustępującego prezydenta Tamasa Suljoka poprawki konstytucyjnej, która skraca jego kadencję. Zmiana jest elementem działań nowego rządu Magyara, który po kwietniowym zwycięstwie wyborczym zapowiedział ograniczenie wpływów obozu byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta wybierze parlament. Będzie on pełnił urząd do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub maksymalnie przez 5 lat. Trwa dramatyczna walka z pożarami w Hiszpanii. Od niedzieli ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Castilla-La Mancha, gdzie swoje domy opuścili mieszkańcy 25 wsi. Największy tegoroczny pożar szaleje w gminie La Mierla. Ogień strawił tam już ponad 16 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Kolejny rozległy pożar trwa w gminie Ores w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Hiszpańscy strażacy od soboty zmagają się z kilkudziesięcioma dużymi pożarami. Akcje gaśnicze utrudniają ekstremalnie wysuszona roślinność, silny wiatr oraz fala upałów. Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że jutro w kilku regionach kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 45 stopni Celsjusza.
3: Prognoza pogody.
0: A w Polsce nieco inaczej. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów, tylko na południowym wschodzie, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju burze. Na termometrach od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 23 na południu.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. W meczu finałowym w New Jersey Hiszpanie pokonali Argentynę 1-0 po dogrywce. To drugi tytuł w historii drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Trzy zmiany w ekipie Scaloniego w porównaniu do półfinału z Anglią. Simone Paredes, Molina na ławce, a Montiel, González i De Paul desygnowani do składu. Jedenastka Hiszpanii bez zmian. Już w piątej minucie Lamine Yamal zmarnował 100% sytuację. Bramkarz Dibu Martinez obronił. Mecz nie był prowadzony w szybkim tempie. W 39 minucie znów świetnie broni Dibu, a strzelał Oyarzabal. Przed końcem pierwszej połowy obok słupka przymierzył Kukureja. W drugiej połowie akcje mistrzów Europy wyglądały na jeszcze groźniejsze. W 70 minucie Scaloni dokonał kompletu zmian, widząc niezbyt dobrą grę swoich podopiecznych. Ekipa z Ameryki Południowej znowu musiała się bronić i ratuje ją po raz kolejny Dibu Martinez. Golkiper Aston Villa bronił strzały m.in. Ferrana Torresa, Pedriego i Cubarsiego. I jeszcze w doliczonym czasie odbił strzał Nico Williamsa. Kapitalnie bronił Dibu Martinez. Przed końcem za drugą żółtą kartkę wyleciał Argentyńczyk Enzo Fernandez. To był faul, ten drugi, na Cubarsim. Słuszna decyzja Vincicia, sędziego ze Słowenii, który w roli arbitra tak jakby zastąpił naszego Szymona Marciniaka. W dogrywce Argentyna była osłabiona, grała właśnie z jednym piłkarzem mniej. No i starali się wykorzystać to oczywiście Hiszpanie. Williams między innymi strzela. Piłka wpada do siatki, ale był spalony. Dobrą szansę z kolei marnuje Mikel Merino. Argentyńczycy czuli chyba to, że po prostu trzeba dotrwać do rzutów karnych, bo tak naprawdę nie zagrażali bramce Unai Simona. 106 minuta. Hiszpanie strzelają gol. Dośrodkowuje Lamine Yamal. Świetnie głową piłkę zgrywa Nico Williams na środek pola karnego. Tam nie było Argentyńczyków. Stworzyła się taka bardzo duża luka, przestrzeń, w którą wpadł po prostu Ferran Torres i huknął niesamowicie mocno pod samą poprzeczkę. 113 minuta, ten sam Ferran Torres strzela po raz drugi, ale tym razem był na spalonym. W końcówce jeszcze Argentyna trochę podkręciła tempo. Między innymi Messi pokazywał się, choć ten mecz po prostu nie był dla niego udany, ale Hiszpanie dowieźli zwycięstwo, bo po prostu jeszcze dobrą sytuację mieli Argentyńczycy. Giulio Simeone, ale spudłował. Koniec, viva España! Piękna Hiszpania, naprawdę, która się rozkręcała na tym turnieju i wykręciła złote medale. Wielki, piękny, złoty puchar z 18-karatowego złota po prostu poleciał do Hiszpanii, jak najbardziej zasłużenie. Tym bardziej też nagrody indywidualne, które zebrali Hiszpanie. A więc najlepszym piłkarzem tego turnieju, tak zwaną złotą piłkę, dostał Rodri. Wyprzedził Messiego i Mbappé. Najlepszym bramkarzem został Unai Simon. Najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Królem strzelców turnieju Kylian Mbappé z 10 bramkami, także 4 asysty na koncie Francuza. Wicekrólem strzelców Lionel Messi 8 goli. A więc turniej, który trwał długo, ale zakończył się naprawdę bardzo ciekawym finałem. Finałem takim rozgrywanym w pełnym słońcu, bo to było samo południe w Stanach Zjednoczonych, w Polsce 21. Oczywiście Donald Trump był, nie mogło się obejść bez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wręczył puchar właśnie Hiszpanom, obok niego Gianni Infantino, i to oni byli królami ceremonii, jeśli chodzi o wręczanie medali, o ten blichtr taki, a naprawdę piłkarski blichtr absolutnie pokazali Hiszpanie. Zasłużenie, po raz drugi w swojej historii zostali mistrzami świata. Natomiast 7. finał Argentyńczyków, 4. przegrany, bo 3 razy byli mistrzem świata. Nie obronili mistrzostwa tego, który wywalczyli w Katarze. Dziś jeszcze oczywiście po 8 także sport, później 9:05, do 10 Studio Mundial i jeszcze takie na zakończenie, na zamknięcie spotkań z Państwem od 17:10 do 17:30. A więc zostańcie Państwo z nami. Viva España! Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawik. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
9: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: To była autopromocja.
10: Bóg nowych początków. Życie jest przeważnie straszliwie monotonne. Zgodzisz się ze mną? A kiedy się wydaje, że już nic się nie zmieni, a już na pewno nie zmieni się na lepsze, jakiś dowcipniś zapyta w audycji radiowej, czy wiedzieliście, że Bóg jest Bogiem nowych początków? W ciągu tej jednej minuty, którą spędzamy razem, chcę jedno powiedzieć. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek nas boli albo przeraża, czy dręczy nas nuda, samotność, cierpienie czy rozczarowanie, Bóg jest gotów wkroczyć w nasze życie, w nasz ból, smutek, rozpacz, pustkę, cokolwiek to jest. On chce przynieść nam zupełnie nowy początek. W psalmie sprzed 2000 lat czytamy: tęsknię wyczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę moje nogi, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.
11: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. In the t-

0: Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Nie widzą nas Państwo na YouTubie, bo Konrad Tomaszewski utknął gdzieś w drodze do pracy. Nie zobaczą też Państwo Bronisława Wilsztajna, ale połączymy się z naszym komentatorem za sekundę telefonicznie, więc wszyscy ci, którzy słuchają nas w radiu, nie odczują straty. Proszę, żeby poinformować wszystkich widzów z YouTube'a, żeby przenieśli się na naszą aplikację albo do radia, bo przez chwilę będzie nas tylko słychać. To tyle tytułem wstępu. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i poprowadzę dzisiejszy poranek, a poranek będzie na pewno gorący. Jak powiedział nasz kolega Kuba z redakcji, oglądając listę gości, będzie trzech pisarzy w pierwszej godzinie, czyli wspomniany przeze mnie Bronisław Wilsztajn, później to już nie jest być może obecnie pisarz, ale nazwisko jest wiele znaczące. Pan Baczyński, Eryk Baczyński i oczywiście później Bartłomiej Mickiewicz, czyli wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, bo tematy są poważne, więc będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w bieżących wydarzeniach w Polsce. Po godzinie 8 dwie ważne rozmowy, które mam nadzieję Państwu pozwolą wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Najpierw gościem poranka wnet będzie Tomasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a po nim w studio pani Olga Semeniuk-Patkowska, poseł, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Będziemy sprawdzać, czy dojdzie do rozłamu, kto kogo chce wyrzucić i jak wygląda sytuacja po prawej stronie sceny politycznej, tak w skrócie. Tytułem wstępu, jeszcze zanim połączę się z redaktorem Wilsztajnem, chciałam Państwu zacytować dwie rzeczy z przeglądu gazet. Rzecz pierwsza to Rzeczpospolita na stronie trzeciej. Tu muszę tylko wyciągnąć dodatek ekonomiczny, jak każdy, który nie interesuje się księgowością. Polskę zalewają narkotyki. W ciągu zaledwie 6 miesięcy CBŚ przejęło już 84 tony narkotyków, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. W produkcji tak zwanych syntetyków jesteśmy w czołówce Europy. Coraz popularniejsza jest także kokaina. Eksperci są zdania, że wpływ na skalę zabezpieczeń ma skuteczność CBŚ, ale i wzrost podaży narkotyków na rynku europejskim oraz zmiany geopolityczne wywołane wojną w Ukrainie. Taki tekst Grażyna Zawadka w Rzeczpospolitej na stronie trzeciej. To jest pierwszy tekst. A drugi tekst to plany mocarstwowe Ukrainy. Tekst na tak zwanej jedynce, czyli pierwsza strona tygodnika Sieci. Tutaj też felieton Bronisława Wilsztajna na stronie trzeciej, o ile mi pamięć nie myli. Przepraszam, nie, na stronie piątej. Trzeba policzyć okładkę. I jeszcze jedna informacja, a mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłam, że Newsweek nie tworzy już politycznych okładek, z których był znany, a raczej społecznej. Zastanawiam się, skąd ta zmiana. Minuty od śmierci, tysiące wypadków, liczy się każda minuta, ale zgłoszeń nie ma kto przyjmować. Sytuacja jest krytyczna. Dlaczego tak trudno wezwać pogotowie ratunkowe? To tekst na pierwszej stronie Newsweeka i w do rzeczy historia Polski według Grzegorza Brauna. Taka jest okładka, ale też fantastyczny tekst siostry księdza Sylwestra Zycha o prześladowaniu przez bezpiekę w PRL i jego zagadkowej śmierci. Tyle tytułem przeglądu prasy, a my łączymy się z pisarzem publicystą, naszym stałym komentatorem Bronisławem Wilsztajnym. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam panią.
0: I znowu się nie widzimy, ale się słyszymy, więc...
1: Żałuję, że pani nie widzę.
0: A ja pana redaktora, ale to nadrobimy następnym razem, a może nawet kiedyś przy kawie się w końcu uda porozmawiać twarzą w twarz, a nie na antenie.
1: No jestem absolutnie gotów na to.
0: A teraz ja już zapowiedziałam, że gorący czas, pomimo wakacji, spodziewamy się, że właściwie Sejm za chwilę się skończy i nastąpi sezon ogórkowy w polityce. Okazuje się, że tego sezonu ogórkowego w tym sezonie nasi czołowi liderzy nie przewidują, bo wszyscy zastanawiają się przez cały weekend, TVN 24, Polsat, Telewizja Polska i inne stacje zastanawiały się nad tym, czy dojdzie do rozpadu PiS-u, czy nie. Profesor Sławomir Cenckiewicz mówi wręcz o praniu brudów, które zaprzepaszczą zwycięstwo Nawrockiego przed 2027 rokiem. Czy jest odwrotnie? Czy właśnie tych zamiatanie realnych sporów może spowodować problemy po prawej stronie? Czy powinno dojść do rozłamu? Jak pan obserwuje tę sytuację, która dzieje się w tej chwili wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ja zwracam uwagę, że zawsze jak coś źle się dzieje w obozie rządzącym, i to bardzo źle się dzieje, ponieważ afera Szpitala Południowego tak rozdarła kulisy i pokazała, jak funkcjonuje system zdrowia i głębiej w ogóle system Platformy, system Tuska, to znaczy taki specyficzny system, gdzie istnieją specjalne przywileje dla władzy i dla osób związanych z władzą, kosztem oczywiście reszty i te wszystkie sprawy pokazały właśnie model działania tego systemu i wstrząsnęły nim bardzo gruntownie, to nagle wtedy okazuje się, że pojawia się problem wewnątrz PiS-u. Ten problem wewnątrz PiS-u polega na tym, że zastanawiamy się, czy PiS się rozpadnie. My się zastanawiamy, czy PiS się rozpadnie, od kiedy PiS istnieje, nieomal. Ja pamiętam, że wielu znanych polityków ogłaszało śmierć PiS-u lat temu, 20 już, albo kilka lat przed tym, zanim PiS zdobył władzę, dwukrotnie zresztą i rządził przez 8 lat, to czytałem, że PiS-u już nie ma.
0: Już się kończy.
1: Że już się skończył. Nie, że się kończy, że już się skończył. Że i tak szklany sufit nigdy nie pozwoli mu zdobyć żadnej władzy i odegrać znaczącej roli. I tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, a tutaj w tym momencie rzeczywiście z wewnątrz PiS-u płyną sygnały, że jakiś spór istotny jest. I teraz, ale ten spór istotny ma charakter personalny. Znaczy to, że w polityce są spory personalne, to jest rzecz zrozumiała, no bo to jest, politykę robią ludzie. Ludzie ambitni, którzy dążą do władzy. I to nie jest też nic złego, ponieważ po to, żeby realizować swój program, należy dążyć do władzy. Oczywiście pytanie, jakim kosztem, w jaki sposób. Ale samo to w sobie nie jest jeszcze niczym złym, ale to nagle takie wyeksponowanie tego, że właśnie przestaliśmy mówić o służbie zdrowia, mówić o kryzysie obecnego modelu władzy, o tym, że tu służba zdrowia się wali, że zadłużenie mamy gigantyczne, że władza zachowuje się w sposób niebywały, to znaczy na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sygnalistów, którzy informują go o sprawach, o jakichś patologiach w rządzonym przez jego mieście, oddaje, że tak powiem, w ręce ich tym właśnie, którzy te patologie organizują, a ci wyrzucają z pracy. O tym wszystkim przestajemy mówić, czyli o takich realnych problemach, a zaczynamy się wyłącznie jarać, świadomie użyję tego kolokwialnego słowa, tym, że się załamuje Prawo i Sprawiedliwość. No dziwi mnie to i dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość, że niektórzy politycy, jak na przykład pan Płażyński, który wysyła nagle w tym momencie list, gdzie oskarża Mateusza Morawieckiego o ambicje polityczne. Wiadomo, że ma ambicje polityczne. Mateusz Morawiecki to chyba tego nie ukrywa, ale nagle teraz się pojawia ten list otwarty i zaczynają się wokół tego debaty. Jakieś samobójcze zupełnie rzeczywiście pojawiają się tendencje wewnątrz PiS-u. No i oczywiście pani słusznie wymieniła, bo to nieprzypadkowo, kto zajmuje się tym? Ano TVN się zajmuje. Jeden TVN, drugi TVN. TVN Naworonicza, przepraszam, czyli telewizja w Uparku, czy jak nazywa. I w związku z tym, i oni się tym głównie zajmują. No, czy jest rzeczywiście o czym mówić? No może jest o czym mówić, bo zastanowić się, bo, ale zwracam uwagę, że tak naprawdę ten spór nie ma charakteru specjalnie merytorycznego. Ja tu nie zauważyłem jakichś racji merytorycznych, które się ścierają. Jest pytanie, kto będzie jaką pozycję w PiS-ie zajmował. No nie wiem, czy to jest taka rzecz, która powinna wszystkich Polaków teraz głównie interesować.
0: No to jest słuszna myśl, towarzyszy pana redaktora analizie, że zajmujemy się tak zwanym tematem zastępczym, bo de facto ani nie doszło do żadnego przełomu. Ma być ponoć, jeśli okaże się, i to jest 68. wersja tych wydarzeń, które mają się toczyć. Po drugie, w skali tych informacji, które zostały ujawnione, jeśli chodzi o szpital południowy i o przestępstwa, których tam dokonano, ale konkretnie dalsze działania rządu, bo ja nie wiem, czy pan redaktor obserwował konferencję prasową premiera Donalda Tuska, który ogłosił, i to nie jest żart, szanowni państwo, że dołączamy do programu budującego statek kosmiczny. To już jesteśmy tak daleko w rzeczywistości jakiejś kosmicznej, w tym sensie ujmując zdanie premiera, że trudno jest patrzeć na te działania rządu na chłodno. My jesteśmy naprawdę już w tej chwili w sytuacji bardzo kryzysowej, daleko już za czerwoną flagą. A tymczasem, tak jak wspomniałam i to, co pan redaktor mówi, wszystkie media zajmują się analizą sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. A gdyby tak jakiś poseł albo inny członek Prawa i Sprawiedliwości słuchał pana redaktora, to co powinni zrobić w tej chwili? Zresztą po godzinie 18:08 gościem będzie najpierw pan Tobiasz Boheński, a później Olga Semeniuk-Patkowska, pani Olga Semeniuk-Patkowska. To są jakby dwie frakcje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ja spróbuję słuchaczom jakby pokazać dwa różne stanowiska, ale po to, żeby już raz na zawsze to wyjaśnić. Jakby ktoś słuchał nas z Prawa i Sprawiedliwości, to co wewnątrz partii powinno się wydarzyć, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, gdzie Donald Tusk może spokojnie spać w chwili, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znowu jest tematem numer jeden?
1: No, po pierwsze pytanie moje to trzeba by postawić w tej chwili premierowi. To jest istotne pytanie, czy premier Tusk chce w kosmos, a czy on w jakimś sensie tą konferencją prasową w kosmos odleciał, ale pytanie, czy personalnie chce się udać w ten kosmos. Ja nie miałbym nic przeciwko temu osobiście. I gdyby tam już pozostał i orbitował tylko wokół Ziemi całej, już nie tylko naszego kraju. Ale wracając do sprawy, no, ten problem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości będzie z pewnością trwał. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. W jakimś sensie wydaje się, że w tej chwili władza Jarosława Kaczyńskiego, który stworzył właściwie Prawo i Sprawiedliwość, który integrował ją, słabnie, co się wiąże z wiekiem jego i z różnymi rzeczami. Oczywiście nie wiem, czy osłabnie na tyle, że wymknie mu się z rąk. Mam nadzieję, że nie, no bo to by rzeczywiście groziło w każdym razie przejściowym stanem tej partii, która poszukuje przywódcy, no, a więc jest, traci, bo to jest taki moment bez królewia, jest zawsze groźny dla jakiegokolwiek grupowania politycznego. No ale to wszystko jeszcze, to ja nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, broń Panie Boże, bo Jarosław Kaczyński jeszcze wygląda na to, że funkcjonuje całkiem dobrze i usiłuje tę partię przywołać do porządku. Ale to, że właśnie powtarzam raz jeszcze, istnieją tam powiedzmy tak z grubsza dwie frakcje i wielu ludzi, którzy chcą zająć stanowisko lidera. To jest zrozumiałe, ale warto zastanowić się, że troszkę więcej niż rok są wybory, niesłychanie ważne wybory, znaczące, które odpowiedzą na pytanie, czy odsunięto władzę władzy tę ekipę, która, jak pani już to powiedziała, przekracza kolejne czerwone linie, zadłuża nas na potęgę, działa no, z pewnością nie dla rzecz dobra wspólnego, a więc tutaj potrzeba się mobilizować, żeby dokonać tej zmiany władzy. Może nie jest to optymalny czas do tego, żeby zajmować się sobą samymi i rozstrzygać te problemy. Zresztą warto zobaczyć, Polacy nie lubią sporów takich, w ogóle nie lubią takich sporów. Wszelkie spory przynajmniej się kojarzą z kłótnią, oni marzą o zgodzie i w związku z tym tak zwykle każą umownie, czyli każą w ten sposób, że część z nich odsuwa się od partii, które są wewnątrz, toczą jakieś spory istotne. A tutaj to jest jedyna rzecz, którą trzeba przyznać na obecnie rządzący, że ona działa jak zwarte ugrupowanie. No i to trudno się dziwić, bo to jest ugrupowanie, które, zwłaszcza Platforma, obecnie Koalicja Obywatelska, to jest grupa interesu, która ma poczucie swojego interesu, chce mieć te swoje szpitale i sklepy za żółtymi firankami, jak to mówiono w PRL-u, czyli specjalnie ma być dla nich specjalnie te obietnice, które mówiono dla dostępu do lekarzy, dostępu do wszystkich dóbr, no to przecież to jest realizowane. No, że nie dla wszystkich, a tylko dla swoich, no to trzeba właśnie o to zadbać. No też tam żadnych specjalnych sporów, debat wewnętrznych nie ma. Ostatnio mianowano osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To wygląda jak kpina z Polaków.
0: Tak, to już zapomniałam nawet o tym fakcie, chyba wyparłam to.
1: Bo to jest, ale to jest dość istotna rzecz, bo tutaj osoba, która jest ta pani dwojga nazwisk, Abram, już nie pamiętam, jak się nazywał, te panie ostatnio mają ciągle po dwa nazwiska i w związku z tym trzeba pamiętać podwójnie, w związku z tym wylatuje to z głowy. To jest pani, która była zamieszana we wszystkie takie najbardziej, że tak powiem, ryzykowne, skandaliczne
0: Sylwia
1: zachowania.
0: Sylwia Gregorczyk Abram, to ja dodam, żeby państwo wiedzieli.
1: Tak, i ona przecież była tam zamieszana, obsługiwała prawnie to przejęcie siłowe telewizji publicznej i ma na koncie mnóstwo tego typu zachowań. To jest taka osoba, która jest taką radykałką. I teraz taką radykałką, tę radykałkę taką mianować Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Polaków, no to powtarzam raz jeszcze, to jest kpina z tego urzędu, no to ten urząd należałoby rozwiązać w takiej sytuacji. Ale to pokazuje, że ta władza czuje się właśnie tak...
0: Bezkarnie.
1: Taki właśnie poczuciem pewności. Może dlatego, że zamiast zajmować się tą sprawą, a to jest sprawa poważna, Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się wewnętrznymi sporami i pan Kacper Płażyński nie pisze listu w sprawie tego, tej mianowania tej pani z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale list w sprawie ambicji Mateusza Morawieckiego.
0: Panie redaktorze, bo mam kolejnego gościa i nie chciałabym się zachować, że jestem niekulturalna, więc bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy już niebawem.
1: Również mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego, Bronisław Wilsztajn był gościem.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Już mamy 33 minuty po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest Eryk Baczyński, a Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pani, witam słuchaczy.
0: To wprawdzie mamy konkretny temat do rozmowy. Dlaczego Pan się włączył w działania w takiego stowarzyszenia? Dlaczego Pan się angażuje społecznie?
2: Działalność społeczna jakoś była w mojej rodzinie obecna już od wielu lat. Nie jest tak, że jestem pierwszym pokoleniem, które jakoś tutaj aktywizuje się, ale przede wszystkim pociągające w naszym stowarzyszeniu jest to, że działamy bezpartyjnie, oddolnie, samorządowo i na rzecz miasta, w którym żyjemy. Ja wychowałem się w Warszawie i tutaj dojrzewałem, tutaj skończyłem studia, tutaj pracuję, więc dla mnie naturalnym było, że jeśli mam gdzieś działać, coś zmieniać, no to w moim otoczeniu. To miejsce znam najlepiej i tutaj na jego zmianie mi zależy.
0: Krótkoterminowy najem turystyczny to jest temat, o którym chciałabym dziś porozmawiać. Z ustawy zniknęło m.in. prawo gmin do tworzenia stref wolnych od najmu oraz limity dni wynajmu. Jakby pan to skomentował? To znaczy, dlaczego to jest tak poważny temat dla właśnie ludzi, którzy mieszkają chociażby w Warszawie?
2: No właśnie, w Warszawie i pewnie w Trójmieście, w Krakowie najbardziej dojmujący jest to problem. Tutaj ta skala najmu krótkoterminowego jest największa. Szacuje się, że 14 tysięcy mieszkań w Warszawie jest w tym najmie krótkoterminowym dostępne. No i to jest zjawisko gospodarcze, społeczne, które bardzo zmienia nasze miasto, naszą społeczność tutaj lokalną. Dlatego jest tak istotne, żeby się nim zajmować. My w miasto jest nasze... Podnosimy ten temat chyba jako pierwsi, jedni z pierwszych już od przeszło 5-4 lat. Jesteśmy tak naprawdę w ogonie Europy, jeśli chodzi o regulacje w tym zakresie.
0: Ale jak reguluje to Europa? No bo tak krótkoterminowy najem jest w każdym właściwie mieście, każdej stolicy europejskiej albo każdym mieście turystycznym. To jak reguluje to, jak jest wzór w Europie?
2: Więc obecnie my właśnie zajmujemy się tutaj w Polsce implementacją w zasadzie rozporządzenia unijnego, czyli takiej ustawy europejskiej, która nakazuje wprowadzenie zmian dotyczących rejestru, czyli takiego jawnego zbioru informacji na temat tego, kto wynajmuje ten najem, w jakiej skali, kto jest właścicielem, tak, kto jest osobą kontaktową, ale regulacje w tym zakresie są już dużo wcześniejsze i miasta, które borykały się w Europie Zachodniej z największą skalą tego zjawiska, tak jak Barcelona, jak Berlin, jak nawet Bratysława tutaj w naszym bliższym sąsiedztwie, takie uchwały na poziomie samorządowym przyjmowały już dużo wcześniej, więc naprawdę jest dużo wzorców, z których można czerpać. I tutaj właśnie kwestie stref Airbnb, wyłączenia pewnych obszarów bądź ograniczenia skali Airbnb w tym terenie, czy ograniczenia ilościowe, tak, czyli tego, ile mieszkań może być w takiej strefie dostępne, no to właśnie to są regulacje, które można skopiować w zasadzie z innych
0: ale
2: miast.
0: Ale to będę adwokatem diabła, bo ja jestem też zainteresowana taką regulacją, dlatego że to jest upiorne życie z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich młodych ludzi podróżujących po świecie, bo nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli młodzi ludzie przyjeżdżają na 2 dni do stolicy, wynajmują mieszkanie obok funkcjonujących rodzin, a tam często dłużej spędzają czas we własnym towarzystwie i głośniej się zachowują, staje się to w pewnym momencie naprawdę koszmarnym problemem mieszkańców tych kamienic, domów i tak dalej. To jak to trzeba uregulować, żeby jednocześnie jednak nie zabić turystyki, bo to jest jednak dosyć istotny element. Nie wszystkich stać na hotele, szczególnie w Warszawie.
2: No tak, właśnie cała potęga tego systemu polega na tym, że te ceny są bardzo konkurencyjne takiego wynajmu względem, prawda, pobytu w hotelu. I to jest zauważalny problem. No ale przede wszystkim powinniśmy wyjść od tego, że jednak w ocenie naszego stowarzyszenia Miasto jest Nasze, mieszkanie powinno służyć przede wszystkim do mieszkania. A jeśli ktoś chce świadczyć usługi gospodarcze, działalność jakąś prowadzić, zajmującą się przyjmowaniem gości turystycznych, czy na jakieś inne terminy, nawet trochę dłuższe, to powinien taką działalność rejestrować i odpłacać od tego odpowiednie podatki. Obecnie jest tak, że osoby, które takie usługi świadczą, nie rejestrują tego w formie usług hotelowych, tylko są to dalej mieszkania wykorzystywane na cele mieszkalne, płacą odpowiednio niższą...
0: 8% podatku.
2: Tak, stawkę podatku, co według mnie trochę po prostu nie fair względem innych podmiotów gospodarczych. Płacą niższe stawki za media, za śmieci. Za wodę. To jest coś, co nam zgłaszają też mieszkańcy, że jako wspólnoty muszą dokładać do tego, że ktoś sobie świadczy taką działalność gospodarczą. No a poza tym są te właśnie takie koszty wewnętrzne dla życia wspólnoty, my to nazywamy. No czyli właśnie hałas, który się wydobywa z tych mieszkań, no bo jednak często są to turyści, którzy przyjeżdżają na krótsze okresy, czy też takie może zjawiska fajne, ciekawe gospodarczo, to właśnie wzrost cen mieszkań generalnie, bo też podaż przez to mieszkań jest mniejsza na rynku, no bo bardziej zyskowne jest wystawianie tych mieszkań na najem krótkoterminowy. No i my uważamy generalnie, że problemem, który na przykład w Warszawie jest bardzo widoczny, to jednak mała liczba mieszkań wynajem długoterminowy, tak? I też tutaj wiemy, że jeszcze nasze akademiki nie są, ich sieć tak rozbudowana, jak powinna być, że nie ma takiego systemu pomocy właśnie dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy.
0: To jest masakra, bo jeśli ktoś nie ma rodziców, którzy, nawet jeśli ktoś dostanie się na państwową uczelnię, tak, nie będzie ponosił kosztów studiowania, to w momencie, kiedy, nie wiem, jest dzieckiem nauczycieli z jakiegoś małego miasteczka, nie jest w stanie studiować w trybie właściwie dziennym, nie pracując nocami, bo koszt wynajmu, no jakiegokolwiek, brak dostępności akademików, tak, brak dostępności żywienia tak zwanego studenckiego, które bary mleczne upadają i one wcale już nie są takie też tanie, plus wynajem jakiegokolwiek mieszkania, to są kwoty rzędu kilku tysięcy, więc mamy sytuację, w której pani minister ostatnio widziałam w telewizji, mówiła, że tak wielkich środków na budowę mieszkań, na wynajem żaden rząd nie przeznaczył, więc myślę, że państwo powinni być zadowoleni. Ale wracając do naszej ustawy, minister Pełczyńska-Nałęcz nazwała projekt ustawy najgorszą ustawą, jaką wyszła z rządu i zapowiedziała poprawki. Czy miasto jest nasze, liczy na to, że uda się przywrócić usunięte rozwiązania jeszcze na etapie prac legislacyjnych, czy to jest, to już będzie kolejna próba nowelizacji, czy to się już nie uda w tym rządzie?
2: Powiem tak, jesteśmy w kontakcie z różnymi środowiskami politycznymi, zarówno z panią Pełczyńską-Nałęcz, jak i z przedstawicielami Lewicy, więc wiemy, że będą zgłaszane poprawki na etapie sejmowym, co nie jest częste też w tej formie pracy, jaką przyjęła koalicja, tak? Bo raczej się uzgodnia te wszystkie kwestie na etapie prac rządowych, więc widzimy, że temat budzi kontrowersje. No ale będziemy na pewno pilnować tego tematu do ostatniej chwili, bo też lobbying tutaj sił takich, no, zagranicznych w dużej mierze, bo ten podmiot jest zagraniczny.
0: O tym, że jest 15 tysięcy, ostatnio 15 tysięcy mieszkań zostało kupione przez jedną z grup inwestycyjnych niemieckich. Mówimy o inwestorach z całego świata właściwie, że mamy tak duże...
2: No właśnie, bo tutaj może też chciałbym to też widzom tak jakby uświadomić i słuchaczom, że tak naprawdę to nie funkcja Airbnb oderwała się od pierwotnego założenia, jaka była za tą platformą, czyli krzyżowego wynajmowania sobie mieszkań w okresie wakacyjnym, czy w momencie, kiedy nie jesteśmy w mieszkaniu, jest ono dostępne, tylko przekształciło się to, zwłaszcza w Warszawie, czy w tym mieście, w najem instytucjonalizowany, tak? Gdzie wielkie podmioty zagraniczne posiadają w swoim portfolio po kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań i zyskują właśnie te profity na tym ograniczeniu, tak? Płacenia podatków, czy innych kosztów stałych. Więc to jest kompletnie oderwane od tej pierwotnej idei, więc tym bardziej osobom, które zależy na jakiejś równej grze, tak, na rynku, powinno też zależeć na uregulowaniu tej kwestii.
0: Ale czy pana zdaniem, bo powiedzieliśmy o grupach inwestycyjnych, ale to jest też realnie lobby deweloperskie, bo duża część mieszkań, która nie sprzedaje się w tej cenie, którą deweloper założył, jest właśnie wpuszczana, tak kolokwialnie ujmę, w rynek tego krótkoterminowego wynajmu. Czy to jest lobbying, który po prostu przekłada się później na pieniądze partii, różnych partii, bo ja tu już nie będę dzielić, politycznych? Dlaczego posłowie działają z uporem maniaka na rzecz rozwiązania, które, bo ja myślę, że gdyby tak pomieszkali sobie w takich kamienicach, to mieliby pełną świadomość, o co chodzi. Dlaczego posłowie nie chcą tutaj zadziałać na rzecz mieszkańców?
2: Są takie dwa aspekty najczęściej przywoływane w tym kontekście. To przede wszystkim to, że politycy często są właścicielami kilku mieszkań. Jest słynny poseł Platformy, tak, który posiada ich 15, więc jest to jakiś też interes często prywatny, który stoi za tym, żeby nie regulować nadmiernie tego rynku. Ale też jest tak, że są to informacje powszechnie dostępne, że w rejestrze beneficjentów wielu partii politycznych właśnie duży udział tych wpłat na działalność to są od związków firm deweloperskich, czy jakichś fundacji powiązanych. I w tym króluje Polskie Stronnictwo Ludowe. To są informacje, które są ujawniane i są komentowane, więc tym bardziej nie dziwi mnie, że właśnie minister Ireneusz Raś tutaj działał w kierunku tego, żeby te zmiany ograniczyć, tak? Czy chociaż on mówi oczywiście, że chce je tylko odsunąć w czasie, że jeszcze nie jest moment, żeby te bardziej takie radykalne zmiany w tym zakresie podejmować. My to obserwujemy.

0: to nie było pytanie z tezą. To przypadek, po prostu chciałbym...
1: Nie, ale jasne, z chęcią odpowiem. No, my w Warszawie jesteśmy świadomi tego, w jakim bagienku żyjemy. Tutaj jako miasto jest nasze, tutaj my mówimy, że jest bardzo mała fluktuacja tej naszej władzy, która w zasadzie jest bezkarna, tak? Bo mandaty uzyskiwane są przez polityków Platformy w zasadzie bez względu na nazwisko i zasługi dla tego miasta, więc siłą rzeczy widać, że ten jest mała ta rotacja i to wpływa na taką no, patologię, tak? Czy momentami rzecz można... prawie że korupcję. I to się ujawniło przy okazji Szpitala Południowego. To są problemy, które my nagłaśniamy jako stowarzyszenie. My się dość skutecznie od wielu lat wypływają cały czas kolejne nazwiska, tak? Pani dyrektor magistratu, pani Elżbieta Marczyńska. Wiemy, że są kwestie tak naruszania praw sygnalistów z ZDM, więc będziemy też na pewno tego pilnować. I liczymy na to, no, że już tutaj po też aferze z ograniczeniem sprzedaży alkoholu i tą batalią, którą przeprowadziliśmy...
0: Z sukcesem
1: ostatecznie mieszkańcy zobaczą, że tutaj dużo rzeczy wymaga zmiany w naszym mieście.
0: Ja czasami myślę, że po prostu Warszawa jest tak zapracowana, że nie ma czasu nawet pomyśleć, że po prostu tak pędzi, że nikt nie zwraca na uwagi. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę. Erik Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego życzymy.
1: Dziękuję.
0: 7:46, już za chwilę kolejny gość w studiu, a my zagramy może fragment, bo oczywiście nie zdążymy.

0: 48 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Teraz wszyscy, którzy oglądają nas na YouTubie, będą obserwować, jak będę szukać w gazecie. Pojawiła się informacja: Bruksela reformuje ETS. Przemysł zyska czas. Po raz pierwszy w dziejach europejskiej polityki klimatycznej Bruksela proponuje zboczenie z wytyczonej ścieżki redukcji emisji. Zaproponowana rewizją dyrektywa ETS to ukłon w stronę części sektorów objętych systemem. Zdaniem naszych rozmówców Komisja Europejska ustąpiła jednak tylko na tyle, ile musiała. To jakby pan to skomentował?
1: To jest dom wariatów. Tak bym to skomentował. Nie, inny komentarz nie przychodzi mi do głowy, pani redaktor. To się po prostu... Ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć. No oczywiście strona rządowa komentowała to w ten sposób przed tą rewizją, że to jest w ogóle jakiś krok milowy i teraz się wszystkie drogi otworzą i gospodarka europejska wreszcie będzie konkurencyjna. No jak się okazuje, ale dla mnie to jest już chyba tradycją, jeżeli chodzi o ten rząd, stało się dokładnie odwrotnie. No, mówiąc wprost, analizujemy w tej chwili dokładnie te wszystkie zapisy, ale tak patrząc na to pobieżnie, no w gruncie rzeczy to nie zmieniło się nic, a można by było

0: by powiedzieć, że kilka rzeczy nawet się pogorszyło. A to, co pani przeczytała, jeżeli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, no ja już wielokrotnie to mówiłem i powtarzam. Przesunięcie katastrofy to w dalszym ciągu jest katastrofa. Także nic się nie zmienia, ewentualnie odciągnęliśmy troszeczkę katastrofę w czasie.
1: Państwo, mówię tutaj o NSZZ Solidarność, przygotowali chyba rok temu, pojawił się taki raport dotyczący właśnie tego sektoru. Co de facto, czego by państwo jako związek oczekiwali od premiera rządu polskiego w tej sytuacji, kiedy już widać, że i Niemcy mają z tym problem, po kolei wszystkie kraje europejskie dochodzą do ściany i mówią o tym, że będą wracać z tej strategii zielonej energii. Czego państwo oczekują od premiera rządu polskiego?
0: Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o to wracanie, to ja bym powiedział tutaj troszeczkę inaczej. Coraz więcej państw europejskich z tego wariactwa się po prostu wycofuje.
1: Nie tyle, że wraca, to już tylko tak. W ogóle całkowicie
0: podejmują działania takie, które po prostu powodują wyjście z tego wariactwa, bo to jest po prostu wariactwo. Handel powietrzem na wolnym rynku, który daje możliwość instytucjom finansowym, i to nie europejskim, tylko co ciekawe, bardzo dużo instytucji finansowych chińskich zarabia na tym właśnie handlu powietrzem. To jest po prostu wariactwo, pani redaktor. Coraz więcej państw się o tym przekonuje. Niemcy przekonują się o tym również, tylko różnica pomiędzy Polską a Niemcami jest taka, że jakoś dziwnym trafem w środowisku europejskim, na przykład hutnictwa, o którym wczoraj też w mediach rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o hutnictwo, to hutnictwo w Niemczech może być dofinansowane ze środków publicznych, pomimo wysokich kosztów, bo oni sobie zdają sprawę, że koszty ETS-u są absolutnie, absolutnie gigantyczne, a w Polsce jest to nieuzasadniona pomoc publiczna i tego robić nie można, więc Niemcy są w lepszej sytuacji i w lepszej sytuacji finansowej. A pomimo tego z ETS-u się wycofują i pomimo tego mówią, że to się po prostu nie nadaje do niczego. Kanclerz Niemiec nie tak dawno powiedział, że jeżeli te polityki nie działają, a nie działają, to należy się z nich wycofać. No niestety z tej mowy nic nie wynikło, tak jak nie wynika nic z tych apeli i to praktycznie całego środowiska europejskiego. No niestety mi to się kojarzy z czasami komunistycznymi, mówiąc wprost. I tutaj parafrazując Kisielewskiego, Bruksela ochoczo walczy z problemami, które nie są znane w innym systemie i tu mamy z tym do czynienia, ale ja myślę, że jest nawet gorzej, dlatego że to nie jest walka, jak się okazuje po tej pseudo rewizji ETS-u, to nie jest walka z jakimkolwiek problemem, tylko to jest po prostu wzmacnianie tego problemu.
1: Ale to dlaczego Bruksela to robi? Przecież jeśli największy gracz w Europie, Niemcy mówią, że dość tego, to dlaczego Bruksela dalej brnie w te...
0: Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, dlatego Bruksela tak robi, bo znowu, wracając do czasów słusznie minionych, wtedy też tak było, że jeżeli partia coś wymyśliła, to nikt nigdy nie powiedział, że jest to złe. I co by się nie działo i jaka sytuacja w Polsce, w danym kraju by nie wystąpiła, zawsze partia mówiła, że jest to najlepsze na świecie rozwiązanie i tego rozwiązania będziemy się trzymać. A szczepionką na problemy jest jeszcze więcej tego złego rozwiązania. No to ewidentnie to w tej chwili widać w sytuacji rewizji ETS-u. Ciekawostka. Od dzisiaj ceny paliw wystrzeliły w górę i a propos tego, to szanowni państwo, proponuję zapisać sobie tą rozmowę i wrócić do niej za kilkanaście miesięcy, bo paliwo będzie po 10 zł. Uwierzcie mi państwo, że będzie paliwo po 10 zł. Jest mowa w naszym raporcie o tym, dlatego że różne mechanizmy zostały zastosowane, czy są lepsze, czy gorsze. Moim zdaniem są absolutnie najgorsze, ale jednego, czego nie zrobiono, to nic nie zrobiono z ETS-em drugim, który wchodzi sobie bezpiecznie niedługo, między innymi do Polski, a z naszego raportu, i nie tylko z naszego, ale z informacji od ekonomistów, od ludzi, którzy na tym się znają, ceny paliw wzrosną o około 1,50 zł na litrze, więc zaglądajcie na stacje benzynowe, doliczcie sobie do tego złoty 50 i wtedy może jakaś refleksja nadejdzie, choć coraz większe mam wątpliwości.
1: To teraz pan przewodniczący zrobił na pewno bardzo, znaczy stworzyliśmy przyjemny poranek poniedziałkowy naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że jednak rząd Donalda Tuska coś zrobi w tej sprawie, chociaż szczerze mówiąc to byłoby naiwne, żeby wierzyć w takie obietnice. Ale ja chciałam przywołać jedną sprawę, bo dlatego, przepraszam, w trakcie rozmowy próbowałam znaleźć daty i znalazłam te daty. W 2008-2010 firma Consus skradła sumy, które oscylowały wtedy, to mówimy o epoce 16 lat temu. Firma Consus, założona przez Polaków w Toruniu, zajmowała się handlem papierami tym dwutlenkiem na dwutlenek.
0: Certyfikatami na dwutlenek.
1: Wśród przyjaciół to jest historia na, myślę, film, naprawdę bardzo dobry film, sensacyjny. Skala, która wtedy kradzieży, której dokonali panowie, to jest rząd wielkości 20 miliardów euro, z czego w samej Francji zniknęło 1,6 miliarda, mówimy tu o wyprowadzeniach i oscylatorze podatkowym. To doprowadziło do zamknięcia giełdy rynku równoległego w Paryżu, o czym niewiele w ogóle w naszym kraju publicyści i dziennikarze mówili. Mówimy o problemie, który został ujawniony kilkanaście lat temu, bo sprawa wypłynęła 2013-2014, o ile dobrze pamiętam. I nadal po prostu my bawimy się w ten dom wariatów, jakby to trzeba było nazwać. Czyli nadal jest tak, że certyfikaty chińskie na sprzedaż dwutlenku i te wszystkie rzeczy nadal funkcjonują. Co jest potrzebne polskiemu przemysłowi, żeby nie upadł dramatycznie w takiej sytuacji, gdzie właściwie już są zawiązane ręce i nogi, gdzie już właściwie ci przedsiębiorcy działają siłą rozpędu, ale to nie tylko przedsiębiorcy, bo hodowcy, rolnicy, przecież energia jest podstawowym czynnikiem działania w każdym obszarze, gdzie człowiek coś wytwarza.
0: Jasne, no jest prosta sprawa. Polska gospodarka w ostatnich 20 latach naprawdę pokazała i Polacy pokazali, że można, bo rozwój gospodarczy Polski w ostatnich 20 latach jest spektakularny i to myślę, że każdy o tym wie, pomimo tego, że były takie okresy i były takie rządy, kiedy wydaje się, że niespecjalnie te rządy, tym rządom zależało na tym, żeby ta gospodarka się rozwijała. Polacy dają radę. I co trzeba zrobić? Trzeba im to po prostu umożliwić. W tej chwili Polakom się to uniemożliwia poprzez kosmicznie wysokie ceny energii, które będą jeszcze wyższe. To, o czym pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo dobry przykład, bo to było kilka osób, które założyły sobie firmę, która była w stanie ukraść 20 miliardów euro. To niech pani sobie wyobrazi, co robią międzynarodowe korporacje zatrudniające najlepsze kancelarie prawne i posiadające miliardy euro w swoich budżetach. To jest po prostu niewiarygodne. A my, zamiast te mechanizmy blokować, powodujemy, że te mechanizmy będą, bo jednym z efektów tej całej szumnie nazywanej rewizji ETS-u jest to, że handel tymi emisjami będziemy umożliwiali na całym świecie i będziemy mogli sprzedawać certyfikaty do emisji dwutlenku węgla poza Unię Europejską, więc tak naprawdę rozszerzamy ten wariacki system, który powoduje napychanie kieszeni bankierów i napychanie kieszeni firm, które nic nie produkują. Te firmy tylko przewalają nasze pieniądze. A jeszcze jest jedna rzecz, przepraszam bardzo, bo to jest bardzo ważne i też z tego należy sobie zdać sprawę i my o tym mówimy od samego początku. No niestety, dla wszystkich w każdym zakresie do tej pory mamy rację. Wszystko to finansowane jest z kieszeni obywateli. To nie jest finansowane znikąd indziej, tylko z kieszeni obywateli przez różne podatki, przez różne opłaty, przez różne dziwne sytuacje, z którymi mamy do czynienia. Więc Unia Europejska doskonale, wydaje mi się bawi, no tylko tyle, że to jest koszt ewidentnie koszt obywateli Unii Europejskiej, a Polska na tym traci najwięcej z całej Unii Europejskiej ze względu na położenie geograficzne, ze względu na klimat, ze względu na to, gdzie my jesteśmy, ale to nie jest nasza wina, że my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. No, taką mamy sytuację.
1: To
0: i co trzeba zrobić?
1: Zaleta.
0: Wywalić to do kosza. Jak najszybciej wywalić to do kosza.
1: Czyli premier polskiego rządu powinien zwołać konferencję, podrzeć wszystkie te formalnie wypowiedzieć pakty i jak lubi pokazywać różne informacje w internecie, mógłby chociażby tak symbolicznie podrzeć te wszystkie akty i wrzucić je do kosza, ale czy to się stanie?
0: Myślę, że się niestety nie stanie. Po tym, co się dzieje, po tym, co się działo, po tym, co się dzieje i po tym, jakie są perspektywy, niestety tak się nie stanie. Ja poczytałem sobie informacje od czołowych polityków po tej rewizji ETS-u i naprawdę powiem szczerze, że włos się jeży na głowie, dlatego że ci ludzie albo są kompletnymi ignorantami i nie mają pojęcia o tym, o co w tym wszystkim chodzi, bo to są sprawy trudne i mogą pojęcia nie mieć, albo są tak wyrachowani i oderwani od rzeczywistości, że po prostu za nic mają obywateli i po prostu kłamią, bo to jest stek po prostu bzdur.
1: To jest, to mam nadzieję, że jednak skala naporu społecznego doprowadzi rząd do tego, żeby wypowiedziała ten pakt i żeby z tej drogi, bo tu już nie ma żartów, tu po prostu jeśli my położymy, kolokwialnie rzecz ujmując, przemysł, to być może go już nie będziemy mogli odbudować, jak widzieliśmy po Stoczni Szczecinie, po zakładach Cegielskiego i tak dalej, i tak dalej.
0: Do tych zakładów w ostatnim czasie jest dosyć sporo, chciałem powiedzieć bardzo dużo, no nie bardzo dużo, dlatego że bardzo dużo to ich zostało zamkniętych, więc niedużo ich zostało, ale to co zostało, no w tej chwili jest w sytuacji katastrofalnej i tutaj jeszcze jedna taka konkluzja z ostatnich moich rozmów w ostatnich dniach z ludźmi, którzy na ekonomii się znają. Problem jest taki, że jeżeli tego trendu, z którym w tej chwili mamy do czynienia, się nie cofnie, to może być taka sytuacja, oby ona nie nastąpiła i życzę tego Polsce, żeby taka sytuacja nie nastąpiła, to za rok, może za dwa, staniemy przed wyzwaniem takim, kiedy w Polsce nie będzie przemysłu, w Polsce Polska nie będzie zarabiała, Polska nie będzie w stanie wyjść z długów i będziemy mieli sytuację taką jak w innych krajach europejskich,
1: które miały miejsce.
0: No właśnie, Hiszpania, Grecja i tak dalej, gdzie tak naprawdę te państwa są tylko fasadowe, dlatego że nikt z obywateli tych państw nie decyduje, co się w tym państwie dzieje. No, nie możemy do czegoś takiego doprowadzić. Ja mam nadzieję, że ten rząd zrewiduje swoje poglądy, choć nadzieja niestety jest niewielka, jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje. A jeżeli nie, to naprawdę coś należy z tym robić, dlatego że jesteśmy w sytuacji bardzo złej. I no, w związku z tą rewizją ETS-u po prostu biegniemy na ścianę i co gorsza, coraz szybciej biegniemy i coraz bardziej się rozpędzamy.
1: Coraz bardziej się rozpędziliśmy, są 3 minuty po godzinie 8, musimy kończyć, bo już jak widać Jakub Duszak dołączył do studia z serwisem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie
0: przewodniczący. Dziękuję serdecznie.
1: Już za chwilę spóźniony serwis.

Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.

0: Dzień dobry, 8.04, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę. Według władz zginęło co najmniej 8 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 4 osoby poniosły śmierć w Charkowie, 1 w Kijowie, 2 w Zaporożu i 1 w Sumach. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała również, że na Morzu Czarnym rosyjskie rakiety trafiły należący do tureckiego armatora cywilny statek przewożący zboże. Według strony ukraińskiej zginęło 5 osób. Rosja póki co nie odniosła się do tych doniesień. Jednocześnie Ukraina poinformowała o przeprowadzeniu ataków na 3 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym oraz 3 bazy paliwowe w kraju stawropolskim. Stany Zjednoczone przeprowadziły nad ranem kolejną serię nalotów na cele w Iranie. Operację ogłoszono po informacji o śmierci kolejnego amerykańskiego żołnierza. Jednocześnie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Jordanii. Obie strony uderzają również w infrastrukturę cywilną, z której korzystają miliony ludzi. Ruch statków przez cieśninę Ormuz pozostaje w dużej mierze wstrzymany, a ceny ropy Brent przekroczyła $90 za baryłkę. Według amerykańskiej armii żołnierz zginął w sobotę w Iraku podczas kontrolowanej detonacji zestrzelonego irańskiego drona. Donald Trump oświadczył, że najnowsze naloty były odpowiedzią na śmierć amerykańskich wojskowych. Jak informują amerykańskie media, USA wzmacniają obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Na miejsce kierowane są chociażby z Europy kolejne amerykańskie samoloty bojowe, w tym myśliwce F-16 i F-35 oraz maszyny do tankowania w powietrzu. Koniec ery Keira Starmera, 59. i 7. w ciągu ostatnich 10 lat premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham właśnie przejmuje stery. O szczegółach prosto z Londynu mówi Iza Smolarek.
2: Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, w tym też 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii, czyli wszystkie związki zawodowe. Zobaczymy, jak Andy Burnham będzie sobie radził. Na pewno ma wielką konkurencję, dlatego że z jednej strony jest Nigel Farage i jego partia Reformy UK, czyli skrajnie prawicowa partia w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony jest Partia Zielonych. To są pierwsze dni, pierwsze godziny Andy'ego Burnham na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii. Cały czas czekamy na jego oficjalne wystąpienie oraz na jego plany na podreperowanie finansów w Wielkiej Brytanii.
0: Według zapowiedzi Burnham w swoim pierwszym przemówieniu podkreśli, że jest świadomy częstych zmian na stanowisku premiera w ostatnich latach i zadeklaruje chęć zapewnienia Brytyjczykom więcej oddechu oraz uczciwego zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed krajem. Mówiła z Londynu Iza Smolarek. Trwa dramatyczna walka z pożarami w Hiszpanii. Od niedzieli ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Kastylia-La Mancha, gdzie swoje domy opuścili mieszkańcy 25 wsi. Największy tegoroczny pożar szaleje w gminie La Mierla. Ogień strawił tam już ponad 16 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Kolejny rozległy pożar trwa w gminie Ores w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Hiszpańscy strażacy od soboty zmagają się z kilkudziesięcioma dużymi pożarami. Akcje gaśnicze utrudniają ekstremalnie wysuszona roślinność, silny wiatr oraz fala upałów. Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że jutro w kilku regionach kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 45 stopni Celsjusza. A silne burze przeszły tej nocy nad Polską. Państwowa Straż Pożarna odebrała w niedzielę do godziny 20 ponad 1500 zgłoszeń, najwięcej w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do jednego z najgroźniejszych zdarzeń doszło w Targanicach w powiecie wadowickim. Przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało około 12 osób. Rannych zostało 5 dorosłych pasażerów. Na szczęście, jak przekazali ratownicy, ich obrażenia nie zagrażają życiu. Na miejscu interweniowały 3 zespoły ratownictwa medycznego oraz 3 zastępy PSP.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie bez opadów. Miejscami głównie na północnym zachodzie burze. Temperatura od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 w centrum do 23 na południu.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. W meczu finałowym w New Jersey La Furia Roja pokonała Argentynę 1-0 i zdobyła swój drugi tytuł w całej historii hiszpańskiej piłki. Już w piątej minucie Lamine Yamal zmarnował 100% sytuację, kiedy to przegrał pojedynek z Dibu Martinezem. 39. minuta, znów świetnie broni Dibu, a strzelał Oyarzabal. W drugiej połowie akcja mistrzów Europy rozkręcała się, po prostu grali coraz groźniej. W 70. minucie Scaloni dokonał kompletu zmian, widząc niezbyt dobrą, efektywną grę swojej drużyny. Ekipa z Ameryki Południowej znowu po prostu była w tarapatach, a bronił jej honoru tak naprawdę Dibu Martinez, który fruwał niemal w bramce. Golkiper Aston Villa wycinał cuda przy strzałach Ferrana Torresa, Pedriego, Kubarsiego. W doliczonym czasie odbił także strzał Nico Williamsa. Przed końcem drugą żółtą kartkę złapał po beznadziejnym faulu na Kubarsim Enzo Fernandez, a więc w dogrywce Argentyna była osłabiona. Na razie było 0-0. Tutaj w dogrywce znowu Hiszpanie po prostu zwiększają tempo. Williams wpada w piłka po jego strzale, wpada do siatki, ale wcześniej był faul na Otamendim. Dobrą szansę z kolei marnuje Mikel Merino. I taka sytuacja, kiedy dochodzi do 106 minuty. Hiszpanie przeprowadzają kapitalną akcję, dośrodkowuje Lamine Yamal. Nico Williams świetnie zgrywa piłkę głową do tyłu w środek pola karnego, czy też na nadbiegającego Ferrana Torresa, a ten huknął niesamowicie mocno pod samą poprzeczkę z 8 metrów. Błąd w kryciu, ale po prostu Hiszpanie stawiają tą kropkę, bo te statystyki absolutnie przemawiały za Hiszpanami. Jeszcze w samej końcówce trochę Argentyna podkręciła tempo. Giuliano Simeone zmarnował, jest pada gol, ale nieuznany i koniec. I viva Espania, a popatrzmy na statystyki. 65% posiadania piłki przez Hiszpanów przy 35 Argentyńczykach. 12 strzałów celnych Hiszpanii i 0 strzałów celnych Argentyny. Przy jednym niecelnym i 5 Hiszpanów. A więc absolutnie Hiszpania była po prostu lepsza. W tym finale zasłużyła na to Mistrzostwo Świata. Co po meczu powiedział na konferencji prasowej szczęśliwy trener Hiszpanii Luis de la Fuente. Posłuchaj.
6: Ha habido una frase que hemos dicho, señores, tenemos una cita con la historia, vamos a llegar los primeros.
1: Drodzy Państwo, napisaliśmy historię hiszpańskiej piłki, bo przecież zostaliśmy mistrzem świata po raz drugi, kiedyś Del Bosque, teraz ja i moja drużyna. A co nas jeszcze czeka? To przecież nie koniec. My się rozkręcamy. My cały czas będziemy za każdym razem walczyć o wszystkie cele, bo mamy znakomitą drużynę, a Luis de la Fuente jest to trener, który poprowadził do Mistrzostwa Europy Hiszpanię w rocznikach do lat 19-21, a także 2 lata temu wygrał Mistrzostwo Europy właśnie już z seniorską drużyną, a więc jest to kontynuacja tej fantastycznej serii tego wybitnego trenera. Argentyna zawiodła, na pewno zawiodła, w finale po prostu zabrakło paliwa. Messi praktycznie niewidoczny w końcówce, gdzieś próbował coś czarować, wielki czarodziej z Rosario, ale tego było za mało. 3 także nagrody indywidualne dla Hiszpanów, a więc najlepszym piłkarzem tego turnieju został wybrany Rodri, najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia Pau Cubarsi, a najlepszym bramkarzem Unai Simon. Chociaż ja mam tutaj taką małą dygresyjkę, że przecież Dibu Martinez bronił fantastycznie i to w całym turnieju. Gdyby nie on, być może Argentyna by nie dojechała do finału, a na pewno ten finał przegrałaby z Kretesem. No ale być może jest tak, że wybiera się bramkarza z ekipy Mistrzów Świata. Stąd zawodnik Athletic Bilbao. Królem strzelców Mistrzostw Świata został Kylian Mbappé, który miał na koncie 10 goli, 8. Wicekrólem został Lionel Messi, po 7 bramek strzelili Erling Haaland i Jude Bellingham. O godzinie 9:05 do 10:00 Studio Mundial, tam nasi goście i także podsumowanie piłkarskich mistrzostw świata. Dziękuję, do usłyszenia.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej?
7: Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
10: Blisko czy daleko?
9: Jedno i drugie.
10: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
9: To możliwe?
10: W Radiu Wnet jak najbardziej.
11: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
9: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
11: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
12: To była autopromocja.

Koszkiew, Kraków, Ojców i Pieskowa Skała to miejsca festiwalu Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka. Inspiracją do powołania festiwalu był opis wycieczki do Ojcowa, którą Fryderyk Chopin i o której entuzjastycznie pisał w listach do rodziców. 21 lipca, czyli jutro o godzinie 17 nastąpi oficjalne otwarcie, a zaraz po nim spotkanie, szanowni państwo, z panem Piotrem Witem, autorem książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż. Tego dnia będzie można spotkać naszego wspaniałego autora, ale będzie też można posłuchać od godziny 12 do 14 audycji Hani Tracz i Małgorzaty Kleszcz na antenie Radia Wnet i wielu innych wspaniałych relacji z tamtego wydarzenia. Jeśli państwo mają ochotę i mają czas i możliwość, bardzo serdecznie, gorąco wręcz polecam to spotkanie z wspaniałym Piotrem Witem. Pozdrawiam Piotra Wita i też mogą państwo na naszym YouTubie odnaleźć, jeśli by państwo mieli taką ochotę, rozmowę, którą przeprowadziłam w tej jednej historii z panem Piotrem Witem o nim, o jego życiu. Myślę, że to ciekawa rozmowa, która może państwa zainteresować. Przed spotkaniem z naszym gościem, z panem Tobiaszem Boheńskim, jeszcze grupa włoska, która się nazywa Involo Grande Amore.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest pan Tobiasz Boheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: 23 lipca mija ultimatum. Każdy poseł i działacz PiS musi wybrać partię albo stowarzyszenie takie jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy zna pan już polityków, czy ktoś odejdzie? Co się wydarzy 23 lipca?
2: Myślę, że w tej sprawie w ogóle należy się kilka jakby wyjaśnień, bo dużo mamy do czynienia z szumem medialnym w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, decyzja dotycząca zakazu udziału w stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną, która może się w jakiś sposób krzyżować z działalnością partyjną zagrażającą finansom Prawa i Sprawiedliwości, czyli uniemożliwiającą nam później prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, odsunięcie obecnej władzy, przygotowywanie programów politycznych, jest decyzją całych władz Prawa i Sprawiedliwości. Co oznacza, że jakby te grono nazywane PKP-em, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, się spotkało w pełnym składzie z wyłączeniem Mateusza Morawieckiego, który odmawia przychodzenia na te spotkania i jednogłośnie przyjął tę uchwałę. Wszyscy, i Ryszard Terlecki, i Joachim Brudziński, Adam Bielan, Beata Szydło, Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski, Piotr Gliński, mogłem długo wymieniać, Jacek Sasin i tak dalej. Wszyscy. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie do 23, czyli do czwartku, każdy z nas, parlamentarzystów, czyli europosłów, senatorów, posłów, ma złożyć oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszeń i chce działać w Prawie i Sprawiedliwości. I ja mam nadzieję, że wszyscy to zrobią, chociaż widzę po dyskusji w internecie i w mediach, że tak może nie być. Część osób może się nie będzie chciało się podporządkować tej decyzji, co oznacza, że wybierze kilkumiesięczne stowarzyszenie, a nie kilkudziesięcioletnią partię z ogromnym dziedzictwem, z którą sami budowali. Mnie to bardzo martwi i mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś rozłamami czy wyjściami z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest prezydent Donalda Tuska. I jakby w tej sprawie nic się nie zmieniło. Pan prezes Kaczyński nie zmienił zdania, zresztą wczoraj pisał tweeta. Wszystko zostaje w mocy, więc mamy dzisiaj poniedziałek, czyli jeszcze dzisiaj, wtorek, środa i czwartek na złożenie oświadczeń.
1: Były premier po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim wydał oświadczenie, mówię oczywiście o panu premierze Mateuszu Morawieckim, stwierdził, że jeszcze nie urodził się taki intrygant, który by mnie podzielił z prezesem. To powoduje, że i teraz mówię w imieniu obywateli polskich, państwo zamiast zajmować się poważnym problemem, najpoważniejszym problemem Polski, czyli tym, w jakiej sytuacji znajduje się kraj. Rozmawiałam przed chwilą z wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Solidarności. Mówimy o ETS-ie, który nas morduje do spodu. Mamy problemy z bezpieczeństwem, mamy służby zdrowia, to już nawet nie będę wymieniać. To naprawdę wygląda blado, jak politycy opozycji, największej partii opozycyjnej, która szczyci się tym, że w 23 roku wygrała wybory i tylko dlatego, że Donald Tusk miał taką koalicję, mógł stworzyć, przejąć rządy władzy, nagle w chwili, kiedy po prostu atmosfera jest rozgrzana i wszyscy widzą, że rząd Donalda Tuska jest słaby, a w polityce wiadomo, że to jest moment, kiedy należy przejmować ster władzy, państwo zajmują się sobą.
2: Pani redaktor, gdyby pani powiedział, stworzył taką analogię, że pani redaktor razem z redaktorem Łukaszem Jankowskim pójdziecie do pana redaktora Skowrońskiego i mu powiecie tak. Chcemy zwiększyć liczbę słuchaczy Radia Wnet. Mamy świetne pomysły, ale nas, panie redaktorze naczelny, nie słuchasz. Więc my chcemy pracować w Radiu Wnet, ale trochę mniej i założymy inne radio, które będzie działało tak samo jak Radio Wnet. Będzie miało inną nazwę. I będziemy i tu. Ale to pomoże Radiu Wnet. To mamy do czynienia z taką sytuacją dzisiaj, pani redaktor. Musimy tę sprawę wyjaśnić, bo inaczej funkcjonowanie będzie bardzo trudne.
1: Ale czy to nie jest... Ja przepraszam, bo ja po prostu nie jestem politykiem.
2: Ja bym nie chciał się tą sprawą zajmować, panie redaktor. Proszę mi wierzyć. Jestem ostatni, który by chciał o tym dzisiaj przychodzić, rozmawiać, jakby klarować to, co... jakby decyzje władz, czy w ogóle się tym tematem zajmować. Naprawdę, też o ETS-ie bym wolał rozmawiać. Ale no, zarysowałem pani porównanie. Jaki
1: oczywiście
2: dylemat
1: my
2: powstał.
1: Tego z Łukaszem Jankowskim nie zrobimy. Nasi słuchacze to wiedzą, że my jesteśmy tylko z Radia Wnet. Ale rozumiem analogię. Ja to wszystko rozumiem. Naprawdę. Ja też rozumiem, że lepiej to zrobić rok przed wyborami, żeby mieć jasną sytuację. Natomiast oczywiście trudno jest po prostu nie mieć kwadratowych wręcz oczu ze zdziwienia, że w chwili, kiedy informacje o Szpitalu Południowym, o tym całym blamażu warszawskim, o tych wszystkich historiach, które dzieją się dookoła rządu Donalda Tuska wypływają, jakby festiwal rozłamu PiSu przetacza się przez ten weekend, właściwie w którym serwisie byśmy nie przełączali, zresztą pan był w wielu wypowiedziach cytowany i w wielu informacjach był pan też gościem. Trudno jest się nie dziwić, że stąd jest moje pytanie. Hmm. Czy to jest ten moment? Czy dało się tego uniknąć? A może po prostu trzeba było z tymi ludźmi, którzy chcą reformować, rozmawiać, a nie...
2: Ale jakby, pani redaktor, rozmowy ze wszystkimi posłami cały czas się toczą. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają ogromną liczbę pomysłów, inicjatyw różnego rodzaju i nikt ich w tym nie ogranicza. I faktem jest, że te osoby, które nie chcą zrobić tego, co wszyscy pozostali, rozpoczęli dyskusję w mediach, na którą trzeba było odpowiadać, ponieważ opowiadają, że są wyrzucani. Nikt ich nie wyrzuca. Nikt ich nie wyrzuca z Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z nas składa, te reguły dotyczą ich, jak i mnie, jak i wszystkich pozostałych. I oni jako jedyni postanowili rozdmuchać tę sprawę i stworzyć faktycznie taką wojnę medialną, co do której pan prezes Kaczyński się zresztą wczoraj wypowiedział. I tutaj nie ma co drążyć tej sprawy, bo zostały 3 dni, 4 i temat zostanie jakby w jakiś sposób rozstrzygnięty, bo ja mogę tylko apelować do nich, żeby podjęli decyzję o byciu częścią Prawa i Sprawiedliwości, a będą realizowali swoje pomysły, plany, ambicje, strategie, programy, tak jak to zawsze się działo i dzięki czemu wygrywaliśmy wybory.
1: To zostawmy już temat wewnętrznych starć między ugrupowaniami wewnątrz partii PiS. Przejdźmy do poważnej polityki. Jak pan by skomentował poczynania rządu ukraińskiego? Jak pan by skomentował relacje nasze polsko-ukraińskie?
2: Uważam, że po pierwsze Ukraina doszła do przekonania, że nie musi się liczyć z Polską. Uznali, że będą się opierać, że grają już w pierwszej czy lidze, czy ekstraklasie globalnej. Są partnerem dla Stanów Zjednoczonych, do rozmów dla Niemców, dla Francuzów, więc Polską nie będą się przejmowali, dlatego że tak obecny rząd zrobi to, co usłyszy w Brukseli od Ursuli von der Leyen czy od kanclerza Merca. I cała sytuacja związana z odebraniem orderu Orła Białego przez pana prezydenta Nawrockiego uświadomiła części rządzących obecnie na Ukrainie, że nie wszyscy są skłonni postępować tak jak Donald Tusk. I faktycznie, biorąc pod uwagę liczbę argumentów, które mamy na stole w kwestii ukraińskiej, silnych, bo i geopolitycznych, geograficznych, ekonomicznych, politycznych również, z których po prostu nie korzystaliśmy, ponieważ zależy nam na tym, żeby Rosja przegrała wojnę cały czas. Przecież to jest niezmienne. Ale uświadomiliśmy Ukraińcom, że w sytuacji ich skandalicznego zachowania, a z takim mieliśmy do czynienia z upamiętnieniem ludobójców z ONU i UPA, możemy z nich skorzystać. Prezydent Zełenski postanowił wykonać PR-owy krok wstecz, ale ja uważam, że PR-owy, dopóki nie dowiem się, że wszyscy pomordowani w ludobójstwie wołyńskim, a w zasadzie między 39...
1: Mówimy o otwarciu archiwów, ale te archiwa nie są w Kijowie, bo one są w Moskwie, więc tutaj to chyba...
2: Te, które ogłoszono hucznie otwarcie, w dużej części były już otwarte. Dlatego mówię, że PR-owy gest. Ale dopóki ofiary ludobójstwa, ale od 39 roku, bo już w 39 roku ukraińscy nacjonaliści zaczęli zabijać Polaków, do 47 roku, ponieważ to jeszcze trwało po wojnie, mimo ustalenia granic, nie zostaną ekshumowane. i pochowane na cmentarzach z imieniem i nazwiskiem, a jeżeli nie z imieniem i nazwiskiem, to zgodnym upamiętnieniem, gdzie jest wskazana prawda na temat ludobójstwa, ta sprawa się nie zakończy. My, jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, zderzyliśmy się z aparatem państwa ukraińskiego i myślę, że to też jakby Ukraińcom pewne rzeczy uświadomiło, ponieważ jako inicjatorzy i jedni z najaktywniejszych w Parlamencie Europejskim lobbowaliśmy za poprawkami, które miały skrytykować Zełenskiego i potępić ludobójstwo UPA, Banderę i ONR. I ambasador ukraiński przy Unii Europejskiej bardzo intensywnie prowadził kontrakcję i mu się nie udało. Wygraliśmy to starcie. I zapowiadamy otwarcie i myślę, że Ukraińcy to wiedzą, że będziemy dążyli do wprowadzenia do agendy oficjalnej wszystkich instytucji Unii Europejskiej w rozmowach z Ukrainą tematu ludobójstwa wołyńskiego, to znaczy jakiekolwiek upamiętnianie, czczenie pamięci o Banderze, Szuchewyczu, innych dowódcach, ONR, UPA, ma zostać uznane za niedopuszczalne na terytorium Unii Europejskiej i w krajach cywilizowanych i będziemy do tego dążyli. I Ukraińcy to wiedzą i myślę, że w pewien sposób martwią się tym, bo jeżeli skorzystamy z siły państwa polskiego i z naszych politycznych wpływów, to jednak w obecnej sytuacji politycznej Ukraina nie będzie tak silna, jak się wydaje prezydentowi Zełenskiemu.
1: Wydaje mi się, że ta wystawa, co głośnym, była głośna w Sejmie, że za 130 tysięcy zrobiono kilka kartonów. Andrzej Wajda, senator, obywatel. Wystawa mogłaby być poświęcona chociażby Banderyzmowi. Może by posłowie i ministrowie się dokształcili, jeśli chodzi o tę walkę. Ale serio mówiąc, naprawdę pan w to wierzy, że Ukraina zrozumiała, bo w antybalistycznej koalicji rakietowej zabrakło Polski, pomimo tego, że tam są właściwie wszyscy poza nami.
2: Wystarczyłoby, żeby Donald, to akurat tutaj to jest już kwestia umiejętności politycznych i dyplomatycznych, i wystarczyłoby, żeby Donald Tusk i Radosław Sikorski właściwie rozegrali tę sprawę.
1: Ja bym wyszła z takich rozmów, jeśli Polski by nie było przy tym stoliku.
2: No więc właśnie, ja o tym mówię, że należało odpowiednio postawić tę sprawę i zagrozić odpowiednimi rzeczami, tak jak to się robi w kuluarach polityki, i wtedy byśmy byli. I to już jest odpowiedzialność Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Znaczy ja uważam, że część elit politycznych ukraińskich zrozumiała, że może liczyć się z polską kontrakcją, ale oczywiście w szerokim kontekście nadal się jakoś tego specjalnie nie obawiają. Największy nasz problem z punktu widzenia ostatnich 30 lat polega na tym, że liczyliśmy, iż powstałe państwo ukraińskie jako młode oczywiście ma prawo do jakichś błędów i meandrów, ale z czasem jednak będzie wygrywała prawda i dojrzałość i będą się mierzyli z prawdą na temat swojej własnej historii. I okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że wygrywa szowinizm, a przynajmniej w części. Bardzo wielu Ukraińców nic nie wie o ludobójstwie na Wołyniu i nic nie wie o zbrodniczej działalności ONR i UPA. Po prostu nie są tego w ogóle uczeni, w szczególności ci Ukraińcy, którzy mieszkali na wschodzie Ukrainy, bądź mieszkają nadal. Nie mają pojęcia. I teraz naszym zadaniem jest wytłumaczyć stronie ukraińskiej, że oczywiście my nie będziemy im wybierać bohaterów, ale z Banderą do Ukrainy Europejskiej nie wejdą i nie będą mieli dobrych relacji z Polską. I muszą sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy wolą bohaterów takich jak żołnierze z tej sławnej Wyspy Węży, czy wolą ludobójców. I to jest decyzja, która przed nimi stoi i myślę, że ona będzie się wykuwała w bardzo trudny sposób i nie wiemy, do czego dojdziemy w przeciągu najbliższej dekady.
1: Ta historia z żołnierzami z Wyspy Węży ma swoje też drugie dno, jak się nad nią pochylić, ale zostawmy ten temat, bo ja też zastanawiam się, czy my po prostu jesteśmy cały czas konsekwentnie naiwni w polityce wobec... Ukraina jest taką soczewką, którą my teraz oglądamy, bo ona się dzieje na naszych oczach. Mhm. Jak de facto, gdyby zaangażowanie rządu Zjednoczonej Prawicy w pomoc podczas wojny było ogromne. Mhm. Myślę, że rozczarowanie zachowaniem ekipy Zełenskiego jest tym większe, dlatego że tutaj właściwie nikt nie liczył rachunków i zagrożeń dotyczących... Czy my jako naród w końcu moglibyśmy się jednak, chciałam powiedzieć, puknąć w głowę, ale to nie wypada. Czy moglibyśmy pójść po rozum do głowy i jednak konsekwentnie realizować własną politykę? Czy jest jakaś myśl, chociażby właśnie w największej partii opozycyjnej, jak to zrobić?
2: Pani redaktor, ja uważam, że jesteśmy konsekwentni, a przynajmniej rząd Prawa i Sprawiedliwości był konsekwentny, dlatego że będę polemizował z Januszem Korwin-Mikke za pomocą Adolfa Bocheńskiego. Polska leży między Niemcami a Rosją. I to jest nasz największy problem geopolityczny, który rozgrywamy. Pomoc wojskowa dla Ukrainy udzielona w pierwszych 2 latach była niezbędna i nie liczyliśmy na żadną wdzięczność, tak jak dzisiaj Kosiniak-Kamysz. To po prostu była inwestycja. Zainwestowaliśmy zresztą w większości przytłaczającej stary nasz sprzęt jeszcze z czasów radzieckich, bądź też sprzęt nowy, ale dopiero testowany po to, żeby został przetestowany na polu boju, jak na przykład kraby, przed masową produkcją, a zainwestowaliśmy, żeby nie mieć rosyjskiej granicy na naszej całej wschodniej granicy. I uważam, że to jest absolutnie działanie zgodne z polską racją stanu. Tylko, że sytuacja dzisiaj się zmieniła.
1: Ale ona się nie zmieniła dzisiaj. Przepraszam, panie pośle, że przerwę.
2: Zmieniła się w ciągu ostatniego 1,5 roku, dlatego, że Putin powoływał coraz więcej żołnierzy na front i miał coraz większe trudności w ciągu ostatniego 1,5 roku w zdobywaniu kolejnych terytoriów, ale parł cały czas. Sytuacja zmieniła się w tym roku wraz z zmasowanymi atakami dronowymi na instalacje rafineryjne i nie tylko na terenie Rosji prowadzone przez Ukraińców. I Rosjanie praktycznie się zatrzymali. Mają, co prawda posuwają się w niektórych częściach frontu, ale sytuacja się zmieniła. Ona się jakby zbilansowała po obu stronach. Czyli mimo, że to mocarstwo atomowe cały czas prze, to Ukraina się broni. I sytuacja jest remisowa w tym momencie, więc się zmieniła. Zmieniła się o tyle, że Rosja była w natarciu i teraz stąd też wynika buta i arogancja prezydenta Zełenskiego, który już myśli o tym, co będzie po zawarciu rozejmu, jak te sprawy rozgrywać.
1: Ja pamiętam takie sytuacje w czasie, kiedy wybuchła wojna i kiedy chociażby powstał pomysł budowy linii kolejowej Kijów-Warszawa. Mhm. I pamiętam, bo to była informacja, która mną wstrząsnęła, dlatego że po pierwsze przedstawiciele strony ukraińskiej przyjechali spóźnieni na spotkanie z Polską, ale to się zdarza, wojna, wiadomo, a później poinformowali, że właśnie już umowa na odbudowę i budowę w trakcji kolejowej z Francuzami jest podpisana na 20 lat. Te pierwsze sygnały o naszej naiwności były bardzo szybko dostarczane i dlatego o to pytam, czy my jesteśmy już na tym etapie, mamy jakąś świadomość w partii opozycyjnej, która być może za chwilę przejmie rząd, jak kształtować tę politykę zagraniczną?
2: To nie jest kwestia naszej naiwności, pani redaktor. To jest kwestia naszej tożsamości i doświadczenia historycznego. To znaczy, kiedy każde z nas uczyło się historii w szkole, to mamy pamięć o zwykle tym, co najlepsze. Oczywiście czytamy o mrocznych stronach naszej historii. Musimy się z nich uczyć, ale jakby emocjonalnie, prawda, jesteśmy związani z tym. Srebrny wiek, złoty wiek, mocarstwo Polska. I w naszym postrzeganiu nas jako polskiej wspólnoty my siebie postrzegamy jako wielki naród. I słusznie. Mamy wielką kulturę. I tak powinniśmy sobie myśleć. Ale na szachownicy europejskiej takim narodem jeszcze nie jesteśmy. I jeżeli mamy zestawić to z pewnymi doktrynami politycznymi, jakieś tam Mieroszewskiego, Giedroycia, czy nawet tam Tmowskiego z drugiej strony weźmy, tak? To my nadal posiadamy bardzo duży potencjał, ale nie posiadamy wystarczająco dużo narzędzi i środków, żeby tego rodzaju wielką politykę wschodnią prowadzić, abyśmy chcieli. I oczywiście, żebyśmy chcieli być tym państwem, które decyduje o wszystkich losach państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainie, być ich protektorem i rzecznikiem i dzięki temu równoważyć politykę niemiecką, francuską i przeciwstawiać się Rosji. To jest świetny scenariusz, ja się zgadzam. Tylko żeby go przeprowadzić, jeszcze bardzo dużo musimy w Polsce zrobić i jeszcze musimy się bardzo wzbogacić. I nie dziwnego, że inni nas nie postrzegają przez nasze własne aspiracje, tylko poprzez nasze albo działania, jak w przypadku rządu Donalda Tuska, za co nie mogą nas za bardzo cenić albo nie poważać, a z drugiej strony przez możliwości, które nadal kapitałowo, technologicznie porównaniu z Niemcami, no nie są podobne. I teraz wyzwanie przed nami jest takie, żeby urealniać tę politykę, ale też się nie do końca samobiczować, bo też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. A jak pomyślimy na przykład o tym, że Mołdawia aspiruje do Unii Europejskiej i wszystkie siły prorosyjskie bardzo nie chcą, żeby Mołdawia weszła do Unii Europejskiej, to się zastanówmy, czy w naszym położeniu pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym to nie jest korzystne, żeby na przykład Polska była obecna w tamtych rejonach, gdzieś właśnie na północy Rumunii, w Mołdawii, w skrajnie południowej Ukrainie. Już o tym Eugeniusz Kwiatkowski zresztą myślał w międzywojniu. Także są wielkie perspektywy przed nami, ale są też wielkie problemy. Ja bym nie nazywał tego naiwnością. Pani redaktor jest bardzo sroga dzisiaj rano.
1: Jestem sroga, dlatego że powiem szczerze, że trochę z perspektywy radia, które było tak zaangażowane w pomoc zarówno Białorusi, jak i Ukrainie, to my mamy prawo do tego, żeby pytać, co z nami? Co,
2: oczywiście.
1: Dlaczego? Pan się odwołał, panie pośle, do polityki, do historii. Mieliśmy Wołyń i była grupa środowisk, która mówiła, Ukraina po prostu będzie grała twardą szkołę. Pan poseł patrzy, bo właśnie druga część poranka to pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska. Będziemy rozmawiać o rozwoju plus między innymi, więc też musimy kończyć. Ale to nie tak, że ja po prostu pytam w imieniu słuchaczy, co z nami, bo ja sobie wyobrażam też taką sytuację, że gdybyśmy wtedy nie uruchomili Rzeszowa, gdybyśmy wtedy nie zadziałali, jak
2: zadziałali,
1: Ukraina by przegrała, więc chociażby z tego powodu mamy prawo pytać, co z nami.
2: Nie, no pełna zgoda, pani redaktor. No i te kwestie, tak jak sobie dzisiaj w czasie rozmowy jakby wyjaśnialiśmy, tak, kwestia Wołynia jest kwestią absolutnie pryncypialną i nie można się cofnąć wstecz ani o jeden krok i domagać się wyjaśnień. No ale teraz popatrzmy, że odwołam się do historii, popatrzmy na Królestwo Belgii. Wszyscy wiedzą, że w 1830 roku ono powstało jako pewna myśl geopolityczna, bufor pomiędzy Niemcami a Francją. Tak? Czy to było z korzyścią dla Belgów? No ostatecznie było z korzyścią dla Belgów, tak? Czy było z korzyścią dla Francuzów? Było. Dla Niemców też, dla Brytyjczyków w owym czasie też, tak? I teraz nasza inwestycja w pomoc Ukrainie nie była, można ją oczywiście rozpatrywać w kategoriach moralnych, humanitarnych, najróżniejszego rodzaju, ale była inwestycją w odsuwanie od nas Rosji. Bo Rosja jest państwem, przynajmniej trudno powiedzieć dokładnie według spisów ludnościowych, ale w okolicach 140 milionów obywateli ma broń atomową, jest państwem zamordystycznym i zawsze takim była i zawsze takim będzie, nigdy się nie zdemokratyzuje. I to jest nasz największy problem na wschodzie.
1: Z którym musimy zapytać.
2: I oczywiście, że to, co się dzieje pomiędzy nami a Rosją, to jest duży galimatias problemów politycznych. Państwa bałtyckie to nie jest taka sprawa oczywista, ich polityka względem Rzeczpospolitej. To nie jest tak, że Litwini czy Łotysze są tak przyjaźni wobec Polski, jak nam się często wydaje.
1: To samo wiemy.
2: Białoruś. Także i Ukraina teraz. I te wszystkie kwestie oczywiście są wielkim wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej. My musimy się z nią zmierzyć. I oczywiście, że na warunkach realistycznych i w obronie polskiego interesu.
1: To teraz musimy kończyć, bo kobieta czeka, nie wypada. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w Poranku Wnet. Tobiasz Bochański, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranku
2: Bardzo
1: Wnet.
2: Dziękuję za zaproszenie, miłego tygodnia.
1: Również. I już za chwilę dla państwa kolejna rozmowa pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość.

0: Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: I ja teraz zacznę od tej rozmowy, tę rozmowę od tego, co obiecałam naszym słuchaczom, czyli spróbujemy się dowiedzieć, jaka jest sytuacja z dwóch różnych stron barykady. Zapytam, podpisała pani list 45 posłów i 4 europosłów, czy większa?
0: W tym również europosłowie i jedna poseł niezrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń.
1: Apelujący o zdolność do wspólnego działania. Czego konkretnie państwo oczekują od pana prezesa?
0: To ja odpowiem pytaniem na pytanie. Przepraszam panie redaktor, że trochę prywatnie, ale co pani robiła w ten weekend?
1: Oglądałam głównie wiadomości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość się rozpada albo nie rozpada.
0: Właśnie. Część społeczeństwa na pewno odpoczywała i regenerowała siły, a część patrzyła na tę wojnę, która niestety jest wojną wytoczoną przez suwpolizację naszej partii.
1: Co znaczy słowo suwpolizacja?
0: To jest taka sytuacja, pani redaktor. Ja dzisiaj rano, jak do pani jechałam do studia, to sobie pomyślałam, co by było, gdyby u Donalda Tuska w koalicji mniejszy koalicjant, 2-3-4-5% rozwalił Platformę Obywatelską. Próbował rozwalić Platformę Obywatelską. Ja używam bardzo mocnych słów, bo wtedy, gdybym zobaczyła to u Donalda Tuska, to pewnie bym się śmiała. Ale widzę to u siebie w partii. Widzę to u siebie w Prawie i Sprawiedliwości. I to mnie boli, bo jestem w tej partii od 2010 roku. I nie chciałabym, aby debata publiczna Prawa i Sprawiedliwości wyglądała tak, jak wyglądała przez ostatnie dni, gdzie wszystkie siły po stronie Solidarnej Polski, członków Solidarnej Polski, dzisiaj wcielonych w Prawo i Sprawiedliwość, szły na tak naprawdę obrażanie członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w tej partii 20, 25, 22 lata. I ten weekend nie powinien tak wyglądać. Debata prawicy nie powinna tak wyglądać, bo ja wczoraj na swoje social media wrzuciłam zapytanie, gdzie jest Dawid Kacprzyk? Nikt się tym tematem nie interesuje.
1: No, dokładnie, to państwo...
0: Temat się rozwija, nikt się tym tematem w zasadzie z SUFPOL-u, który dzisiaj jest częścią Prawa i Sprawiedliwości, nie interesuje. I to jest coś, co mnie boli, rani, ale jednocześnie determinuje również do bardzo silnego działania na rzecz rozwoju. Nie Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko rozwoju poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, pani redaktor. Bo my nie robimy grilla, my robimy panele dyskusyjne. Oczywiście z żywnością, oczywiście z możliwością rozmów takich dwustronnych, trójstronnych, ale po to, żeby społeczeństwo przyszło i powiedziało, jak widzi Polskę dzisiaj, jak widzi dany sektor, nie wiem, gospodarczy, energetyczny,
1: państwo to robić jutro publicznie? Czy pojutrze. Po co ta debata? Zadałam to pytanie europosłowi Tobiaszowi Boheńskiemu. Dlaczego państwo w chwili, kiedy jest idealnie wystawiona, teraz użyję wobec Donalda Tuska sportowego określenia, czyli piłka, to co pan premier najbardziej lubi, to dlaczego zamiast rozmawiać wewnątrz partii, bo wiadomo, że te spory wewnątrz partii istnieją, państwo przenoszą to na grunt publiczny. Kto przenosi to na grunt publiczny?
0: Przede wszystkim proszę zobaczyć wypowiedzi, bardzo zgorzkniałe wypowiedzi części dzisiaj posłów skupionych wokół Solidarnej Polski z ostatniego weekendu. Kacper Płażyński chociażby.
1: No właśnie, który, ja mam tutaj Gazetę Polską. Gra o przyszłość PiS wchodzi
0: ale
1: w
0: panie redaktor,
1: fazę.
0: Kacper Płażyński, Dariusz Matecki, no to są osoby, które poniekąd zaprosiły nas do tej bardzo walecznej bitwy internetowej, w której my i tak staramy się zachowywać tutaj
1: mówi
0: absolutną
1: pani, my
0: klasę.
1: I tak, czyli mówimy tutaj
0: mówimy o osobach, które są notorycznie angażowane, obrażane, wypominane. No ja przepraszam, ale to są już takie chwyty, które ja rozumiem, że części tym politykom wydaje się, że w czwartek świat się skończy. Nie.
1: 23 lipca.
0: W piątek świat będzie istniał, polityka będzie istniała. I patrząc, wierząc w doświadczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pragmatyzm, którym kieruje się we wszystkich działaniach, jestem przekonana, że część polityków może być zdziwiona. Część polityków, która dzisiaj ochoczo opowiada o warunkach, o jakimś ultimatum. My nie wchodziliśmy do Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktor, po to, żeby były stawiane nam warunki czy ultimatum. My wchodziliśmy dlatego, żeby w sposób dobrowolny działać na rzecz prawicy. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2010 roku. Zresztą prezes Jarosław Kaczyński zna moje zdanie w tym temacie i wie doskonale, że jesteśmy też osobami, które nigdy tej partii nie zdradziły. Ja nie chcę znowu żonglować, piłeczkami rzucać, tak jak mój kolega jeden czy drugi, tylko chciałabym konkretnej debaty. Ale jeżeli ja w weekend słyszę, że część osób ze stowarzyszenia

0: Ja wycofała się z tego stowarzyszenia. Podpisała tak zwaną, no to potocznie jest nazywane dokumentem lojalnościowym, lojalkę tak zwaną. No to nie, to jest nieprawda. Nikt ze stowarzyszenia na dzień dzisiejszy, na godzinę, kiedy z panią redaktor mamy tę rozmowę, nie zrezygnował ze stowarzyszenia i ja również odmówiłam podpisania tego dokumentu. Dlatego, że tak samo jak jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak uważam, że dbałość o to, żeby wychodzić poza elektorat 25%, nawet 30%, jak sondaże niektóre oczywiście pokazują, choć tutaj też musimy mieć pokorę, do tego potrzebne są inne działania niż te związane bezpośrednio z brakiem przebijania się przez bańkę Konfederacji czy Grzegorza Brauna. Dzisiaj realnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Grzegorz Braun. Bo w każdym segmencie, w każdym obszarze to Grzegorzowi Braunowi rośnie. W polityce międzynarodowej, niestety też w polityce gospodarczej. Ludzie zaczynają być... zawsze byli, ale w coraz szerszej perspektywie antysystemowi. Więc ten Grzegorz Braun wydaje się jakąś alternatywą. I niestety takimi awanturami jak ta weekendowa, która została wytoczona moim zdaniem w sposób absolutnie emocjonalny i niepotrzebny, my przegrywamy.
1: Mhm. To jest trochę tak, że te państwa rozmowy, publiczne rozmowy, łajanie się w jedną albo w drugą stronę pokazuje, że państwo nie powinni myśleć o przejęciu władzy, bo jeśli przed jako opozycja nie jesteście w stanie się zintegrować, to raczej będzie to trudne po przejęciu. To co Bronisław Wilsztajn powiedział na początku dzisiejszego poranka, że Tusk ma monolit. Tusk ma pełną...
0: Jak magma, działa jak magma. Tak. A wie pani, o czym myśli od trzech w zasadzie już lat Mateusz Morawiecki? O przejęciu władzy, o stworzeniu programu. I to nie jest tak, że Zespół Pracy dla Polski, czy właśnie koordynowane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego zespoły do spraw realizacji, ale też przygotowania konkretnych programów, czy to polityki fiskalnej, czy to sektora małych i średnich firm, czy to programu energetycznego nie funkcjonują, nie istnieją. One są. Tylko my też wiemy doskonale, że taki program trzeba pokazać w odpowiednim momencie. Zresztą gro osób ze stowarzyszenia również bierze udział w sztabach pana kandydata na urząd premiera, pana ministra Przemysława Czarnka. I teraz, no, zastanawiam się nad tym, po co te 48 godzin ostatnie było. Ja rozumiem oczywiście, że może być tryb rozbieżności. Ja uważam, że powinno dojść, wiem, że jedno spotkanie się odbyło. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj no, grupa 45 posłów, podkreślam raz jeszcze w naszej tutaj audycji, żadna z tych osób nie wycofała się ze stowarzyszenia. Była jedna posłanka, która podpisała jakby się pod listem i apelem, ale wszyscy wiemy, że nie jest zrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń. Była to pani poseł Anita Czerwińska. Reszta osób jest zdeterminowana do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. A tutaj toczy się trochę to, co powiedział wczoraj w jednym z programów publicystycznych Marek Jakubiak, który również jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Powiedział, mamy wysokiej klasy polityka, byłego premiera, najdłużej w zasadzie urzędującego, bo prawie ponad 7 lat. I możemy wykorzystać jego instrumenty, jego narzędzia do tego, żeby odebrać Donaldowi Tuskowi w przyszłym roku władzę. To mamy posłów, którzy go kopią, którzy go obrażają. To jest po prostu, uważam też jako kobieta, oczywiście nie chcę tutaj mówić, bo polityka jest bardzo agresywną służbą i agresywnym zawodem, ale patrząc na tę debatę, no my po prostu odbiegamy wręcz na autostradzie, odjeżdżamy bardzo mocno od poparcia w przyszłym roku.
1: Ale to jakie są główne zarzuty? Poza tym, że tworzą państwo, bo to powiedział mój poprzedni rozmówca, pan europoseł Tobiasz Bocheński, że państwo tworzą, użył analogii radio w radiu, ale ja użyję analogii partii w partii. To jakie są zarzuty wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wobec państwa? Jakie koledzy z partii zarzucają państwu niecne czyny?
0: Że działa. To jest główny zarzut, że działa, że robi nietradycyjną metodą, taką jak do tej pory Kongresy Prawa i Sprawiedliwości, kongres otwarty dla ludzi, kongres, w którym można zadawać pytania.
1: A to powinno być plusem.
0: Kongres, w którym różnicujemy i będziemy niuansować bardzo poglądy również. Ale to nie będzie kongres lewicowy, ultraprawicowy. To będzie burza mózgów.
1: Pani minister zostanie gościnią w Radiu.
0: To będzie burza mózgów tak naprawdę wielu nurtów i wielu kierunków. Ale to będą również udziały w debatach byłych już nieczynnych polityków, którzy mają swoje doświadczenie. Za to działanie jest krytyka za działanie, panie redaktor. Więc jak ja słucham tego typu wypowiedzi, że nie można organizować, i to znowu potoczna nazwa grill, to jest znowu platforma przyszłości. To ma być taka platforma przyszłości, jeżeli chodzi o program, jeżeli chodzi o koncepcję, jeżeli chodzi o ludzi, którzy być może do tej polityki też będą chcieli wejść. My musimy się otwierać na nowe środowiska i nie możemy tylko w wywiadach mówić szeroki namiot, bo ten szeroki namiot nie powstanie na kanwie tylko opowiadania o tym.
1: Co to jest szeroki namiot?
0: Prezes Jarosław Kaczyński bardzo często używa tego sformułowania, że jeżeli chcemy wygrać wybory w przyszłym roku, ja się z tym absolutnie pod tym podpisuję i zgadzam, to musimy być szerokim namiotem prawicowym. Z szerokim poparciem. Tylko my dzisiaj widzimy, jak się zachowuje Konfederacja, do której niektórzy moi koledzy jeszcze pół roku temu słali oko. I mówili, słuchajcie, drogi Sławku, drogi Krzysiu, może się dogadamy. Widziała pani głosowania, pani redaktor, nad RPO? Widziała pani wyniki Konfederacji? Widziała pani, co Krzysztof Bosak, który jest absolutnie merytoryczny w Konfederacji, jego wiedza dotycząca wojska też jest bardzo imponująca, ale czy pani widzi, w jakim kierunku oni idą? Oni nie idą w kierunku szerokiego namiotu. Nie powinniśmy być naiwni jako Prawo i Sprawiedliwość. Nie powinniśmy odrzucać głosów ludzi. Nie powinniśmy mówić, że nie istnieje centrum. Nie powinniśmy mówić, że ten elektorat normalsów nie istnieje, bo oni są. Oni często na przykład decydują się, że zostają w domu. Nie idą głosować. Tak, i właśnie Morawiecki idzie i za rękę chce ich wyciągnąć. I powiedzieć im, chodźcie, głosujcie, bo w przyszłym roku kolejna kadencja Donalda Tuska to zamknięcie Polski już na Stany. To zamknięcie Polski w ryzach takiego niewolnictwa gospodarczego. To jest odprzemysłowienie terenu. I o tym będą debaty 31 lipca. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Nie wiem, czy są jeszcze, z tego co wiem, już nie ma miejsc wolnych,
1: nie ma,
0: ale zapraszamy. Zapraszamy do śledzenia też dokonań tego
1: Michał
0: wydarzenia.
1: Pan Wójcik, jakby się chciał wybrać z wami na spotkanie, to trafi na listę rezerwową, więc stąd wiem, że już nie ma miejsc. Natomiast
0: cieszy
1: tutaj,
0: popyt.
1: Tutaj mamy taką sytuację, że jesteśmy w bardzo takim szczególnym momencie, bo to, co pokazała Warszawa, pani jest osobą z Warszawy, pani pracowała w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, więc pani przyglądała się tego z bliska. To, co odsłoniła Platforma Obywatelska na terenie naszego miasta, może wpłynąć na to, że duża część już wyborców nie pójdzie tym razem na wybory, bo ma serdecznie dosyć polityki. Patrząc z perspektywy dramatu Szpitala Południowego, koszmaru, nie wiem jak to powiedzieć, kryminału wręcz, może to doprowadzić...
0: Kradzieży, ale
1: przede wszystkim kradzieży, to szczerze mówiąc, to do tego się już Polacy przyzwyczaili. Natomiast nie przyzwyczaili się do traktowania w ten sposób zwłok, do sakrum śmierci w Polsce jest bardzo, bardzo ważne. Zostawmy to. Natomiast tutaj mamy taką sytuację. Jesteśmy w przededniu głosowań, czyli za rok będą wybory. Mamy sytuację taką, że młodzi ludzie będą się radykalizować, widząc, co dzieje się w kontekście pracy, wpływów, nie wiem, ich kolegów z Ukrainy. A z drugiej strony mamy sytuację, gdzie największa partia opozycyjna jest podzielona. Państwo mają na to jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
0: Myślę, że ten pomysł na pewno ma prezes Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. I chciałabym, żeby właśnie tych dwóch liderów doszło do tego porozumienia, które spowoduje też wyciszenie tych wewnętrznych u nas nastrojów. Bo te wewnętrzne nastroje ja odbieram jako głęboki kryzys, ale ten kryzys jest na tyle rozpowszechniony już dzisiaj publicznie, że powinien mieć swój koniec. Ta debata naprawdę niczemu nie służy. To jest niemerytoryczna debata. My mamy tak wiele tematów, pani redaktor, od przemysłowienia południowej części Polski. Firmy, które padają, Bolesławiec, który jest zastępowany chińskimi produktami. My w ogóle nie skupiamy się dzisiaj na tym, co jest najważniejsze, choć Morawiecki wraz ze swoim ugrupowaniem tak naprawdę stowarzyszeniowym, tak to mogę nazwać, członkami stowarzyszenia, próbuje robić wszystko, żeby nadać agendę, żeby pokazać te tematy. Tak samo robi to oczywiście nasz kandydat Przemysław Czarnek. I są oczywiście w tym programie przewidziane różnego rodzaju rozwiązania społeczne, gospodarcze i nie tylko. Tylko żeby dotrzeć do ludzi, my nie możemy w sobie mieć fałszu. My musimy być autentyczni.
1: To prawda.
0: My nie możemy być, Marcin Horała nazwał to Konfederacją wstemu. my nie możemy udawać Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena. Ja to mówię dzisiaj bardzo otwarcie, myślę, że też bardzo odważnie, bo proszę pamiętać, że przede mną kolejne 4 dni, choć wiem, że w piątek świat popłynie dalej, ale ja przynajmniej mogę za siebie powiedzieć, ale też za gros swoich koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby pokazać autentyzm, żeby po tej ojkofobii uprawianej przez 2 lata wyjść i pokazać, dlaczego te decyzje zapadały. Dlaczego te decyzje musiały wtedy zapadać na tamten czas. Historia nas rozliczy.
1: 23 lipca będzie już wszystko jasne, ale my musimy kończyć, bo znowu do studia wszedł Jakub Duszak, nasz wspaniały serwis. Więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję,
1: Olga Semeniuk-Patkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia
0: Rozwój. I mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: Był gościem Poranka Wnet. Ja dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Życzę Państwu wspaniałego dnia, wspaniałego tygodnia. Nazywam się Katarzyna Adamek. Do usłyszenia.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, 9:02, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły nad ranem kolejną serię nalotów na cele w Iranie. Operację ogłoszono po informacji o śmierci kolejnego amerykańskiego żołnierza. Jednocześnie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Jordanii. Obie strony uderzają w infrastrukturę cywilną. Ruch statków przez cieśninę Ormus pozostaje wstrzymany, a cena ropy Brent przekroczyła $90 za baryłkę. Według armii amerykańskiej żołnierz zginął w sobotę w Iraku podczas kontrolowanej detonacji zestrzelonego irańskiego drona. Donald Trump oświadczył, że najnowsze naloty były odpowiedzią na tę i inne śmierci. Jak informują amerykańskie media, USA wzmacniają obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Na miejsce kierowane są kolejne amerykańskie samoloty bojowe, w tym myśliwce F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii oraz maszyny do tankowania w powietrzu. Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę. Według władz zginęło co najmniej 8 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 4 osoby poniosły śmierć w Charkowie, 1 w Kijowie, 2 w Zaporożu i 1 w Sumach. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała również, że na Morzu Czarnym rosyjskie rakiety trafiły należący do tureckiego armatora cywilny statek przewożący zboże. Według strony ukraińskiej zginęło 5 osób. Ukraina poinformowała również o przeprowadzeniu ataków na 3 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym oraz 3 bazy paliwowe w kraju strawopolskim. Jak poinformował mer Moskwy Sergiej Sobianin, około 400 dronów zmierzało w kierunku rosyjskiej stolicy ubiegłej nocy. Kilkadziesiąt z nich zestrzelono podczas schodzenia do ataku. Co najmniej 6 osób zginęło, a 21 zostało rannych w wyniku 2 trzęsień ziemi, które nawiedziły górzysty region Hunin w środkowym Peru. Wstrząsy o magnitudzie 5,1 i 3,7 wystąpiły w sobotę wieczorem w prowincji Chupaca, około 300 km na wschód od Limy. Według peruwiańskiego Narodowego Centrum Sejsmologicznego ogniska trzęsień znajdowały się na głębokości 24 i 18 km. Władze poinformowały, że całkowicie zniszczonych zostało 48 domów, kolejnych 18 uległo uszkodzeniu. Pomoc otrzymuje około 300 mieszkańców, którym dostarczane są namioty. Koniec ery Keira Starmera, 59 i 7 w ciągu ostatnich 10 lat. Premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham właśnie przejmuje stery. O szczegółach prosto z Londynu i za Smolarek.
2: Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, w tym też 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii, czyli wszystkie związki zawodowe. Zobaczymy, jak Andy Burnham będzie sobie radził. Na pewno ma wielką konkurencję, dlatego że z jednej strony jest Nigel Farage i jego partia Reformy UK, czyli skrajnie prawicowa partia w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony jest Partia Zielonych. To są pierwsze dni, pierwsze godziny Andy'ego Burnhama na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii. Cały czas czekamy na jego oficjalne wystąpienie oraz na jego plany na podreperowanie finansów w Wielkiej Brytanii.
0: Według zapowiedzi Burnham w swoim pierwszym przemówieniu podkreślić ma, że jest świadomy częstych zmian na stanowisku premiera w ostatnich latach i zadeklarować chęć zapewnienia Brytyjczykom więcej oddechu oraz uczciwego zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed tym krajem, mówiła z Londynu Iza Smolarek. A premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że zgłosi kandydaturę arcymistrzyni szachowej Judit Polgar na stanowisko tymczasowej prezydent kraju. Decyzja zapadła po podpisaniu przez ustępującego prezydenta Tamasa Sulyoka poprawki konstytucyjnej, która skróciła jego kadencję. Zmiana jest elementem działań nowego rządu Magyara, który po kwietniowym zwycięstwie wyborczym zapowiedział ograniczenie wpływów obozu byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta wybierze parlament, będzie on pełnił urząd do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub maksymalnie przez 5 lat.
1: Prognoza pogody.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie będzie sucho. Miejscami głównie na północnym zachodzie burze. Temperatura od 17-19 na północnym zachodzie właśnie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 23 na południu.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
3: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
4: Trzymajcie, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
5: Więcej sztuki!
6: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
4: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
1: Autopromocja.
8: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
9: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
8: Czas na motorsport.
9: Najszybsza audycja w Polsce.
8: Zapraszają
9: Piotr Nałęcz
8: i Kamil Kowalik.
9: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
1: To była autopromocja.
10: Wiadomości sportowe.
11: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
12: Godzina 9:08. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na Studio Mundial. Tomasz Rosłon audycję realizuje. W piątek mieliśmy taką sytuację live'ową, no to jest żywa antena, że akurat nie mogliśmy się połączyć z panem prezesem Michałem Listkiewiczem, ale umówiliśmy się, że dzisiaj połączymy się, bo już będziemy znali mistrza świata. I właśnie to następuje. Z nami jest nasz gość Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie prezesie.
13: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
12: Znamy mistrza świata. Jest tą drużyną Hiszpania, która pokonała Argentynę w finale 1-0 po dogrywce. Trzecie miejsce dla Anglii, czwarte dla Francji. Panie prezesie, czy Hiszpania to najlepsza drużyna na świecie?
13: Zdecydowanie tak. Pokazała przez cały turniej, że na to miano zasługuje. Niesamowity mecz półfinałowy, a wczoraj nie zostawiła złudzeń, kto jest czy na same statystyki, że tam chyba strzały były, nie wiem, 22-2 czy coś w tym rodzaju. No przygniatająca przewaga, długo nie mogli tego udokumentować bramką, ale jedno z bardziej zasłużonych i przekonujących zwycięstw w historii finałów Mistrzostw Świata.
12: A czy miało to znaczenie, że Argentyna grała w drodze do tego finału? Te ciężkie mecze, dwa razy dogrywka, te dramatyczne spotkania z Republiką Zielonego Przylądka, z Egiptem, no ze Szwajcarią powiedzmy było łatwiej. Wygrała zdecydowanie z Anglią, ale miała jeden dzień przerwy mniej. Przy takim turnieju, czy to ma znaczenie?
13: No tak, po tylu meczach, po tylu tygodniach. Ma to jakieś znaczenie, ale przecież tak świetne drużyny jak Hiszpania, Argentyna i jeszcze kilka innych mają tak szeroką kadrę, że powinni trenerzy sobie z tym poradzić, gospodarując umiejętnie siłami w poprzednich meczach. No Hiszpania przede wszystkim była lepszym zespołem jako drużyna. Mieli taktykę, która była praktycznie nie do zneutralizowania. Argentyńczycy próbowali troszkę brudnymi metodami, psuli grę. Sędzia na początku im na to pozwolił, troszkę to się rozhuśtało i może dlatego mecz nie był taki tak efektowny, tak ładny jak poprzedniego dnia, chociażby mecz o trzecie miejsce. No ale to tak jak można do boksu trochę porównać, że no, zawodnik tam nie wie jak się dobrać do rywala, ale w końcu różnica umiejętności musi się ujawnić na końcu i tak było wczoraj.
12: Czy to jest taka Hiszpania budowana po prostu tak sukcesywnie, jeśli chodzi o to, że trener Luis de la Fuente poprowadził młodzież hiszpańską do Mistrzostwa Europy do lat 19, później do lat 21, dwa lata temu wygrał Mistrzostwo Europy i ten schemat się powtórzył, że teraz po prostu miał już tych gotowych piłkarzy, wiedział dokładnie, kto jak gra i na kogo postawić i właśnie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Czy to jest ta praca taka sukcesywna, selekcyjna, jak to, systemowa, może to, czego w Polsce brakuje?
13: No tak, ma pan rację, w pełni się zgadzam, że ten sukces wczorajszy to jest pochwała pracy organicznej, pracy od podstaw, pracy cierpliwej, takiej kultury pracy trenera piłkarskiego. Luis de Fuente jest najlepszym przykładem po prostu fachowca, który nie jest złotousty, nie ma parcia na szkło, nie patuje jakimiś zachowaniami takimi na pograniczu dobrego smaku, nie udziela jakichś bulwersujących wywiadów, po prostu cierpliwie pracuje i piłkarze to doceniają. Widać, że jest kochany przez drużynę, niezależnie czy to są starsi, czy młodsi zawodnicy. No i ta jego droga od dołu cierpliwa. On przecież nie pracował w żadnych wielkich klubach, nie miał spektakularnych jakichś wyników. Po prostu szedł tą drogą trenerską. Można by to porównać do wykładowcy akademickiego, który gdzieś tam od asystenta, potem do wybitnego profesora na jednej uczelni tą drogę przechodzi. No to pracował w federacji tyle lat, a tam nie ma chyba lepszego szkolenia młodzieży niż w Hiszpanii właśnie. On w tym ośrodku Las Rozas pod Madrytem spędził pewnie tam połowę życia, więc zna setki piłkarzy hiszpańskich, których mógłby mieć do dyspozycji i wybrał najlepiej jak potrafił. No troszkę to przypomina sytuację w Polsce, jaka była za czasów Kazimierza Górskiego, kiedy to jego asystent Andrzej Strejla prowadził młodzieżówkę i z tej młodzieżówki do pierwszej reprezentacji sukcesywnie po kilku piłkarzy w każdym roku było promowanych i to zadziałało. Teraz kapitalnie to zadziałało w przypadku Hiszpanów. Myślę, że cały świat piłkarski się cieszy z tego zwycięstwa, bo to jest nagroda za taką systemową pracę, za pomysł, za kulturę gry. Argentyńczycy oczywiście też jest to wciąż świetny zespół, no być przez 4 lata najpierw mistrzem, a potem wicemistrzem świata, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, no ale ta ich piłka stała się taka mało przyjemna do oglądania, bo ilość fauli, ilość prowokacji, jakichś brzydkich zagrań w tych mistrzostwach z ich strony przekroczyła próg akceptacji, przynajmniej mojej. I akurat wyjątkiem był oczywiście Leo Messi, który nie musi się uciekać do takich metod, bo jest wciąż jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. No ale kilku jego kolegów pomyliło tu na tym mundialu piłkę nożną z kickboxingiem, czy karate, czy jakąś inną dyscypliną siłową.
12: Ja bym jeszcze dodał bramkarza Emiliano Dibu Martineza, bo bronił fantastycznie, fenomenalnie. Wręcz nawet pokusiłem się o taką uwagę, że bramkarzem turnieju powinien zostać Dibu Martinez, a nie Unai Simon. Chyba, że jest taka tendencja, że bramkarzem mistrza zostaje po prostu golkiper zwycięskiej drużyny. Ale dla mnie Dibu absolutnie top i to taki trzymany przez 4 lata, przecież on z Aston Villą wygrał Puchar Europy, znaczy Ligę Europy.
13: No tak, wczoraj bronił kapitalnie i tak niski wynik Argentyńczycy zawdzięczają głównie jemu. No ale Simon też jest niesamowity, szczególnie w meczu półfinałowym się popisał. No tu trudny był wybór. Myślę, że ma pan rację, że to fakt, że ze złoty medalista, że to trochę może zdecydowało. Ja bym też stawał na Dibu. No w ogóle bramkarze w tym turnieju byli świetnie dysponowani, może z wyjątkiem meczu o trzecie miejsce, gdzie ten rezerwowy bramkarz francuski, no to kabaretowo się tam zachował, no bo wpuścić 6 bramek, z tego kilka po jakichś przebieżkach po polu karnym niepotrzebnych, to trochę humorystycznie wyglądało, no ale przynajmniej następca trenera Deschampa, czyli Zizou, Zidane, ma jasność, że jednak trzeba stawiać na kogo innego.
12: Panie prezesie, sędzia, a więc Słoweniec Vincic, uniósł ten finał?
13: Nie, to raczej finał uniósł jego, bo w sędziowaniu jest tak, że albo sędzia prowadzi mecz, albo mecz prowadzi sędziego. I wczoraj było z Vinciciem to drugie. On tak po prostu reagował tylko na wydarzenia i to nie zawsze. Nie miał w ogóle żadnej taktyki, prawda, tego meczu, jakiejś prewencji, jakiejś linii postępowania, a nie popełnił jakichś ogromnych błędów wpływających na wynik. No ale dziś w dobie VAR-u to już rzadko się zdarza. Kompletnie miał w tej linii sędziowania, szczególnie te pierwsze pół godziny, pozwolił zawodnikom, działo na zasadzie róbcie co chcecie. Przepuścił kilka takich bardzo brzydkich fauli. Nie mówię, że to czerwone kartki, ale przynajmniej żółte. I wtedy by się to może uspokoiło, zaczęliby grać w piłkę. A tutaj pozwolił na takie... No znowu odwołam się do pięściarstwa, gdzie takie klinczowanie, przytrzymywanie, jakieś tam ciosy poniżej pasa, jak są zbyt długo tolerowane, no to potem zawodnicy już trudno ich przywrócić do pionu, mówiąc obcesowo. No nie był to wielki mecz Vincica, chociaż spodziewałem się, że może być jeszcze gorzej, bo uważam, że jest na tym mundialu było przynajmniej 5, a może i nawet 8 dużo lepszych sędziów. Oczywiście jest z Szymonem Marciniakiem na czele, ale no, trzeba też zrozumieć te geopolityczne uwarunkowania przy obsadzie sędziowskiej. Można się z nimi nie zgadzać, ale tak zawsze było, jest i będzie.
12: No właśnie, co pan czuł wtedy, w tym momencie, kiedy my się wszyscy dowiedzieliśmy, że Szymon Marciniak wraz z naszą ekipą, z pana synem Tomaszem w składzie też, prawda, nie poprowadzą ani meczu o trzecie miejsce, ani meczu finałowego. To ogłosił na tej takim specjalnym spotkaniu Pierluigi Collina. I co pan wtedy pomyślał?
13: No ja byłem na to przygotowany. Ja, dużo większe rozczarowanie dla mnie to było brak obsady w ćwierćfinale i w półfinale. Ponieważ dwa razy z rzędu sędzianie finału to się jeszcze nigdy nie zdarzyło i to raczej było do przewidzenia. A mecz o trzecie miejsce, no on był jaki był. On bardzo ładny dla laików, natomiast tak żartem powiedziałem, że ja jeszcze bym ten mecz posędziował, bo tam w ogóle nie było walki, tam był taki pokaz radosnego futbolu i w zasadzie sędzia nie miał tam nic do roboty. Natomiast te wcześniejsze mecze półfinałowe, ćwierćfinałowe, czy nawet 1/8, uważam, jak najbardziej się Szymonowi należały. On powinien wyjeżdżać z tych mistrzostw 4 meczami na koncie, a nie 2.
12: No ale, tylko 2?
13: Cóż, no
12: dlaczego
13: myślę, że
12: tylko
13: tu...
12: 2?
13: Nie wiem, no to jest, kiedyś Howard Webb przeżył podobne też potraktowanie z 2 meczami na koncie, a też sędzia finału Mistrzostw Świata przecież wcześniej. Więc no, myślę, że Pierluigi Collina tak sobie chciał zagrać, mając asy w rękawie, bo przecież i sędziowie angielscy obaj, i francuscy, i doskonały Jordańczyk, i Australijczyk, no i Szymon oczywiście. No mówię, ja spróbuję wygrać tę grę waletami, a nie będę używał asów. No i tak zrobił. No i można powiedzieć, że nie przegrał totalnie, bo mecz finałowy nie został absolutnie przez sędziego wypaczony, no ale mogło być lepiej.
12: Z pana synem Tomaszem połączymy się po 9:35, więc proszę, żeby też pan został z nami, bo też bardzo ciekawe na pewno będzie spostrzeżenie. Choć Tomek mi wczoraj napisał, że sensacji nie będzie, a ja mu napisałem, ale chodzi o szczerość, więc też
13: no tak,
12: na pewno bardzo...
13: to cieszę się, że posłucham tak. Tomka w radiu, bo dawno z nim
12: będzie
13: nie rozmawiałem,
12: już na Okęciu.
13: No bo wiadomo, nie chciałem mu zawracać głowy. Skoro
12: tym bardziej nawet chyba oficjalnie nie można było się kontaktować. Prawda?
13: No nie to... można było, więc nawet raz powiedziałem, dziennikarz zapytał, czy pytam Tomka, jak tam, co się dzieje. Ja mówię, nie pytam, bo nawet jak zapytam, to i tak mi nie odpowie. Bo ja to rozumiem, też byłem na 2 mundialach jako sędzia i wiem, że są pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Raz miałem przygodę właśnie, kiedy jako już sędzia na mistrzostwach we Włoszech, pisałem korespondencję do jednego z tygodników polskich. To jakoś doniesiono prezydentowi FIFA, ówczesnemu Blatterowi. Wezwał mnie na dywanik i mówi: zdecyduj, czy chcesz tu być sędzią, czy dziennikarzem. Masz 5 minut. No, ale ja zdecydowałem w minutę. I dobrze zrobiłem, bo doszedłem do finału.
12: Oczywiście to taki... To teraz można rzeczywiście... W formie ciekawostki, a pewnie wtedy jakieś było taka sytuacja, no właśnie z ówczesnym prezydentem, może zaogniona, ale panie prezesie, a ja chcę zapytać o taką historię. No bo to, że ta Argentyna powtórzyła historię, no bo w 86 była mistrzem, a w 90, gdzie pan sędziował na linii, przegrała finał, czyli tak jak adekwatnie jak teraz, prawda? 4 lata temu wygrali, teraz przegrali. Ale mundial, 48 drużyn, 104 mecze. Zaczęło się wszystko 11 czerwca, skończyło 19 lipca. Czy ta forma mundialu się obroniła? Czy to jest taki pierwiastek na przyszłość, że tak mają właśnie wyglądać mistrzostwa? Jeszcze więcej meczów, jeszcze więcej drużyn i granie, i cały czas granie, i w ogóle bez przerwy, i tylko te przerwy na nawodnianie, te hydration break, może się nawet w jakiś sposób obroniły, te takie nie jedna przerwa, a w sumie 3. To jak pan właśnie mógł to podsumować?
13: No mnie to się nie podobało, ale też rozumiem ludzi, którym się podobało, no bo to jest jak z herbatą, no jeden pije bez cukru, drugi jak ja do nich należy słodzi jedną łyżeczkę, ale znam takich, co słodzą i po 4 łyżeczki do herbaty, no co kto lubi. W związku z tym no, dla mnie było trochę za dużo i powiem szczerze, był to pierwszy mundial od wielu dekad, w którym nie obejrzałem wszystkich meczów. Ponieważ no to nie dało się. To musiałoby być kosztem snu, zdrowia, zmęczenia, znudzenia. W nocy tylko wstałem 2 razy, bo sędziował Szymon Marciniak i jego ekipa tam w środku nocy, a tak to czekałem sobie na tę fazę już pucharową. No i potem już oczywiście wszystkie mecze. Także to jest za duża dawka, a jeszcze ma być chyba jeszcze więcej, coś Gianni Infantino zapowiada, no to się wtedy troszeczkę dewaluuje. Oczywiście są argumenty w drugą stronę, bo gdyby nie ta formuła, to nie wiedzielibyśmy nic o piłce na wyspie Curaçao, czy Zielony Przylądek, czy Uzbekistan i tak dalej. Kongo, które bardzo fajnie grało. No także to jest tak, że jest dużo minusów, więcej niż plus, ale troszeczkę tych plusów też, bo jednak myślę, że w tych krajach, które wymieniłem, jeszcze kilku innych, popularność futbolu bardzo wzrosła dzięki udziałowi ich reprezentacji.
12: Jak my czekamy na pewno na Polskę, to już w kontekście Mistrzostw Europy i kolejnych Mistrzostw Świata. Panie prezesie, ja jeszcze pana chciałbym zapytać o ten Puchar Świata, o to złote cacko, cudo w zasadzie, bo pan był tego bardzo blisko, nawet pewnie pan dotykał. Czy to robi takie wrażenie, bo to jest najbardziej pożądany obiekt piłkarski na świecie, 36 cm wysokości, waży nieco ponad 6 kg, 18-karatowe złoto, lśni pięknie, jest cudowny. Jak z bliska to wygląda?
13: No tak, ja 2-krotnie miałem okazję, a nawet 3-krotnie być blisko, nawet dotknąć, bo na moich mistrzostwach jako sędzia i potem jeszcze jako działacz FIFA też w RPA, a nie, jeszcze raz we Francji, 4 razy. No rzeczywiście to robi wrażenie, bo to nie jest żadna imitacja, żadna podróba, to jest złoto takie, że bardziej złote nie może być. No i piękny wzór, design tego, no to jest cudowna rzeźba. Również ta kolorystyka, ta zieleń tam wpleciona, ten pasek zielony, no naprawdę. Zresztą mam taki znaczek, który właśnie od prezydenta Blattera kiedyś dostałem, bo wbrew pozorom tego, co mówiłem, to później nas łączyły bardzo dobre relacje. To był świetny prezydent, wizjoner, oskarżany, opluwany, zdeptany, a teraz pan już po 90, mamy czasami kontakt, jest teraz szczęśliwy, bo Sąd Najwyższy Szwajcarii oczyścił go ze wszystkich zarzutów, jakie tam pod jego adresem kierowano, także i ze strony obecnych władz FIFA. Także bardzo się z tego cieszę, że sprawiedliwość zwyciężyła. Natomiast mam taki właśnie znaczek, który wpinam w klapę, no i bardzo pilnuję tej marynarki, jak wychodzę gdzieś na przykład przewietrzyć się, czy do toalety, gdzieś na jakimś uroczystości, no to pilnuję, bo o marynarkę czy tam portfel to nawet bym się nie martwił, ale o ten znaczek to gdyby zginął, to byłbym bardzo, bardzo smutny.
12: A jest ze szczerego złota?
13: Tak, tak, jest ze szczerego złota. No oczywiście jego złota tam jest ciut. To nieporównywalne. To jest mały znaczek do wpinania w klapę. Ale zawsze. Jest takim symbolem ten puchar rzeczywiście ciągłości. Bo ja znam takie rozgrywki, nawet i Puchar Polski, i inne, czy Puchar Europejski, kiedy zmieniano co kilka lat ten wzór tego pucharu. A wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy lepsze jest wrogiem dobrego. A tu nikt nie kombinuje, ten puchar złota Nike była zawsze i na zawsze pozostanie.
12: Przeżyła tam 70. Brazylijczycy, ale puchar Rimeta 70. Brazylijczycy wzięli na własność, prawda? I wtedy się od 74. zmienił.
13: Tak. No tak, no ale to już ile? To 50 lat ponad. Tak. Natomiast przyzwyczailiśmy się do tego. I to również ta formuła przekazania, że drużyna mistrz świata przywozi go ze sobą, tak, i wręcza FIFA, która wręczy następnemu mistrzowi świata, no to jest bardzo piękna tradycja. Mam nadzieję, że w tej dobie komercjalizacji, gigantomanii, nikt tego nie wpadnie na pomysł, żeby teraz był jakiś puchar świata, nie wiem, w formie jakiejś zupełnie innej, nowoczesnej, bo no ta tradycja bardzo, bardzo mi do mnie przemawia.
12: Tak, a jak jest pożądany, to nawet świadczył fakt, że i prezydent Trump i Infantino wręczali właśnie Hiszpanom, prawda? Czyli każdy
13: no
12: by
13: tak,
12: chciał
13: tak.
12: Do dziś.
13: No prześcigali się tam panowie. Infantino był w trudnej sytuacji, no bo kto dziś się tam postawi prezydentowi Trumpowi, no więc tak bardzo delikatnie tam chwytał za tą swoją część pucharu. A później również, no też trochę się ubawiłem, bo wydawało się, że tu prezydent Trump został mistrzem świata, bo tak długo nie chciał zejść z tej sceny, że aż to było takie trochę zabawne. No ale to jest polityk, który kocha show, który kocha taki kontrowersje, z tego żyje i wczoraj... Nie chcę wchodzić
12: swoje,
13: w politykę, bo...
12: Miał swoją minutkę.
13: Nie moje zadanie, ale nie lubię w ogóle w politykę się włączać. Ale wczoraj mi się Trump nawet podobał, bo był taki, no... Jakby to on wygrał, no taki swój chłopak, tak?
12: No tak, tak. Pewnie może to było też w jakiś sposób odczytać. W ogóle ten finał, jeśli chodzi o taką, jak to powiedzieć, otoczkę, to, że grali w słońcu, to miało swój urok, prawda? Te pełne trybuny, no to wiadomo, 80 tysięcy ludzi, ale właśnie nie przy Jupiterach, to też tak nieoczywiste, no bo raczej mecze są piłkarskie gdzieś tam, a tutaj pod kątem Europy o 12 w południe w Stanach, my mieliśmy 21. To miało też sens. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za to mundialowe spotkanie.
13: Dziękuję bardzo.
12: Za 5 minut.
13: Ja jestem pod wrażeniem jednak tego mundialu. Stadiony, no jak pokazywano z góry te stadiony, no to coś niesamowitego. To jest wrażenie ogromne i zazdroszczę wszystkim z naszymi sędziami włącznie, że mogli na tych stadionach być i uczestniczyć w tym mundialu, który nie był może tak wielki, jak o nim mówi Trump czy Infantino, ale nie był też tak słaby, jak mówią krytycy. Coś się skończyło, coś się zacznie, zobaczymy za 4 lata. Będziemy mieli bliżej, albo Hiszpania, Portugalia, Maroko. Myślę, że będzie jeszcze fajniej.
12: Dziękuję bardzo za to spotkanie.
13: Dziękuję bardzo.
12: Były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Michał Listkiewicz był z nami. Dziękuję, panie prezesie. Wszystkiego dobrego.
13: Wszystkim.
12: Dziękuję. Natomiast w studiu Tomasz Zapert, Radio Wnet. Tomaszu, mamy 5 minut do połączenia z Tomaszem Listkiewiczem z kolei, twoim imiennikiem, a synem pana Michała, więc to też będzie ciekawe. A my i tak do 10 spędzimy czas. To proszę powiedz swoje takie przemyślenia po tym finale wczorajszym.
7: No, jeden ze słabszych, jakie pamiętam. No, Argentyna jak przegrywa te finały dwa razy z Niemcami 0-1 i teraz z Hiszpanią też 0-1, to jakoś gra mało efektownie, mało w latynoskim, destrukcyjnie. Wczoraj grali wyjątkowo destrukcyjnie. Taki futbol, antyfutbol prezentowali. Przypuszczałem, że nie wiem, po przerwie na picie najdalej w drugiej połowie ruszą do ataku, ale nie ruszyli. No inna sprawa, że grali w osłabieniu, ale nie wiem, czy to było wyczerpanie, czy taka taktyka. No nie wyglądało to przyjemnie dla oka. Sędzia nie panował nad sytuacją. Myślę, że kilka właśnie żółtych kartek, jak prezes Liskiewicz stwierdził w pierwszej połowie, może by ten mecz był inny, może by zmusił Argentyńczyków też do jakichś pokazania swoich walorów ofensywnych. Najsłabszy mecz niestety Leo Messiego w turnieju. Pozostałe były znakomite, lepsze lub gorsze, ale na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowana wygrana Hiszpanii, która była nieskuteczna. Inna sprawa, że bardzo dobre spotkanie rozegrał Martinez. Chyba najlepszy golkiper tego turnieju w moim przekonaniu, bo Simon jednak miał wyśmienitą formację defensywną i nie był zmuszany do jakich Robinsona i jakichś efektownych parad. Natomiast Martinez to klasa sama w sobie. No, rozczarowanie w Argentynie ogromne z tego, co widzę w portalach, no bo liczyli, że dołączą do Brazylii i Włochów i obronią tytuł. No tak się nie stało. Też są sugestie, i to istotne, że drużyna zostanie odmłodzona znacznie, bo tam paru zawodników już, nie tylko Messi, jest wiekowych, więc będzie za 4 lata zupełnie nowy team. I kto wie, czy nie nowy trener, bo Scaloni rozważa, czy nadal będzie chciał szkolić drużynę Albiceleste. Zobaczymy, jak to się wszystko pojawi. A co do Mundialu, no to zgadzam się przede wszystkim z tymi stadionami, z opinią pana prezesa Liskiewicza, że od strony infrastrukturalnej ten Mundial był niesamowity, natomiast jestem wrogiem rozszerzania, rozszerzonej formuły, bo zwłaszcza w fazie grupowej było wiele meczów do zapomnienia. Myślę, że formuła poprzednia mi bardziej odpowiadała. Tyle.
12: Jeśli chodzi o te stadiony, to żaden stadion nie został wybudowany specjalnie na mistrzostwa. To wszystko obiekty do futbolu amerykańskiego.
7: Lub baseballu.
12: Lub baseballa, tak. Nawet Robert Lewandowski na konferencji mówił, futbol to ja gram. Czy wy mówicie na to soccer? No a się okazuje, że nie, że w Stanach to jednak futbol amerykański. To może my Europejczycy nawet do końca tak sobie nie zdajemy sprawy, jak jest to właśnie ta formuła.
7: No tam są jednak właśnie te 4 główne konkurencje najpopularniejsze. Futbol amerykański, baseball, koszykówka i hokej na lodzie. Ale jest duża szansa, że soccer do nich doszlusuje. No w 1994 roku pierwsze mistrzostwa świata, które organizowały, wywindowały trochę soccer, a teraz myślę te jeszcze bardziej. No tym bardziej, zwłaszcza, że w tej lidze amerykańskiej jest coraz więcej gwiazd. No, Robert Lewandowski teraz dołączył do Chicago Fire, więc myślę, że zainteresowanie soccerem w Stanach wzrasta. Wcześniej głównie to interesowały się Amerykanie o jakichś korzeniach europejskich lub latynoskich, a teraz z tego, co słyszałem, to już rdzenni Amerykanie też pokochali tę dyscyplinę i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
12: Jeszcze jedno zdanie może o tym wczorajszym finale. Ta Hiszpania i to właśnie, to budowanie przez tego De La Fuente, tak jak podkreślamy, no, on wygrał Mistrzostwo Europy do lat 19-21, Mistrzostwo Europy Seniorów 2 lata temu. A więc to jest taka droga wzór dla innych federacji?
7: No myślę, że tak. Myślę, że to jest droga wzór dla innych federacji, bo to jest właśnie kolejne te kadry juniorskie, młodzieżowe i pierwszą trenowo poznał tych zawodników od podszewki, wie co na kogo stać, może rotować składem w zależności od przeciwnika, jakiego mu los przydzieli. I to się sprawdza. Natomiast nie wiem, czy jest dobrą formułą to, że Brazylijska Federacja zatrudniła trenera z olbrzymim dorobkiem, Carla Ancelottiego, który no, niekwestionowany autorytet, ale w klubowej piłce jednak, klubowa piłka to jest coś innego niż piłka reprezentacyjna. No tutaj Brazylijczycy zawiedli. Moim zdaniem był to największy dla mnie zawód tego turnieju. Nie wiem, jaki będzie jego los dalej. Ancelottiego ma jakiś tam bardzo dobry kontrakt, więc nie wiem, czy go rozwiąże. Gniew ludu duży jest w każdym razie w kraju kawy.
12: Do tych rozczarowań też jeszcze będziemy wracać, bo mamy teraz właśnie połączenie, o którym Państwu mówiłem, a więc naszym gościem jest Tomasz Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, asystent Szymona Marciniaka. Dzień dobry, Tomku.
14: Dzień dobry, bardzo miło być znowu na antenie tego ulubionego radia.
12: Jak odebrałeś wczorajszy finał? Hiszpania, Argentyna. Czy Hiszpania po prostu spełniła takie twoje oczekiwania? Może Argentyna zawiodła w tym finale?
14: No chyba nie będę oryginalny. Finał był brzydki, ale wiele takich finałów już w historii było, które sportowo, piłkarsko, liczbą strzałów na bramkę nie zachwyciły. Myślę, że tak patrząc na grę, to Hiszpania robiła swoje, gdyby te strzały z dystansu, których tam... No, chyba nawet kilkanaście było oddanych, był nieco precyzyjniejsze, to ten mecz nie potrzebował dogrywki, bo przewaga Hiszpanów była spora i te luki w obronie Argentyny, które widzieliśmy cały turniej, no tutaj po raz kolejny zostały obnażone. No i tak ktoś dobrze dzisiaj, czy wczoraj ktoś podsumował, że to spotkanie trochę przypominało Francję, Paragwaj, tylko Argentyna przyjęła tę rolę Paragwaju, a Hiszpania jak Francja trochę zagrała w sensie tamtego meczu, czyli nie da się sprowokować mimo tych tam trochę brudnych sztuczek i fizycznej gry rywala, po prostu grała w piłkę też, gdyby Jamal pewnie był w życiowej formie, no jednak w tym wieku, jak widać, jeszcze tam ta odpowiedzialność chyba jest tak duża, że grał nieźle, ale no nie chyba nie tak dobrze, jakbyśmy oczekiwali od takiej gwiazdy o takim statusie, to gdyby Jamal był w życiowej formie, to pewnie też inaczej by to wyglądało, a mecz no taki właśnie był momentami brzydki, momentami nudny dla takiego zwykłego kibica, który oczekuje, że było dużo akcji, bramek i driblingów. Skończyło się chyba sprawiedliwie, chociaż ja nie lubię mówić o sprawiedliwości w sporcie, bo no, sprawiedliwe jest to, że wygrywa ten, kto strzelił więcej bramek, nawet jeżeli nie ma piłki przy nodze częściej, więc no, kolejny finał.
12: Tu akurat Hiszpania miała i to aż 65% posiadania piłki przy 35% i tych strzałów rzeczywiście ogromna ilość. Dibu Martinez fruwał w bramce i to dzięki niemu pewnie Argentyna może zawdzięczać, że to było tylko 0-1. Tomaszu, chciałbym ciebie zapytać o tę sytuację, kiedy no to obrazki, które obiegły oczywiście wszystkich, kiedy Colina wyczytywał nazwiska sędziów, którzy poprowadzą mecz o trzecie miejsce, a później w finału i nie było obsady polskiej. Co wtedy poczułeś?
14: Wtedy to już właściwie nic, bo my widzieliśmy, że już po półfinałach, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to w finału widzieliśmy przed turniejem, że nie dostaniemy. Mecz o trzecie miejsce jest bardziej takim meczem właśnie dla młodszego sędziego, tak w cudzysłowie trochę na zachętę, albo dla jakiegoś naprawdę weterana, który kończy i chcą go jakoś tam władze sędziowskie uhonorować. Więc nie liczyliśmy na żaden mecz, już idąc do tej sali byliśmy jakby smutni, ale już nie wiedzieliśmy, że jakby już teraz obsada nas nie dotyczy, więc ten moment to było takie potwierdzenie tylko tego, co wiedzieliśmy, bo tam widziałem też jakieś komentarze, że nie uśmiechaliśmy, niezbyt gorliwie byliśmy, brawo, ale no to po prostu jest ludzki odruch, no siedzieliśmy, to tak w sporcie, no kogoś innego wyczytują, no to gratulujemy mu, no ale trudno, żebyśmy skakali do góry z radości i fikołki robili.
12: A co spowodowało, że właśnie nie dostaliście tych meczów ani ćwierćfinałowych, ani półfinałowych? No w zasadzie byliście obsadą sędziowską z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, ty Kupsik jako asystenci, a Kwiatkowski, Tomasz Kwiatkowski na warze. Dwa mecze, więc ten Argentyna-Algieria i później Egipt-Iran. No, powiedz tak szczerze, naprawdę.
14: Warem
12: był... Tak, to wiem.
14: Jako główny, więc szczerze mówiąc, mogę powiedzieć szczerze, co myślę, co mi się wydaje, bo tego jakby do końca nie wiemy, ale taka najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że to już kilka razy na innych turniejach też dotykało innych sędziów, że gdzieś tam nasze nazwisko było przewidziane właśnie na jakiś trudny, bo wiadomo, jak Szymon ma renomę, ćwierćfinał, albo może nawet półfinał. Natomiast jak się sędziego długo chowa w tej fazie pucharowej, bo chce mu się na koniec dać coś ważnego, to często jest tak, że po drodze się drabinka źle ułoży, na przykład z Argentyną, którą mieliśmy nam na 6 czy 7 naszych meczów w mundialach chyba czwarty raz. I jeszcze była ta medialna tylko kontrowersja z kartką, brakiem kartki dla Messiego, bo my wiedzieliśmy, że to nie jest czerwona kartka, że to jest dobra, ale...
12: Czerwona nie.
14: Nie, czerwona absolutnie.
12: Czerwona na pewno nie, a czerwona w życiu, no, oczywiście, od początku oczywiście, tak
14: żółta,
12: mówiliśmy.
14: Żółta
12: natomiast żółta?
14: Żółta, tak, żółta by była najlepsza, no ale nie widząc szczegółów na boisku, jakby się on nie ryzykował ze strzelaniem kartką na VAR, żółtej kartki podpowiedzieć nie może, więc skończyło się po prostu bez kartki, no ale to jakby to nie była przyczyna, tak. To jakby ta cała narracja medialna później się ułożyła też w ramach kolejnych meczów, że niby Argentynie sędziowie pomagają, więc tym bardziej wiadomo było, że władza już nas nie obsadza na Argentynę, że nie powinien dolewać oliwy do ognia, że znowu sędzia, których ileś razy sędziował, zdobyli Mistrzostwo Świata w meczu, który sędziowaliśmy. Teraz jeszcze niby są jakieś kontrowersje kolejne, więc widzieliśmy, że Argentyny nie możemy. Więc cała jedna część drabinki już była od ćwierćfinału wykluczona, bo też jakby nie obsadza się też sędziego, który z danym klubem, z daną federacją już nie powinien być związany w danym turnieju, na tą część drabinki, w której ta drużyna występuje. Czyli dlatego na przykład sędziowie z Anglii i z Francji już wyjechali po ćwierćfinałach, bo wiadomo było, że żadnego meczu już nie dostaną, bo nie było dla nich już miejsca. I tak samo u nas po prostu pechowo się złożyła tak drabinka, że zabrakło dla nas meczu. No, też wiadomo, że sędziowie z różnych konfederacji nie może wszystkiego, sędziowie europejscy nie mogą sędziować, więc też wiedzieliśmy, że tych meczów się coraz mniej robi. No i tak przeczuwaliśmy, że to się może tak skończyć i mieliśmy nadzieję, że może się inaczej to wszystko ułoży, ale skończyło się w ten sposób. No, my generalnie z podniesionym czołem wróciliśmy, bo w tych dwóch meczach uważam, że wykonaliśmy swoją pracę bardzo dobrze i w trudnych meczach, gdzie grały drużyny trudne do zarządzania, gdzieś te emocje piłkarzy utrzymaliśmy na akceptowalnym poziomie. Nie było bijatyk, nie było biegania, nie było trzasania kartkami, pretensji. Wiadomo, że się bramka w ostatniej minucie w tym drugim meczu jest odwołana z powodu spalonego, a to bramka, która decyduje o awansie, to emocje muszą być ogromne, ale mimo wszystko uważam, że ta decyzja była prawidłowa. No i udało nam się myślę, te mecze, patrząc też na inne mecze, które inaczej trochę wyglądały, że udało nam się to wszystko w tych naszych dwóch występach na co najmniej oczekiwanym poziomie spełnić swoje zadanie, więc to, że nie dostaliśmy następnego meczu, to już jakby było poza nami. Nie mogliśmy nic więcej zrobić, więc no, też ja... trudno, żebyśmy teraz mieli do siebie pretensje albo chodzili o coś tam załamani. Chociaż oczywiście wracaliśmy trochę smutni, bo każdy z nas ma ambicje, żeby sędziować jak najwięcej, jak najlepsze mecze, no ale tutaj wyszło jak wyszło.
12: Tłumaczyłem tę sytuację właśnie w nieuznaną bramkę dla Iranu w meczu z Egiptem. To też dzięki twojej wykładni właśnie, którą przekazałeś bardzo, bardzo zrozumiale, że po prostu spalony albo jest, albo go nie ma. No, i w tym
14: tak
12: przypadku
14: się teraz
12: był,
14: przyjęło. Mamy technologię, która jest co do milimetrów i moment podania z dokładnością tam do 1/1000 sekundy jest określany przez technologię, nie przez człowieka. Można się nie zgadzać albo zgadzać. Wiem, że część osób uważa, że to jest trochę zabijanie ducha futbolu, no ale po prostu tak jest i w każdym meczu jest ta sama zasada, że spalony albo jest, nawet pół centymetra, albo go nie ma. No i to jest o tyle sprawiedliwe, że jest dla wszystkich drużyn stosowane w ten sam sposób, a nie, że jeden sędzia powie, że 2 centymetry to jeszcze z duchem gry puścimy, a drugi powie, że 2 centymetry to spalony, to spalony. No, teraz mamy jednolitą wykładnię i jakby piłkarze też to wiedzą, kluby czy federacje narodowe przed turniejem też są o tym informowane, więc o tyle to jest, tak jak mówię, sprawiedliwe, że jest tak samo stosowane dla wszystkich.
12: No tak, bo jak zmierzyć ducha gry? To jest niemierzalne.
14: No, zawsze spalony, no bo zawsze tą granicę, jak przesuniemy do 5 centymetrów, że 5 centymetrów spalonego to nie jest spalony, no to będą dyskusje, a dlaczego 6 to już jest spalone, a 5 jeszcze tak. Nie. No więc jak już ustaliliśmy, że jest linia spalonego, no to po prostu niech ona sobie będzie na tej granicy, no po prostu równiutko z przedostatnim obrońcą i tyle.
12: A jak patrzyłeś z perspektywy, to na przykład...

0: mamy tak, że co innego wskazuje oko ludzkie, a co innego pokazuje technologia. Aczkolwiek ja sobie tę sytuację jeszcze kilkanaście razy oglądałem i faktycznie z jednej kamery wygląda jakby ta piłka zaczynała w pewnym momencie troszkę zmieniać trajektorię, jakby o coś zahaczyła, ale z dwóch pozostałych jakby tego nie widać. No i sędziowie na VAR też nie mieli takiego twardego dowodu, że tej linki też nie widać, bo ona jest cieniutka, no więc musieliby tak trochę na chłopski rozum interweniować. Też pamiętajmy, że Bellingham to nie przejął tej piłki, nie strzelił bramki, tylko przeszedł pół boiska i okiwał trzech ludzi, tak? Więc ten
1: tak.
0: Wpływ na akcję jakiś tam był, no bo ta piłka mu pod nogi spadła, o ile w ogóle trafia w tą linkę, mówię, bo skoro FIFA Technology Department mówi, że tam kontaktu nie było, no to ja nie mam to jakby podstaw i wiedzy takiej.
2: No a ta Argentyna?
0: Argentyna to uważam, że się pechowo złożyło, bo te wszystkie sytuacje, które myśmy sobie bardzo dokładnie właśnie z kilkunastu kamer zawsze dzień po meczu analizowali, łącznie z odsłuchaniem komunikacji między sędzią a VAR, te wszystkie sytuacje de facto były rozstrzygnięte prawidłowo, tylko to budziło jakieś tam kontrowersje. To, że jakby wszystkie były w odbiorze takiego przeciętnego kibica, wszystkie w jedną stronę, tak? Czyli znowu kontrowersja jest znowu na korzyść Argentyny. Ale jak się byśmy przeanalizowali, usiedli w studium z materiałem wideo, to byłem w stanie udowodnić, pokazać na konkretnych kryteriach, które musimy stosować z przepisów gry, że te decyzje były prawidłowe. No ale to tak jest w świecie piłki, to są emocje, to jest sport, no, najpopularniejszy na świecie, który interesuje wszystkich, że czasami tak coś się ułoży niefortunnie w narracji medialnej, ludzie po prostu w coś uwierzą i już nawet nie ma co walczyć z atrakami i tego tłumaczyć, że jest inaczej, bo no, po prostu prawym kibica jest mieć swoje teorie i bazować na emocjach, a nie na racjonalnej analizie czasami.
2: Tak. Tomku, a sam pobyt, samo to właśnie skoszarowanie w Miami, w tym ośrodku, to długi czas, prawda? Co wy tam robiliście nawet między meczami, no jak wiedzieliście na przykład, że nie sędziujecie danego meczu, bo trzeba było się czymś zająć, prawda? No też można analizować i tak dalej. Jak w ogóle sam pobyt właśnie oceniasz na tych mistrzostwach? A przecież byłeś już na kilku.
0: Oprócz tego, że było więcej meczów i pobyt był przez to trochę dłuższy, bo siedzieliśmy właśnie prawie do końca, to wyglądało tak jak zawsze. Codziennie jest trening, codziennie jest odprawa z analizami najważniejszych klipów sytuacji z meczów z dnia poprzedniego. No tutaj to faktycznie mieliśmy po treningu odprawę, lunch i w czasie Miami, no to od 13 się mecze zaczynały. W pewnym momencie były 4 mecze dziennie, więc właściwie cały dzień siedzieliśmy, oglądaliśmy te mecze, tam robiąc jakieś notatki, która drużyna gra, żeby już w razie czego później, osądzując być w miarę przygotowanym. I tyle, no mieliśmy swoich fizjoterapeutów, więc tam każdy, kto potrzebował, raz na 2-3 dni szedł na masaż, czy jakieś tam konkretniejsze działania. 2 wanny z lodem, do których można było po treningu sobie wejść, żeby ta regeneracja była szybsza. Hotel w fajnym miejscu na Miami Beach, blisko plaży, więc no nie było zakazu wychodzenia, więc jak ktoś chciał, to mógł sobie tam w wolnej chwili po pół godziny na słońcu czy tam pod parasolem poleżeć. Specjalny szef kuchni ściągnięty z Włoch, no bo jak wiadomo, że Amerykanie jedzą średnio zdrowo i w tej żywności też sporo tam jest dodatków różnych niezbyt zdrowych, więc tutaj mieliśmy osobną kuchnię i osobną restaurację dla siebie w tym hotelu. Zresztą zajęliśmy prawie cały hotel, bo to było ponad 100 osób. W pewnym momencie to na samym początku, jak jeszcze sędziowie VAR z nami byli, to chyba w sumie 200 osób, czyli sędziów, instruktorów, sędziów VAR i tak dalej, i tak dalej. Więc hotel był prawie że do naszej dyspozycji. Tak jak mówię, no plan dnia taki właśnie, troszkę dzień świstaka, dzień w dzień to samo, trening o tej samej godzinie, odprawa, lunch, mecze. No, w momencie się dowiadywaliśmy z dwudniowym, ewentualnie trzydniowym wyprzedzeniem, czyli jak mecz był w piątek, to we wtorek było spotkanie i tam było wyczytywane, kto ten mecz sędziuje. No jak wiedzieliśmy, że nie sędziujemy, no to po prostu wiedzieliśmy, że dalej trenujemy w takim zwykłym trybie, a później jak nas wyczytano do konkretnego meczu, no to już mamy taki mikrocykl przedmeczowy, czyli trening wytrzymałości szybkościowej, później już taka szybkość zwykła, no i dzień przed meczem to już takie rozbieganie, parę przyspieszeń. I następnego dnia na boisko. Po meczu też nie mieliśmy treningu z grupą, tylko takie regeneracyjne, czasami w basenie, czasami tam gdzieś w parku nawet, ale to też truch, rozciąganie, rower stacjonarny. A później powrót do normalnego rytmu, no i liczyliśmy po tym drugim meczu, że ten trzeci będzie i tak codziennie na te odprawy schodziliśmy, słuchając, kto tam będzie wyczytany, no i za każdym razem nie my, nie my, nie my i to takie było nużące to oczekiwanie.
2: Oj, to też rzeczywiście tak psychologicznie, prawda, też taki na wysokim

0: ich obrotach, no bo to cały czas człowiek pewnie jest w napięciu, ale troszeczkę tej atmosfery mundialu jakoś otarliście się o nią gdzieś w Miami, jacyś kibice, ktoś coś śpiewał, Meksykanie może?
1: Wiesz co, w Kansas City, bo mieliśmy mecz w Kansas City, w Seattle, tam było dużo po mieście, tam mieliśmy dzień przed meczem, właściwie cały dzień wolny, to można było wyjść sobie na spacer, no to dużo było kibiców, zwłaszcza w Kansas City, tam miała bazę Argentyna, więc tam dużo tych Argentyńczyków po mieście chodziło. Chociaż oni generalnie, wiadomo, jak to są fanatyczni kibice, więc oni głównie pojechali pod bazę tej Argentyny, która była tak na skraju miasta, i tam rozbili namioty i koczowali 24 godziny na dobę, śpiewając piosenki o Messi. No ale to jest piękne w kibicowaniu, że ci ludzie, przecież znamy tę historię, oni zostawiają domy, sprzedają samochody, żeby na te mistrzostwa pojechać, zwłaszcza, że no i Stany są dosyć drogim krajem, no już Katar 3 lata wcześniej, to już w ogóle nie mówię, bo to dla mnie było aż szokujące, ale na przykład ludzi z Meksyku, niezbyt bogatego kraju, ile przyjechało do Kataru na miesiąc, a tam to naprawdę są koszty wnętrza hotelu czy czegokolwiek bardzo, bardzo wysokie, więc no i udało się, i w Miami też nie, tak jak mówię, nie mieliśmy zakazu wchodzenia z hotelu, więc parę razy wyszliśmy sobie zobaczyć mecz albo w strefie kibica, albo gdzieś w jakiejś restauracji tam na tej plaży południowej, tam Ocean Drive na przykład, więc no, jak były takie mecze tych drużyn, które mają kibiców zagorzałych, to całe miasto żyło, były śpiewy, były tam pochody różne, Norwegów widzieliśmy, jak szli właśnie i wiosłowali, no piękne przeżycia. Ten, od tej strony kibicowskiej i takiej sportowej, to ten mundial uważam naprawdę, mając jakieś tam doświadczenia jako kibic od 86 roku oglądając mistrzostwa i jako sędzia już trzeci raz będąc na mistrzostwach, to pod tym ten aspekt kibicowski i sportowy, poziomu sportowego uważam za naprawdę udany.
0: Czyli obronił się mimo tego, te monstrualnych rozmiarów mundialu, twoim zdaniem ten mundial się obronił, tak? Ten projekt Infantino.
1: Sportowo uważam, że tak. No nie chcę o tych wszystkich kontrowersjach takich dookoła mówić, bo to nie moja rola jako aktywnego sędziego cały czas, ale uważam, że tak, sportowo i kibicowsko, atmosfery. Amerykanie potrafią się bawić, potrafią organizować takie właśnie show, żeby też ludzie się dobrze czuli, żeby się bawili. Wiadomo, że to troszkę momentami przypominało bardziej ten styl amerykański z baseballa, z futbolu amerykańskiego i tak dalej, ale to naprawdę widziałem, że ludzie się dobrze bawili.
0: Tomku, to gdzie teraz na wypoczynek, bo wiem, że jesteś na Okęciu.
1: No właśnie, tak,
0: z rodziną,
1: czekam na samolot z żoną.
0: Jaki kierunek?
1: Południowa Hiszpania, tam Malaga, Sevilla, Cadix, zobaczymy pewnie Granadę. No tak, Andaluzja generalnie, co zobaczymy, wynajmiemy samochód, będziemy sobie zwiedzali. Poleżymy na plaży. Głowę trzeba
0: przerwało. Z żoną,
1: Z żoną, no i Szymon z rodziną. Jakoś tak stwierdziliśmy, że...
0: Szymon.
1: Tylko 5 tygodni razem spędziliśmy w tym samym hotelu, to jeszcze pojedziemy na tydzień wspólnie.
0: To jest niesamowite. To jest naprawdę... Przyjaźń w profesji, czy profesjonalizm przyjaźni.
1: Trochę wyszło spontanicznie, ale jak widać, musimy się lubić, skoro po 5 tygodniach spędzonych i tu w takich warunkach, jak trochę i stresu, i pracy, chcę jeszcze razem przebywać, to znaczy, że jest dobrze. Tak. I że jeszcze ostatnie głosowanie powiedzieliśmy.
0: To
1: teraz euro za 2 lata.
0: Serdeczne pozdrowienia dla Szymona Marciniaka. Halo Tomaszu. No chyba już rzeczywiście połączenie z Okęciem w tym momencie, ale wszystko, co trzeba było na naszej antenie przez Tomasza Listkiewicza, zostało przekazane. Halo. Już
2: tak, ja już jestem w studiu, Tomasz zapraszam.
0: Tomka, a więc
2: drugi
0: jest godzina 9:53. Naszym gościem był Tomasz Listkiewicz, sędzia asystent na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Oczywiście asystent sędziego głównego Szymona Marciniaka. 2 mecze, ta cała ekipa, ale oczywiście Tomasz Kwiatkowski jako sędzia VAR zaliczył więcej tych meczów i to łącznie z półfinałem. Ale ja myślę, że po prostu przyjdzie teraz sezon i Liga Mistrzów, i Liga Europy, konferencji, nasza Ekstraklasa i tam będziemy mogli zobaczyć naszych sędziów międzynarodowych. W studiu jeszcze Tomasz Zapert. Halo Tomaszu.
2: Tak, jestem, słyszę.
0: No właśnie, a ja teraz widzę taką sytuację, bo tutaj powtórka leci, jak to właśnie sobie w białych butach idzie Gianni Infantino, obok niego dostojnym krokiem podąża Donald Trump i już tutaj się szykuje ceremonia, to jest oczywiście powtórka, ale takie rzeczy to się ogląda po kilka razy. Lionel Messi ze spuszczoną głową, on też zaczął płakać, czyli też taka analogia do tego Maradony z 90 roku, kiedy też płakał. Dodajmy, że królem strzelców mistrzostw został Kylian Mbappé, 10 goli, wicekrólem Messi 8, najlepszym piłkarzem całego turnieju Rodri, młodym piłkarzem Kubarsi, tym bramkarzem Unai Simon. Czy zgadzasz się z tymi klasyfikacjami?
2: Nie zgadzam się z Rodrim. Nie zgadzam się z Rodrim. Myślę, że można by wybrać kogoś innego, no ale to jest moje zdanie. Natomiast co do Mundialu, to jeszcze mam jedną obserwację, ponieważ oglądamy to oczywiście, jak wszyscy w Polsce, na ekranach telewizorów, więc jeszcze jedno nowum zupełne. Mianowicie ekipa sprawozdawców Telewizji Polskiej trafiła tam dopiero od fazy ćwierćfinałowej i nie było widać jakiejś gorszej jakości komentarzy. Dowodzi do tego, że spokojnie można to komentować sprzed telewizora, a nie ze stadionów. I nawet to jest chyba lepsze, bo są powtórki, ujęcia.
0: No nie.
2: Komentatorzy mają...
0: Szczerze powiem, że nie, bo mam kontakt z osobami, no, które powiedzmy są blisko Mateusza Borka, gdzieś tam znamy się jeszcze z dawnych czasów i Mateusz naprawdę no, dostał skrzydeł, jak już był w Stanach, jak już te dwie pary poleciały, to na naszej antenie tłumaczył Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, że po prostu tam by te stanowiska były bardzo drogie, horrendalnie wysokie ceny, więc on wysłał po prostu już później na te fazy decydujące dwie pary. O, teraz jest taki moment, jak Messi płacze. Dwie pary, a więc Jacek Laskowski, Robert Podoliński i Mateusz Borek, Grzegorz Mielcarski. I wiem, że naprawdę im się lepiej komentowało, mimo nawet tych opóźnień czasami samolotowych, tych jetlagów, tego przesiadania się na lotniskach, ale jednak będąc na miejscu, no to jest inny odbiór i wiem, no każdy pewnie z nas lubi sport na żywo, oczywiście nic nie ujmując telewizji, radiu, ale to mogę tylko przekazać, że akurat w tym przypadku było pozytywnie, jeśli chodzi o to, że oni byli tam na miejscu.
2: No to jest punkt widzenia ich, a ja mówię o punktu widzenia telewizji, bo rozmawiałem to z wieloma osobami i uważam, że nie było widać różnicy jakościowej, natomiast to oczywiście, no, ja nie mam nic przeciwko panu Borkowi, ani zwłaszcza panu Jackowi Laskowskiemu. Uważam nawet Jacka Laskowskiego za lepszego komentatora, no ale to jest moja subiektywna opinia.
0: No tak, i teraz mamy ostatnie jeszcze dwie minutki naszego studia Mundial tego teraz, później jeszcze to ostatnie już w ogóle na tym Mundialu 17.10, 17.30, tam między innymi także zacni goście Stefan Majewski, nasz były reprezentant Polski, człowiek, który zakładał srebrny medal, bo wtedy było tak, że za trzecie miejsce były srebrne medale, były złote, pozłacane, srebrne, zawsze mówię o srebrna drużyna, Kazimierza Górskiego, później Antoniego Piechniczka. No teraz jest wiadomo, że złoto, srebro i brąz dla trzeciej ekipy, ale właśnie też będzie naszym gościem. Także Kazimierz Węgrzyn, nasz były znakomity piłkarz i ekspert. No to jeszcze takie twoje jakieś ostatnie takie resume właśnie tego,
2: no to
0: tych mistrzostw.
2: To nie powiedziałem, kto był moim ulubionym zawodnikiem, najlepszym moim zdaniem. Dla mnie najlepszym z Hiszpanów był Kukureja. To dla mnie było odkrycie tego turnieju i cieszę się, że trafił do mojego ulubionego klubu Realu Madryt.
0: A, no i to rzeczywiście...
2: Jest to jedyny piłkarz bardzo. Realu Madryt, zdaje się, w kadrze Hiszpanii.
0: Tak, w tym i to w ogóle, tak.
2: I to jeszcze to w ostatniej chwili,
0: w trakcie,
2: tam,
0: w trakcie.
2: Po fazie grupowej trafił do tego Realu, czy jakoś w trakcie fazy grupowej.
0: Tak, jak De La Fuente ogłaszał kadrę, no to przecież tam było 8 zawodników Barcelony, żadnego z Realu, tak. Jeśli chodzi o Hiszpanów. Tak. I to było takie rzeczywiście no nieoczywiste, tam Baskowie to jak najbardziej, tak?
2: No tak, tak,
0: Atletico
2: tak.
0: Bilbao, Simono, ja Atletico Madryt też, ale...
2: Atletico
0: ale
2: Madryt,
0: właśnie no. Ten Kukureja trafił, no na pewno Pau Kubarsi, tak? 18-letni
2: Pedro Porro też tak samo uważam, że ten... Rodri był, bardzo doceniam jego klasę jako destruktora, ale ja wiem, czy on był takim... Hiszpania była fantastycznym kolektywem, to był fantastyczny, niemodne tak. Słowo kolektyw, ale to był rzeczywiście bezkonkurencyjny kolektyw i wielkie no. Gratulacje.
0: A mnie się też bardzo, bardzo podobał Oyarzabal, ta jego mądrość, tego też, naprawdę, tak. Ten, jak on kapitalnie potrafił i dogrywać, i strzelać.
2: No tak, więc Dani Olmo można by długo wymieniać.
0: Tak, ale mamy po prostu króla piłki nożnej. Tym królem, tym wielkim monarchą jest cała reprezentacja Hiszpanii.
2: Zdecydowanie.
0: Cały naród hiszpański.
2: I chwała im za to.
0: I chwała im za to. Niech żyje mistrz. Viva España. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Tomasz Zapert, Radio Wnet. Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję i zapraszam na 17:10.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.

0: Dzień dobry, 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Płonące okręty w cieśninie Ormus, rosyjskie naloty na Ukrainie oraz kolejne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że dwa tankowce, które próbowały przepłynąć południową częścią cieśniny Ormus, uległy eksplozjom i zostały unieruchomione. Według strony irańskiej statki korzystały z trasy wskazanej pod presją sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Strażnicy rewolucji ostrzegli, że dopóki trwa amerykańska agresja w regionie, żegluga przez cieśninę nie będzie bezpieczna dla transportu ropy, gazu i innych ładunków. Zapowiedzieli również możliwość dalszych działań odwetowych wobec USA. Brytyjska agencja UK Maritime Trade Operations poinformowała wcześniej o płonącym statku w pobliżu wybrzeży Omanu. Podkreślono jednak, że przyczyna pożaru nie została dotąd potwierdzona. Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę. Według władz zginęło co najmniej 8 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 4 osoby poniosły śmierć w Charkowie, 1 zginęła w Kijowie, 2 w Zaporożu i 1 w Sumach. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała również, że na Morzu Czarnym rosyjskie rakiety trafiły należący do tureckiego armatora cywilny statek przewożący zboże. Według strony ukraińskiej zginęło 5 osób. Jednocześnie Ukraina poinformowała o przeprowadzeniu ataków na 3 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym oraz 3 bazy paliwowe w kraju Stawropolskim. Jak poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, około 400 dronów zmierzało w kierunku rosyjskiej stolicy ubiegłej nocy. Kilkadziesiąt z nich zestrzelono podczas schodzenia do ataku. Co najmniej 6 osób zginęło, 21 zostało rannych w wyniku 2 trzęsień ziemi, które nawiedziły górzysty region Junin w środkowym Peru. Wstrząsy o magnitudzie 5,1 i 3,7 wystąpiły w sobotę wieczorem w prowincji Chupaca, około 300 km na wschód od Limy. Według peruwiańskiego Narodowego Centrum Sejsmologicznego ogniska trzęsień ziemi znajdowały się na głębokości 24 i 18 km. Władze poinformowały, że całkowicie zniszczonych zostało 48 domów i kolejnych 18 uległo uszkodzeniu. Chiny utrzymują ścisłe ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich do Japonii. Z danych chińskich służb celnych wynika, że w czerwcu do Japonii nie trafiły m.in. gal, dysprosy, terp ani itr. Surowce kluczowe dla produkcji magnesów, elektroniki i nowoczesnych technologii. Ograniczenia są następstwem pogorszenia relacji między Pekinem a Tokio po ubiegłorocznych wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaishi dotyczących Tajwanu. Japońskie firmy ostrzegają, że niedobory strategicznych surowców zaczynają negatywnie wpływać na gospodarkę kraju. Jednocześnie Chiny utrzymują wysoki poziom eksportu magnesów z metali ziem rzadkich na rynki światowe, wzmacniając swoją pozycję jako kluczowego dostawcy tych materiałów, pisze o tym agencja Reutera. Trwa walka z pożarami w Hiszpanii. Od niedzieli ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Castilla-La Mancha, gdzie swoje domy opuścili mieszkańcy 25 wsi. Największy tegoroczny pożar szaleje w gminie La Mierla. Ogień strawił tam już ponad 16 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Kolejny rozległy pożar trwa w gminie Ores w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Hiszpańscy strażacy od soboty zmagają się z kilkudziesięcioma dużymi pożarami. Akcje gaśnicze utrudniają ekstremalnie wysuszona roślinność, silny wiatr oraz fala upałów. Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że jutro w kilku regionach kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 45 stopni Celsjusza.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Nowy tydzień i tydzień pełen emocji, chyba tak można powiedzieć, bo dużo dzieje się na prawicy, dużo dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. W tym tygodniu ma minąć ultimatum, jeśli chodzi o rozwiązanie Stowarzyszenia Rozwój Plus i tym żyje scena polityczna. Chcąc, nie chcąc, podobno ma dojść w najbliższych dniach, dziś, być może jutro, do kolejnego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale my zaczniemy od innego sporu i innej barykady dzielącej polską scenę polityczną. Zaczniemy od prezydenta Karola Nawrockiego i od pomysłów, które coraz częściej pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej, mówione przez dziennikarzy pracujących w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji, czy przez polityków, europosłów, a mianowicie po kolejnych wetach, w tym wypadku wecie wobec ustawy o związkach partnerskich, lewica rządząca coraz częściej myśli o tym, czy by się nie pozbyć z urzędu Karola Nawrockiego. Najnowsze pomysły to chociażby postawienie prezydenta Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unijnym. To jest taki pomysł, który się pojawił pod koniec zeszłego tygodnia. No a my na początek porozmawiamy o tym, jaką właściwie rolę i jakie sposoby na prezydenta próbuje znaleźć Donald Tusk. Naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, to jest dość ciekawe, bo wydawałoby się, że już Donald Tusk, już jego i polityczni podwładni, ale także komentujący, którzy sprzyjają obecnej koalicji rządzącej, pogodzili się z tym, że jest prezydent z innej opcji, że tego już się nie da cofnąć, a tu nagle końcówka minionego tygodnia to cały festiwal wypowiedzi, czy to pani Karolina Pawlicka, czy to europoseł pan Wawrykiewicz, też pytany o ten stosunek do prezydenta. No, znowu spekulacje, co by tu zrobić, żeby pana prezydenta nie było. To jest gra po prostu na osłabienie, czy realne szukanie sposobów pozbycia się prezydenta Polski?
2: Myślę, że to jest po prostu sytuacja, w której mamy do czynienia z takimi desperackimi wypowiedziami ludzi, raczej nierozsądnych, ponieważ i pan Wawrykiewicz, i ta dziennikarka, jeśli mogę użyć w ogóle w stosunku do niej takiego określenia, nie pierwszy raz konstatują rzeczy, które nijak się mają do polskiego prawa, do rozsądku, a ich jedynym celem jest deprecjonowanie osoby pana prezydenta. I to są właśnie takie desperackie wypowiedzi ludzi, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, że prezydent po pierwsze stoi na straży konstytucji i robi to bardzo dobrze, a z drugiej strony oni nie potrafią się również pogodzić z tym, że prezydent nie jest notariuszem rządu, czyli nie jest tym, kim oni sobie wyobrażali, że mógłby być Rafał Trzaskowski, gdyby został prezydentem. A tutaj taka niespodzianka od roku. Prezydentem z woli narodu jest Karol Nawrocki, który po prostu pilnuje tego, żeby wszystkie przepisy, w tym te dotyczące szczególnie rodziny, małżeństwa, były zgodne z konstytucją. No i oni się z tym nie mogą pogodzić, dlatego będą próbowali formułować w przestrzeni publicznej takie opinie, że coś z tym prezydentem jest nie tak, że są jakieś trybunały, instytucje, które mogłyby podważyć jego legalność, pozbawić go urzędu. Myślę, że do końca kadencji tej i mam nadzieję również następnej Karola Nawrockiego będziemy mieli z takimi głosami do czynienia.
1: To jest głos i polskiej, ale i niemieckiej prasy. W weekend jeden z niemieckich publikatorów pokazuje tekst z tytułem "Weta prezydenta niweczą czy przeszkadzają rządzić Donaldowi Tuskowi". Tak jakby ta presja się z różnych kierunków coraz mocniej nasilała, tak jakby ta presja, żeby się tego weta prezydenta pozbyć, była coraz silniejsza.
2: Można odnieść wrażenie, że niemieckie media specjalizują się w deprecjonowaniu polskich polityków, jeżeli są opcji konserwatywnej, bo przecież ataki na polskiego prezydenta to nie jest jakaś nowość w wykonaniu dziennikarzy niemieckich. Kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, głosy były równie mocne i równie bezczelne. I tak jest w tym przypadku. Trudno znaleźć w Niemczech gazetę, która pisałaby o Karolu Nawrockim inaczej niż, cytuję, prezydent formacji nacjonalistycznej, prezydent skrajnej prawicy i tak dalej. W ogóle jakby nie liczyli się z faktem, że prezydent reprezentuje całe państwo polskie, czyli ludzi o wrażliwości i konserwatywnej, i lewicowej, i centrowej, i ludzi niezainteresowanych w ogóle polityką, bo reprezentuje cały majestat państwa polskiego. No ale to już jest standard, że Niemcy od zawsze starali się podważyć wszystko, co polskie, wszystkie instytucje polskie, chyba że te instytucje są reprezentowane przez kogoś, na kogo mają wpływ, na kogo mogą wywierać naciski i kto będzie reprezentował ich interesy, jak ma to miejsce w tej chwili w przypadku prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
1: Ale z drugiej strony prezydent coraz silniej wyrasta na polityka, w sensie głównego, także na poprawicowej stronie politycznej. Na razie jest pod tym względem dość taktowny pan prezydent, w tym sensie, że nie wypowiada się bezpośrednio, jaka partia, która partia ma bardzo dobry kontakt i z Sławomirem Mentzenem, i z Krzysztofem Bosakiem, oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością również, bo część kancelarii wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta. Mówi się coś o pakcie senackim. Może to jest ten powód uderzeń, że prezydent nie tylko, że wetuje jedną albo drugą ustawę, ale że może być także osobą, która w ostateczności może spowodować, że ten rząd będzie miał poważną konkurencję w wyborach prezydenckich.
2: Tak, absolutnie. Prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj centralną postacią polskiej polityki i rzeczywiście w kontekście wyborów w 2027 roku dla tych, którzy nie lubią Polski, jak to ma... Mamy do czynienia z tym w przypadku niemieckich środowisk, ale również w Polsce. To jest postać, która z ich punktu widzenia jest dużym zagrożeniem, ponieważ konsoliduje wszystkie środowiska patriotyczne, czyli od Konfederacji jednej i drugiej przez środowiska pisowskie, ale przecież prezydent jest punktem odniesienia także dla wielu innych polityków, dla bezpartyjnych, nawet dla polityków gdzieś z okolic partii Razem. I z tego punktu widzenia on jest dla tych, którzy niekoniecznie chcą, żeby Polska się rozwijała i żeby zakończyć byt obecnego rządu, dużym zagrożeniem. I nawet jak obserwujemy ten spór w PiS, to tak naprawdę można powiedzieć, że on dla wyborców może jeszcze dzisiaj i nawet w przyszłości będzie miał mniejsze znaczenie. To, co się dzieje w PiS-ie, dlatego że kluczowa będzie właśnie rola prezydenta Nawrockiego, bo on jest centralną postacią także prawicy i to on nada wiarygodność nowej reprezentacji, a nie z pełnym szacunkiem dla dokonań i tego wszystkiego, co robi prezes Kaczyński, nie właśnie prezes PiS-u. Więc tak, Karol Nawrocki jest dzisiaj postacią niewygodną, groźną dla czynników zewnętrznych, ale również dla tych, którzy rozsadzają Polskę od wewnątrz.
1: W tej chwili prezydent, właśnie jak powiedziałem, milczy. To jest ciekawe, jak pańskim zdaniem, naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, ta misja ewentualnego godzenia prawicy, także może godzenia samego PiS-u, o czym zaraz powiemy, może się udać.
2: Ja myślę, że pan prezydent na razie, nie robiąc żadnych takich bardzo jaskrawych, przepraszam za wyrażenie, oczojebnych gestów, czyli nie deklarując się po jednej lub drugiej stronie sporu albo w ogóle ugrupowań politycznych stał się dla tych ugrupowań konserwatywnych w Polsce postacią, która jest wiarygodna i właśnie z tego powodu, że nie wchodzi w konflikty i spory pisowskie, popiera dobre rozwiązania, ale w sposób znów nie taki jaskrawy, spotyka się ze wszystkimi, którzy chcą się z nim spotkać z Konfederacji, budując instytucje w Kancelarii Prezydenta, swoje rady, zaprasza do nich polityków wszystkich formacji i to powoduje, że za kilka miesięcy, kiedy no, emocje na prawicy przy tworzeniu list wyborczych będą jeszcze większe, no to prezydent może stać się takim zwornikiem, taką postacią, która jako jedyna będzie w stanie spowodować, że niektórzy politycy, którzy dziś głównie obkładają się mocnymi słowami w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych, będą w stanie rozmawiać o przyszłości Polski, a nie tylko o swoim ja, czyli partyjnym czubku nosa.
1: Jeżeli patrzymy o ten konflikt, tak się zawahałem, bo rzeczywiście prezydent może te partyjne na prawicy sfory jakoś łagodzić, no ale z drugiej strony, czy nie jest to misja niewdzięczna, zgoła misja nie do zrealizowania, bo też pojawiły się takie głosy, że jeżeli ktoś na przykład bardzo ochoczo mówi, niech prezydent weźmie i zacznie robić pakt senacki, niech zacznie tą prawicę jakoś porządkować, no to jest to wejście na pole minowe, gdzie o sukces trudno, a też prezydent przecież nie ma przełożenia bezpośredniego na liderów partyjnych i nagle stanie się zakładnikiem sytuacji. Będzie deklaracja, niech prezydent robi pakt senacki, cała odpowiedzialność na prezydencie bez żadnych mechanizmów, bo prezydent nie może niczego narzucić ani liderom PiS-u, ani liderom Konfederacji, ani Grzegorzowi Braunowi. Nie jest liderem partii, nie ma za sobą silnej struktury, więc jest trochę mediatorem, a trochę liderem. Niezwykle politycznie niewdzięczna i trudna rola.
2: Tak, ale liderem nie tylko w polityce, ale również w każdej dziedzinie życia, od biznesu, przez gospodarkę, sport, ale mówimy tutaj o liderze państwa, staje się człowiek wtedy, kiedy jest obdarzony tym liderstwem nie tylko w wyniku demokratycznego wyboru, ale oczami, sercami tych, którzy go uznają za lidera. I Karol Nawrocki taką postacią jest. Jest osobą, która wydaje się, stała się postacią wiarygodną, to jest bardzo ważne słowo, wiarygodną, zarówno dla Konfederacji, jak i dla wielu polityków PiS-u, którzy być może jeszcze dzisiaj głośno nie mówią, Karolu pomóż, Karolu włącz się, bo zdają sobie sprawę z konstytucyjnego umocowania prezydenta, ale gdzieś w potylicy głowy mają świadomość, że sytuacja może dojść do momentu, że tylko prezydent będzie w stanie pogodzić te wszystkie strony, bo jest liderem par excellence, czyli osobą, której oni ufają, liderem, któremu będą chcieli powierzyć właśnie tą misję, a nie, że będzie to wymuszone w jakikolwiek sposób. Pytanie, na ile Karol Nawrocki rzeczywiście zdecyduje się wejść w te buty?
1: I na ile podejmie taką decyzję przy tym okrążeniu politycznym, no ale jeżeli nie wejdzie, to coraz bardziej jawi się taka wizja, że Donald Tusk będzie miał kolejną kadencję, że to jest dla prawicy w Polsce to ryzyko i dla polityków, i też pewnie dla dużej części, a może zgoła i wszystkich zwolenników różnych formacji prawicowych, to ryzyko, które się pojawia, że Donald Tusk będzie miał możliwość zorganizowania nowego rządu w oparciu o lewicę, o własne ugrupowanie, bo może i zdobędzie mniej głosów, ale dąd będzie wyraźnie po jego stronie. Ordynacja wyborcza przy rozproszonej prawicy spowoduje, że mając mniej głosów, zyska większość w polskim Sejmie.
2: Tak, żadna defragmentacja prawicy bez względu na intencje jednych czy drugich nie będzie służyć kluczowemu celowi, czyli odsunięciu rządu Tuska, bo taka jest logika. Z jednej strony, tak jak pan redaktor powiedział, ordynacji wyborczej, która promuje dużych. Z drugiej strony percepcji elektoratu, który no, najzwyczajniej w świecie irytuje się tymi podziałami, kłótniami, wymianami opinii, bo trudno tutaj to nazwać nawet poglądami, ale też taka jest logika strategii Tuska i stojących za nim środowisk, również tych, rozmawialiśmy przed chwilą o tym spoza granicy Polski, którzy no, oddaliby wiele pieniędzy, by podzielić prawicę, która no, dzieli się sama, bo to jest tak głupie i tak szkodliwe, aby w samym środku wakacji, w dodatku no, w czasie, gdy rząd Tuska i Koalicja Obywatelskiej przeżywał i przeżywa jeszcze największy kryzys, można powiedzieć. Najpierw była to afera zoofilsko-pedofilska, teraz mamy kwestię szpitalu, a prawica zamiast właśnie konsolidować się rozpoczyna teatr, serial pod tytułem Podzielmy się, kto jest ważniejszy, kto będzie premierem i w ogóle koncentrują się na tym, kto ma być premierem albo kto ma być kluczowym podmiotem przy tworzeniu przyszłej koalicji, zapominając, że to wszystko i tak będzie zależało od ilości głosów, od ilości wyborców, którzy zdecydują się zagłosować na prawicę. I to jest tak niemądre, co obserwujemy, że aż nierozsądne. A z drugiej strony padają wielkie słowa o zagrożeniu z Rosji, o utracie suwerenności, niepodległości. No, już za tymi wszystkimi słowami jest tylko ściana. A tu mamy takie gorszące na prawicy, ale nie tylko, sceny, wymiany zdań i tak dalej.
1: A to już wracając do tematu prezydenta, bo też ciekawy element się pojawił, to jest zwrot w PSL-u. PSL do tej pory, nie wiem czy udawał, czy jaka była strategia, to już nie będę tego w tej chwili oceniał, ale dawał sygnały, że jest gotowy w jakichś sprawach iść z prezydentem czy szerzej rozumianą prawicą przeciwko lewicy. Taktyka była taka, rządzimy z lewicą, ale staramy się raz na jakiś czas pokazać, że mamy wrażliwość bardziej centroprawicową. Po wecie prezydenta, od czego zaczęliśmy, co do ustawy o statusie osoby najbliższej, ustawy, która była negocjowana też przez lidera PSL-u, pana wicepremiera Kośniaka-Kamysza. No po tym wecie dwie osoby, które weszły do prezydenckiej rady parlamentarnej właśnie z PSL-u, to była jedyna formacja koalicyjna, która tam została, postanowiła wejść, właśnie pokazując, że tak jest z lewicą, ale trochę może też być z prawicą. Po tym wecie i pani Urszula Pasławska, i pani Urszula Nowogórska, dwie posłanki, występują z tej rady, o czym nie powiedziały same, tylko co przekazał Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Pokłady dobrej woli się wyczerpały, mówi ten wicemarszałek Sejmu z PSL-u. To też jakiś sygnał, że ta koalicja uznała, że nie można w żaden sposób wchodzić w relacje z prezydentem, że tutaj trzeba pójść na całkowitą wojnę i na tą wojnę także idzie PSL jako no właśnie lojalny współpracownik koalicji Donalda Tuska.
2: Zdaje się, że ta ustawka takim nie do końca wyszła, dlatego że pani Nowogórska głosowała chyba również przeciw.
1: Pani Pasławska również była w Sejmie przeciwko. Tak, była przeciwko tej ustawie w Sejmie, ale potem na znak protestu o zawetowaniu ustawy przeciwko tej głosowała, wyszła z rady. Tak, no to nie jest zręczne, ale sygnał polityczny jest wysyłany.
2: Tak, to jest ewidentnie ustawka i kolejny element właśnie w próbie depresjonowania prezydenta, podkreślenia przez PSL, który tak ochoczo nawiązuje właśnie do wartości konserwatywnych, tradycyjnych, ale nijak się to ma do tego, co robią w rządzie. I wszystkie ich działania od samego początku przecież zmierzają do tego, aby nie wspierać pana prezydenta, bo nawet ich taka nie do końca jednoznaczna opinia, poglądy i postawa w trakcie po wyborach prezydenckich, a przed zaprzysiężeniem w stosunku do tego, co się działo i jakie były zakusy, no pokazują, że jednak oni nie są wiarygodnym partnerem dla prawicy. I nigdy nie byli, bo nawet jak spojrzymy na historię, to PSL, jeśli mógł cokolwiek robić z ugrupowaniami konserwatywnymi od początku lat 90. przez kolejne lata, to zawsze jako partnera wybierał lewicę. No korzenie tej partii wciąż są mocno jednak, powiedzmy to wprost, postkomunistyczne, bo to, że nie należeli ich działacze do PZPR-u, ale należeli do ZSL-u, który współpracował z partią komunistyczną, no nie zmienia faktu, że jeszcze gdzieś korzeniami mocno tkwią w tamtym systemie i podobną sytuację mamy dzisiaj. Oni pełnią taką samą rolę jak ZSL w czasach PRL-u wobec PZPR-u, taką samą rolę pełnią dzisiaj jako PSL wobec rządów Donalda Tuska. No, oni żerują te wszystkie decyzje szkodliwe dla Polski. Często Kosiniak-Kamysz wychodzi i wygłasza mocne stwierdzenia, jaki to jest zatroskany o losy Polski. Tyle tylko, że w momencie, gdy dochodzi do podejmowania decyzji od na przykład w kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich i wielu innych kwestiach, oni zachowują się tak jak ZSL wobec PZPR-u w czasach komuny.
1: I w tej chwili pytanie, czy to nie jest taki znak właśnie do frontalnego uderzenia na prezydenta?
2: Z pewnością oni mają świadomość, że to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, mają świadomość, że prezydent będzie centralną postacią w najbliższych miesiącach. Może nie wprost, nie tak dosłownie, czyli nie zaangażuje się w politykę partyjną, ale będzie patronem, mentorem, być może jakimś koordynatorem. Natomiast oni chcą go na tyle osłabić, aby jego wiarygodność dla elektoratu, przede wszystkim prawicowego, co oczywiście się nie uda, ale również tego centrowego, była jak najmniej skuteczna i jak najmniej oddziaływała. Ale to się nie uda. No, PSL odgrywa naprawdę tutaj rolę bardzo negatywną. O Donaldzie Tusku i jego formacji nie będę wspominał, bo od samego początku jeszcze przed zaprzysiężeniem odgrywali rolę kogoś, kto jest przeciwko już nie tyle osobie, która pretenduje do stanowiska prezydenta, ale przeciwko państwu polskiemu i tego w żaden sposób wytłumaczyć się nie da.
1: O czym mówił Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: A my za chwilę w Odysei Wyborczej porozmawiamy z Miłoszem Lodowskim o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości w kontekście tego, jak ta partia, do niedawna wiodąca polska partia, 8 lat nieprzerwanych rządów, łącznie 10 lat u władzy, partia, która po upadku SLD zdominowała polską prawicę, jak teraz wygląda jej sytuacja polityczna i sytuacja także w sieciach społecznościowych, niezwykle już ważnych, może i ważniejszych niż tradycyjne przekazy, jak konferencja prasowa czy występy w mediach dla budowania pozycji politycznej. Jak to wszystko teraz wygląda, bo mamy bardzo ciekawy raport, który pokazuje, jak zmienia się polska polityka i jak jeszcze szybciej zmienia się na naszych oczach polska prawica. To już za chwilę Państwu piszemy z Miłoszem Lodowskim.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
2: Blisko czy daleko?
1: Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, dyrektor kreatywny, znawca i także twórca marketingu, marketingu politycznego. Również dzień dobry panu.
7: Mój duch, no nie twórca, tylko raczej działacz w ramach tego specyficznego przedmiotu, bo jednak twórcami byli w przeszłości nieco, powiedziałbym, bardziej zapisani w historii zawodnicy, między innymi siostrzeniec Freuda.
6: Chociażby, ale to historia na zupełnie inną opowieść. Patrzę na to, co dzieje się w sieci i na dość ciekawy raport Instytutu Res Futura o tym, jak wygląda obecna sytuacja Prawa i Sprawiedliwości w internecie. Taki nagłówek, czy lead, który zapowiada tą analizę, brzmi dość intrygująco i też dla pewnie wielu wyborców PiS-u niepokojąco. PiS znika ze strumieni użytkowników. Algorytm rozrywa partię między Morawieckiego a Konfederację i Koronę. I to wszystko początek opisu tego, jak przesilenie wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus wpływa na komunikację i samego Prawa i Sprawiedliwości, ale także zwolenników tej partii, którzy czują się coraz bardziej pogubieni. O tym pogubieniu też pan mówił, mówiłeś się w takim swoim nadzwyczajnym live'ie, który leciał niemalże równocześnie z finałem mundialu. Wczoraj, nie ukrywam, że wybrałem tą pierwszą rozrywkę niż drugą. Co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o przekaz w internecie?
7: No, pierwsza sprawa jest taka, że tu nie tylko i wyłącznie o przekaz chodzi, tu chodzi o pomysł na przekaz, bo to nie wystarczy tylko i wyłącznie mieć możliwość kontaktu ze swoimi wyborcami, ale także z takim chłodnym odbiorcą, takim, który jeszcze nie jest zaangażowany, ale teoretycznie mógłby być. Przede wszystkim też chodzi o to, żeby już kompletnie zbudować też komunikację z kolei z klientem, który kompletnie już nie pamięta, czym był PiS, bo na przykład będzie dopiero zaraz po raz pierwszy głosował. I to także jest element osobnej oferty komunikacyjnej. No i jeśli nie ma pomysłu tak naprawdę, w jaki sposób komunikować Prawo i Sprawiedliwość, a pojawiają się wyłącznie informacje o pewnej niezborności w zespole, o zajmowaniu się właśnie wewnętrznymi problemami i ciągle to jest pompowane w rzeczywistości publicznej i do tego też Prawo i Sprawiedliwość jest podzielone na troszeczkę takie trzy sfery, powiedziałbym. Jedna sfera to jest sfera technokratyczna i powiedzmy, przypiszmy to do pana Mateusza Morawieckiego i tego jego zespołu. Z drugiej strony są przedstawiciele Solpolu, czy Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski, bo już nie pamiętam, drodzy państwo, po co była ta zmiana, dlaczego była ta zmiana, w każdym razie nastąpiła, a teraz są znowu w Prawie i Sprawiedliwości w całości. I oni też mają swój przekaz. Ten przekaz jest taki mocno energetyzujący, mocno angażujący, ale właśnie wypalający też, jeśli jest w nadmiarze. No jest jeszcze trzecia grupa, ja tutaj też nie będę wymieniał tych rozmaitych nazw, bo bym dzielił frakcje, ale ta trzecia grupa to jest to zasadnicze jądro, które ma z kolei władzę emocjonalną i w emocjonalny sposób kontaktuje się z tą, powiedziałbym, taką główną grupą wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czyli z jednej strony mamy, powiedziałbym, rozum, czyli ten element technokratyczny, z drugiej strony mamy emocje, a z trzeciej strony mamy coś, co nazwałbym taką doraźnością czy pływaniem na trendach. No jeśli którakolwiek z tych grup ma źle poustawiane suwaki, albo któraś z nich wypadnie, to po prostu stracony zostanie jeden z elementów przekazu. I pozostałe jest pytanie, czy mają odpowiednią komunikację w ramach obecnie istniejących metod dotarcia. No i mam wrażenie, że ta grupa emocjonalna, czyli ta, która powiedziałbym jest tym jądrem PiS-u, ona zbudowała wyłącznie przekaz w aspekcie mediów, które zna od zawsze. Czyli od zawsze, kiedy funkcjonowała w rzeczywistości publicznej każda z osób, która buduje tą formację, a więc przede wszystkim pan Jarosław Kaczyński, czyli w przestrzeni mediów starych, mediów tradycyjnych, mediów, które dopiero się cyfryzowały pod wpływem rzeczywistości, ale cyfra nie jest ich elementem od samego początku docelowe. No i tutaj mamy ten problem, ponieważ w tej przestrzeni nie komunikują się nazbyt dokładnie i w związku z tym też nie wzbudzają należytego kontaktu z tą pobudzaną, czy taką, która powinna być pobudzaną grupą wyborców. Z drugiej strony są uzależnieni tak naprawdę od pośredników, czyli od rozmaitych prywatnych przedsięwzięć medialnych, które w Polsce funkcjonują. Czyli też mają swoje własne interesy, w tym interesy komunikacyjne, ale przecież też merkantylne, to znaczy chcą pozyskiwać środki na swoje funkcjonowanie w sytuacji, w której rynek reklamy w Polsce jest kompletnie, powiedziałbym, zdestruowany. O tak, to chyba trzeba powiedzieć wprost. On nie zależy od wyników, od zasięgów, od metod dotarcia, od grupy docelowej, którą dysponują, tylko tak naprawdę od widzimisię dostarczycieli czy pośredników, brokerów reklamowych. I patrząc w ten sposób na całą rzeczywistość, no to jeśli nie ma bezpośrednich dróg kontaktu, jest ciągłe uzależnienie w tej grupie najbardziej emocjonalnej, tej, która powinna komunikować się z zasadniczym elementem elektoratu, no to w sytuacji, w której któraś z grup, która ma tego typu wypustki zbudowane, albo przeważa, albo znika, to Prawo i Sprawiedliwość zniknie tak naprawdę z komunikacji cyfrowej, czyli takiej, która jest najtańsza i też pozwala budować stałą obecność w rzeczywistości publicznej w sposób agregowany w większym wymiarze przez własną sprawczość niż i przez pośredników. No i zaczną się problemy z dotarciem do własnej kohorty.
6: Zaczęły.
7: One już trwają od dłuższego czasu. To
6: jeszcze zacytuję kawałek, pewnie nie po raz ostatni w naszej rozmowie, analizy Instytutu Res Futura. Asymetria wyjściowa jest pełna. Nowogrodzka operuje formatami o zerowej dystrybucji organicznej. Uchwałami niskozasięgowymi, kontentem czy konferencjami prasowymi. Żaden z tych formatów nie istnieje od miesięcy w strumieniach rekomendacji inaczej niż jako obiekt cudzego komentarza. Morawiecki operuje kanałami natywnymi, budowanymi od lat z własnym zespołem, formatami wideo i bezpośrednim dostępem do profili behawioralnych odbiorców. Tak brzmi, takim językiem jest ta analiza opisana. Jak to zrozumieć, bo to jest język dość hermetyczny. W wielu miejscach człowiek się pewnie domyśla, co analitycy mają na myśli, co to znaczy, że asymetria jest pełna, to może się domyślamy, ale że co znaczy poruszanie się formatami o zerowej dystrybucji organicznej.
7: No to znaczy, że już tłumaczę, powiedziałbym, z języka reklamy na ludzki. Znaczy, że każdy z elementów komunikacyjnych, każdy z narzędzi komunikacyjnych, które jest przyjmowane jako narzędzie dominujące albo w ogóle istniejące, nie ma możliwości wzbudzania naturalnej emocji u odbiorcy i takiej, która na podstawie tej naturalnej emocji buduje zasięgi, które

0: hierarchii partyjnej, są podawane poszczególnym posłom, senatorom, a także osobom niżej w hierarchii, rozłożonym przynajmniej w hierarchii politycznej. I są kilkanaście sekund po ich publikacji albo po uzgodnionym terminie publikacji są po prostu posyłane dalej przez jak największą grupę czytających czy wspierających tą formację polityczną. No i w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę bazuje w tym przekazie, tak jak mówiłem, głównym, czyli takim, który powinien być przekazem całej formacji politycznej, przede wszystkim na efektywności pewnego rodzaju plemienia internetowego, które jest niekontrolowane tak naprawdę przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to są ludzie, którzy na zasadzie obywatelskiego wsparcia identyfikują tą formację polityczną jako emanację polskiego interesu narodowego, ale to nie są funkcjonariusze partyjni, w związku z czym ci ludzie poświęcają swój własny czas, swoje własne chwile w internecie na to, żeby ewentualnie tego typu przekaz posyłać dalej. No więc to nie jest element technicznego zasobu formacji politycznej, tylko raczej powiedziałbym właśnie obywatelskiego, niezauważonego w ogóle przez partię polityczną zaplecza pospolitego ruszenia, które po prostu ze względu na swoją motywację patriotyczną jest w stanie tego typu treści dystrybuować. Innymi słowy.
1: Ale z tej analizy wynika też, że ci...
0: Tak?
1: Tak, porównując to, przepraszam, to dokończmy się.
0: Porównując to troszeczkę do tego, co się dzieje w tej przestrzeni internetu, którą obserwujemy od 2023, a przypuszczam, że od 2021 co najmniej, Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich narzędzi jak te nieszczęsne sieci na wybory, czy jakkolwiek nazwać te grupy, czy zmotywowanych autonomicznie, czy finansowo, bo ja nie jestem w stanie na ten temat się wypowiadać, bo nie mam po prostu tej wiedzy, ale ludzi, którzy mają świadomość, co to znaczy i w jakim tempie trzeba posyłać materiały dalej, żeby pobudzać algorytm mediów społecznościowych, żeby zwiększały, no właśnie, nienaturalność zasięgów, tylko to już nie są naturalne zasięgi, ale to wygląda jak naturalne zasięgi, ponieważ nie trzeba dodatkowo płacić poza tą aktywnością. Im więcej w tych pierwszych sekundach istnienia postu materiałów zostanie popchniętych dalej albo wzbudzi zainteresowanie, zostanie przeglądniętych, polubionych albo szerowanych, albo podbitych w sytuacji, w której mamy do czynienia na przykład z YouTube'em, tym po prostu zasięg właśnie organiczny, czyli taki nieopłacony dodatkowo zewnętrznie, staje się szerszy i dotarcie informacji jest większe. No więc Prawo i Sprawiedliwość tego nie posiada po prostu w zasobach.
1: A jak to jest możliwe, że nie posiada? Z jednej strony tak czytam te dane Res Futury, tak rozumiem też twoją wypowiedź, ale... Patrzę na statystyki, no i wśród najbardziej popularnych profili, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, czy to na X-ie, czy to na Facebooku, regularnie są politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności byłej, jak mówiłeś, suwerennej Polski, pan poseł Matecki, pan poseł Kaleta, Mateusz Morawiecki, można by dalej wymieniać, pan były wiceminister sprawiedliwości, poseł Michał Woś, to są konta polityków, którzy na głowę biją Donalda Tuska, batam Donalda Tuska, Sławomira Mentzena na głowę biją, o Grzegorzu Braunie nie wspominając, który wbrew pozorom w tych wynikach jest bardzo, bardzo niską. To o co chodzi? Z jednej strony ci politycy są bardzo wysoko, a z drugiej strony i Res Futura i ty dość jednym głosem mówicie o atrofii, o upadku, czy w ogóle o niedostosowaniu się od lat Prawa i Sprawiedliwości
0: do tutaj nie ma upadku,
1: przekazywania
0: bo tutaj
1: informacji w sieci.
0: No właśnie, tu nie ma upadku, tutaj nie ma zaplanowanego działania. To są elementy, to co wymieniasz, to są elementy indywidualnych karier. Po prostu ci państwo mają świadomość narzędzi i ich używają. Tylko teraz tak, indywidualne działanie buduje pewnego rodzaju celebrytę internetowego, który przy okazji jest politykiem. Bardzo często też ma dzięki temu znakomite dochody z zasięgów i przy tej świadomości zajmuje się dystrybucją treści, które niekoniecznie służą całej formacji politycznej. I to jest problem. To znaczy zasadnicza część przekazu, która powinna docierać w ramach tego głównego przekazu formacji politycznej, jest, powiedziałbym, przytłumiana przez efektywną

0: znakomitą zasięgową komunikację indywidualnych osób. To znaczy te osoby są przeszkolone, mają świadomość narzędzi, mają świadomość i potrafią zbudować właśnie ten naturalny synchron i z odbiorcami. Są w stanie wzbudzać te zasięgi, które budują przekaz i docierają bardzo głęboko. Natomiast to są indywidualne kariery. To nie jest element strategicznego zarządzania zasobami, które posiada Prawo i Sprawiedliwość, a takie osoby także są zasobami. To znaczy, jeśli by realizowały konkretną linię komunikacyjną formacji politycznej, to być może Prawo i Sprawiedliwość w końcu osiągałoby cel komunikacyjny. Natomiast ja mam wrażenie, że nie ma ani strategii na internet, ani nie ma pomysłu na komunikację, ani nie ma priorytetyzacji danych, które powinny się pojawiać, ani nie ma poukładania tych wszystkich suwaczków, tych wszystkich zasobów, które są w ramach Prawa i Sprawiedliwości, które są też autonomiczne albo działają w takich podgrupach, bo sam powiedziałeś, że duża część tych zyskujących gigantyczne zasięgi to są przedstawiciele Solpolu, mimo że teraz są właśnie w Prawie i Sprawiedliwości. Więc ci ludzie ewentualnie wspierają się pewnie razem i uczestniczą we wspólnym, może nie produkowaniu kontentu, chociaż może tutaj też jest jakaś delegacja zewnętrzna, że po prostu wspólnie, razem, taniej mogą zamawiać konkretne treści i konkretną formę, albo przynajmniej posiadają tych samych ludzi od produkcji, od wycinania materiałów, od ich upiększania, od dodawania elementów obsługi, chociażby nawet jeśli AI-owej temu wszystkiemu, no to powoduje zmniejszenie kosztów na przykład tego typu działania. No ale właśnie, ponieważ te suwaczki nie są strategicznie obsługiwane przez formacje, tylko są elementami budowania indywidualnych karier, w związku z tym często przekaz, który powinien być politycznie kluczowy dla formacji politycznej, jest po prostu zagłuszany przez takich przedchorągiewnych. No to jest tak, że wojsko powinno być zarządzane jednak przez coś, co jest sztabem, a nie działać na zasadzie takich indywidualnych zagończyków. No bo tak jak mówię, oni sobie budują indywidualne kariery, oni budują wartość swojego przekazu, oni budują w końcu ten przekaz na rzeczach, które się najlepiej sprzedają, a to, co się sprzedaje najlepiej, niekoniecznie służy całej formacji politycznej, bo też narzuca rytm i język całej formacji politycznej, a on na przykład w danej chwili wymagałby nieco innych treści, które powinny się pojawiać i w związku z tym można powiedzieć, że ta komunikacja, która dominuje w ramach Prawa i Sprawiedliwości obecnie, to jest tak naprawdę coś, co rywalizuje z publicystyką populistyczną w mediach społecznościowych. No a to chyba nie jest rola polityków, żeby byli publicystami, prawda? No to ich odróżnia, poza oczywiście tym, że mają immunitet na swoje działania, że właśnie nie działają w ramach publicystyki szeroko pojętej, tylko powinni dostarczać rozwiązań, pomysłów, powinni pokazywać siłę swojej formacji na przykład na zasadzie jej pracy. No, tymczasem praca i obsługa medialna w XXI wieku takiej formacji jak Prawo i Sprawiedliwość najczęściej, i tu już mówię o tym, co też pojawiło się w tym raporcie, ogranicza się do tego, że są wycinki z przemówień, są wycinki z kładzenia kwiatów, są zdjęcia temu poświęcone. To ludzi nie interesuje kompletnie. Ludzie, to nie wymaga też czytania emocji plemienia, do którego się aspiruje albo które się wzbudza, ani emocji ludzi, którzy potencjalnie mają stać się tym plemieniem, czyli odzyskiwania na przykład elektoratu, który gdzieś sobie poszedł, albo budowania komunikacji dla elektoratu, który nawet nie wie, bo jest na przykład młody, że mógłby znaleźć tutaj jakąś odpowiedź na jego bolączki, potrzeby, a nawet jeszcze nie wymyślone potrzeby, bo na przykład, tak jak mówię, to są newbies, czyli osoby, które dopiero staną się klientami politycznymi za rok, kiedy będą pierwszy raz głosować w wyborach parlamentarnych. Więc dlatego mówię, tutaj nie ma żadnej strategii, nie ma pomysłu i wszystkie elementy są robione na zasadzie indywidualnych albo, tak jak mówię, zespołowych, ale w ramach konkretnych grup decyzji formacji politycznej.
1: Dobrze, to już to trochę puentując naszą rozmowę, bo jak czytam tą analizę, nie wiem, czy to będzie z nią zgodny Res Futura, to właśnie ona pokazuje, czy próbuje nas przekonać, że obecny Prawo i Sprawiedliwość bazuje na tej grupie elektoratu, który czerpie wiedzę z, chociażby z telewizji informacyjnych, z gazet, z prasy. To jest raczej grupa, która cały czas się utrzymuje, ale prawdopodobnie i najprawdopodobniej będzie odchodzić, a nie potrafi robić tych przekazów w internecie, który coraz bardziej jest istotny, ba, może trzeba powiedzieć, coraz bardziej dominuje w przekazie politycznym w ramach współczesnych demokracji cyfrowych, ale teraz przekonać, że właściwie w tej chwili PiS jest rozrywany między skutecznego w internecie Morawieckiego i jego przekaz, a Konfederację i koronę Brauna, które zabierają PiS-owi przekaz z drugiej strony, a ten PiS taki tradycyjny, związany z Jarosławem Kaczyńskim, z Przemysławem Czarnkiem, jest w zasadzie w sieci nieobecny, nie ma swoich zwolenników, nie ma swojego ekosystemu, nie ma swoich przekazów, nie jest tam atrakcyjny.
0: No nie da się odebrać czegoś, co nie istnieje. To jest po prostu tak, że nie ma się tam po prostu rynku, bo się nigdy nie próbowało nań wejść. No i to jest podstawowy problem. No, przyznam szczerze, że właśnie no, znowu wracamy do punktu wyjścia. Jak się działa na zasadzie tego, chłopaki, zróbmy coś, bo po prostu nie docieramy do ludzi, to po prostu się nie osiąga celu, albo osiąga się cel krótkofalowy, bo po prostu buduje się taki erzac komunikacyjny na nie element strategicznie zaplanowany. I też jedna sprawa, którą tutaj poruszyłeś i którą też muszę sfalsyfikować. To nie jest tak, że elektorat pewnego typu odchodzi. Po prostu gra się na różnych fortepianach. I tak się buduje strategię marketingową czy strategię komunikacyjną w tym przypadku, no bo to jest komunikacja polityczna, ale to można traktować jak specyficzny element, bardziej emocjonalny po prostu niż strategii zwykłej, no, prowadzącej dany produkt, pierwszy, lepszy na rynku, że po prostu trzeba zbudować ścieżki dotarcia, które angażują w bardzo wielu kanałach i wzajemnie konweniują, prawda? Budują pewnego rodzaju synergię. I ponieważ tutaj jeden z elementów się ma wykruszyć, drugi z elementów jest nazbyt dominujący, to po prostu cały przekaz Prawa i Sprawiedliwości się rozładzi. Bo być może byłoby tak, że gdyby te dwie grupy, które teraz wzajemnie się zwalczają, bo to jest też tak, że ten przekaz pana Morawieckiego walczy z przekazem Solpolu w ramach jednej formacji politycznej. To jest zdumiewające. I to robi od dłuższego czasu. Więc nawet może by było tak, że ten przekaz, o którym mówimy, o którym mówi raport Res Futura, trafiałby tam, gdzie miał trafiać i też budowałby odpowiedni zasięg, gdyby po prostu te wszystkie rzeczy były zsynchronizowane i wykorzystywały pozytywne cechy każdego z tych przekazów. Ale ponieważ to nie jest element wspólnej strategii, tylko każda z tych grup działa na własną rękę, to po prostu to nie ma prawa się udać. To tak nie funkcjonuje. Nie może być tak, że jedna armia sobie po prostu goni na północy, druga grabi na południu i w tym czasie siedzi sobie sztab i się zastanawia, co mamy robić, a jest wojna do wygrania. I w związku z tym, a jeszcze część myśli, że tak naprawdę wolne media czy też przedsiębiorcy medialni, którzy mają interes w zasięgach, wygrają za nich wojnę, obnażając przeciwnika. No przecież czy słabości przeciwnika i wypalą informacjami o aferach wszystkie rzeczy i w zasadzie ja wejdę wtedy na biało, po prostu zwycięski na plac boju i po prostu przejmę władzę. No to tak nie działa i to nigdy tak nie działało, więc jeśli ktoś myśli, że to będzie nagle działać, to znaczy, że zdefiniował w zły sposób źródła swoich przewag, kiedy wygrywał. Bo to nie to decydowało po prostu o zwycięstwach. No więc tutaj wszystko stoi na głowie po prostu od czystej logiki. No i nie jest przykro po prostu o takich rzeczach mówić, no bo w końcu ci ludzie przez bardzo wiele lat zarządzali nie tylko i wyłącznie no, sprawami związanymi z budżetem, ale także wizerunkiem Rzeczypospolitej. I potem dziwiliśmy się wszyscy, dlaczego nie wszystkie rzeczy idą w takim kierunku, jak iść powinny. Ale proszę zauważyć, no, sytuacja chociażby z konfliktem wizerunkowym z Ukrainą, to też nie jest właściwie opisane. To się samo zrobiło? No przecież to właśnie ta grupa, o której mówię, tych powiedziałbym autonomicznych ludzi, którzy działają na zasadzie pospolitego ruszenia, wygrała tą wojnę, którą jeszcze wsparł pan prezydent. Ale tutaj nie było żadnego udziału politycznego i wystarczyłoby przeanalizować ten przypadek, żeby zrozumieć, co jest zasadniczym elementem siły, gigantycznej siły, niedocenianym przez całe lata stronnictw patriotycznych. I wystarczy zbudować ten element, zacząć nim też zarządzać od strony emocjonalnej, z nim się komunikować, z nim budować relacje i zacząć rozdzielać zadania swoim własnym przedstawicielom, którzy w tej łączności zaczną nagle budować przekaz, i wtedy okaże się, że żadna kampania, która do tej pory jest traktowana jako pewnego rodzaju przypadek i się po prostu kolejna kampania udała wygrać, wbrew często, tak jak kampania prezydencka, wbrew rozumowi, wbrew nastrojom nawet w sztabie, no bo to, drodzy Państwo, jest element pewnie złożony. Teraz wszyscy mogą mówić, że wierzyli w zwycięstwo, ale jeśli się śledziło tą kampanię z zewnątrz i emocje, które się przedostawały do przestrzeni publicznej, to przecież nie wszyscy tak entuzjastycznie reagowali do samego końca nawet, bo przecież pamiętamy, jak wyglądała sytuacja po ogłoszeniu exit polls, prawda? W samym sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Tam się wszyscy zwinęli prawie, prawda? Nikt, wydało się, nie wierzył w to, że się odwróci wynik po late polls, czy prawie nikt. Tam zostali najwierniejsi przy panu Karolu Nawrockim i tylko pan Karol Nawrocki w zasadzie wierzył jeszcze w swoje zwycięstwo, oraz, drodzy Państwo, tacy zawodnicy jak ja na przykład. I prowadzący wtedy live'a, bo ja akurat pamiętam te emocje, bo spod sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości akurat nadawał wtedy Redbat Klistra, który tam się przechadzał i widział tych wszystkich wychodzących ludzi u mnie na kanale. Więc to są rzeczy, których kompletnie się nie zauważa. I ponieważ się nie zauważa, to potem tak naprawdę przypisuje się w tej rzeczywistości publicznej i wypina piersi do orderów za rzeczy, które są kompletnie źle poukładane. No i czas to chyba poukładać, bo Polska jest w tak ciężkim stanie, że warto, żeby największa partia opozycyjna zrozumiała, co jest źródłem jej siły. A źródłem jej siły jest to, że jest jedyną formacją konserwatywną na świecie, która w skrajnych warunkach, w przypadku gigantycznych wyzwań, no bo nawet jeśli traktujemy pandemię jako element wzbudzony medialnie i także pewnego rodzaju trudny i niebezpieczny, ale jednak konstrukt zależący w dużej mierze od komunikacji wzbudzanej tą drogą paniki, to wyzwanie gospodarcze, które w świecie na skutek tego było wygenerowane, było bardzo duże. Wojna także nie jest za naszą wschodnią granicą, też jest wyzwaniem i mimo tego Prawie i Sprawiedliwości udawało się budować pewnego rodzaju taką ofensywną grę. Bardzo często też, nie mając zasobów, przejmowali narrację światową, regionalną, narzucali swoje agendy. To są rzeczy, których nie mają w świecie tak mocno z sukcesem zakończone. Żadne formacje konserwatywne czy tradycyjne, włącznie z Partią Republikańską w Stanach Zjednoczonych. Oni dopiero budują tego typu portfolio. I to powinno być opowiadane jako case study sukcesu. Tymczasem tutaj jest cały czas jakaś dziwna defensywa. No to po prostu jest coś nieprawdopodobnego, jeśli człowiek ma takie klejnoty w ręce, analizuje je i cały czas widzi problem z opowiedzeniem tego.
1: To jest pytanie, z którym Państwa zostawiamy analizę tego, co dzieje się z Prawem i Sprawiedliwością także, a może przede wszystkim w kontekście polityki w sieci. To Państwu analizował i przedstawiał Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Czuj duch.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my za chwilę wracamy do Odysei. Teraz czas na serwis informacyjny.
2: Dwa tankowce, które próbowały przepłynąć południową częścią cieśniny Ormus, uległy eksplozją i zostały unieruchomione, poinformował irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Według strony irańskiej statki korzystały z trasy wskazanej pod presją sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Strażnicy rewolucji ostrzegli, że dopóki trwa amerykańska agresja w regionie, żegluga przez cieśninę nie będzie bezpieczna dla transportu ropy, gazu i innych ładunków. Zapowiedzieli również możliwość dalszych działań odwetowych wobec USA. Brytyjska agencja UK Maritime Trade Operations poinformowała wcześniej o płonącym statku w pobliżu wybrzeży Omanu. Podkreślono jednak, że przyczyna pożaru nie została dotąd potwierdzona. Co najmniej 6 osób zginęło, 21 zostało rannych w wyniku dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły górzysty region Hunin w środkowym Peru. Wstrząsy o magnitudzie 5,1 i 3,7 wystąpiły w sobotę wieczorem w prowincji Chupaca, około 300 km na wschód od Limy. Według peruwiańskiego Narodowego Centrum Sejsmologicznego ogniska trzęsień ziemi znajdowały się na głębokości 24 i 18 km. Szef Krajowego Instytutu Obrony Cywilnej poinformował, że całkowicie zniszczonych zostało 48 domów. Kolejnych 18 uległo uszkodzeniu. Pomoc otrzymuje około 300 mieszkańców, którym dostarczane są namioty. Koniec ery Keira Starmera, 59 i 7 w ciągu ostatnich 10 lat. Premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham właśnie przejmuje stery. O szczegółach prosto z Londynu i za Smolarek.
3: Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, w tym też 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii, czyli wszystkie związki zawodowe. Zobaczymy, jak Andy Burnham będzie sobie radził. Na pewno ma wielką konkurencję, dlatego że z jednej strony jest Nigel Farage i jego partia Reformy UK, czyli skrajnie prawicowa partia w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony jest Partia Zielonych. To są pierwsze dni, pierwsze godziny Andy'ego Burnham na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii. Cały czas czekamy na jego oficjalne wystąpienie oraz na jego plany na podreperowanie finansów w Wielkiej Brytanii.
2: Według zapowiedzi Burnham w swoim pierwszym przemówieniu podkreśli, że jest świadomy częstych zmian na stanowisku premiera w ostatnich latach i zadeklaruje chęć zapewnienia Brytyjczykom większej przestrzeni do oddechu oraz uczciwego zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed krajem, mówiła z Londynu Iza Smolarek. Chiny utrzymują ścisłe ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich do Japonii. Z danych chińskich służb celnych wynika, że w czerwcu do tego kraju nie trafiły m.in. gal, dyspros, terp ani itr, surowce kluczowe dla produkcji magnesów, elektroniki i nowoczesnych technologii. Ograniczenia są następstwem pogorszenia relacji między Pekinem a Tokio po ubiegłorocznych wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaishi dotyczących Tajwanu. Japońskie firmy ostrzegają, że niedobory strategicznych surowców zaczynają negatywnie wpływać na gospodarkę kraju. Jednocześnie Chiny utrzymują wysoki poziom eksportu magnesów z metali ziem rzadkich na rynki światowe, wzmacniając swoją pozycję jako kluczowy dostawca tych materiałów, o czym pisze Reuters.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
9: To była autopromocja.
10: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do dzisiejszej wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał TAK na YouTubie i w internecie również. Dzień dobry, panie redaktorze.
12: Kłaniam się, dzień dobry, witam.
1: I tak, płyniemy dzisiaj w Odysei Wyborczej, nie mylić z pewnym filmem popularnym ostatnio w kinach, ale to też jest podróż, która trwa i może i dłużej niż ta Odyseja Króla Itaki do domu spod Troi. Najpierw było o roli prezydenta, potem było o tym, jak sobie radzi, a nawet nie radzi PiS w internecie, a teraz przechodzimy do finału naszej dzisiejszej audycji, czyli o rozmowie też takiej newsowej, o tym, co właściwie dzieje się w największej polskiej partii prawicowej, o co chodzi w tym podziale między Mateuszem Morawieckim a pozostałą częścią Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, pierwsze pytanie i kluczowe, czy decyzja o podziale już de facto zapadła, czy jeszcze nie?
12: Nie. Absolutnie nie. Nie, to jest... Ja w ogóle zachęcam do takiego spokoju w patrzeniu na to, dlatego że wydaje mi się, że z tej mojej wiedzy też takiej trochę zakulisowej, ale też takiej analizy tego, co widzimy, to jest dość jasne, że w tej chwili trwa takie przesilenie, które ma na celu wypracowanie pewnego konsensusu co do układu sił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To jest formacja, która w pewnym swoim takim układzie była zamrożona, co najmniej powiedziałbym, że od 2015 roku, bo najpierw rządy to konserwowały, jak trwają rządy, to trudno o jakieś poważne przewartościowanie, przesilenie. Później była kampania prezydencka, ona też nie była takim momentem, kiedy to można było zrobić i to się dzieje w tej chwili. Najkrócej rzecz biorąc przyczyny są dwie, to znaczy jedna to jest jakby pokoleniowa, po prostu wchodzi nowe pokolenie i ono rzuca wyzwanie tym starszym liderom w takim głębszym przekonaniu, że oni blokują trochę kanały awansu i tak dalej. To każdy to trochę liznął, chociaż socjologii to wie, że to jest bardzo często taki właśnie driver, silnik potężnych politycznych ruchów. Niektórzy mówią, że nawet Solidarności. Pamiętam, profesor Staniszkiś o tym mówiła. A drugą, więc takie trochę pokoleniowe, a druga przyczyna to jest taka rosnąca pewność siebie połączona z takim poczuciem pewnej urazy środowiska Mateusza Morawieckiego, które chce tej swojej suwerenności, chce samodzielności, tak naprawdę chce całego PiSu. I dlaczego to tak się kotłuje. Trochę odpowiedzią jest to, że Mateusz Morawiecki ma jakby aktywa w trochę innym obszarze. Czyli jego największe aktywa są w takiej zdolności menedżerskiej, w komunikacji z ludźmi biznesu, w docieraniu do samorządowców. On jest rzeczywiście kimś, kto niezwykle dużo Prawu i Sprawiedliwości dodaje, bo on też naprawdę ma tutaj potężne kompetencje. Dobrym był premierem i pewnie w przyszłości byłby. I on by chciał tą swoją siłę, którą czuję, jakby szybciej niż to idzie, przełożyć na siłę polityczną, na siłę wpływu na Prawa i Sprawiedliwość. Ale sama polityka i sama partia, to nie jest jakby konkurs piękności, to nie jest konkurs zdolności menedżerskich, więc tutaj się to nie spina. Czekał długo, miał takie poczucie, że przegrywa jedną bitwę, drugą, trzecią, uznał, że musi sam wreszcie jakąś wydać i idzie na jakieś przesilenie. Oczywiście też jest tak, że niektórzy wyczuli moment i chcą go wypychać, ale ja to traktuję jako moment przesilenia w PiSie. Okej, powiem tak, wyobraźmy sobie najgorszy scenariusz, że to pęka, że oni jednak wychodzą, to ja nadal bym powiedział, że ta decyzja nie zapadła do końca, dlatego że można sobie wyobrazić również opcję, w której po pewnym czasie się schodzą. Można sobie wyobrazić opcję, że tworzą, nie zjednoczoną prawicę, ale super zjednoczoną prawicę, w której też jest Morawiecki. Przypomnę, że w tej koalicji były już samodzielne partie, więc może być i samodzielne stowarzyszenie zewnętrzne. Także trochę takie siłowanie. Kto ma więcej szabel, kto ma więcej sił, kto tu wytrzyma emocjonalnie i nerwowo. Jasne, że z potężnym skutkiem negatywnym dla samej formacji, przekaz idzie, ja dzień byłem poza obiegiem medialnym, bo tam byłem na obozie harcerskim z wizytą i potem jak włączyłem już internet, to trochę byłem przerażony, bo faktycznie z zewnątrz to wygląda bardzo źle, ale to jest absolutnie do odrobienia i ja bym się też do obecnych sondaży nie przywiązywał. Podkreślam, były momenty, gdy Platforma była w opozycji, gdy KOD był ogłaszany największą siłą polityczną, Platformę już skreślano, więc tu spokojnie. Jakby jest dość długo, dużo czasu do kampanii i powiem może coś nawet wbrew temu, co wszyscy mówią, ale tak uważam, że jeśli sobie gdzieś tam dać po gębach, jeśli się przesilić tak skrótowo mówiąc, to kiedy jak nie teraz. Tak, to jest taki dobry moment na taką wewnętrzną siłowankę.
1: Tylko to ja zajmę to trochę przeciwne stanowisko do pana redaktora. Po pierwsze zapytam, ileż można, bo to nie jest pierwsze przesilenie. Myśleliśmy, już mamy je za sobą. To jest tak, że ten spór cały czas przycicha i eskaluje i nie może się zakończyć.
12: No to prawda i dlatego tu jest oczywiście jakby, ja nie mówię też, że to jest bezkosztowe i nie mówię, że to może trwać bez końca i nie mówię, że to się nie może wymknąć spod kontroli. No tak też może być, ale na to ani nie mamy wpływu, ani trudno tu jak dać komuś jakąś radę, tak? To znaczy, no po prostu ambicja środowiska Mateusza Morawieckiego jest duża, on nie dostaje tego, co chce i w związku z czym bije się o to. Rośnie też taka konsolidacja jego przeciwników wewnątrz tego ugrupowania i tutaj, no pan prezes Jarosław Kaczyński szukał jednego kompromisu, drugiego, trzeciego, go nie znalazł. No muszą szukać dalej, tak? No musi nastąpić jakiś moment, czy gdzieś muszą znaleźć jakiś moment na tej skali, w którym no obie strony, czy trzy strony, bo tu jest więcej nawet stron, ale trzy podstawowe, czyli ta grupa gdzieś tam wokół Bocheńskiego, może tak powiedzmy, grupa wokół Morawieckiego i trzecim elementem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. No muszą gdzieś znaleźć jakiś punkt, w którym stan równowagi zostanie osiągnięty. Myślę, że gdzieś on jest. Chyba nie tutaj, gdzie wszyscy
1: to teraz
12: myśleli,
1: pytanie, to znaczy... czy jest do osiągnięcia, bo to jest też spór merytoryczny. I pytanie, czy da się go tak
12: nie,
1: łatwo
12: nie jest tak do końca
1: pogodzić.
12: Merytoryczny. Ja bym tak tego nie mówił.
1: No, jednak jest wyraźnie, jeżeli się wychodzi i mówi, że kiedy idziemy twardo, to de facto napędzamy wyborców Konfederacji i Braunowi, a własnych tracimy. No to jest to jednak jakiś spór nie tylko ambicjonalny, tylko mówiący, idźmy bardziej ku centrum, idźmy bardziej w prawo. I to jest też ciekawe intelektualnie pytanie dla polityków PiSu, pewnie dla zewnętrznych obserwatorów także.
12: Tak, ale ono jest, myślę, wtórne. Nie przywiązywałem, no nie wiem, bo to tak wszystko da się tak opisać, no ale czy tak naprawdę to Mateusz Morawiecki jest taki miękki, jak chce, to potrafi być twardy i potrafi mówić bardzo wiecowo i też przecież w sprawie ukraińskiej, bo ona, rozumiem, była tym głównym elementem zwrotu, no też miał twarde wypowiedzi. No ja bym się z nim zgodził, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość powinno unikać takiego obskurantyzmu i to określenie Konfederacja z temu coś w tym jest, tak, że to nie jest prawdziwe PiS. No PiS ma swoją tożsamość, to jest taka tożsamość, powiedziałem, że patriotyzmu, ale rozsądnego, tak nie szaleńczego, no takiego patriotyzmu, który nie staje się nacjonalizmem, patriotyzmu, którym ma taką siłę inkluzywną, też włączającą. Tak, no na pewno to jest Prawo i Sprawiedliwość, które jest bliskie takie wielu ludziom, tak? I na pewno takie, które tam tylko macha kijem i mówi, no tych nie lubimy, no to też nie jest pełne Prawo i Sprawiedliwość, ale to są pewne tony, ten fortepian zawsze miał kilka jak gdyby szeregów klawiatur, więc ja powtarzam, no gdyby środowisko Mateusza Morawieckiego miało poczucie, o może ja to tak odwrócę, miało poczucie, że jest jakby docenione, dowartościowane i ma tyle, ile chce mieć, to myślę, że te zarzuty o tym, że PiS gdzieś tam za bardzo na prawo skręcił, by nie były podnoszone i by nie wybrzmiały. No, wiem, że w tle jest też ten spór o tą politykę europejską. Tam niektórzy mówią za miękko. Ja mam tego pecha, że ja pamiętam, jak było i powiem szczerze, znaczy całe Prawo i Sprawiedliwość dało taki mandat na taką grę z Unią Europejską i to zresztą nie była głupia gra, bo ona dała 8 lat rządów i 3 zwycięstwa prezydenckie w wyborach prezydenckich, więc ta linia pod tytułem jakby bronimy najtwardziej jak można naszego interesu narodowego, ale jednocześnie no nie idziemy na żadne polexitowe pozycje, które nam próbują wmawiać. Ta linia była przez wiele lat skuteczna. To jest trudna linia. To jest linia, która wymaga mistrzostwa politycznego, ale pan prezes Jarosław Kaczyński to bez wątpienia jakby dobrze prowadził i na końcu mamy sytuację, w której moim zdaniem PiS się nie ma czego wstydzić i no tu może na pewno Morawieckiego zabolało to, że po wyborach, zwłaszcza prezydenckich, kiedy jak gdyby część prawicy, część PiSu uznała, że o, widać, że twarde kurs wygrywa, więc się tam przesuńmy jeszcze mocniej, jakby wybrzmiały rzeczywiście takie tony odrzucenia jak gdyby rządu Morawieckiego, takie tony troszkę ataku nawet na dorobek tego rządu. I to myślę, że tak, tutaj ten żal jest uzasadniony, ale też bym nie przesadzał, no politycy to nie panienki. Muszą się dogadać i ja sądzę, że się prędzej czy później dogadają. No też Morawiecki też dostrzegł już, tak, pan premier dostrzegł też granice swojej siły, bo jednak te testy, bo to on trochę zrobił taki crash test, jakby zasugerował, że już jest poza, prawie jest poza, jedną nogą już jest poza. No i to oczywiście uruchomiło całą lawinę badań, sondaży, reakcji. I powiem szczerze, ten sondaż pokazał, że to jest silne, zintegrowane środowisko, ale jednocześnie wewnątrz PiSu, ale jednocześnie środowisku, któremu będzie bardzo trudno wyjść na szerokie wody takiego poparcia zdobywanego samodzielnie. Może jest tak, to jest moja teza. Ja to staram się gdzieś w swoich komentarzach podnosić, że no są takie ewenementy, są takie sytuacje, że jakby Morawiecki błyszczy, ale w piśmie i na tle PiSu. On jest tam potrzebny, on jest tam wyjątkowy, unikalny. W momencie, gdy on próbuje samodzielnej drogi, staje w szeregu bardzo podobnych ludzi odwołujących się do podobnego elektoratu. I wtedy zdecydowanie traci, więc wydaje mi się, że jeśli mamy, ja bym na to patrzył na pewien proces i teraz w którym momencie jesteśmy. Jesteśmy w momencie, w którym i prezes Jarosław Kaczyński i ci jego zwolennicy i te inne grupy w PiSie przekonały się, że Morawiecki dysponuje wewnątrz naprawdę silną grupą dobrych zasobów, bo to są młodzi, wyraziści, sprawni ludzie. Bez nich PiS jest dużo słabszą formacją, to trzeba powiedzieć. Ale ten sam test dał Morawieckiemu z kolei wynik taki. No, mam tę grupę, ale próby, być może próba, ale próba wyjścia na samodzielne wody, no niezwykle ryzykowna, tak? No będę gdzieś krążył wokół 5%, może 3%. Będę skomlał o poparcie czy o uwagę jakiejś Pełczyńskiej, czy pani Pełczyńskiej na Łęcz. Będę uśmiechał się do PSL-u. Te media, które mnie dzisiaj wspierają, za chwilę rzucą mi się do gardła. Więc jeśli tak spojrzymy na to, to oni muszą znaleźć punkt styczny.
1: Muszą, chociaż wiele osób mówi, że Mateusz Morawiecki walczy o jedno, o bycie prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego nie dostanie, no to nie będzie chciał dłużej, to będzie chciał już pójść po prostu na swoje, że pewna by także mentalna decyzja zapadła. To jeśli się odwołam tutaj pana redaktora zakulisowej wiedzy, czy faktycznie tak jest, że gdzieś Jarosław Kaczyński uznał, że faktycznie też Mateusz Morawiecki będzie chciał w jakimś sensie podebrać mu partię, bo to mówi wprost Jarosław Kaczyński o próbie no, budowy partii na zasobach Prawa i Sprawiedliwości.
12: Tak, no jest taka świadomość, że on chciałby wziąć PiS. Zresztą pan premier Morawiecki też tego nie ukrywa, że tak szczerze gdzieś tam dopytywany, ja nawet byłem na takim spotkaniu z dziennikarzy chyba to było kilka tygodni temu z panem premierem. Nie wiem, czy pan redaktor też tam nie był, ale ja zadałem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu takie pytanie, okej, ale jak wygląda ten taki scenariusz, w którym pan jest zadowolony, tak? W którym jakby możecie wspólnie dobrze działać. No i Morawiecki szczerze mówi, trochę żartem, trochę nie, ale przecież wiedział gdzie i do kogo mówi do dziennikarzy, mówi, no jasne, że jest, ja rządzę i znajdę im zadania, więc to też jest coś, co jakby reszta PiSu słyszy i jak ma to przyjąć. Ale ja miałem ostatnio okazję porozmawiać dłużej osobiście z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo to był ten moment, kiedy dla kanału TAK udzielał wypowiedzi, wywiadu, nagrywał to nasz kolega redakcji Michał Adamczyk.
1: Bardzo szczerego.
12: Tak, no taki świadomy komunikat.
1: Bardzo to byłabym zaskoczony taką otwartością, że tam nie było prawie żadnej gry, że to wszystko było kawa na ławę. To
12: no bo to jest ten moment, kiedy to jest ten moment,
1: o tym minut odsłuchać.
12: Panie redaktorze, ale to jest ten moment, o tym mówię, negocjacji. Negocjacji, ten język, który jest używany, to też jest takim językiem negocjacji. I co więcej, zawodowi politycy wiedzą, co się dzieje. Ale bo chcę na to pierwsze pana pytanie odpowiedzieć, panie rektorze. Otóż tam pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście tak mówił otwarcie, szczerze, ale absolutnie to nie był ton, że chce się pozbyć Morawieckiego, czy że Morawiecki już wyszedł. Tylko ja odbierałem ton pewnej negocjacji, powiedzenia mu, Mateusz, chcesz za dużo. Opanuj się, bo może będziesz premierem, nawet bardzo prawdopodobne, że będziesz premierem, bo na przykład sytuacja budżetowa i finansów publicznych będzie w momencie objęcia władzy przez prawicę taka, że tylko ktoś z twoimi kompetencjami może to naprawić, ale najpierw musimy te wybory wygrać, a ty ich nie wygrasz. I to jest pozycja negocjacyjna pana prezesa Kaczyńskiego, więc nie dostaniesz teraz ani eksponowanej pozycji kandydata, ani całego PiS-u. Nie. No i też miałem okazję rozmawiać ostatnio z ludźmi bardzo blisko będącymi pana premiera Mateusza Morawieckiego i tam też jest komunikat negocjacyjny. Tam też jest komunikat negocjacyjny. On jest inny niż medialny, niż nawet my sami mówimy. No już wyszedł, się pożegnał. Nie, nic takiego tam nie pada. To jest cały czas gra opozycję wewnątrz PiS-u.
1: To ja znowu się wcielę w rolę osoby, która gdzieś tam mogła być blisko Morawieckiego, która powiedziałaby w tej dyskusji tak, no ale spójrzcie na kampanię przymusowa Czarnka, ona nie dała efektów, więc może jednak postawmy na Mateusza Morawieckiego, bo ta druga strona no też nie przynosi PiS-owi wyników pod 30% i spadku poparcia dla dwóch konkurencyjnych dla PiS-u partii prawicowych.
12: No ale też jakby dlaczego z kandydatury Czarnka robić tu jakiegoś demona albo świętego Graala? No jest jakaś próba, no wszyscy wiemy, że nie ostateczna, wszyscy wiemy, że w pewnym konkretnym kontekście jej celem było trochę takie wysłanie mocnego, może nawet dla niektórych za mocnego, ale ważne, żeby on wybrzmiał, żeby on doszedł pod strzechy, a pod strzechy to te sygnały idą naprawdę długo. Nam się wydaje, że Twitter cały czy Radio Wnet już wszystko obgadało, a ludzie w ogóle mówią tak naprawdę, o ciekawe. Więc jak ktoś ma trochę kontakt z zwykłymi ludźmi, to wie, jak silny musi być polityczny sygnał i jak dużo czasu potrzeba, żeby on dotarł. Więc PiS wyszło jak gdyby z okresu swoich rządów w opinii wielkiego przyjaciela, a nawet sługi, jak niektórzy mówili, tak, narodu ukraińskiego. Ja zresztą uważam, chcę to, żeby wybrzmiało, że wszystko, co zrobiliśmy, dobrze zrobiliśmy. Ja takie te najbardziej agresywne, antyukraińskie tony odrzucam. One mi się nie podobają. Jasne, pewna korekta jest potrzebna. Ukraińcy też stanęli na nogi, pokazali może nie zawsze miłą dla nas twarz, ale to wciąż jest nasza wojna. W tym sensie ja w tym obozie jestem tutaj, tak? Natomiast, więc PiS wyszło z rządu z taką opinią, no, wielkich przyjaciół Ukraińców i na tyle się zmieniły nastroje, że chciało wysłać mocny sygnał pewnej korekty kursu tutaj. No i potem był Czarnek i on to zadanie wykonał.
1: A to jest możliwe? Szybka dygresja, panie redaktorze, no bo obserwuje pan tą scenę wiele lat. Jest taka możliwość wysłania sygnałów? To działa w ten sposób?
12: Halo?
1: Nie wiem, czy się słyszymy. O, teraz się słyszymy. Nie wiem, czy pan redaktor moje pytanie słyszał.
12: Przepraszam, nie, poproszę o powtórkę.
1: Chciałem już krótką dygresję wprowadzić. Czy to w ten sposób działa? Rzeczywiście partia polityczna może mieć jeden kierunek i potem delikatnie albo bardziej niż delikatnie go zmieniać. Tak? Czyli pomagamy walczącej Ukrainie, ale teraz się zmieniły nastroje, więc pokazujemy nasze drugie skrzydło, które było trochę schowane. Chowamy to pierwsze, pokazujemy drugie i że ludzie to kupią? Jak to jest w polityce? To jest tak, że można zmieniać akcenty? Jak to jest?
12: Tusk szedł do władzy jako człowiek, który wyszydał płot na granicy, a teraz jest z niego dumny. No dlaczego ma się nie dać? No, poza tym to nie jest tego rodzaju korekta, znaczy tej skali, tak? No właśnie dlatego pan prezes Kaczyński zareagował, gdy Czarnek zaczął mówić tam trochę za daleko, profesor Czarnek, ponieważ ten komunikat nie miał być komunikatem porzucamy sojusznika ukraińskiego, tylko miał być komunikatem widzimy złe rzeczy w sojuszniku ukraińskim. I to są dwa różne komunikaty, no. Nastąpiła korekta, moim zdaniem trwale nastąpiła i profesor Czarnek tutaj zadanie swoje wykonał. Dowiózł, znaczy PiS-owi przestało słabnąć poparcie. Jak spojrzymy na te sondaże, ja zresztą w ogóle powiem, słuchajcie, no my rozmawiamy, prawdziwy kryzys ma Tusk. Ja wiem, że znowu to jest ten moment, kiedy wszyscy żyją tym PiS-em, ale naprawdę, ja jestem po lekturze całej tej prasy prorządowej, przeczytałem tony tego i oni coś tam wiedzą, widzą, tam są już naprawdę nawet te dywagacje na takim poziomie, kto Tuska zastąpi, to znaczy to są opisy bezwładnego polityka, który lawinowo traci poparcie, zawiódł absolutnie jakby swoje zaplecze, dziadzieje w takim znaczeniu intelektualnym, starzeje się w takim znaczeniu energetycznym, nikogo już nie satysfakcjonuje, nie ma żadnej wizji, podejmuje jakieś decyzje, które zmienia co tydzień wewnątrz, to się nie układa w żadną spójną politykę, jedyną jakby realną komunikacją spójną tego rządu, to jest to, że Tusk jest śmieszny na swoich filmikach, koniec, kropka, więc jeszcze takie no, głębsze tam też analizy w tej prasie, prawda, że na przykład jak spojrzysz na jakieś sondaże, na rozkład głębszy jakby tego, jak Polacy się podzieli na długotrwałe skutki zwycięstwa Nawrockiego i na obecne poparcie dla Nawrockiego i na to też jak to się pokoleniowo układa, to znaczy są takie opisy, że jakby po prawej stronie są takie młode, głodne, sprawne, kurcze, no nie do zatrzymania wilki, w całości, tak, w całości. No to Tusk ma realny problem. A my rozmawiamy o tym, czy w PiS-ie to się ułoży tak naprawdę, finalnie. Czy to się ułoży w to, że będzie jakby jedna zjednoczona prawica, czy może super zjednoczona prawica, która jakoś tam się dogada. Czy bardziej wpływ na listy będzie miał prezes Jarosław Kaczyński samodzielnie, czy też będzie ten podział jakoś rozproszony. Czyli jaki będzie poziom tak naprawdę ten spór idzie o to, jak dużą władzę ma prezes Jarosław Kaczyński, czy to jest moment, w którym Morawiecki, ale i inni, bo i inni tam też szarpią, mogą mu już część tej władzy zabrać. To jest istota tego sporu, który się w tej chwili w PiS-ie dokonuje. Dlaczego też on jest tak silny? No paradoksalnie dlatego, że wszyscy czują, że w 2027 zmiana władzy jest więcej niż prawdopodobna. W związku z tym bitwa idzie o realną władzę nad wielkim krajem w Europie. Więc ona jest twarda, bo dzisiaj się dzielą stanowiska rządowe. w tym sporze. Ale nie dramatyzowałbym z tym, że on przekreśla jakieś szanse prawicy i tak dalej. No ludzie, którzy tak mówią, moim zdaniem grają trochę w tej grze, którą nam tutaj ktoś serwuje, ale to nie jest prawdziwy spór, jakby to nie jest żadna tragedia, tak?
1: To już ostatnie pytanie na koniec, a może ten spór to jest trochę ostatni spór w Prawie i Sprawiedliwości, że ta prawica będzie wyglądać zupełnie inaczej i też, że no, to, czym się zachwycają zwolennicy obydwu konfederacji, że w kilku sondażach łączne poparcie dla Korony i dla partii Mentzena jest już wyższe niż dla Prawa i Sprawiedliwości, upatrując w tym jakiś taki matematyczny znak, symbol, że ta władza na prawicy już się definitywnie, czy kształt władzy na prawicy się zmienia definitywnie, kształt sił, układ sił.
12: No, też bym tutaj był bardzo sceptyczny. Ja odczytuję trochę to duże wsparcie dla Konfederacji i dla drugiej Konfederacji jako taki właśnie znak kryzysu w PiS-ie. Tak? Znaczy, to zawsze jest tak, że jeśli mamy generalne przesunięcie nastrojów na prawo, ale ta stara prawica nie zaspokaja tych potrzeb wyborców, no to wtedy następuje taki właśnie nawet często tylko sondażowy wykwit gdzieś z boku. No. Jak Platforma była w gigantycznym kryzysie, to wyskakiwał jakiś kot albo nawet pamiętacie partia Petru. Ale to nie zmienia faktu, że jak przyszło do wyborów realnych zasobów, realnej kampanii, to te stare partie błyskawicznie to nadrobiły. Tak? Skorygowały kurs, zmieniły lidera i pojechało. I tutaj powiedziałbym, że podobnie. Znaczy, mam wycięte okładki najwyższego czasu, czyli takiego pisma bliskiego Konfederacji, które w 2019, w 2023 ogłaszało, że 20% Konfy, no mniej więcej tyle, co obie razem, tak? No ile z tego zostało na końcu? Nie mówię, że oni trochę też nie nabierają ciałka, nie nabierają doświadczenia, ale za wcześnie na takie wnioski. To jest pewien taki mikroobrazek z bardzo dynamicznych jakby sekwencji, które się dzieją przed naszymi oczami i powtarzam, znaczy fotografujemy obie konfy w momencie, w którym w PiS-ie trwa wewnętrzna bitwa o przesilenie. To nie są obrazki jakby spójne, to w ogóle jedno do drugiego nie przystaje. Poczekajmy, aż się PiS poukłada i wtedy poczekajmy, jak wyprowadzi pewne swoje ofensywy, zrobi kilka konwencji, przedstawi liderów, którzy na pewno się sprawdzą, na pewno pociągną, jeśli tak zrobi, tak? Natomiast no nie jest tak, żeby te dwa czy trzy sondaże, które są teraz wykrywały. Są zresztą inne sondaże, no chociażby Social Changes, który pokazuje PiS na prowadzeniu. Na tym cielsku Platformy różni się tam... Tak, jestem, przepraszam.
1: Ja tylko mówiłem, że ten Social Changes tam nie wygrywa PiS, tylko PiS ma 30, a Platforma 32, ale pokazuje bardzo silną...
12: Okej, okay, może tak, może tak, sensie. Tak. Tak, no więc to tak to wygląda, także no. Mówiąc w skrócie, pamiętajmy, że jakby jeśli ma w jakiejś formacji dojść do takiego przesilenia i takiego przedefiniowania układu sił, no to kiedy je, jak właśnie w wakacje poprzedzające rok przed wyborem. No, to się moim zdaniem w tej chwili dzieje. To się może wymknąć spod kontroli, to się może rzeczywiście skończyć rozwałką, ale samo w sobie jest naturalnym procesem po tym, jak od 15 roku PiS był zablokowany, nie było tam żadnych głębszych zmian, struktury władzy może nie przystają do układu sił. To się musi wyrównać i premier Mateusz Morawiecki, ale inni, podkreślam, bo to nie jest tak, że on tu jest jedynym, który naciska, tak? I inni młodsi, jakby inne różne spójne środowiska podejmują próbę przewartościowania tego.
1: O czym mówił na naszej antenie Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Miłego dnia, dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my już teraz od Odysei Wyborczej biegniemy do studia Lwów. Do usłyszenia.
10: Odyseja Wyborcza.
9: Autopromocja.
5: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
9: To była autopromocja.

Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Studio Lwów. Nie wiem, co się stało. Przez chwilę była cisza. Wojciech Jankowski wita Państwa serdecznie. Tomasz Rosłon realizuje, ale te nazwiska nie są najistotniejsze, bo najważniejsza jest opoka, ostoja, fundament, filar i kotwica aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Arturze, czy jesteś na miejscu? A jeżeli jesteś, to pierwsze sakramentalne pytanie. Jaką pogodę masz? Tam, gdzie byłem jeszcze niedawno, nie chce mi się wierzyć, w czwartek rano jeszcze byłem we Lwowie. Dzień dobry.
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Pogoda we Lwowie zawsze jest wspaniała, pomimo tego, że jest bardzo różna. W nocy mieliśmy przepotężną burzę we Lwowie z piorunami i grzmotami. Rano jeszcze padało, teraz trochę słoneczko wychodzi, a tak jak zawsze mówię, mój termometr za oknem mojego lwowskiego mieszkania pokazuje około 19 stopni Celsjusza, więc jak na drugą połowę lipca, no to nie jest zbyt gorąco. Niemniej jednak, Wojciechu, chciałoby się dłużej pogadać też o twojej wizycie we Lwowie, o twoich wspomnieniach. Mamy sporo tak naprawdę rozmów, dokładnie dwie rozmowy, ale dwie rozmowy, takie dłuższe rozmowy, a w związku z tym, że dzisiaj zaczęliśmy no, 5 minut po czasie naszym.
0: To tylko 5 minut. To co to jest? 5 minut straciliśmy, bywało więcej.
1: No tak, mówimy stanowcze nie skryto jumaczom czasu. Że tak sparafrazuję słynne powiedzenie filmowe.
0: Parówki,
1: tak. A chciałbym wrócić tak naprawdę do 4 lipca, a dokładnie wrócić na obchody 85. rocznicy mordu na profesorach lwowskich, na polskich profesorach zamordowanych przez Niemców właśnie w 1941 roku, zamordowanych i pochowanych na wzgórzach wóleckich we Lwowie. Wtedy nie zdążyliśmy wyemitować wszystkich nagrań, ale dzisiaj chciałem wyemitować nagranie w sumie wyjątkowe, bo pomimo tego, że nagrane na wzgórzach wóleckich we Lwowie, to nagranie jest z panią Lucyną Klimaszewską. Pani Lucyna Klimaszewska to jest działaczka polska z Białorusi. Członek Związku Polaków na Białorusi. Tego związku, który jest związkiem delegalizowanym przez reżim Łukaszenki. Osoba, która musiała uciekać przed prześladowaniami na Białorusi. Od 5 lat mieszka w Polsce, ale specjalnie z Trójmiasta przyjechała właśnie do Lwowa 4 lipca, aby oddać hołd i podtrzymać pamięć o tych Polakach, o tej inteligencji lwowskiej, która w 1941 roku została wymordowana. Posłuchajmy, co pani Lucyna Klimaszewska powiedziała na wzgórzach wóleckich.
2: Mnie bardzo zależało. Ja jestem, no trochę w stronę odejdę, ja jestem Polką uciekinierką z Białorusi. Już 5 lat mieszkam w Polsce. I mnie bardzo zależało na to, żeby uczcić pamięć Polaków zamordowanych. I mnie bardzo na to zależało. I dlatego ja jestem tu. За то, що єстем полька, за то, що була діалачка Зв'язку поляків на Білорусі. І 6 грудня мало бути, то значить, урочистість Святого Миколая в нашій школі сполучної мала бути така імпрезка для дітей. В школі в Ліді, значить, сняла така школа сполучна при Зв'язку поляків на Білорусі. Мала бути імпрезка для дітей з оказі свята Святого Миколая. То була субота, а в п'ятницю до мене до дверей запукали. Запукала поліція, я їх не впустила. Затримання тривало праві до 4 рано. Привезли мене до прокуратури. Ну, там було прислухання. Я удавала найперше, що я ніц не слышу. Прокуратор повідала, що якщо я не буду відповідати, то я буду затримана надовго і так далі. Якщо не вияда, то піде до в'язня, мулізацію. Ну, не тлумачилась за це, значить. Ну, я розумію, бо єстем обивателько польський і дуже дякую. І єстем дуже думна, що єстем полько. Bardzo dużo jest Polaków u nas na Białorusi, to znaczy w moim mieście. Przyznali się w czasie przypisu tej ludności, przyznało się 60%, 63,8%, że są Polakami, to co przyznali się, a ich jest o wiele więcej, jest o wiele więcej. Niedaleko Grodna jest taka miejscowość Sochockinio, na której wsi wyszło 11 księży. W święto 3 maja, święto 11 listopada ta wieś nigdy nie pracowała i ona była biało-czerwona. Niedaleko mojego miasta, tam 13, może 15 kilometrów, jest wieś Żermony, też w tej święta biało-czerwona wieś nigdy nie pracowała. Jeden przykład, jak Polacy tęskną za Polską. 99, może 2000 rok. Zawsze byłam działaczka Związku Polaków i znaczy wyjechała na spotkanie kolejarzy, tam do Słupska jechałam. Jednemu panu mówię, ja idę do Polski, co tobie przywieźć? A on mówi, kajzerki. Ja mówię, kajzerki? A ile sztuk? On mówi, 20. 20? Dobrze. Byłam na spotkaniu, wróciłam, przywiozła. I było takie wąskie spotkanie w gronie, no wąskim takim gronie mojego nadziałca. Tam lampka wina i potem, значит, herbata. On bierze tą suchą kajzerkę, maka do tej herbaty. I ja tak patrzę na jego i mówię. Tadziu, a co, tobie smakuje ta kajzerka? A on mnie mówi. Ty sobie nie wyobrażasz, jaki ona ma smak polski. Miałam zamiar w tą noc wyjechać. Ale, no bo mnie powiedziano było, że ja muszę wyjechać. Ale córka zauważyła, że u mnie jest w październiku, bo nie pamiętam, w jakim miesiącu, znaczy miała skończyć ta karta, na którą przychodziła emerytura. I ona mówi, no co, wyjedziesz i nie będziesz korzystać? No i ja 2 tygodnie, ja czekałam na tą kartę i potem oczywiście na przejściu granicznym wąpiła. Myślała, że no może mnie nie wypuszczą. Może poszle informacje już i mnie mogą zatrzymać. Ale udało się mi i ja mówię, że ja dziękuję dla Łukaszenka, że on mnie stamtąd wyrzucił, bo ja zawsze marzyłam o Polsce, bo z krwi i kości jestem Polką i dlatego tak jest. Kocham Polskę i moje serce od urodzenia i do dziś biło i bije dla Polski. Ja nie byłam prezesem w tym oddziale Związku Polaków, w Lidzie właśnie, ale byłam. Jeżeli tak jednym słowem powiedzieć, ja w kontakcie do dziś z członkami naszego Związku Polaków. Oczywiście oni mówią, no rozumieją, że ja nie mogę tam wrócić, tak? Ale w kontakcie jest z nimi. Teraz na przykład jak były zniszczone te groby w Surkom, tak, gdzie zginął Kalinkiewicz, pułkownik Kalinkiewicz, tak? Mój brat i tam jeszcze takich odważnych chłopców. Oni stawiają, zapalają znicze, kwiaty. Nie wiem jak teraz, a wcześniej oni 32 krzyże były postawione z brzozy. I ja liczę, że to jest bardzo odważne osoby i tak. I to są Polacy z kres. I to są Polacy z kresów. I ja tak mówię, że odwagi, religijności, polskości trzeba uczyć się u Polaków z kresów. Obywatelstwo ja jeszcze otrzymałam, jak byłam na Białorusi. Także i dlatego, jak mnie zatrzymali, to prokurator mnie powiedziała, pani ma paszport. A ja tak, Greka taką dała, tak, ja jako obywatelka Białorusi, ona mówi, nie, pani ma polski paszport. Oczywiście, ja mam polski paszport. Ja powiedziała, jestem dumna z tego, że mam paszport, że jestem obywatelką Polski. Znaczy, ja jak jechałam, ja już widziałam, gdzie ja jadę. Znaczy, ja najpierw mieszkałam w Opolu, to znaczy nie w Opolu, w Prudniku u ojców franciszkanów. Bardzo dobrze mnie tam było, bardzo mnie dobrze. Potem mnie sięgnęli do Gdańska, no a potem urząd Gdańska przyprowadził mnie do takiego socjalnego pokoju w Sopocie. Ja teraz mieszkam w Sopocie, socjalny pokój taki mam. Ja mówię, Panie Boże, daj mi pogodzić z tym, czego zmienić nie mogę. Na razie ja nic nie mogę zmienić i ja cieszę się tym, co ja mam i dziękuję Panu Bogu za to, co ja mam. I dla mnie najważniejsze to, że ja jestem w Polsce. Od razu po jego uwolnieniu, to było uwolnione 28, i ja to 3, 2 otrzymałam od niego telefon. On mnie bardzo dziękował, Andrzej Poczobut, za wsparcie, bo ja tam jeszcze jak byłam na Białorusi, organizowałam, każdy miesiąc my jeździli tam, jest miejscowość Sosowo, jeździli tam do księdza, on odprawiał msze święte. On mnie dziękował za to. Ja w Tupowie zamawiała tam mszy i tak dalej. Potem ja miałam spotkanie z nim razem w urzędzie. Potem jeszcze jedno spotkanie w Gdańsku. I ja jemu, no powiedziała, zapytała mu jego. On mnie tak powiedział. Ja zrozumiałam, że to jego decyzja i ja, oczywiście jemu wszyscy mówią, a to jego decyzja i ja muszę uważać tą jego decyzję.
3: Tak.
2: Ja z chwilą czoła przed tym człowiekiem. Ja mówię, ja bym stała na kolana przed nim, bo to jest niezłomny oczywiście XXI wieku. To jest nasz bohater. Ja z szacunkiem do jego, nawet z wielką miłością do jego. Obchodzili święta narodowe, polskie, nawet religijne. Bardzo dużo przyjmowali delegacji z Polski. Nawet był kiedyś u nas, bardzo dużo. I teraz ten przydacz, minister, tak? Potem był w kancelarii Dudy Kwiatkowski. No bardzo dużo u nas, bardzo dużo było. Była nie tylko społeczna szkoła, dwie szkoły na Białorusi były w Grodnie i w Wolkowysku. Oni są zamknięte. Teraz powstali ośrodki nauczania języka polskiego. Tylko ośrodki nauczania języka polskiego. Ale tam też sporo dzieci, bardzo dużo chętnych rodziców, żeby dzieci

0: Dam tak, jeszcze.
1: Dzisiejszy... Tak?
0: Dodam jeszcze, Arturze, że ta pani pięknie wymawiała słowo herbata i aż mi serce zabiło żywiej. Piękna ta nasza pluszczyzna kresowa. No dobrze,
1: no
0: nie
1: tak,
0: przedłużam.
1: To już jest poziom właśnie rozróżniania CH i samego H coraz rzadziej. To się słyszy. W pełni się z tobą zgadzam, Wojciechu. Dzisiejsze studio Lwów jest studiem wyjątkowym. Pomimo tego, że właśnie ta rozmowa była nagrana w Lwowie, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, to ona dotyczyła przede wszystkim spraw Polaków na Białorusi. No ale Lwów jest takim miejscem, które łączy, jest takim centrum tak naprawdę wszechświata, które łączy wszystkich te wątki. Drugą rozmowę, którą chcieliśmy z Wojciechem państwu zaproponować, to jest rozmowa bardzo trudna, bardzo ciężka. Paweł Bobołowicz nagrał wywiad w formacie wideo, który się ukaże na YouTubie Czarnego Nieba, ale także na innych mediach społecznościowych. Powiem szczerze, że to jest wywiad bardzo trudny, bardzo ciężki. Jak opracowywałem ten fragment, który za chwilę państwo wysłuchają, to pomimo tego, że do tragicznych historii jestem no niejako przyzwyczajony, nawet można by było powiedzieć, że niejako mam taki efekt takiej znieczulicy, bo na tyle negatywnych, tragicznych historii dużo za ostatni czas się wydarzyło, że trudno jest się tak naprawdę zastanawiać, czy też martwić się każdą tragiczną historią. Niemniej jednak ta historia powodowała, łagodnie mówiąc, powstawanie takiego gula w gardle. To była dosyć ciężka praca. A już mówię, co to jest za rozmowa. Rozmowa jest z panią Oksaną. Pani Oksana to jest mieszkanka Kijowa. 7 września właśnie ubiegłego roku był jeden z najbardziej zmasowanych ataków na Kijów. Między innymi na dzielnicę Światoszyńską. I pani Oksana w tym ataku straciła bratową. Jej brat odniósł ogromny uszczerbek na zdrowiu, ponad 80% oparzeń ciała, ale co gorsza, bratowa pani Oksany, pani Tatiana, była w 7 miesiącu ciąży. Lekarzom cudem udało się uratować dziecko przedwcześnie urodzone. Niemniej jednak panią Tatianę nie udało się uratować. Dziecko, czyli mały Nazar, jest niestety w wyniku tego wydarzenia i przedwczesnego porodu boryka się z wodogłowiem. Już przeszedł 5 operacji neurochirurgicznych. Pani Oksana próbowała mieszkać na Ukrainie, na zachodzie Ukrainy, ale była zmuszona ze swoim dzieckiem, ale także właśnie z małym Nazarem, którego opieką się zajęła, wyjechać do Polski. No i tutaj niestety jej historia nie skończyła się na razie pozytywnie, chociaż wierzymy, że jednak sytuacja się odmieni. Ale posłuchajmy, co pani Oksana powiedziała Pawłowi Bobołowiczowi.
2: Tego dnia doszło do jednego z największych jak dotąd ostrzału. Na Kijów leciało ponad 800 dronów, pocisków balistycznych, rakiet. Było bardzo dużo wybuchów. Jak opowiadał mi mój brat, tej nocy nie spali i siedzieli w korytarzu, ponieważ niestety w pobliżu nie było schronu, a oni zazwyczaj wychodzili do korytarza. Była już 3 lub 4 nad ranem. Byli bardzo wyczerpani. Tatiana była w 7 miesiącu ciąży, a oni wszyscy byli już bardzo zmęczeni. Kiedy śledzili w mediach społecznościowych zbliżanie się rakiet i szachedów, zauważyli, że w ich okolicy już panuje spokój, więc wrócili do swojego pokoju. Jednak gdy tylko położyli się na łóżku, usłyszeli odgłos zbliżającego się szacheda. To znaczy, że nie tylko przelatywał obok, ale właśnie nabierał prędkości. To znaczy, że uderzenie nie było przypadkowe. Było to uderzenie bezpośrednie, a pocisk leciał prosto w ich dom. Dodam materiał, z którego będzie widać, że największe uderzenie nastąpiło właśnie w ich pokoju, w którym w tym momencie się znajdowali.
3: Na żal,
2: Vadim i Tatiana rzucili się do ucieczki.

0: ucieczki, ale już w drzwiach zaskoczyła ich eksplozja, a fala uderzeniowa po prostu rozrzuciła ich w różne strony. Niestety, Tania odniosła poważniejsze obrażenia. Brat nie stracił przytomność, natychmiast rzucił się na poszukiwanie Tani. Tania znajdowała się pod gruzami, a on sam ją stamtąd wydostał. Najbardziej zadziwiające w tej historii jest to, że za ścianą mieszkała siostra Tetiany, która na szczęście nie odniosła absolutnie żadnych obrażeń. Ona też wybiegła, w ogóle nie rozumiała, co się stało. To był szok. O dziwo, sami się wydostali i zeszli na dół. Mieszkali na 5. piętrze i dopiero na dole zorientowali się, co się stało. Brat mówi, że zdał sobie sprawę, iż po prostu nie może iść, bo wszystko go boli. Miał uraz nogi. A Alina mówi, że dopiero wtedy dostrzegła, że u Tani skóra po prostu zwisała z powodu odniesionych oparzeń. Potem wszystko było jakby w mgle. Dzwonię po karetkę, żeby dowiedzieć się, gdzie oni są, w jakich szpitalach. Tetianę zabrano na oddział położniczy, a brata od razu przewieziono na oddział oparzeń. Tam zdiagnozowano, że doznał oparzeń na ponad 80% powierzchni ciała. Ponadto znacznie stracił słuch z powodu urazu akustycznej barotraumy, ale był przytomny i mógł samodzielnie oddychać. Dlatego przez kolejne godziny dzwoniliśmy, aby dowiedzieć się, co właściwie dzieje się z Tetianą. Lekarze po przyjęciu jej stanowili wprowadzić ją w sztuczną śpiączkę, aby zachować ciążę, a po kilku godzinach podjęli decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia, ponieważ ze względów medycznych byłoby to lepsze zarówno dla Tetiany, jak i dla dziecka, aby uratować dziecko, które wciąż żyło. Następnie Nazarczyka zabrano na oddział intensywnej terapii do innego szpitala, a Tetianę również przewieziono na oddział oparzeń. W jednej chwili nasza rodzina znalazła się na 3 oddziałach intensywnej terapii. Po prostu nie potrafię opisać tych przeżyć. Jak to możliwe, że kładziesz się spać, a następnego dnia spotyka cię tak straszna tragedia, a twoi bliscy walczą o życie? Szczerze mówiąc, nie od razu zrozumieliśmy, że tego dnia urodził się Nazar, że ten dzień będzie dniem jego narodzin. Byliśmy w takim smutku, w takim szoku, że jak ktoś nawet mówił gratulujemy narodzin dziecka, to my nie rozumieliśmy, jak to możliwe, żeby w tym dniu mogło wydarzyć się coś dobrego. Ale z czasem już to zrozumieliśmy, że to jednak wielki cud, że Nazarczyk się urodził, że żyje. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mimo wszystko udało się go uratować.
1: Дуже вдячні, що все ж таки його змогли врятувати. Ми пробували жити в Україні.
0: Próbowaliśmy mieszkać na Ukrainie, na zachodzie kraju, gdzie jest spokojniej, ale i tak są wybuchy. Jedna bomba może zabić wiele osób. Nawet tam ostrzały przynoszą wiele nieszczęścia. Były wybuchy zarówno w pobliżu ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie przechodzimy rehabilitację, jak i na sąsiedniej ulicy, gdzie mieszkaliśmy. Są też przerwy w dostawie prądu. Zimą były ciągłe odłączenia prądu, kiedy przyjechaliśmy ze szpitala. To znowu była ciężka próba. Przerwy w prądzie z dwójką małych dzieci, to też nie jest łatwe. I świadomość, że wojna nie skończy się w najbliższych dniach ani miesiącach. Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję, że musimy wyjechać za granicę. Wybraliśmy właśnie Polskę w nadziei, że znajdziemy tu schronienie i bezpieczne życie, a także dlatego, że mieszkają tu obecnie nasi znajomi, którzy są zadowoleni z życia w Polsce i polecili nam również przeprowadzkę tutaj. To wszystko stało się bardzo nieoczekiwanie, ponieważ wcześniej wielu naszych znajomych wyjeżdżało i nie mieli żadnych problemów z uzyskaniem tutaj schronienia. Dlatego wyjechałam z dwójką dzieci z nadzieją, że od razu otrzymam tu ochronę. Zwłaszcza, że na granicy poinformowałam, iż uciekam przed wojną, że ucierpieliśmy z jej powodu, a tym bardziej, że jadę z dwójką małych dzieci, które z pewnością będą potrzebowały pomocy medycznej. Jednak kiedy przyjechaliśmy i poszliśmy złożyć dokumenty, powiedziano nam, że nie odnotowano, iż uciekamy przed wojną. To było bardzo, bardzo przykre. Obecnie staramy się doprowadzić do tego, aby przyznano nam tę ochronę dla wojennych uchodźców. Wielokrotnie zwracaliśmy się i zwracamy się właśnie do Straży Granicznej, ponieważ to właśnie oni powinni odnotować, że przekroczyliśmy granicę w celu ewakuacji i należy nam zapewnić ochronę. Napisaliśmy do nich list, dzwonimy do nich i bardzo liczymy na rozwiązanie tej sprawy, bo czas nas już mocno naciska. Został nam praktycznie tydzień, nieco ponad tydzień, żeby to uzyskać, bo potem już nie będzie to możliwe.
1: Nie można będzie. No jak zawsze, znajdę z maleńką dzieciną.
0: Cóż, jak zawsze z małym dzieckiem jest związane ryzyko zdrowotne. Po podróży Nazar złapał infekcję, której przebieg był ostry i wymagał pilnej hospitalizacji. To znaczy trafiliśmy do szpitala, przeszliśmy leczenie i otrzymaliśmy dość wysoki rachunek, który musimy opłacić, ponieważ nie mamy obecnie żadnego ubezpieczenia. To bardzo nieprzyjemna sytuacja. Siedem tysięcy 800 złotych. Te pieniądze były odłożone na rehabilitację, a teraz trzeba będzie je zapłacić. To po prostu ogromnie przykra sytuacja.
1: Taka duża wielka nieprzyjemność.
0: Tak, oczywiście rozumiemy, że jeśli teraz nie otrzymamy ochrony, pobyt w Polsce będzie dla nas bardzo kosztowny. Obecny plan jest jednak taki. Bardzo liczymy, że otrzymamy zezwolenie na pobyt z ochroną dla wojennych uchodźców. Jeśli nie, to albo przeprowadzimy się w inne miejsce, albo wrócimy do domu.
2: Wrócimy do domu, którego tak naprawdę już nie ma. To mieszkanie, w którym mieszkała bratowa pani Oksany Tytiana i mieszkał jej brat właśnie z nienarodzonym, wtedy nienarodzonym Nazarem, już nie istnieje. Do miasta, które codziennie jest atakowane przy pomocy licznych środków napadu powietrznego. Cała rozmowa będzie wyemitowana w tym tygodniu na kanale Czarnego Nieba. Serdecznie zapraszam, warto posłuchać. Pomimo tego, że to nie jest łatwy materiał, a to potwierdza tylko i wyłącznie dwie kwestie, że raz, że to jest historia o tragedii wojennej, o przerażających warunkach wojennych, w których mieszkańcy także Kijowa mieszkają codziennie, ale także o nieroztropności czy też błędzie funkcjonariusza państwowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, który właśnie nie odnotował tego, że pani Oksana z dwójką małych dzieci, z czego Nazar ma ciężką formę wodogłowia, powinien być objęty opieką państwową. Wojciechu?
3: Złośliwość czy niedopatrzenie? Trudno odpowiedzieć, ale i tak skandaliczne. Artur Żak przygotował dzisiejszą audycję, Tomasz Rosłon realizował, ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominamy w środę o 11.30 Studio Białoruskie. Do usłyszenia.
4: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Dzień dobry, 12.02. W tym wydaniu wiadomości: Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. Wielka Brytania czeka na pierwsze słowa nowego premiera oraz ogromne pożary w Hiszpanii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na statek przewożący kukurydzę w pobliżu portu w Odessie, poinformowały ukraińskie władze. Według ukraińskiej marynarki wojennej statek Golden Leo, pływający pod banderą Gwinei-Bissau i obsadzony załogą z Indii oraz Syrii, został trafiony 3 pociskami manewrującymi. W wyniku ataku wybuchł pożar, zginęło 9 członków załogi oraz ukraiński pilot morski. 8 osób udało się uratować. Wcześniej Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę, w której zginęło co najmniej 8 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jednocześnie Ukraina poinformowała o przeprowadzeniu ataków na 3 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym oraz 3 bazy paliwowe w kraju stawropolskim. Stany Zjednoczone przeprowadziły nad ranem kolejną serię nalotów na cele w Iranie. Operację ogłoszono po informacji o śmierci kolejnego amerykańskiego żołnierza. Jednocześnie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Jordanii. Obie strony uderzają również w infrastrukturę cywilną. Ruch statków przez cieśninę Ormuz pozostaje w dużej mierze wstrzymany, a ceny ropy Brent przekroczyły $90 za baryłkę. Jak informują media amerykańskie, USA wzmacniają obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Na miejsce kierowane są kolejne amerykańskie samoloty bojowe, w tym myśliwce F-16 przesunięte z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii, a także maszyny do tankowania w powietrzu. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zgłosi kandydaturę arcymistrzyni szachowej Judith Polgar na stanowisko tymczasowej prezydent kraju. Decyzja zapadła po podpisaniu przez ustępującego prezydenta Tamasa Suljoka poprawki konstytucyjnej skracającej jego kadencję. Zmiana jest elementem działań nowego rządu Madziara, który po kwietniowym zwycięstwie wyborczym zapowiedział ograniczenie wpływów obozu byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta wybierze parlament. Będzie on pełnił urząd do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub maksymalnie przez 5 lat. Koniec ery Keira Starmera, 59. i 7. w ciągu ostatnich 10 lat. Premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham właśnie przejmuje stery, o szczegółach prosto z Londynu i za smolarek.
2: Burnham musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go 379 osób, w tym też 11 związków zawodowych związanych z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii, czyli wszystkie związki zawodowe. Zobaczymy, jak Andy Burnham będzie sobie radził. Na pewno ma wielką konkurencję, dlatego że z jednej strony jest Nigel Farage i jego partia Reformy UK, czyli skrajnie prawicowa partia w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony jest Partia Zielonych. To są pierwsze dni, pierwsze godziny Andy'ego Burnham na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii. Cały czas czekamy na jego oficjalne wystąpienie oraz na jego plany na podreperowanie finansów w Wielkiej Brytanii.
0: Mówiła Iza Smolarek. Trwa walka z pożarami w Hiszpanii. Od niedzieli ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Castilla-La Mancha, gdzie swoje domy opuścili mieszkańcy 25 wsi. Największy tegoroczny pożar szaleje w gminie La Mierla. Ogień strawił tam już ponad 16 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Kolejny rozległy pożar trwa w gminie Ores w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Hiszpańscy strażacy od soboty zmagają się z kilkudziesięcioma dużymi pożarami. Akcje gaśnicze utrudniają ekstremalnie wysuszona roślinność, silny wiatr oraz fala upałów. Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że jutro w kilku regionach Hiszpanii temperatura może wzrosnąć nawet do 45 stopni Celsjusza.
3: Prognoza pogody.
0: W Polsce upałów nie ma i w najbliższym tygodniu nie zapowiada się na to. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami małe. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Nie będzie padać tylko na południowym wschodzie, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju. Wystąpią burze, na termometrach od 17-19 stopni na północnym zachodzie, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.

0: z nami i głosujcie do czwartku do 8 rano co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
1: To była autopromocja.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, godzina 12.17. Małgorzata Kleszczy, zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Podróże małe i duże, a ta no może odległościowo nie taka wielka, ale wielka, jeżeli chodzi o temat i jeżeli chodzi zamku w Pieskowej Skale. O miejscu za chwilę będziemy opowiadać, o tym, z którego roku jest ten zamek, co widzimy i dlaczego tutaj warto przybyć. No a jednym z powodów, który wyjawię Państwu już teraz, jest festiwal, piąta edycja festiwalu Chopin w Ojcowie i właśnie w zamku w Pieskowej Skale także będą odbywać się koncerty. Już w najbliższy czwartek będą recitale fortepianowe i o tym Państwu opowiemy, bo cały wielki festiwal, nie tylko w Pieskowej Skale, ale także w Koszkwi, w Krakowie czy w Ojcowie będzie miał swój cykl aż do końca tego tygodnia. Startujemy jutro, czyli 21 lipca o godzinie 18 oficjalnym otwarciem, a później już 10 minut po godzinie 18 Piotr Wit i spotkanie z autorem książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż. I będzie o Chopinie oczywiście dużo, będziemy o nim rozmawiać i będziemy jego słuchać, ponieważ już potem po spotkaniu z panem Piotrem Witem, pan Tomasz Ritter przedstawi nam swój recital na fortepianie historycznym. To jest tylko jeden z powodów, dla których warto tutaj przybyć w te malownicze przestrzenie Małopolski. Co prawda te malownicze przestrzenie mają często to do siebie, że nam średnio współgrają z zasięgiem, dlatego ten głos Państwo dzisiaj mogą usłyszeć trochę w takim chaosie, ale postaramy się za chwilę ustabilizować nasze połączenie. No i nim z Hanną Tracz, która za chwilę, mam nadzieję, na ratunek przybiegnie ze sprawnym sprzętem radiowym. Nim przybyłyśmy tutaj do zamku w Pieskowej Skale, to byłyśmy we wspaniałym Ojcowie. Jeszcze wtedy słońce nam przyjemnie padało na policzki. Dzisiaj, teraz już powolutku się to zmienia, ale może powróci. No i właśnie w Ojcowie spotkałyśmy się z organizatorami tego festiwalu, panią Beatą Paprocką i jej małżonkiem Ryszardem Paprockim, który już piąty rok przygotowują tenże festiwal, zbierają repertuar, zbierają ludzi i tworzą takie wspaniałe miejsce, także w wspaniałym miejscu, gdzie mieszkają od kilkunastu lat w Ojcowie. I o tym, jak to się zaczęło i o samym festiwalu opowie pani Beata Paprocka. Zapraszam Państwa już teraz do wysłuchania tej rozmowy, a później wracamy do zamków w Pieskowej Skale i przybliżamy historię tego miejsca.
4: Dzień dobry, pani Beata Paprocka, która jest organizatorem festiwalu, na który Radio Wnet przybyło, Chopin w Ojcowie, i w tymże Ojcowie także się dzisiaj spotykamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo się cieszę i pozdrawiam słuchaczy. Uwielbiam Radio Wnet i jestem głęboko poruszona, że przyjechaliście do Ojcowa.
4: Jutro festiwal się rozpoczyna o godzinie 18:00 i pytanie o pani uczucia i emocje w związku z tym. To już kolejny, który się udaje i tak wspaniałych gości udaje się zaprosić.
5: To prawda. Ja myślę sobie, że to jest bez wątpienia jakiś geniusz lotu tego miejsca, to po pierwsze. A po drugie, zaczynam wierzyć tutaj w opiekę nad nami Janusza Lejniczaka, bo rzeczywiście to, że on przyjechał do Ojcowa pierwszy raz na nieznany nikomu festiwal, nie mógł być znany, bo nie istniał. I że po raz kolejny przyjechał, otworzyło nam wiele drzwi, bo nazwisko Janusza otwierało te drzwi i bardzo nam pomógł, i dlatego po jego przedwczesnej śmierci postanowiliśmy uhonorować go, nadając imię festiwalu właśnie Januszowi Olejniczakowi.
4: A jaki jest cel tworzenia takiego wydarzenia, takiego festiwalu?
5: Wie pani, co tak naprawdę to chodzi o miłość do tego miejsca, bo ja mieszkam wielu lat w Ojcowie, prawie 40, i od wielu lat staram się dbać i zachować to miejsce. To jest bardzo trudne, bo oczywiście jest ogromny nacisk inwestorów najróżniejszych. Mam wrażenie, że to miejsce jest niedostatecznie chronione, a jest to jeden z najlepiej zachowanych w Polsce układów ruralistycznych. I tak pomyślałam sobie, że każde działanie, które przyczyni się do tego, że to miejsce zostanie zachowane, jest dobre.
4: A nie najlepiej chronione?
5: No nie. Wystarczy pójść troszeczkę bliżej. Panie przechodziły na pewno koło takich nieciekawych miejsc. Także myślę sobie, a to po pierwsze, więc chęć o to, aby o ten ojców zadbać, a po drugie, no ja myślę sobie, że Chopina mamy we krwi wszyscy i nawet ci, którzy nie słuchają muzyki Chopina na co dzień, to się szczycą tym Chopinem, a wszyscy na pewno o nim wiedzą, więc ja w ogóle się dziwię, że tak późno na ten pomysł ktoś wpadł i cieszę się, że to ja zrobiłam.
6: Ja mogę zapytać o tą historię, jak pani tutaj w Ojcowie się znalazła, skąd państwo się tutaj znaleźli, bo to jest takie miejsce wyjątkowe, zabytkowe, to są budynki, które tutaj są, niektóre jeszcze, prawda, z początku XX wieku, niektóre chyba nawet starsze.
5: No wie pani co, to był kompletny przypadek. Myśmy przyjechali do Ojcowa pierwszy raz w życiu, chociaż mieszkaliśmy w Krakowie, więc to nie jest daleko. Przyjechaliśmy, było potwornie zimno, to chyba było minus 30 stopni. I jest taka piękna droga, to są serpentyny i z tych serpentyn w którymś momencie wyłania się panorama Ojcowa. No i ja wtedy po prostu powiedziałam do mojego męża, że ja tu chcę mieszkać. A byliśmy studentami z dwójką dzieci i... No nie byliśmy, znaczy cały nasz majątek to było maleńkie mieszkanie w Nowej Hucie. No i tak się stało, że to maleńkie mieszkanie w Nowej Hucie wymieniliśmy na dom, na willę, jak ja u mnie nazywałam, z tym, że jak gdyby nie miałam świadomości, że ten dom nie ma fundamentów ogrzewania i całej masy rzeczy i dach przecieka. No i w takiej, tak jak teraz widzę, w Ruderze mieszkaliśmy przez 10 lat, w nieogrzewanej Ruderze. No ale minęło te blisko 40 lat, no nie, chyba 35 i dom jest piękny. Mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej zachowanych obecnie obiektów w Ojcowie. No i tak się okazało, ta miłość, to uderzenie pioruna nie do mężczyzny, ale do miejsca sprawiło, że i dom jest piękny, kapliczka bombowa, która jest na naszej posesji, została pięknie przez nas odrestaurowana i festiwal się rozwija i Dzień Ojca w Ojcowie, który powołaliśmy kilka lat temu. Także to było po prostu miłość, jak się okazuje, z wzajemnością.
4: Z którego roku jest dom? Mniej więcej?
5: Mniej więcej, bo to jest chyba około 1900, ten nasz 26. Tutaj jest dom, który kupiliśmy, był starszy, ten obok. Został odrestaurowany zupełnie, ale jak mówię, no z wielką dbałością, bo dbamy o to, żeby wyglądał tak, jak wyglądał, więc tutaj nie ma żadnych zmian. Wszystko jest zgodnie ze sztuką konserwatorską, aczkolwiek domy nie są na liście zabytków, dzięki Bogu, bo to jest wielki kłopot, a mówię mi dzięki Bogu, dlatego że my jeszcze mamy jeden dom w Ojcowie, który jest na liście zabytków, no i to jest, powiedziałabym, droga przez... No bardzo trudno cokolwiek zrobić. Rzeczywiście te procedury są bardzo, bardzo trudne.
4: I ile osób mieszka w Ojcowie tak na co dzień?
5: No tego nie wiemy tak naprawdę, bo dużo osób jest zameldowanych. Mamy też dom opieki społecznej dla niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn, prowadzony przez Albertynów. To jest kolejna taka ciekawa historia, w której mieszka 100 osób. W samym Ojcowie na stałe, ja nie wiem, 50 przyjeżdża, no a przyjeżdża przecież rocznie prawie 600 tysięcy ludzi. To jest, to jest dużo, to jest bardzo dużo. No weekendy są rzeczywiście trudne, brakuje infrastruktury takiej dookoła, głównie parkingów, no co powoduje, że są pewne kłopoty, takie z parkingami, na łąkach, w lasach. No, ja myślę, że to jest kwestia czasu. Ciągle mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane.
4: Z takich może smutniejszych widoków, chociaż chyba więcej jest tutaj tych jednak pięknych i wesołych, to po drodze natknęłyśmy się na ruiny takie tutaj blisko państwa jakiegoś gospodarstwa, nie wiem, jakiegoś domu. Co z tym? Wiadomo, do kogo to należy, kto podejmuje decyzję, bo to taki smutny widok.
5: A to jest właśnie to, co mnie też skłoniło, jeden z tych powodów, żeby ten festiwal założyć. Nie, właściciel jest świetnie znany, właściciel jest bardzo dobrze sytuowany, to jest bardzo bogaty człowiek. Dom jest na liście zabytków, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten dom nie będzie mógł zostać przebudowany, tylko odtworzony, bo oczywiście substancja już jest w takim stanie, że to musi być odtworzone. Natomiast, no to pani zwróciła uwagę, to no, ta straszliwa, nielegalna, niezgodna z prawem, zabudowa handlowo, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to rośnie od 2019 roku i pojawiają się nowe budki, nowe namioty, zmieni. A to jest pastwisko, ten teren jest pastwiskiem. I no jest to takie, budzi to ogromne kontrowersje. Tu 1200 osób podpisało petycję przeciwko temu, no niezgodnemu z prawem działaniom. I no tutaj jakaś, jakby to powiedzieć, inercja urzędów. Ja nie chcę tutaj może mocniejszych słów używać, ale to wszystkich nas bardzo bulwersuje. Ten pan, nie, właściciel, nie jest mieszkańcem Ojcowa, więc on przyjeżdża na weekendy, wyjeżdża potem i jak gdyby nie cierpi tak jak my wszyscy, którzy cały tydzień musimy przyglądać się tym no straszliwym widokom.
4: Ale udało się Państwu niejako połączyć te miejsca tutaj dookoła piękne i stworzyć taki festiwal, którego już piąta edycja w tym roku. To może słowo o repertuarze, o tym, kto wystąpi w tym roku i może na który Pani koncert czeka najbardziej, czy jest taki?
5: Nie, czekam na wszystkie oczywiście, natomiast no, bardzo wielu pianistów, w tym roku nowość, czyli instrument historyczny, to jest też ukłon w stronę Janusza Olejniczaka, który był jeden z pierwszych pianistów grającym na instrumencie historycznym. I no, wspaniali muzycy będą grali na zamku w Koszkwi. Tutaj też chciałam wielki ukłon w stronę właściciela Jerzego Donimirskiego, naszego przyjaciela od przeszło 40 lat, który udostępnił nam zamek, który jest w ogóle wspaniałym człowiekiem. I jak będą grali Tomasz Richter, ci z Państwa, którzy widzieli film Chopin, to muzyka w filmie jest grana właśnie przez Tomasza Richtera. Kamila Sacharzewska następnego dnia, uczennica bardzo uzdolniona i Janusza Olejniczaka. Będzie i Bożena Stachura z opowieścią o Fryderyku Chopinie, no a potem zamek w Pieskowej Skale, co proszę Państwa, to jest powodem do ogromnej dumy, no bo to jest przecież oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, więc bardzo prestiżowa lokalizacja. Chopin na pewno był w Pieskowej Skale, więc tutaj wracamy historycznie do podróży Fryderyka Chopina. No, sala Aula Florianka też niezwykle piękna, najpiękniejsza chyba sala koncertowa w Krakowie i też wielkie podziękowania dla Akademii Muzycznej, która otworzyła swoje progi dla nas. No i zamek, oczywiście zamek w Ojcowie, czyli może Park Zamkowy. No, od samego początku bardzo dobrze układa nam się współpraca z dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego, bo przecież tylko dzięki ich dobrej woli możemy tutaj działać. Te dwa dni no, są takim największym wyzwaniem, no, ponieważ to jest plener i tutaj z pogodą może być różnie. Dwukrotnie było strasznie z pogodą. Pierwszy festiwal to było 11 stopni, wiało, padało, no naprawdę to okropne było. Rok temu też Karol Radziwonowicz grał w strugach deszczu, właściwie nic nie było słychać, bo osoby siedzące pod namiotem, no słychać było szum deszczu, ale no, przecież to nie może być tak, żeby częściej padało niż nie padało, więc liczę, że w tym roku będzie już pięknie.
6: To jeszcze tylko zapytam, bo wspominała Pani o tych smutniejszych czy nieciekawych aspektach, jeśli chodzi o Ojców, ale Ojców Panią zachwycił. To jest piękne miejsce, wielu na pewno Krakusom bardzo dobrze znane, ale to nie powinni tylko Krakusi tutaj przyjeżdżać. Co tutaj jest takiego wspaniałego, jak tu się mieszka, albo jakie są najlepsze aspekty mieszkania tutaj, bo wiemy, że może plusem, a może dla niektórych minusem jest na pewno brak zasięgu.
5: Nie, zasięgi bez różnie, no nie ma, od tygodnia go nie ma, ale tak najczęściej to jednak jest, ale mamy telefon stacjonarny, więc sobie radzimy. Plusy, plusów to jest cała masa. Ja uważam, że jestem wielkim wybrańcem losu, że mogę mieszkać w miejscu, gdzie wychodzę rano i w ciągu 2 minut jestem w Dolinie Sąsposkiej, a widok z okna mam taki, bo nawet patrzyłam wczoraj, no po prostu jak z obrazów Leonardo da Vinci, jak się z pierwszego piętra, bo takie parujące mgły były, czy no coś pięknego. Także, no i ten pięknie zachowany układ, który wierzę, że uda się zachować. Myślę, że dołącza do mnie coraz więcej osób świadomych, jak ważna to jest rzecz. Bardzo liczę, że konserwator zabytków obejmie nasze miejsce ochroną. Także tych plusów, no i poza tym, no Park Narodowy, czyli jest ochrona, nie mamy ogromna ilość, największa w Polsce ilość roślin naczyniowych, biorąc pod uwagę obszar tego parku, ale z drugiej strony to, co dla mnie jest istotne, no to historia i kultura tego miejsca, bo to jest fascynująca dziedzina. Naprawdę, może kiedyś zrobimy taką serię właśnie, kto w Ojcowie bywał i dlaczego, bo to są setki osób, właściwie wszyscy bywali w Ojcowie. I tak, to jestem wybrańcem losu, a to wszystko, proszę Państwa, no od mojego domu na rynek w Krakowie 24 kilometry, więc to jest bardzo wygodnie. Nie jesteśmy odcięci od dużego miasta, bo są oczywiście miejsca piękne w Polsce, no ale to często trzeba jechać, no właśnie długo, a ja w tym momencie pracuję w Krakowie i jestem praktycznie codziennie, bo też jestem wielkim miłośnikiem Krakowa, jestem przewodnikiem po Krakowie, więc to jest też miłość ogromna. Także tak, bez wątpienia to plusy są same o tych minusach, to z minusami sobie poradzimy, z pomocą urzędów odpowiednich działań. No przecież żyjemy w państwie prawa, prawda?
4: Plusy zwyciężą, a w Ojcowie na pewno bywał Fryderyk Chopin, którego już jutro będzie można posłuchać. Zapraszamy Państwa na festiwal, który otworzy spotkanie z Piotrem Witem, który także będzie opowiadał o swojej książce Przedpiekle sławy, Chopin i jego Paryż. To jest start, godzina 18.10.
5: 18.10, tak. I proszę Państwa, będzie kilka książek do zakupu, ale niewiele, więc naprawdę ja książkę przeczytałam i jest fantastyczna. Absolutnie polecam. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem byłoby kupienie tej książki wcześniej i no bo wtedy macie Państwo okazję na autograf i rozmowę z Piotrem Witem, bo to jak mówię, no niewiele będzie egzemplarzy, ale to jest rzecz niebywała, że z samego Paryża przyjeżdża Piotr Wit. To będzie wielka, wielka przyjemność go jutro posłuchać i się z nim spotkać.
4: Mówiła pani Beata Paprocka, organizatorka festiwalu Chopin w Ojcowie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
5: Bardzo dziękuję, no i oczywiście zapraszam.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Wnet.
6: Godzina 5. To ja jeszcze tylko powiem dzień dobry. Hania Tracz, Małgorzata Kleszcz, Państwo słyszeli. Patrzę właśnie na nią, ale patrzę też na panią Katarzynę Hammer, panią przewodnik na Zamku na Piskowej Skale, gdzie właśnie się znajdujemy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa serdecznie.
6: To może od razu powiemy, bo stoimy w miejscu wyjątkowym. I tak stoimy już 15 minut i się nie możemy przestać zachwycać. Czy pani może opisać, gdzie my się znajdujemy i na co my patrzymy?
7: Stoimy na lodży widokowej, wzniesionej tutaj na zamku w XVI wieku, kiedy miała miejsce największa przebudowa zamku, a patrzymy na najbardziej znaną skałkę w Ojcowskim Parku Narodowym, czyli Lesa.
6: To może dwa słowa o zamku, zamek na Piskowej Skale. Być może mieszkańcom Krakowa to jest miejsce bardzo dobrze znane, ale warto przypomnieć, warto też tym, którzy niekoniecznie tutaj jeszcze mieli okazję na południe się zapuścić i znaleźć, co to jest za budowla, czemu ona jest tak wyjątkowa.
7: Zamek znajduje się na dzisiejszym szlaku Orli Gniazd, który poprowadziłby nas z Krakowa aż po Częstochowę. Został wzniesiony na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Kazimierz Wielki nie bez powodu wielkim nazywany i też nie bez powodu mówimy o nim zastał Polskę drewnianą. Murowaną. My mu sporo zawdzięczamy, szczególnie w kwestiach fortyfikacji naszego kraju, bo to na jego polecenie zbudowano bardzo dużo zamków. Najwięcej powstało ich właśnie tutaj na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. I Piskowa Skała jest najlepiej zachowanym zamkiem na tym szlaku. Została wzniesiona w XIV wieku na polecenie własnością królewską była początkowo, ale już w 1377 roku stała się własnością Piotra Szafrańca, podstolego krakowskiego. Ten zamek został Piotrowi Szafrańcowi podarowany przez następcę Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego.
6: Nie są z XIV wieku, to jest już późniejsza bryła. Z kiedy, jaka, jak ją opisać, bo ten zamek to nie jest zameczek. Ja tylko tak Państwu podpowiem, to jest naprawdę wielki zamek tutaj wyłaniający się właśnie z tej Doliny Prądnika. Patrzymy na maczugę Herkulesa i na tę naprawdę robiącą wrażenie pięknie zachowaną, pięknie odrestaurowaną. Czy my możemy opisać, jaki to jest styl architektoniczny?
7: Tak, zamek kilkukrotnie właśnie tych swoich właścicieli zmieniał. W rękach Szafrańców, rodziny Szafrańców był najdłużej, bo ponad 200 lat i to właśnie tej rodzinie ważniejszą, XVI-wieczną, renesansową przebudowę. I ta loggia widokowa też w tym czasie została przez Szafrańców wzniesiona. Tej przebudowy XVI-wiecznej dokonał zarówno Hieronim Szafraniec, jak i później bratanek Stanisław. On lubił przyrodę, cieszył się tą przyrodą, dlatego ta lodzia widokowa powstała tak, żeby był widok na całą Dolinę Prądnika i maczugę Herkulesa.
8: Ale jest też taka może trochę mniejsza historia, przynajmniej o takiej się mówi, że ktoś tutaj więził swoje. Kto to był i dlaczego?
7: Legenda o Dorotce, tak, Dorotce z Toporczyków jest rzeczywiście, my też mamy z Dorotką, to właśnie na niej stała ta najstarsza XIV-wieczna część zamku, dziś nieistniejąca, bo spłonęła w pożarze w połowie ale w tej wieży już nieistniejącej ta Dorotka ponoć była więziona. Została siłą za mąż wydana za jednego z szafrańców, czyli tych pierwszych właścicieli. On podobno był dużo starszy od niej. Ona kochała innego młodego chłopaka. Kiedy próbowała się z nim spotykać, to służba, która była wierna swemu panu, ich wydała, a dziewczynę za karę w wieży, wskazując tym samym na śmierć głodową. Jednak jej ukochany piesek wspinał się po stromej skale, przynosił jej jedzenie. No i ona przeżyła. Jak została uwolniona, zamek na cześć pieska nazwano Pieskową Skałą. To też przy okazji wyjaśniłam Państwu, skąd wzięła się nazwa naszego zamku, chociaż tak głosi.
6: To Pieskowa Skała, już wiemy skąd, zamek na Pieskowej Skale, ale co mury tego zamku kryją, dlaczego tutaj przyjechać, oczywiście zobaczyć sam widok tutaj z zamku jest naprawdę przepiękny, patrzymy właśnie na Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale to co jest w środku nas zawsze interesuje, co można zobaczyć, bo co jest takiego, co by Pani powiedziała, koniecznie proszę przyjechać, bo właśnie tę rzecz, ten obiekt, ten artefakt, a może ten fragment architektoniczny trzeba koniecznie zobaczyć.
7: Zamek Pieskowa Skała jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, więc już sam ten fakt powinien nas skłonić do wizyty w tym miejscu. Nie mamy tutaj niestety oryginalnych wnętrz, wyposażenia. To się nie zachowało, ale mamy piękne wystawy, kilka wystaw stałych, drodzy Państwo, więc niezależnie od tego, kiedy nas Państwo odwiedzicie, to możecie te wystawy obejrzeć. Europejskie style i mody w sztuce, angielskie wnętrze, wystawa poświęcona kulturze staropolskiej, czy wystawa opowiadająca o historii Pieskowej Skały. Wszystkie te wystawy są warte uwagi.
6: A taka najbardziej warta uwagi, albo fragment, jesteśmy teraz na pięknej lodzi, tak Pani nam też powiedziała i my to faktycznie widzimy i opisujemy i przeżywamy. Fragment zamku, miejsce na tym zamku, którym dla Pani jest szczególnie interesujące, piękne, ciekawe?
7: Dla mnie cała wystawa główna, ta poświęcona przemianom stylowym w sztuce, jest naprawdę warta uwagi, bo możemy się zapoznać ze sztuką europejską od gotyku aż po dwudziestolecie międzywojenne. Także ktoś na sztuce się zna bardziej, bądź i mniej, to wiele z tej wystawy wyniesie. Szczególnie jeżeli zwiedzają z przewodnikiem, bo do tego też zachęcamy.
8: No, jednym z powodów, dla którego ktoś może tutaj przybyć w najbliższym czasie, jest właśnie Festiwal Chopin w Ojcowie. To w najbliższy czwartek, 23. Tutaj koncert na dziedzińcu arkadowym. To jest takie idealne miejsce właśnie, żeby posłuchać Fryderyka Chopina?
7: Myślę, że tak, ze względu na świetną akustykę naszego dziedzińca arkadowego. Czy staniemy rzeczywiście na płycie dziedzińca, czy też na pięknych arkadowych krużgankach, to ta będzie cieszyła nasze ucho.
6: To ja jeszcze zapytam, bo Pani już wspomniała o szlaku Orlich Gniazd. Te zamki, które na tym szlaku można odwiedzić, nie wszystkie są w takiej kondycji jak ten. Więcej, ten jest chyba wyjątkiem, że jest zachowany w takiej formie, w jakiej jest zachowany. Większość tych zamków to są ruiny. Dlaczego akurat Pieskowa Skała w taki sposób się zachowała, że możemy ją oglądać w zasadzie w tej formie renesansowej?
7: Ja bym powiedziała, że wszystko dlatego, że ten zamek miał bardzo dużo szczęścia, zarówno do właścicieli, jak i do swojej historii. On kilkukrotnie płonął, ale czy to obecni, czy już zamek odbudowywali, bo chcieli, żeby on jednak wrócił do tej swojej pierwotnej formy.
6: My Państwa zapraszamy, żeby tu przyjechać, żeby zobaczyć, a ja Panią zapytam, zna Pani na pewno tutaj bardzo dobrze Park Narodowy, zna Pani ojców, jak przebywa, jest tu Pani prawie na co dzień, czy to miejsce nadal Panią zachwyca, czy już Pani spowszedniała?
7: Oczywiście, że zachwyca. Gdyby nie zachwycało, to pewnie nie chciałabym tutaj pracować, a pracuję już od kilkunastu lat, zarówno tutaj na Zamku w Pieskowej Skale, jak i po prostu operując grupami turystycznymi po szlakach naszego parku.
6: To jedną jeszcze muszę o Panią zapytać, bo ja nie będę tej legendy opowiadała, bo Pani na pewno to zrobi lepiej. Jaka jest legenda związana z królem Władysławem Łokietkiem?
7: Podobno ukrywał się w jednym jaskiń ojcowskich, kiedy uciekał z Krakowa przed pogonią wojsk czeskich króla Wacława II, bo Czesi bardzo nie chcieli dopuścić do tego, żeby Łokietek został władcą na ziemiach krakowskich. Sami tymi terenami chcieli rządzić, także zmuszono niejako Łokietka do ucieczki z Krakowa. Najbliżej miał tutaj, na tereny dzisiejszej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. No i legenda głosi, że w jednej z jaskiń podobno się ukrywał, dlatego też jedna z tych jaskiń w Ojcowskim Parku Narodowym dostała nazwę Jaskinia Łokietka.
8: I tam może też nam się uda zawędrować. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Pani Katarzyna Hammer nas tutaj po zamku na Pieskowej Skale i po tym widoku, na który oprowadziła i o nim opowiadała. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam do Pieskowej Skały.
8: I my się zaraz do wnętrz wybierzemy. To może teraz posłuchamy, wcześniej Państwo usłyszeli, to może jeszcze warto wspomnieć Tomasza Rittera, który już swój recital fortepianowy na fortepianie, warto podkreślić, we wtorek na zamku w Koszkwi zagra. A my, jak już o tym Łokietku wspomnieliśmy, to jest taki utwór Tiraperzy z nad Wisły, Władysław Łokietek.
5: Kiedy odszedł drogi dzieci, krzywo usty, bolek trzeci.
9: To zaczęła się niedola, bo

0: Godzina 12.48, tirapierzy z Nadwisły Władysław Łokietek, a jeszcze tak to ponoć było z tą jaskinią, że pająk pomógł Łokietkowi i swoją siecią pajęczą owił wejście do jaskini. Wszystkie ścigające go były pewne, że w tej jaskini na pewno go nie ma, no bo przecież pajęczyna tak szybko by nie została utkana, a jednak utkana została. My znajdujemy się teraz już na dziedzińcu zamku na Pieskowej Skale. Patrzymy na piękne lasy, ale też patrzymy na... I podejdziemy, powiemy dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Czy możemy zapytać, skąd pani dzisiaj tutaj przyjechała i dlaczego na zamek na Pieskowej Skale?
1: Okolice Warszawy. Dlaczego Pieskowa Skała? Ja już jestem chyba 6 raz. Uwielbiam to miejsce. W ogóle ojców uwielbiam. Dlaczego? Przyjazdem jesteśmy. Znajomych chcieliśmy pokazać tutaj okolice.
0: Co tak zachwyca, że po raz 6 patrzy pani sobie na maczugę Herkulesa?
1: Widoki, jeszcze raz widoki. No piękne tu. To chyba moje miejsce zamieszkania na stare lata. Się śmieję po prostu.
0: Rozgląda się pani za jakąś nieruchomością?
1: Nie, żartem, oczywiście żartem, ale jestem tak zachwycona. Naprawdę.
0: A jak to się stało? Bo mówi pani, że 6 raz, kiedy po raz pierwszy tu się pani zjawiła?
1: O Jezu, nie pamiętam.
0: No, dawno?
1: Dawno. No co roku jesteśmy. Wyjeżdżamy gdzieś tam nocleg.
0: Czy przy okazji bycia teraz w Ojcowie może pani wybierze się na festiwal już? To jest piąty raz, czy powrót?
1: Zamy i lecimy, bo docelowo...
0: Czyli pchnąć tak, też tutaj.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A stolica nasza unikana w okresie letnim, jak Warszawa. Czy tam jest przyjemnie dla pani w okresie letnim, czy raczej pani wyjeżdża i unika Warszawy?
1: Ja pracuję tylko w Warszawie, tak? Jestem spoza Warszawy, także mi trudno jak tam jest w Warszawie, tak? Bo to wiadomo, praca, powrót do domu. No i w domu, okolice Warszawy są spokojniejsze. O!
0: To dziękujemy bardzo i przepraszam, ciężko nie być w zamku na Pieskowej Skale. Miłych wakacji, miłego popołudnia.
1: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Również życzę miłego popołudnia.
0: Godzina 12.51, zatem to popołudnie już trwa, a my nim przemierzymy, bo to jest właściwie taka dynamiczna audycja, wracamy do kolejnego miejsca, z którego państwu prowadzić audycję i opowiadać po godzinie 13. To będzie Haniu.
2: Willa Zacisze. Mam nadzieję, że to właśnie ta willa i że do niej dotrzemy, ale wiedząc, że tu jest tak w tej jurze krakowsko-częstochowskiej, że ten zasięg jest średni i niekoniecznie dobrze państwo nas słyszą, to będziemy razem z Sandowskiej Magiaszos.

0: I o godzinie 12:57 wysłuchamy Lewandowskiej utworu o tytule Magia Szos, a już niebawem będziemy słuchać Fryderyka Chopina wykonywanego przez także bardzo młodych artystów tutaj na festiwalu w Ojcowie. W Ojcowie, do którego właśnie zmierzamy, a więc to jest kolejny przystanek, chociaż był nim przed chwilą. Opuszczamy zamek w ale pierwszym naszym widokiem i spotkaniem w Ojcowie było spotkanie z panem Ryszardem Paprockim. Co robił, przy czym się spotkaliśmy i skąd pan Ryszard wziął się w Ojcowie? Na tę historię państwa już teraz zapraszamy, a później powrót z nieco innego miejsca. Dzień dobry, spotykamy się w malowniczym Ojcowie i przeszkodziliśmy panu w pracy. Dzień dobry, Radio Wnet, proszę się przedstawić.
1: Dzień dobry, Ryszard Paprocki, jestem współorganizatorem festiwalu Chopin w Ojcowie imienia Jana Szaleńczaka i stoimy przy Alei Gwiazd. Wyglądam troszeczkę jak robotnik budowlany, bo w tej chwili pracuję tutaj różnego rodzaju szlifierkami kątowymi, wiertarkami i montuję po prostu płytę w Alei Gwiazd nową, która będzie odsłaniana w sobotę. Jest to płyta z odciskiem dłoni Karola Radziwonowicza, wybitnej gwiazdy pianistyki, zeszłorocznej gwiazdy naszego festiwalu.
0: No to jest już pan prawie kończy.
1: No nie, to jest dopiero, jeżeli chodzi o sam montaż w chodniku, to jest dopiero pierwsza godzina za mną roboty. Natomiast sama płyta już jest przygotowana wcześniej, bo trzeba ją było wyrzeźbić, przygotować, odlać w brązie, zamontować do kamienia. No i teraz jest to już produkt, który mogę dopiero na zaprawie, tu gdzie trzeba wprowadzić i będzie można po tym chodzić, można odbijać sobie, mierzyć swoje własne ręce, dłonie, czy one pasują, czy nie, że są pianistyczne.
0: A co to była za postać dla pana, do kogo należy ta dłoń?
1: Ta dłoń należy do Karola Radziwonowicza. Jest to profesor Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Wybitny juror, prezes Światowego Towarzystwa Paderewskiego. Jest to pierwsza liga światowa pianistyki polskiej. Jak ktoś oglądał ostatni konkurs chopinowski, to on był jednym z głównych komentatorów tego konkursu chopinowskiego. Jest laureatem wielu konkursów, jest też jurorem wielu. Nie był w tym konkursie chopinowskim jurorem, ale wiem, że jest wielu. No i on tamtego roku był u nas gwiazdą, która odciskała dłoń w gipsie i na podstawie tego zostało to już opracowane w brązie w sposób stały. Także to jest gwiazda czwarta, która zawitała. W tym roku będziemy mieć dwie nowe gwiazdy. Każdego roku w czasie kolejnej edycji Festiwalu Chopin w Ojcowie następuje pobranie odcisku dłoni od gwiazdy danej edycji. I tamtego roku był to Karol Radziwonowicz, o którym już tutaj opowiadałem. Natomiast jest ciekawostką, dlatego że ludzie przechodzą tutaj i nie zdają sobie z tego sprawy, że montowana jest ona dopiero rok później. Czyli pobrany odcisk dłoni w 2025 jest montowany w 2026. No i przechodząc, ludzie słyszałem takie komentarze. Patrzcie, w 2022 był ktoś, w 2023 był, w 2024 był, no i się skończył festiwal. Czyli w 2025 już nie ma. Czyli
0: a to nieprawda.
1: A to jest nieprawda, po prostu trzeba się zastanowić, dlaczego tak to jest. Wejść w internet, zobaczyć, kiedy była pierwsza edycja. Proszę zwrócić uwagę, że mamy póki co gwiazdy wyjątkowe tu, bo pierwszą jest z 2022 roku, to jest Janusz Olejniczak, którego po śmierci, jego niestety przedwczesnej śmierci, przyjaciela naszego festiwalu i dwukrotnie grał u nas tutaj, na recitale dawał w czasie festiwalu, pierwszej i drugiej edycji. I później umarł i od tego momentu, jak on umarł, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie ustaliliśmy z rodziną, że festiwal, którego on kochał od samego początku, jeszcze był wtedy malutki ten festiwal, on będzie jego patronem, jego imienia, nadamy temu festiwalowi imię Janusza Olejniczaka. Stąd jest to takie wyjątkowy pomnik wybitnego pianisty. Bardzo się cieszymy, że Janusz Olejniczak jest właśnie tym patronem. Później w następnym roku, czyli w 2023, gwiazdą była wyjątkowej sławy artystka. To jest maestra Lidia Grychtołówna. Powiem ciekawostkę, ona chyba przedwczoraj obchodziła 98. urodziny. Jest dalej koncertującą pianistką. Ciekawostkę podam taką, że jak my jeździmy do Warszawy, ona dwukrotnie u nas grała, w 2023 i 2024 roku na festiwalu, przyjechała tu specjalnie. I jak my jesteśmy w Warszawie, to próbujemy zawsze nagrywać z nią u niej w mieszkaniu pewne takie kuriozalne wywiady, które są w naszym archiwum. I zapytaliśmy ją w czasie chyba rok temu, niecały rok temu. Pani Lidio, kiedy pani zaczęła grać? No, że pierwszy koncert publiczny to był wtedy zorganizowany, gdy ona miała 3 latka. Pani miała 3 latka i już tak zebrało się bardzo dużo osób i słuchali jej, bo jej rodzice zorganizowali tego typu koncert, a ona już grała. No i w tym momencie od razu przyszło mi do głowy coś takiego. Jeżeli 3 latka pani miała, za 5 lat będzie pani miała 103 latka, to czy pani zagra na 100-lecie kariery scenicznej u nas? I ona powiedziała, tak, zagram w Ojcowie. W związku z tym deal ubiłem. Wiemy, że za 4 lata już ona do nas przyjedzie, za 5, jak będzie miała 103 urodziny i zagra u nas. Miejmy nadzieję, że dożyje, bo to by było coś niesamowitego. Proszę sobie zdać z tego sprawę. Jeden wiek cały pełny, 100 lat na scenie. To jej się nie zdarza. Zdarzają się, ktoś ma, dożywa setki i ma pierwszy koncert w wieku 15 lat, to wtedy ma 85 lat. A ta ma 100. Blisko 100 lat kariery scenicznej. Stąd mamy Lidię Grychtołówną. Jest jeszcze trzecia, którą panie widzą. To jest Andrzej Jasiński. To jest pianista, ale nestor polskiej pianistyki. Jeżeli ktokolwiek z nas wymieni jakiegoś współczesnego pianistę, to na pewno jego profesorem był Andrzej Jasiński. Z tych wybitnych takich, być może on już w tej chwili jest emerytowany, ale wszelkiego rodzaju gwiazdy, które mają po lat 40, 50, 60, to są jego uczniowie. To jest na którąkolwiek gwiazdę pianistyki polskiej pani zwróci uwagę, zawsze w życiorysie profesorem był Andrzej Jasiński. Stąd mistrz i pedagog jest u nas uhonorowany. Tutaj jest jeszcze ciekawostka taka, co do tej Alei Gwiazd, że są różnego rodzaju tła. Ale niech pani się zastanowi, co jest grane z tymi tłami. Dlaczego są takie? Niech pani zerknie sobie tutaj.
0: No, to są jakieś konkretne kompozycje, nie bez powodu z tymi może twórcami związane.
1: Tak, widzimy teraz dobrze te wszystkie rzeczy i łatwo jest dostrzec, o co tutaj chodzi. Robiąc pierwszą płytę z odciskiem dłoni Janusza Olejniczaka, zapytałem go, na jakim utworze, bo artysta, ja jako artysta, też rzeźbiarz, mogę zrobić dowolne tło, abstrakcyjne, czyste, bez żadnych wzorów, bez żadnej kompozycji, natomiast stwierdziłem, że dlaczego pianista ma nie trzymać tej swojej dłoni, albo kolokwialnie łapy na jakimś utworze muzycznym Chopina. No i Janusz Olejniczak powiedział, że on chce na skerco numer 1 bemol, opus tak zwane 20, i tam to jest jego ulubiony utwór. Czyli tutaj mamy skerco numer 1. Lidia Grychtołówna wybrała walc esmol. Andrzej Jasiński, który jest nestorem polskiej pianistyki, jest nauczycielem, ciężko jest mu powiedzieć, który utwór on lubi, wszystkie utwory. W związku z tym pierwotnie był pomysł taki, ażeby na nazwiskach, które on wychował, ale bałem się,
0: że się nie zmieszczą.
1: Po pierwsze, że się nie zmieszczą, albo że kogoś pominę. Bo ktoś będzie miał później pretensje, że on też był jego uczniem. Na pewno by się nie zmieścili wszyscy. W związku z tym pojawiła się klawiatura. Czyli symbolicznie klawiatura fortepianu jako tło. Karol Radziwanowicz wybrał koncert F-moll opus 21, które grał grał ze swoim tatą, który też był pianistą. I to jest też ciekawe tutaj, że akurat zażyczył sobie, żeby było to od taktu bodajże 71, kiedy wchodzi, bo koncert polega na tym, że gra orkiestra symfoniczna i w pewnym momencie dopiero wchodzi w którąś frazę fortepian. Nie, na samym początku nie słyszymy od razu fortepianu. Tak wyglądają koncerty. No i to jest właśnie ten moment wejścia fortepianu w tym koncercie F-moll opus 21. Stąd taka ciekawostka. Proszę zwrócić uwagę, że partia fortepianu to jest tam u góry, powyżej tych palców. Natomiast tutaj jest partia orkiestry pod dłonią. I gdybym zrobił podobnie jak przy Lidii Grychtołównej i Januszu Olejniczaku, to wtedy by mi przesłoniło ten napis, bo tu są sygnatury. Ten napis w ogóle bez sensu, bo tak inaczej jest skomponowany. No i to jest ciekawostka, że każda jedna płyta wygląda troszkę dzięki temu inaczej. No i tutaj oczywiście jest taki główny napis Festiwal Chopin w Ojcowie. Mamy Róże Wiatrów dalej, czyli kierunek, gdzie jest północ. Jak się któryś pianista zagubi, to wie, że do Warszawy to jest tam. Dokładnie. To jest ta lewa gwiazda. Do Zakopca to jest tam, w kierunku kapliczki. No i tworzy się ta taka Aleja Gwiazd.
2: A to ja zapytam, gdzie się tworzy ta Aleja Gwiazd, bo my tego nie powiedzieliśmy. Czy pan może powiedzieć słuchaczom, gdzie my się faktycznie znajdujemy, dokładnie co to jest za miejsce?
1: My znajdujemy się w Ojcowie. To jest sam środek Ojcowskiego Parku Narodowego, stąd nazwa Ojcowski Park Narodowy pochodzi od wsi Ojców, wsi turystycznej, bo tutaj nikt nie ma pól, nie uprawia pól, ale odwiedza Ojców rocznie powyżej 600 tysięcy ludzi. Odwiedza Ojców, tyle turystów. I my jesteśmy dokładnie przed bazarem ojcowskim. To jest dom, w którym my mieszkamy i zamieniliśmy go troszeczkę tak na centrum takie koncertowe i wystawiennicze związane z Festiwalem Chopin w Ojcowie. Tam mamy fortepian w środku, jest sala koncertowa, taka maluteńka salka koncertowa na 50 osób. Nazwaliśmy to, bo to jest bazar ojcowski, nazwaliśmy to bazart, czyli art bazar. I na końcu apostrof T, czyli sztuka, bazar sztuki. No i jesteśmy na samym deptaku, blisko kapliczki tak zwanej bombowej w Ojcowie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest kapliczka z I wojny światowej z pocisków. Ten krzyż jest wybudowany ze szrapneli. I tutaj jest ciekawe to, że przechodzi tędy te 600 tysięcy ludzi. Wszyscy muszą tędy przejść. I to jest przepiękne w momencie, kiedy widzę czasami dzieci w szczególności, one nie mogą przejść obojętnie, muszą odcisnąć swoją, przymierzyć swoją dłoń do tego. Tutaj jest w tej chwili zapylone to, bo montuję tę czwartą płytę, natomiast tak na dobrą sprawę to one są bardzo mocno wyślizgane tam, gdzie dotykają ludzie dłoni pianisty. Lidia Grychtołówna ma taką malutką dłoń, taka, ja dziwię się, jak ona potrafi tak pięknie grać z takimi dużymi rozstawami. Karol Radziwanowicz ma największą dłoń tutaj, z tego co ja widzę. No i to jest, może na samym początku nie było to tak bardzo manifestacyjnie, ale jak gwiazd, gdzie jest gwiazda jedna, czyli Janusz Olejniczak, okazuje się, że już mamy cztery. Za rok, w tym roku będziemy mieć dwie gwiazdy nowe. Będzie to pani profesor Mariola Cieniawa, laureatka konkursu chopinowskiego, bodajże, nie pamiętam której edycji. No, chyba 15, nie pamiętam, nie chcę podawać, żeby, ale była na pewno. To jest, i jest profesor Zbigniew Raubo, który jest wybitnym pianistą z Akademii w Katowicach. I oni będą występować tu jako gwiazdy i będą nowe właśnie. Wtedy już widzimy za rok, że to już tych gwiazd będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć to już nie jest tak mało. I
3: sześć to już nie jest trzy.
1: To już nie jest trzy i nie jest dwa, nie jest jedna.
3: No to nie odrywamy dłużej pana od pracy. Bardzo dziękujemy. Widzimy się jutro, kiedy festiwal się rozpoczyna. Tak. Wtorek, godzina 18.
1: O godzinie 18 zapraszamy do zamku w Koszkwi, gdzie będą recitale na... Tomasz Ritter będzie grał, wybitny wirtuoz historycznego fortepianu. Historyczny fortepian to jest taki, który nie jest taki, który ma lat 50 czy 100, tylko to jest z 1850 roku. Czyli do 1000, z tego co ja wiem, się zetknąłem z takim określeniem od speców od fortepianu, po 1860 roku jest już fortepian niehistoryczny. Tylko zabytkowy stary. Historyczny, czyli z epoki Chopina. Na tych, tak są nazywane, historyczne, to tak słyszał Chopin instrument i zapraszam dlatego do tej koszkwi. Jest to wszystko wejście bezpłatne, jest to przepiękny zamek nieopodal Krakowa i no usłyszymy wybitnego wirtuoza historycznego fortepianu, wybitne utwory na fortepianie z epoki. Zobaczymy, na czym polega to brzmienie inne, to szopanowskie.
2: Ja jeszcze tylko takie postscriptum, czy pan gra na fortepianie? Umie pan grać?
1: Znaczy od momentu, kiedy kupiłem fortepian, to rzeczywiście zacząłem grać i na razie ciężko mi przechodzi Chopin. Natomiast opanowałem pierwszą część sonaty księżycowej Beethovena. Już całkiem dobrze gram i wydobywam nawet emocje. Jako ciekawostkę powiem, że na samym początku my kupiliśmy fortepian, który nie był dobry. To prawie nowy, ale taki nazywał się Samig, jakiś koreański. No i każdy pianista nam mówił, że jeżeli możemy, to możemy ten fortepian lepiej zmienić na coś lepszego, może Steinwaya, wiadomo ile kosztuje Steinway, to są już majątki. No i w każdym razie ja zacząłem grać na tym Samiku, tam były koncerty, Lidia Grechtowna jak grała na nim, na tym Samiku, to mówi, że nie, to jest straszny fortepian, straszny, może dla studentów, może nie, no da się grać, nie, dla studentów. I w pewnym momencie powiedziałem, że muszę go sprzedać. I teraz ciężko było sprzedać Samika, ale zdarzyła się taka sytuacja związana z moją grą. Jak już grałem sonatę księżycową całkiem dobrze, otworzyłem lekko okno, żeby mnie słyszeli ludzie. Oczywiście nie gram dobrze, to jest żart. No i to była niedziela i zacząłem brzdąkać na tym fortepianie tę sonatę i przyszła taka pani, która u nas tutaj jest prawą ręką domu, sprząta, przygotowuje kwiaty, różne dziwne rzeczy robi, aranżacje. Mówi, panie Ryśku, jakaś pani do pana. To ja wychodzę i pytam, tak, słucham. Mówi, to pan gra sonatę księżycową? Sobie myślę, kurczę, zacząłem pół roku wcześniej grać i już taka sława, że mnie ludzie słyszą i przychodzą podziwiać. Ja mówię tak, ja z dumą odpowiedziałem. Mówi, wie pan co, ja panu pokażę, jak się gra.
3: Och, ale mało chociaż tego, rozpoznała utwór.
1: Tak, no mało tego, ona weszła i pokazała i pierwsze, co zobaczyła, to Samika i zakochała się w tym Samiku. Samik jest fortepianem, na którym ona ćwiczyła i ona stwierdziła, że ona by go kupiła, jeżeli by miał rozsądną cenę. I ja powiedziałem, że tyle, ile ja dałem, kosztowało to jakieś 15 tysięcy złotych, to ja jej mogę sprzedać. I ona powiedziała, że to jest niemożliwe, żeby 15 tysięcy, bo on normalnie powinien kosztować 25. I ona go kupiła. Kupiła, następnego dnia go kupiła. Weszła tylko i wyłącznie dlatego, że ja grałem sonatę księżycową. W związku z tym w tej chwili już mam nową Yamahę, to jest już porządny fortepian i zacząłem grać dużo lepiej, ale zamykam okna szczelnie, bo nie chcę go sprzedać.
3: Ale przyciągnęła sonata księżycowa, przyciągnęła. Tak. Bardzo dziękujemy, pan Ryszard Paprocki był naszym gościem. Tak. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo i zapraszam na cały festiwal, bo ten festiwal się rozwinął i proszę państwa, jeżeli dysponują państwo czasem, to proszę przyjechać do nas. Jest to blisko tydzień, od jutrzejszego dnia do niedzieli włącznie. Recitale zwykle odbywają się od poniedziałku do piątku włącznie o godzinie 18, czyli można zwiedzać jeszcze Ojcowski Park Narodowy czy Dolinę Prądnika i później przyjechać sobie na ucztę wieczorną w postaci darmowego koncertu wybitnego pianisty.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Godzina 13:22. Małgorzata Kleszcz-Heniatracz, witamy się z Państwem ponownie z Ojcowa. Wjechałyśmy do Ojcowa, zobaczyłyśmy taką piękną willę i stwierdziłyśmy, że właśnie w niej się zatrzymamy. Tam pan Leszek Zdybał nam otworzył. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry państwu.
3: Czy możemy prosić o opis tego miejsca? Co to jest za willa, willa Zacisze? W którym roku zbudowana? No i jak to się stało, że pan tutaj teraz jest zarządcą tego miejsca, więcej właścicielem?
4: W 1904 roku mój pradziadek, który mieszkał tam dom niżej, tam gdzie jest teraz kawiarnia, on zbudował 4 domy dla swoich synów. Sam mieszkał w tamtym, znaczy te 3 i w 4 mieszkał. I no wszystko było tutaj budowane z tego lasu, bo jeszcze wtedy nie było, więc tutaj kupowali drzewo, tutaj kupowali skały na budowę jakby podstawy tego domu, nie? I ten dom był większy o jeden jeszcze komin, był dłuższy i był jakby przeznaczony dla 2 synów. Z tym, że jeden się ożenił w Chrzanowie, a mój dziadek tutaj został, no i on miał tam połowę tamtą działki, przyjechał tutaj i poprosił babcię o to, żeby mu pieniądze jakieś dała za tamtą część domu. Nie? Babcia powiedziała, że ona nie ma pieniędzy, więc on wziął siekierę i zaczął rozbierać ten dom. Jakoś go tutaj powstrzymali, że tę 1/3 udało się 2/3 udało się uratować, no i w ten sposób jakby tutaj zamieszkali moi dziadkowie. Potem była wojna, w czasie wojny przyjechali oficerowie niemieccy, przegonili ich do sutereny, tam do piwnicy. Oni tam z 3 dzieci w piwnicy całą wojnę. Oficerowie w sumie byli bardzo mili, bo to byli oficerowie, więc grzecznie mieszkali tutaj na parterze. A dziadkowie mieszkali tam i słuchali Wolnej Europy, z tego co mi dziadek opowiadał, za co groziła kara śmierci, nie? Ale jakoś wojna tutaj spokojnie przebiegała. Wojna się toczyła tam główną trasą na Olkusz, tam były główne walki, natomiast tutaj była cisza i spokój, jakoś tak, taka jakaś enklawa tutaj jest, nie? No i potem jego dzieci, czyli moja mama i siostra, wujek wyjechał jako górnik do Śląsk, natomiast została tutaj ciocia z mężem. Moja mama wyjechała po ślubie z ojcem do Krakowa. Tam dostali jakieś mieszkanie. No i jakby siłą rzeczy oni nie mieli dzieci, więc jakby to przypadło akurat mnie ta część, nie? W sensie, że zajmuję, no i od 20 lat walczę z tym, żeby to jakoś utrzymać, nie? Także właściwie nieustanny remont, no tak to działa. Ale to już jest w sumie po remoncie. Babcia, ciocia wynajmowały tutaj pokoje, więc postanowiłem kontynuować też tą, jakby przyjmujemy gości co lato. Oczywiście to jest zupełnie inny klient, bo w tej chwili ludzie przyjeżdżają na 1, 2, 3 dni. Kiedyś przyjeżdżali na 2, 3 tygodnie, nie? Takie były.
3: No właśnie, bo jak to jest z Ojcowem Ojców? Był kiedyś, wciąż jest uzdrowiskiem, był na pewno uzdrowiskiem przed wojną.
4: Był uzdrowiskiem, był nawet taki zakład uzdrowiskowy Goplana, willa Goplana. Ogromny tam koło kościółka na tym placu. Ogromny pawilon taki zbudowany, drewniany zresztą też w pięknym takim stylu. No i tam były wody lecznicze, zakłady, masaży. Zdarzało tutaj kupa jakichś takich bogatych ludzi, którzy sobie spędzali czas, nie? A potem już to uzdrowisko okazało się, że te wody nie są takie czyste i takie jakieś mineralizowane szczególnie. Więc zrezygnowano z tego na rzecz innych pewnie ośrodków, które miały tam jak lepsze warunki do prowadzenia takiej działalności, a tutaj powstał Park Narodowy, nie? I właściwie No polityka parku zawsze była taka trochę jakby na przekór tym mieszkańcom, bo oni, ponieważ to jest najmniejszy park narodowy w Polsce, to oni planowali tą dzicz, więc ta ilość tych turystów była im zawsze nie po drodze. Ostatnimi czasy to się trochę zmieniło, ludzie przyjeżdżają tłumnie z Krakowa na kiełbasę, piwo, na rowerach. Głównie w weekendy, nie? Też od czasu, kiedy te wolne soboty się jakby porobiły, no to tym więcej turystów jest właśnie w weekendy i ten mają teraz wolny czas, nie mogą chodzić do supermarketów, no to przyjeżdżają do Ojcowa.
3: Czyli charakter się zmienił z takiego miejsca uzdrowiskowego, gdzie pan mówi na miesiąc ludzie umieli przyjeżdżać, do takiego weekendowego, jednodniowego, tutaj przyjechać i wyjechać.
4: Tak, no to jest też takie miejsce tutaj w pobliżu Krakowa i w pobliżu w sumie tej aglomeracji śląskiej, prawda? Więc ludzie tutaj za czasów mojego dziadka przed wojną, to oni przyjeżdżali tutaj bryczkami, nie? Z Olkusza, z Śląska w ogóle, w zaprzęgach takich konnych, prawda? Nie było tutaj żadnych jakby połączeń autobusowych i takich, no i w ten sposób podróżowali. Są jakby pamiętniki, nawet na naszej stronce są fragmenty tych pamiętników, są opisane te podróże i ci mieszkańcy tu, którzy już wtedy otwierali. No zresztą ten dom był budowany pierwotnie jako właśnie taki, no do udostępniania turystom, prawda? Stąd też ta ilość pokoi, całe to piętro, ono było, nigdy nie było wykorzystane przez moich dziadków, tylko zawsze było to udostępniane. Pierwszym, no to w ogóle nie było tutaj łazienek, prawda? Były toalety pod lasem zmurowane, tam stoją jeszcze, a w każdym pokoju była miska, jakiś dzbanek z wodą i w ten sposób się ludzie tutaj jakby obsługiwali, ale tą wodę trzeba było nosić 100 metrów stąd z Doliny Sąsposkiej ze źródła. Sam jako mały chłopak pomagałem babci nosić te nosidła, no bo sama już w tym wieku nie dawała rady. No i tak to działało, prawda? Dopiero potem w okresie lat 60., kiedy zrobiono tutaj wodociągi, kiedy już zaczęło to jakoś tak się normalizować, no to wtedy się zaczęło robić łazienki i tak dalej, no zmieniało się trochę tam. Ale też tutaj jakby no nigdy nie było aż tylu klientów, szczerze, w tym okresie, zwłaszcza tym komunistycznym, to raczej były takie wycieczki zakładowe, nie? Więc to też tak działało, że przyjeżdżał na najwyżej 2-3 dni, prawda? I za to zakłady pracy płaciły i to była jakaś taka pomoc dla tych tutaj działających mieszkańców w tej sferze, prawda? Tak to działa. Moja mama jak tutaj była w ciąży, no to akurat spędzała tu wakacje, ja się przy okazji, więc też mam miejsce zamieszkania tutaj, no i tak to leci.
3: A co w takiej pracy przy takim domu dla pana było, czy jest najtrudniejsze, największym wyzwaniem?
4: No, największym wyzwaniem było jakby uchronić ten dom przed jakimś taką zagładą. Wymiana dachu, wymiana podłóg, wymiana budowa tych łazienek i tak dalej, czyli takie działanie infrastrukturę tego domu, nie? Czyli urządzenia wodne, kanalizacyjne, no cała... No, przy takim domu zawsze jest to... Jak z jednej strony się naprawi, to z drugiej się już psuje, prawda? Zresztą to jest przy lesie. Ludzie czasem narzekają na jakieś tam pająki czy muchy, ale to wiadomo, że przy lesie to po prostu z jednej strony omiotę te pajęczyny, a ona z drugiej strony się gdzieś tam pod dachem tworzy. No ale szczerze powiedziawszy, nie zamieniłbym tego nawet po tylu latach tutaj na jakieś inne miejsce, nawet pod Krakowem, bo no, tego widoku nie da się zapomnieć i też szczerze powiedziawszy, nie ma się za płotem jakiegoś, nie wiadomo jakiego sąsiada z jakimiś kozami czy z czymś.
3: Jest sąsiad z fortepianem
4: i nie da się...
3: Ale jest to akurat.
4: To znaczy on nie jest fortepianem, to jest kawiarnia, która w tym domu pradziadka kupili to jedni państwo i tam otworzyli sobie właśnie 2 lata temu kawiarnię, taką w starym stylu. No tam też planować otwarcie jakichś, nie wiem, 2-3 kwater do wynajęcia. Ludzie chwalą sobie bardzo tą kawiarnię, tą muzyczkę, zresztą bardzo przyjemną, puszcza tam sąsiad i zaprasza gości, na co my też zapraszamy serdecznie i do odwiedzenia naszych pokoi i do pobytu najciszy, jak wskazuje nazwa, zapraszamy.
3: To ja jeszcze zapytam, czy, bo pan tutaj całe już któreś pokolenie, tak, dziadek, rodzice, pradziadek, dziadek, rodzice, pan tutaj sam mówi, że się wychował, urodził, czy jest dużo tutaj takich domów, czy to są już głównie, nie wiem, teraz kupują tutaj zabytkowe często wille?
4: Tu za bardzo nie ma właśnie takich ofert sprzedaży za często, nie? Tutaj był z tej mojej rodziny, tam sprzedali ten dom, dlatego że też nie bardzo kto miał się tym zajmować. Ludzie się wykształcili. Siostra cioteczna jest lekarką, ktoś tam się zajmuje jakimś innym zawodem, gdzieś się osiedlił w jakimś miasteczku czy mieście. I nie chcą się tym zajmować młodzi ludzie, prawda? Więc to szczerze zdarzają się takie przypadki raz na jakiś czas, że ktoś sprzedaje taki dom z jakiegoś powodu. Przedtem, jak były takie oferty, to park wykupował. Tamten dom właśnie wykupił park. Też to po mojej rodzinie, oni też mieszkali w Krakowie. Nie miał się kto tym zajmować, sprzedali to do parku. Teraz park chyba nie za bardzo chce kupować takie domy. Zresztą nawet jeżeli by kupował, to pewnie po cenach ludzie też chcą coś z tego mieć, więc akurat jemu to przypadło, że jemu to sprzedali. A tak poza tym, no to niewiele jest takich ofert. Część z tych ludzi to jakoś tam przekazuje swoim następcą, ale też, no tak jak mówię, nie za bardzo im się chce tutaj tak jakby był wiązać, prawda?
3: Że nie, dlaczego?
4: Nie wiem dlaczego, to znaczy no kwestia dojazdu i tak dalej, mają pracę gdzieś tam, może nawet nie tylko w Krakowie, ale dalej i to już jest utrudniony problem, żeby tutaj dojeżdżać i zajmować się tym równocześnie. Rozłożyć sobie leżaczek i poleżeć przez domem niż pracować, nie? Ciężko kosić trawę i tak dalej. No więc to pod tym względem utrzymanie tego też zajmuje czas. Nie można też za bardzo budować nowych budynków, prawda? Bo też jest z tym problem, z tymi działkami, więc wydaje mi się, że to dobrze akurat z punktu widzenia mieszkańców, prawda? Że to nie buduje się jakichś takich po prostu badziewnych budowli. Tylko wszystko jest mniej więcej w tym samym stylu, tak jak kiedyś było. Tak
3: pozostało. Czyli wciąż jest mała Szwajcaria?
4: Wciąż jest mała Szwajcaria. Dokładnie, super.
5: To może też zachęcimy słuchaczy, chociaż też nie wiem, jak mocno ich zachęcić, ażeby to wciąż było za ciszę, no do tak. Tego, żeby tu przybyć, prawda? No bo może ktoś jeszcze sobie myśli, dokąd by to się wybrać w te, mam nadzieję, słoneczne wakacje. Sierpień chyba będzie ładniejszy, chociaż dzisiaj raczej nie.
4: A tu zawsze jest ładnie. Tak? Nawet jak pada, jest pięknie.
5: No, a pan obiecuje teraz coś.
4: Ale oczywiście, że obiecuję.
5: No,
4: tak.
5: to obiecujemy słońce. Willa Zacisze, tak? Można państwa, pana znaleźć.
4: Tak, Willa Zacisze, Ojców 28. Zapraszamy serdecznie.
5: Tylko co tu jeść?
4: A tu są 4 restauracje. Strągów, 200 metrów od nas jest urocza kawiarnia na dole. Także spokojnie, nikt tutaj głodny stąd nie wyjedzie. A tak jak ta cisza, która tutaj jest w nocy i orzeźwiająca, bo tu jest super jedna sprawa, że tutaj my leżymy po tej stronie doliny, prawda? Rano jest dużo słońca. Proszę zobaczyć, w tej chwili już mamy słońce za lasem. Jest super chłodek. I tutaj jest po prostu taka klimatyzacja po południu. Są nawet w upalne wieczory, jest taki super chłodek. Czyli jeszcze to bardziej zachęca do odpoczynku, bo w ten upał, żar, ludzie najczęściej chodzą, nie wchodzą w doliny, chodzą sobie na skały, a po południu mogą sobie tutaj spokojnie się zrelaksować i odpocząć. Także to jest miejsce niebywałe, bo jak jadę do Krakowa, to wszystko parzy. Chodniki, ulicę, pies narzeka na łapy, a tutaj jest idealny klimat. Właśnie nie ma tej duchoty, po prostu tego takiego palniska, który jest na takich równinach, nie? Gdzie mamy, albo na przykład wbetonowane, prawda, te przestrzenie. Więc tutaj jest sporo trawy, jest sporo zieleni, można naprawdę zacząć. Zapraszam.
3: I jeszcze to jest tak blisko Krakowa, taka trochę perełka schowana. Wjeżdża się tu, Małgosia jest po raz pierwszy i mówi, gdzie my jesteśmy, jakieś Bieszczady prawie, że.
4: No tak, dokładnie. W zimie to przychodzi 3 osoby na dzień. Jak się tak patrzy na szosę, zimą jest kompletna pustka i kompletna cisza. Człowiek wpada w jakiś biały puch.
5: Można książki pisać.
4: Można pisać książki albo czytać książki. No też najczęściej tak się to odbywało, bo dziadkowie, z tego co pamiętam, w lecie jakby zajmowali się tym tutaj, nie tylko tym, żawili pole, hodowali jakieś zwierzęta, ale jak się tym zajmowali, no to potem w zimie po prostu był czas na odpoczynek i na czytanie właśnie jakichś starych gazet, pamiętników, jakichś takich rzeczy, no przy lampie naftowej to też było swojego, na swój sposób urocze. Tęsknimy do takiego miejsca, gdzie będzie można wreszcie to przeczytać, tą książkę, którą się odkładało przez lata. No i tak też właśnie robię.
3: Pan Leszek Zdybał, Ojców Willa Zacisze numer 28. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo sobie się tu uspokoić. Prawie książkę już wyciągnęłyśmy. Chłodek od lasu idzie, słoneczko z drugiej strony i nawet jakaś myśl jest jeszcze.
5: Jakaś pewnie jest. No radio to nie tylko słowa, ale także muzyka, więc może akurat pan ma jakieś życzenia, myśli muzyczne, a my to znajdziemy. Może tak być. Realizator Tomasz Rosłon jest szybki, a pan może akurat ma jakąś myśl muzyczną. Jeżeli nie, to my mamy playlistę, ale może akurat tak.
4: Może Rolling Stones.
5: The Rolling Stones, to na pewno mamy w bazie. To proszę, Missing You chyba jest taki utwór. Ale to nie wiem, czy akurat ten wybierzemy. Pozostawmy to, bo było tej tęsknocie za miejscem do przeczytania książki, powieści. To już zostawiamy naszemu dzisiejszemu realizatorowi. Tomasz Rosłon wybierze na pewno coś z bazy zespołu The Rolling Stones specjalnie dla pana. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję serdecznie i zapraszam.

I my z Ojcowa się z Państwem już będziemy żegnały z Małgorzatą Kleszcz. Czy Ojcowym przechadzał, jeszcze Państwa tutaj zabierzemy i zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby wziąć udział w festiwalu. Darmowy wstęp, można posłuchać w pięknych przestrzeniach muzyki Chopina i to jeszcze wykonywanej przez wspaniałych pianistów. My korzystamy z Ojcowa, Łodu Ojcowskiego, ale też z tych pięknych widoków w tej perełce. 60 mieszkańców, 40, może 30 minut od Krakowa samochodem i takie widoki można zobaczyć, tak można odpocząć. Są wakacje, proszę Państwa, więc do tego Państwa zachęcamy. Może nie wszyscy są w momencie na urlopie, ale młodzież ma wakacje, dzieci mają wakacje, nauczyciele mają wakacje, a my Państwo w pracy też chcemy, żeby troszeczkę ten wakacyjny klimat poczuli. Do tego zachęcamy. Ja Państwa jeszcze zachęcam, żeby po godzinie 14 zostać. Będzie zmiana turnusu, będą przeboje lat 60., 70. Polski. Ale zanim to my wczoraj oczywiście oglądaliśmy mecz i tak Hiszpania wygrała, Madonna zaśpiewała, więc połączymy te dwa wątki. Będzie po hiszpańsku śpiewała Madonna na cześć Hiszpanów, mistrzów świata w piłce nożnej. Ania Tracz, Kleszcz, zapraszamy Państwa jutro po godzinie 12 do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja. In a language that everybody here can easily understand.

0: Reklama.
1: Przelewamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchaj, pan, kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: Arcydeko!
4: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
5: To była autopromocja.
1: Audycja Kiedyś to było.
7: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
8: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
9: Halina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
10: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
11: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
12: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
8: Zosia, widziałaś moje sandały?
9: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
13: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
8: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
1: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.

moja mama chora, poszłam do doktora. Tato wraca wciąż późno do domu, a brat trenuje w klubie, ciotki ja nie lubię, wujek woli

tylko przyjdź, bo tak smutno mi. Kurek na angielskim, Tomek na francuskim, Piesiek na gitarze w zespole gra. Aha, randkę ma dziś Zosia, w gminie.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
5: Audycja Kiedyś to było.

0: Audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
2: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
3: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
4: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
5: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
6: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
2: Zosia, widziałaś moje sandały?
3: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
7: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
2: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
0: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Autopromocja. You must
10: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
11: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
10: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00.

0: Promocja.
1: Duży pokój.
2: Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek w dużym pokoju, pokoju dużym podwójnie, dlatego że w wakacje gramy dla Was z Jerzym przez godzinę, aż do 16. Nazywam się Ela Mazol, pora na muzykę i najpierw taki zespół, który nazywa się Wcukers i posłuchamy teraz ich piosenek Feel the Real oraz Lonely.

Byli to w Cukers, ich piosenki Lonely i Feel the Real. Jeśli wam się one spodobały, to zapraszam was w sobotę na porę karmienia, gdzie będziemy słuchać całego ich nowego albumu. Teraz zapraszam was na coś, co dobrze znają słuchacze Dużego Pokoju. Będą to piosenki Living the Light oraz Tied Up i Genesis of Usus z płyty Struggler.

0: Tied Up, Living the Light to tytuły piosenek, których słuchaliśmy. Ich autorem jest i wykonawcą Genesis Owusu, pochodzą z jego płyty o tytule Struggler. A teraz wracamy do artystki, której ja nie słuchałam od nie wiem kiedy. I to jest Sampa the Great. Posłuchamy Everybody's Hero, która dawno, dawno temu, jeszcze za czasów Listy Nieprzebojów, kto pamięta, ten pamięta, no, królowała w tym zestawieniu, w pewnym sensie. A później od niej także Energy.
1: Come on, shades. I wear a cape because sometimes you have to be your own hero. Do we got any heroes over here?
2: It's showtime, people.

Sampa the Great Energy, a wcześniej Everybody's Hero, utwór poważny, a potem mniej poważny, ale oba świetne. Teraz będziemy słuchać fortepianu i będziemy słuchać głosu Benjamin Clementine, I Won't Complain oraz Condolence.

Condolence i I Won't Complain to są utwory Benjamina Clementine. Ja miałam problem z tym artystą, bo kiedy pierwszy raz sięgnęłam po jego utwory, to było kilka lat temu, to wydawały mi się infantylne w tej swojej warstwie tekstowej i przestałam się nim interesować. Aż tu nagle, jakoś w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, zaczął się nim interesować Jerzy i nagle się okazało, że te jego kolejne albumy to już podobają mi się bardzo i zainteresowałam się na nowo. Teraz Kruan Gabn i Leon Bridges w utworach Midnight i Chocolate Hills.

Crewe'n Gabn, Leon Bridges, Chocolate Hills, wcześniej Midnight. Zawsze mi się wydawało, że tak mi się kojarzyła muzyka tego zespołu z Ameryką Południową, a wcale nie, bo tutaj chodzi o Polinezję i Tajlandię i psychodeliczny pop z lat 70. Takie były inspiracje. Teraz Daniel Villarreal, przepraszam, Villarreal. Pozdrawiam cię, Zbyszku. In On, a później Ofelia.

To Daniel Villarreal i Ofelia, a wcześniej In and On. Teraz mam dla was jeszcze dwie piosenki Luisy Sonzy, noszą one tytuły Quando oraz Sempre Voce. I to już jest ostatnia para piosenek na dzisiaj. W dużym pokoju było mi niezmiernie miło grać dla was muzykę przez minioną godzinę. Dziękuję Szymonowi Chrysteniusowi za to, że tę audycję zrealizował. Wam za obecność i wspólne słuchanie. Tu Ela Mazol. Powoli zamykam już drzwi do dużego pokoju. Go.

0: Duży pokój.
1: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Autopromocja.
1: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
2: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
2: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
2: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
2: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawin. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
0: To była autopromocja.

0: Wolski przez Świetlik.
1: Witam serdecznie, witam Państwa.
2: Marcin Wolski.
1: O właśnie, a głos, który się odezwał obok mnie, niektórzy go zresztą może zobaczą w internecie, jest to Łukasz Szwed, radiowy dziennikarz przez wiele lat w Trójce, ale w innych czasach niż na przykład tutaj nasz naczelny. Był taki moment krótki w naszym życiu, gdy wspólnie prowadziliśmy powtórkę z rozrywki.
2: Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do wspólnych audycji.
1: Świetnie. I kolega Świetlik, który normalnie zajmuje tamte miejsce i blikuje trochę swoją łysiną. Tu mamy kolegę mocno owłosionego, więc kolega Świetlik jeszcze nadal gdzieś w rozjazdach, tylko przesyła Państwu serdeczne pozdrowienia, ale już w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym studio. Proszę Państwa, dzisiejsza nasza audycja składa się powiedzmy z dwóch części. W pierwszej, jak to zwykle w poniedziałek, pogadamy sobie o tym, co się zdarzyło w polityce, co nas zbulwersowało. No a w drugiej części pomówimy o kulturze, literaturze, a przede wszystkim o książkach. I tutaj powiem szczerze, dokonałem ordynarnego nepotyzmu, czy też kumoterstwa, jak się po polsku mówi, ponieważ będziemy mówić o naszych książkach, czyli debiutanckiej książce Łukasza Szweda, Generał Zbrodnia, i mojej, nie powiem już, którejś książce Córka Polka. A więc przystępujemy do polityki. Drogi Łukaszu, co uważasz powinniśmy zauważyć z tego magla, który się toczy wokół nas?
2: No przede wszystkim chyba wojna frakcyjna w PiS-ie.
1: No na pewno. Na pewno to zaczynasz od razu z grubej rury. Wojna, której chyba do końca wszyscy nie rozumieją, ponieważ to jest troszkę tak, ale w Grenadzie zaraza. To znaczy, że po prostu sytuacja jest dobra, ale nie beznadziejna. To znaczy, po raz pierwszy od dłuższego czasu Platforma została zagoniona do narożnika, otrzymała mocne ciosy, i to zresztą za własną sprawą, dzięki szpitalowi na przykład, dzięki całemu problemowi z Ukrainą, ale PiS, uwikłany w te swoje gry wewnętrzne, nie potrafi tego, mam nadzieję, że na razie, wykorzystać. Jak uważasz, dlaczego?
2: Zastanawiam się, czy to nie jest moment, w którym młodzi po prostu chcą dojść do władzy. Kogo nazywam młodymi?
1: Tak, nie. To kogo nazywasz młodymi, to tak, ale chodzi o to, że młodzi są w drugich szeregach, a jakby głównymi podmiotami sporu są starzy i półstarzy, bo raczej Mateusza Morawieckiego, czy Przemysława Czarnka, czy gdzieś daleko z Ameryki Zbigniewa Ziobrę trudno nazwać super młodymi, więc to jest również pojedynek dwóch linii, dwóch orientacji, i wydaje mi się, że chodzi tutaj, skąd to się w ogóle wzięło. No oczywiście bierze się jak zwykle w różnego rodzaju partiach i systemach, kiedy wódz się starzeje.
2: Właśnie.
1: I to niestety, niestety ja życzę oczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu jak najdłuższego życia i najdłuższego panowania, ale pewne rzeczy są nieuchronne, to jest jeden element, ale tu są również dwie linie, które w zasadzie zostały generowane przez mocne wejście Konfederacji.
2: Która może odebrać głosy PiS-owi.
1: No, robi to nieustannie, i weź pod uwagę, że do tej pory doktryna Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wyhodować niczego, czyli nie pozwolić wyrosnąć niczemu na prawo od niego, no, poniosła w tej chwili porażkę. To się udawało długie, długie lata. W tej chwili jest sytuacja, że obie partie, czyli Konfederacja i Korona, mają więcej niż, no, przynajmniej w dwóch sondażach, niż PiS. I mnie się wydaje, że to, co się dzieje, to się pojawiły dwie wersje ratunkowe, poza oczywiście aspektem personalnym. Co robić?
2: Co robić, ale czy odejście 40 posłów nie jest dla Jarosława Kaczyńskiego zbyt dużym zagrożeniem, jeśli to jest taka rozgrywka, powiedzmy, szachowa, no to jej wynik może być decydujący w najbliższych wyborach.
1: No tak, oczywiście, że nie, to ja i zresztą bardzo wielu obserwatorów w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Uważa, że jest to pewna gra pozycyjna, pewne no nie wiem, stroszenie pawich piór, a nie faktyczna sprawa. Oczywiście może do tego dojść. Wydaje mi się, że to byłaby marginalizacja partii, bo to nie jest sytuacja, kiedy odchodziła Polska jest najważniejsza, kiedy robił swoją frondę Ziobro, zresztą wielu z nich potem wróciło. To nie, to jest zupełnie inna sytuacja. I mówię, sytuacja nieprawdopodobnie dynamiczna, w sytuacji, kiedy wróg jest osłabiony, tak. No i jest ten problem.
2: Bijemy się między sobą
1: i jest alternatywa, bo zdajesz sobie sprawę, że najgorsza nawet kłótnia czy rozłam powodował, że co najwyżej się ten elektorat dzielił. I tam jakieś śladowe poparcie dostawali rozłamowcy, bo zwykle to za rozłam nie ma premii. Natomiast w tej chwili dzieci, widząc rozłam między rodzicami, tak, mogą wybrać rodzinę zastępczą i to wcale silną.
2: Może tak być. Zależy wszystko też od ambicji Mateusza Morawieckiego. Czy on faktycznie chce się wybić na samodzielność, czy dalej być pod skrzydłami prezesa? Jest to człowiek naprawdę ambitny, człowiek, który wiele osiągnął, możliwe, że...
1: I młody.
2: Młody, możliwe, że czuje, że musi coś zrobić, wykonać jakiś ruch do przodu, żeby nie zostać zmarginalizowanym.
1: Tak, to jest bardzo poważne, ponieważ ja nie traktuję serio, bo bardzo dużo moich followersów na mojej stronie internetowej oczywiście już z góry oskarża, że to wszystko robi Morawiecki po to, żeby się zapisać do Tuska. Do Tuska mógł się zapisać wielokrotnie.
2: U Tuska też będzie szeregowym
1: członkiem. Tak, nie mówiąc o tym, że nawet mógł się zapisać do Tuska, trafić na 18 miejsce w Radomsku, ale to jest koniec jego ewentualnych snów o potędze, bo Tusk nigdy nie awansuje go tak jak Sikorskiego.
2: Na pewno.
1: Więc co więcej, jest to taki znakomity człowiek, którego można obciążać na wszystkie grzechy PiSu. Więc to ucieczka w stronę Tuska niczego nie gwarantuje. Więc w to nie wierzę. Ja sądzę, że Morawieckiego polega na tym, że on by chciał być potraktowany równopartnersko. To znaczy, że nie desygnujemy Czarnka i teraz wszyscy ruki paszwami i podpowiadają się Czarnkowi. Nie. Za chwilę będzie układanie list i prawdopodobnie Morawiecki powie, przepraszam bardzo, ale 1/3 tych list ja chcę ułożyć. Z moich ludzi.
2: Na pewno. Na pewno powstaje nowy lider, który nie ma zamiaru czekać, chociaż no, PiS przetrwał tyle czasu dzięki temu, że w partii była zawsze jedność, że Kaczyński trzymał wszystkich.
1: No tak, ale była to i trochę inna partia, i trochę inne czasy.
2: Zdecydowanie inne czasy.
1: Dobra, to mamy i powiem jeszcze szczerze, że bardzo wielu ludzi w tym momencie zwraca oczy na Duży Pałac i twierdzi, że w zasadzie uratować tę sytuację i uratować sytuację prawicy, szeroko pojętej, może tylko prezydent, bo nawet po podziale, to przepraszam bardzo, kto będzie negocjował z ludźmi Brauna?
2: No tak.
1: Bo teoretycznie w stronę Mencena może pójść Morawiecki, ale już nie Brauna.
2: Może pójść i myślę, że to jest ci wyborcy Mencena, to są też naturalni wyborcy Morawieckiego. To są ludzie jednak...
1: O liberalnych poglądach ekonomicznych przede wszystkim.
2: Dokładnie.
1: Wolnościowcy i tak dalej. Dobrze. To jest pierwszy temat. Co następnego wziąłbyś?
2: Może starcie Tusk, prezydent, przy podpisywaniu ustaw. No tutaj się dociera ta współpraca. Czy będzie współpraca, czy nie będzie? Czy...
1: No jeżeli to jest... Jeżeli stosunki Kwaśniewski-Miller to była szorstka przyjaźń, to jest zimna nienawiść chyba. Ja ci powiem, jest pewien... Znaczy problem jest bardziej Tuska niż prezydenta, ponieważ ostatnie notowania... Niezmiennie potwierdzają, że prezydentowi ciągle rośnie i on ma, co jest w wypadku Polski dość dziwną sytuacją i rzadko spotykano, że ma większe poparcie niż prawica, która go opiera już zwłaszcza PiS. No i mamy tą sytuację, że Dotychczasowe weta, często dotyczące rozwiązań drugoplanowych, nie budziły aż takich emocji i były tak oczywiste, że co tu dyskutować. Natomiast ostatnie weto dotyczące związków partnerskich, to jest pewien problem.
2: Tak, to jest jasna deklaracja ze strony Pałacu Prezydenckiego, po której stronie stoi.
1: No. Ale wyobrażasz sobie prezydenta prawicy, który właśnie mówi, rób to, co chce, to adaptujcie dzieci na kilogramy.
2: On nie może sobie pozwolić.
1: Tym bardziej, że mówię, że prezydent zrobił jedną rzecz, której nie wszyscy poprzednicy robili. On przeczytał tę ustawę. On przeczytał tę ustawę i ta ustawa została tak skonstruowana, żeby przy pierwszym czytaniu nie zauważyć wszystkiego.
2: Jak większość ustaw.
1: Tak, bo zauważ, cóż jest złego, że dwoje ludzi na podstawie umowy, nawet prawnej, dziedziczą po sobie.
2: Prawda?
1: Wspólnie się rozliczają. Dostają prawo odwiedzin szpitalu. Wszystko to... No bardzo dobrze, no prawie nie jesteśmy Ameryką i nie możemy takiej umowy z własnym kotem zawrzeć, ale jest to możliwe. Natomiast prezydent dostrzegł wytrych i furtkę. To jest po pierwsze uznanie tych partnerów jako związku, co kłóci się z konstytucją, która szczególną ochroną obejmuje małżeństwo.
2: Tak.
1: I jednocześnie stanowi ten wytrych i tą furtkę do uznania związku partnerskiego za małżeństwo, ergo prawa do adopcji dzieci.
2: No tak, to zauważyłem, przeprowadziłem taką małą analizę, że prezydent jest raczej skłonny podpisywać ustawy gospodarcze, natomiast w przypadku spraw światopoglądowych prezydent jest bardzo zachowawczy. No, wiadomo, no takiego prezydenta wybraliśmy.
1: Rozgrzeszenia by nie dostał w kościele w najbliższą niedzielę. Więc to nas nie zadziwia, natomiast oczywiście wywołuje ogromną furię środowisk, które powiedzmy sobie jeszcze 10 lat temu pasowałby jak prezydent. Ja nie wiem, czy Bronisław Komorowski by aż się tak palił, żeby taką ustawę, nie mówiąc o tym, że klub posłów odwołujących rekolekcje w Tyńcu niekoniecznie by z taką ustawą wystąpił.
2: No jest kilka takich ustaw, kilka takich tematów, które zawsze budzą kontrowersje, które zawsze można wyciągnąć, najczęściej przy okazji jakichś wyborów i wtedy po prostu każdy musi określić swoje stanowisko.
1: Dzięki Bogu to nie jest problem aż tak powszechny, bo weźmy pod uwagę, że poprzednie kłopoty PiSu wzięły się, pamiętamy początek, tak, od ustawy, od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.
2: No PiS lubi sobie czasem strzelić.
1: Ja twierdzę, że oczywiście oni mieli rację, tylko w takich sprawach to się wybiera czas i miejsce, ponieważ nieszczęsne postanowienie obudziło uśpiony elektorat Platformy. Platforma była trupem, a dzięki temu zombie wrócił na scenę z nowym animuszem.
2: No można powiedzieć, że zaktywizowali nowe grupy wyborców.
1: No, tak.
2: Jest to jakiś plus.
1: No, i tu akurat można wyrazić uznanie Tuskowi, że wykorzystał tę piłkę podaną na nogę.
2: Dokładnie.
1: Dobrze, idziemy w takim razie po kolejny temat. Co byś jeszcze zaproponował?
2: No zaczęliśmy już, wspomnieliśmy o odbieraniu wyborów PiS-owi przez Konfederację. Czy to są raczej, no tak się zastanawiam, czy to są ci bardziej konserwatywni tego trzonu Czarnkowego, czy raczej ci nowocześniejsi trzonu Morawieckiego?
1: Znaczy ja sądzę, że w ogóle Konfederacja zaistniała właśnie dlatego, że PiS pewne sprawy przegapił, czy też potraktował je trochę kunktatorsko. Bo Mając wszystkie elementy władzy w ręku, czy naprawdę nie mógł odrzucić tego protokołu, szukam słowa, jak to się nazywa, stambulskiego? Czyli powiedzmy sobie tych wszystkich prób narzucenia nam obyczajowych nowinek, które notabene były do odrzucenia, bo to nie było tak, że nam kazała Bruksela i myśmy mieli z tego pod ogromne kłopoty. Więc mnie się wydaje, że Konfederacja wykorzystała pewną asekuracyjność, zresztą zrozumiałą w polityce, bo politykę robią i szaleńcy, i ludzie rozważni. Tylko czasami oczywiście są sytuacje, kiedy lepiej być szaleńcem, a sytuacje, kiedy lepiej być rozważnym. Więc parę takich kiksów PiS zrobił. Parokrotnie dał się wpuścić, obciąża to niestety Morawieckiego, jak zaufanie pani von der Leyen, która tak, moim zdaniem jest ostatnią osobą w Europie, do której można mieć jakiekolwiek zaufanie. Więc na pewno to.
2: Nie sprawdziłem, kim są wyborcy Konfederacji, ale dotąd był to taki raczej zbuntowany młody człowiek, który chce odrzucić zaistniałą rzeczywistość i chce zmian. To nie musi być taki konserwatysta jak politycy Konfederacji. To mogą być ludzie naprawdę o liberalnych poglądach. I
1: mnie się wydaje, że generalnie to jest po pierwsze elektorat protestu, tak, a po drugie to jest taki elektorat który jak można powiedzieć, ma generalnie za złe rządzącym.
2: Tak.
1: Ja też to znowu w korespondencji do mnie widzę bardzo PiS-PO jedno zło. Mhm. I w związku z tym Konfederacja, która nie rządziła, w związku z tym jest czysta jak dziewica, w związku z tym i nikt nie może rzeczywiście zarzucić spółek Skarbu Państwa, jakichś tam różnych innych rzeczy, które są ulubionym orężem. Więc w związku z tym ma bardzo wygodnie. Ale chcę powiedzieć jedno. To nie jest elektorat ideologiczny.
2: Na pewno.
1: Bo to są ludzie, zauważ, którzy najpierw, i Tusk to bezwzględnie rozgrywał i wykorzystywał, najpierw to był elektorat Palikota. Potem był to elektorat Petru.
2: Czyli nie stały elektorat, można powiedzieć.
1: Znaczy on jest stały w sensie, że on istnieje. Natomiast on jest niestały w uczuciach.
2: Jasne.
1: On szuka i mówię, w pierwszej chwili wydawało się Petru, ale Petru występował z różnymi takimi postulatami uczciwego państwa i tak dalej, przecież był nigdy jest spełniony, ale taki pewien kapitał pozytywny w propozycji i Palikota, i Petru. I wreszcie. Więc to są ci ludzie, podejrzewam, gdzieś koło 10%, które powodowały, że te wydawałoby się rachityczne siły tuż przed wyborami nabierały powietrza w płuca, no i wygrywały, tworząc oczywiście ten kapitał, który można było przekazać pod stołem lub na stole w Sejmie i stworzyć większość. Bo zauważ, że od niepamiętnych czasów Platforma nie mogła nawet marzyć o większości.
2: Dokładnie, czyli rozłam w PiS-ie wzmacnia i Konfederację, i Platformę.
1: Tak, ale w odróżnieniu od różnych jeremiad, które słyszę na scenie politycznej, jakoś nie jestem sobie wyobrazić koalicji Platformy Konfederacji z Platformą.
2: No jeszcze gdzieś tam się PSL przemyka, więc...
1: Tak, ale wiesz, gdyby PSL, to wtedy zabało, bo weź pod uwagę, że dałoby się radę pewnie łyknąć sprawy ekonomiczne, typu prywatyzacja szpitali, czy takie rzeczy, co to Platforma bardzo by chciała, a Konfederacja właściwie nihil obstat, mówiąc językiem duchownym. Natomiast... No, nie można pożynić ognia z wodą w takich kwestiach jak suwerenność Polski, podległość Europie, napływ migrantów.
2: To są atuty Konfederacji.
1: Atuty Konfederacji. Co więcej, elektorat może wierzyć, że w odróżnieniu od PiS-u, gdzie różnie bywało, to Konfederacja. W związku z tym wyobrażasz sobie, że Konfederacja stworzy rząd z człowiekiem, który chciałby jak najszerzej otworzyć wrota.
2: Nie widzę tego.
1: To jest sytuacja identyczna, jak jest w Niemczech, z kadencją i alternatywą dla Niemiec. Przecież teoretycznie zapewniłoby to bardzo długie lata rządzenia, gdyby AfD mają absolutną większość, nie potrzebują innych dodatków, no ale istnieje potworna różnica ideowa, no i zaszłościowa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Jasne. Nie ma szans.
1: No więc powiem szczerze, że wracając jeszcze do tych naszych tematów, pewne sprawy ciągle jeszcze są niewyjaśnione, nawet rozwojowe, myślę o aferze szpitalnej. Na pewno toczy się. No ja mam jeszcze taki drobiazg, można powiedzieć świeżostkowy, a mianowicie to, że nie wiem czy wiesz, na Wyspie Muzeów, w muzeum zjawił się portret Angeli Merkel. To jest, można powiedzieć, no... Pewna duża odwaga, ponieważ nie sądzę, żeby nawet Hadecja niemiecka była zachwycona z tego, co Merkel zrobiła. Merkel, wydaje mi się, wytworzyła taki model idealnego marszu z prądem.
2: Tak.
1: I też w tym była genialna, ponieważ ona nie staczała walk, ona się przyłączała. To znaczy, w momencie, kiedy realnym zagrożeniem stali się zieloni, no to ona ich zdmuchnęła popularność, przyjmując do swojej agendy likwidację energii atomowej.
2: No na pewno była to polityk wytrawna. Mhm. Chociaż podsumowując jej działania, ja jestem bardzo sceptyczny i negatywny.
1: Tak, nie mówiąc o tym, że jej w naszych oczach jeszcze bardziej niż Zielony Ład, którego też jakby matką chrzestną, no obciąża te otwarcie Europy na niczym skrępowaną...
2: Absurdalne, prawda?
1: Skrępowaną imigrację, więc... No ale fakt, że taka osoba ma swoje muzeum, że... Ale to jest to ciekawe. Myślałem, że zostanę w tym punkcie zaatakowany. Zdarzyła się jeszcze rzecz niezwykła w tym tygodniu. Ja w swoim felietonie dałem taki podtytuł, że opłaca się być stanowczym, opłaca się mieć własne zdanie, opłaca się być twardym, mianowicie kwestia ukraińska.
2: Tak.
1: Wydawało się, że już gorzej być nie może. Eskalacja, i to zwłaszcza w tej sferze idei, szła tak, że naprawdę zacząłem się zastanawiać, kiedy prywatni ludzie zaczęli się naparzać na ulicy. Zresztą
2: no podobno wzrosła liczba przypadków nienawiści.
1: Tak. Przypadków nienawiści, powiedzmy czynnej nienawiści, nazwijmy to, do tego. A tu, wykazując zresztą dużą giętkość, jak to kabareciarz, kolega Zełenski rzucił na stół pięć niesłychanie mocnych rzeczy, które no... Przynajmniej przy pierwszym czytaniu mogą nas tylko zadowolić.
2: Kolega Załęcki rozpoczął całą kabałę i wypadałoby, żeby on wyciągnął pierwszy dłoń, bo wszyscy czekamy, żeby się dogadać. To tak, nie chodzi o to, żeby eskalować.
1: Ale on to zrobił o wiele sprytniej, ponieważ wiesz, wyciągnięcie dłoni to co, zwracanie sobie orłów, czy tam nie wiem, co tam zabierał swojego. Bardzo trudne i praktycznie chyba niewykonalne bez zmiany przywódcy.
2: Myślę, że do tego zmierza w to wszystko.
1: Być może, ale nie, ale on, że tak powiem, uprzedził sprawę, bo w momencie, kiedy zadeklarował, że chce otworzyć dla Polaków archiwa i zezwolił na ekshumacje, które ruszyły z kopyta, bo już widziałem dzisiaj jakieś na ten temat newsy, no powiedzmy sobie, zrobił coś, co ja uważam za mądrzejsze niż nasze grę w symbole. Bo z symbolami trudno walczyć, prawda? Natomiast jeżeli, powiedzmy sobie, chcemy prawdy o Wołyniu, no to powinniśmy tylko przyklasnąć, że dają po pierwsze archiwalia, po drugie możliwość ekshumacji. No i właściwie to jest koniec sprawy dla mnie. No oczywiście pozostaną nieprzejednani, którzy będą Czechom wytykać zdania z Brzetysława w roku 1038, ale ogół ludzi powie, no zaraz, ale to o co się my kłócimy? Skoro można rzecz przestawić na normalny dialog historyków, ostudzić.
2: Troszeczkę podejrzewam, że to jednak jest gra w tym momencie, ponieważ dlaczego to się stało tak późno? Dlaczego wcześniej te zezwolenia były tak rzadko wydawane? Dlaczego Ukraina zawsze grała?
1: A to jest ciekawe pytanie, nie wiem.
2: Wiem, no pewnie, znaczy jest teoria, że boją się tego, co ludzie znajdą w tych mogiłach. Bo wiemy, że rzeź wołyńska była przerażającym mordem, wykonanym na wszystkie możliwe sposoby. Nawet szkielety zachowają ślady.
1: Tak, to dziś widziałem też w jakimś materiale właśnie, że już samo ułożenie szkieletów w sposób zadania śmierci i tak dalej. Powiem bardzo wiele o tych zbrodniach, o których wiemy z bardzo nielicznych świadectw, bo mało kto przeżywał.
2: Skuteczni byli, trzeba przyznać. Chodzi mi o to, że powinno dojść do pojednania. No, pojednanie polsko-niemieckie nastąpiło. Oni przeprosili. Myśmy
1: no też... tak, ale nikt w Niemczech przynajmniej głównego nurcie nie chciał nadawać Bundeswehrze oddziału Himmler czy Göring.
2: Ukraina jest młodą demokracją. Wydaje mi się, że oni jeszcze nie zrozumieli swojej pozycji w Europie. Im się wydaje, że może i słusznie, że oni teraz wzięli na siebie obronę cywilizacji przed naporem rosyjskim i należy im się więcej. Można z tym polemizować.
1: Przepraszam bardzo, dostali wielokrotnie więcej, może poza Turcją, który doją Amerykanów równo. Dostali bardzo dużo, ale mówię, to jeszcze nie czyni ich mocarstwem, bo
2: oczywiście.
1: W tej chwili pojawiły się artykuły, że z takim podtytułem Ukraina sen mocarstwie. Więc im się wydawało, że skoro zatrzymali moskiewskiego niedźwiedzia, no to w tej chwili
2: to, co
1: któż im się oprze.
2: No miejmy nadzieję, że tak nie myślą, że to jest raczej mrzonka, to jest kraj wyniszczony wojną, ludzie są zmęczeni.
1: A potem wiesz co, należy odróżniać polityków i zwykłych ludzi.
2: Oczywiście.
1: Wszystkie sondaże nie prowadzono po tym konflikcie, ale wykazały ogromnie przyjazny stosunek do Polaków, zwłaszcza...
2: No jak żeby inaczej, no jak się zachowali Polacy, jak się zaczęła wojna?
1: No tak, ale 5 informacji, że nie wiem, wyrzucili Ukrainkę w ciąży kolejki.
2: Internet jest pełen takiego śmiecia, to produkują agencje troli.
1: No tak, ale oczywiście, ale jeżeli się to nakłada z świadomą polityką władzy, rzeczywiście agencje troli i internet władzy powinny polegać na tym, że na co, bzdur słuchacie?
2: Ale zobacz, szczucie na lekarzy wygląda tak samo. Cały czas jakieś dziwne tytuły, cały czas szukanie jakichś, oczywiście oni mają swoje za uszami, podejrzewam, niektórzy. Bardzo mała grupa.
1: No właśnie zawsze to jest niebezpieczne, że jest generalizacja.
2: Prawda?
1: Że powiedzmy sobie, znajdujemy jakiegoś kominiarza, a nie widzimy lekarza rodzinnego,
2: który choruje
1: w miejscowości, która nawet nie ma zmiennika.
2: Dokładnie tak.
1: No więc wiesz co, ja zawsze uważam, że największą siłą to jest edukowanie ludzi, dostarczanie im informacji, bo moją prywatną teorią jest, dlaczego upadł komunizm. Dlatego, że popełnił największy błąd, ponieważ zaczął ludzi kształcić. Nieważne, że kształcił na marksizmie, leninizmie, ale po prostu ci niepiśmienni murzycy, którzy wsparli na swoją szkodę zresztą rewolucję październikową, ich dzieci poszły do szkół i zaczęły w którymś momencie zadawać pytania.
2: Zaczęły myśleć, dokładnie. Wydaje mi się, że polski obecny system oświaty właśnie nie sprzyja rozwojowi.
1: Tak, być może właśnie być może ta nowa nasza wspaniała władza właśnie postanowiła zacząć od innego końca. Właśnie tak. Najpierw lubi zgłupić, a potem dopiero nimi manipulować, a nie odwrotnie.
2: Dokładnie tak jest.
1: Słuchaj, drodzy Państwo, w takim razie może na chwileczkę, żeby zaczerpnąć oddechu, zaproponuję Państwu chwilę muzyki, a my przygotujemy się do, no mam nadzieję, intelektualnej wymiany zdań.
2: Tak będzie.

0: Wolski przez świetlik.
1: Witamy w drugiej części naszego spotkania. Łukasz Szwed.
2: Miło mi bardzo.
1: I Marcin
2: Polski.
1: Tak jest. Jak obiecałem, proszę Państwa, chwila, można powiedzieć, rozrywki, a nawet literatury. Kolega Łukasz Szwed, który jak zdałem przede wszystkim jako radiowca, zaskoczył mnie mile, ponieważ opublikował książkę. Książkę pod chwytliwym tytułem Generał Zbrodnia. Przy czym powiem Ci szczerze, nie wiem, dlaczego zrezygnowałeś z poprzedniego, bo poprzedni tytuł więcej mówił, a mianowicie i wtedy...
2: Napadły na nas ruskie.
1: Tak. Być może, wiesz, coś przestraszyłeś się internetu, bo słowo ruskie często sztuczna inteligencja banuje i zaczyna się nieszczęście. Generał Zbrodnia jak na razie nie jest jeszcze zakazany. Książka jest bardzo ciekawa, ponieważ reprezentuje gatunek, którego no, bardzo trudno znaleźć na naszym, a nawet na światowym rynku. Znaczy już w tej chwili w serialach amerykańskich pojawiają się sceny, które się dzieją na Ukrainie. Natomiast ta książka trochę z takim zacięciem reportażowym, ja nie wiem, czy kiedykolwiek uprawiałeś reportaż, pokazuje coś, co się może zdarzyć i coś, co jest tak prawdopodobne, że aż ciarki chodzą. Powiem Ci szczerze, nie wiem, z kimś jechałem przez Warszawę, tak sobie w tych bosach, widać to piękno panoramę i ktoś powiedział, Boże, jakie piękne miasto. I drugie zdanie, Boże, żeby się temu nic nie stało. A Twoja książka opowiada, jak to od konfliktu na przesmyku suwalskim wojna dochodzi do tej wyznaczonej przez Siemoniaków i Tusków linii Wisły.
2: Bohaterem jest zwykły, w średnim wieku, rozwiedziony człowiek. Zwykły Polak.
1: Niespecjalnie uprawiający sporty
2: absolutnie
1: walki.
2: Jest chyba ryta z brzuszkiem, z cukrzycą kiełkującą, na lękach. Takie wszystkie przypadłości cywilizacyjne, które można
1: i nie uczestniczących w żadnych zajęciach z survivalu.
2: Nawet nie członek WOT-u.
1: Nie wiem, czy nawet miał w szkole przecież sposoby nieobronne, bo to są te czasy, kiedy tego chyba nie było. No i ten człowiek nagle znajduje się w wirze wydarzeń, kiedy rzeczywiście armie jak w roku 1920 idą na Warszawę, ma do wyboru uciec albo stanąć i walczyć. Większość wybiera ucieczkę.
2: On staje i walczy. Sam się dziwi swojej decyzji, jest przerażony nią.
1: Bo... Właśnie, to jest bardzo interesujące, że ta książka jest w kontrze do wszystkich książek, posłuszył się za łuskim przykładów bohaterszczyzny. Książki o II wojnie światowej są pełne takich historii, że ludzie uniesieni z szalonymi ideałami idą, walczą. Społeczeństwo, które występuje w tej książce, to nie jest społeczeństwo międzywojnia, ani nawet hitlerowskiej okupacji. Większość ludzi chce przeżyć, jeżeli się da uciec. A jeszcze co ważne, w możliwość walki z tą straszliwą Rosją nie wierzy.
2: Nie wierzy, dowództwo nie wierzy, jest zamieszanie, nikt nic nie wie, wycofują się jednostki natowskie z Polski, potem wracają. I w tym wirze wydarzeń jest zwykły człowiek, który czuje, że musi zrobić to, co trzeba.
1: Co więcej, człowiek ten, i to jest też bardzo charakterystyczne, to się nie we wszystkim jeszcze zdarza, uczy się. Po prostu tak. Uczy się tego wojennego żyjąsła, uczy się pewnej wytrzymałości psychicznej, bo też o to jak gdyby chodzi. Jednocześnie tu pochwalę cię, jest to napisane, ktoś napisał tu na okładce w stylu szwajkowskim, bo rzeczywiście to nie jest, w zasadzie czasami się przemknie, nie uderzasz w patos. Nie, pokazujesz taką powszedniość wojny strasznie obrzydliwej. Pokazujesz tych najeźdźców, gdzie opowieści naszych babek niczym się nie różnią od tego, co donosi prasa z Ukrainy. Brud, syf, tak. Defekowanie do fortepianu. To jest normalka. Przez ostatnie 100 lat nic w Rosji się nie zmieniło.
2: Nic.
1: Więc to jest jak gdyby... No jakby istota tej książki i ten przerażający obraz, ale chyba z drugiej strony zachęta, że coś trzeba w tej sytuacji zrobić.
2: Coś trzeba zrobić, trzeba się ruszyć. Bohater się rozwija, bohater walczy z własnymi słabościami, ale z leniwego, podtatusiałego pana przemienia się w całkiem sprawnego litera oddziału partyzanckiego, a potem awansuje dalej, nie chce zdradzać.
1: Ja się nie chcę zdradzać, bo mogę państwu powiedzieć, że od pewnego momentu książka gwałtownie przyspiesza i już jest tak, jak dobry foresight. Zaskoczenia gonią zaskoczenia i masz to, co bez czego nie ma dobrej sensacyjnej pojścia amerykańskiej, no jakiś happy end. Nie będziemy dalej na ten temat mówić. Serdecznie chcę to państwu polecić. Naprawdę warto czytać, bo jest to coś, odkrycie trochę terra incognita. Natomiast pytanie, gdzie tą książkę można dostać, bo zachwalamy książkę, nie wiedząc, czy ona w ogóle jest dostępna.
2: Jest dostępna w sprzedaży internetowej, wystarczy wpisać tytuł, pojawiają się księgarnie, więc nie ma problemu. Nie wiem, czy jest w księgarniach fizycznie, z tego co wiem, gdzieś jest.
1: Sprawdzaj i podawaj się za zainteresowanego klienta, bo wtedy pada takie sakramentalne zdanie. Książki wprawdzie nie ma, ale możemy sprowadzić.
2: Robi tak moja mama.
1: Właśnie. Tak, no
2: właśnie. W księgarniach wypytuje.
1: Osoba anonimowa, no bardzo, tak, bo tutaj jesteś, tu masz takie piękne zdjęcie bojowe na okładce, więc absolutnie niepodobne do swojej mamy, więc dobrze. No i teraz słuchaj, wspomniałem o kumoterstwie. Jesteś jednym z niewielu ludzi, no moja siostra jest osobą drugą, która przeczytała moją ostatnią książkę, czyli córkę Polkę.
2: Tak.
1: No i jestem bardzo ciekaw, wiesz, twoich na świeżo reakcji.
2: Moje na świeżo reakcje. Powiem ci tak. Dynamika niesamowita, bohaterka niesamowicie nakreślona.
1: To jeżeli możesz, ja wiem, co tam jest, a ludzie nie do końca, więc rzuć parę jednocześnie takich słów, które zlokalizują tę bohaterkę.
2: Młoda, niezwykle sprawna, bezwzględna, jeśli chodzi o sprawy ojczyzny, bo to jest patriotka, to jest parafraza matki Polki. Co robi córka Polka? Matka Polka wychowuje żołnierza, córka Polka
1: jestem
2: sama jest żołnierzem. Dokładnie.
1: Tak. I nie mówiąc o tym, że to jest, można być trochę jak moja matka, bo to jest rocznik 1920, czy też 21. To jest ta epoka i te pokolenie AK, czy później nazwane, moim zdaniem nietrafnie, pokoleniem Kolumbów.
2: Marysia jest przygotowaną do walki młodą kobietą, która...
1: Rodem z Białorusi, żeby było
2: jasne. Znaczy Polką z Białorusi, żeby było jasne. Która obserwuje II wojnę światową z perspektywy właśnie, to co powiedziałem ci wcześniej, nie polskiej, nie z Polski.
1: Luksusowej rezydencji we Włoszech, tak. Swojej dalekiej rodziny.
2: Osoby, która podróżuje po tej Europie. Coś, co dla nas wydawało się niesamowite, nieosiągalne. Ona żyje w tej Europie. Ona się przemieszcza, jeździ pociągami, mieszka w hotelach. Przy okazji realizuje najbardziej szalone misje szpiegowskie. Spotyka wszystkich. Wszystkich wielkich, oni nie byli wielcy finalnie, ale
1: jest w najbardziej newralgicznych momentach historii, bo zarówno jest przy egzekucji Mussoliniego, jest podczas wizyty trzygodzinnej Hitlera w Paryżu i to mogę zdradzić, bo jedną przynajmniej akcję możemy zdradzić, mianowicie ocala. Później całe życie będzie żałować konferencję w Teheranie, gdzie jak wiadomo załatwiono na perłowo Polskę. No a ona, wydaje jej się wtedy jeszcze, że głównym wrogiem są Niemcy, a Wielka Trójka przyniesie światu pokój i rozwój, więc...
2: Wydaje mi się momentami, ponieważ ona na początku ma mocodawców, czyli Wieniawę i premiera Włoch, z tego co pamiętam.
1: Nie, Wieniawę ma... nie premiera, a ministra Ciano.
2: Ciano, dokładnie. Tak.
1: Można powiedzieć lekko zbuntowanego zięcia Mussoliniego, który zresztą zapłaci za swoje odstępstwo po procesie w Weronie śmiercią, której mi niewiele brakowało, a mogłaby go nasza bohaterka uratować. No i ta postać jest w cieniu przez pośredników, ale można powiedzieć błogosławi tej akcji papież Pius XII, który dorobił się dzięki propagandzie komunistycznej opinii papieża Hitlera. W istocie był nieprzejednanym wyrogiem hitleryzmu, chociaż nie szedł na starcie czołowe, bo nie był szaleńcem, ale mało jest ludzi w Europie, może poza kolejnym czarnym bohaterem, generałem Franco, który uratowałby tylu Żydów.
2: Dokładnie. Ona zaczyna z takimi mocodawcami, a potem troszeczkę się wymyka mocodawcom i zaczyna działać na własną rękę.
1: Ale cele pozostają te same.
2: Cele te same, bo ona jest jak maszyna do zabijania. znajduje cel, próbuje go doścignąć. Co najważniejsze, książka jest osadzona na faktach historycznych.
1: Tak, to dobrze. Większość moich książek to są powieści alternatywne. Ja oczywiście zaczynam od jakiejś autentycznej historii typu spotkanie w Wilczym Szańcu i powiedzmy w tym Wilczym Szańcu w Alterlandzie Hitler ginie, przynajmniej w jednej wersji. Natomiast tutaj wszystko toczy się tak, jak się toczyło. Miejsca, fakty. Natomiast ja ujawniam background. Ujawniam to, co się działo. Tak. I co mogło, gdyby się wszystko udało, albo nie udało, żeby śmieszniej mojej bohaterce potoczyć zupełnie inaczej. Można było i uratować Mussoliniego i jego bezcenną wiedzę zamiast tej dziwnej i podejrzanej egzekucji przeprowadzonej przez partyzantów i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że chyba nie zwrócili na ten element uwagi, że to jest również książka o miłościach.
2: Polka. Tak. Muszą być miłości, muszą być mężczyźni, musi być ten mityczny ukochany, który objawia się nagle w pewnym momencie.
1: Ale nie jest proste, bo ja znowuż jest sytuacja taka, że, nie jest to Ania z Zielonego Wzgórza, a i ten ukochany nie jest Gilbertem, bo wprawdzie przeżył coś, czego nie powinien przeżyć, ale przeżył razem z całkiem nową żoną, którą nie jest bohaterka naszej książki. Więc się wydaje, że tutaj ja próbuję również dać nawet czarnym bohaterom pewne ludzkie cechy.
2: Tak.
1: A jednocześnie tym pozytywnym dać pewne skazy. Mój ojciec zawsze mówił, że najwspanialsze diamenty to są te, które mają jakąś minimalną skazę, która decyduje o ich wyjątkowości.
2: Tak, postacie są bardzo dobrze naszkicowane, są prawdziwe. Powiem ci szczerze, że w twoim ujęciu to nawet polubiłem.
1: zwłaszcza scena, to, którą możemy zdradzić, kiedy nasza bohaterka z grupą zdolnych studentów, plastyków, muzyków, znajduje się w Berchtesgaden. Jest tam, to oczywiście tego nie można zobaczyć, bo tam są tylko krzaki. Byłem w Berchtesgaden podczas jakiejś jednej z moich kwerend do moich książek, bo tam tylko krzaki rosną. Bunkry zostały, ale nie. Ale wiadomo, że w tej wspaniałej sali recepcyjnej był ogromny globus, gdzie sobie tam to Czeplin pokazywał. Tak. Hitler planował podwój na świecie, ale był również piękny fortepian. No i w pewnym momencie muzyk, jeden z tych zdolnych młodzieży, proponuje mu Hitler prowokacyjnie, żeby zagrał Chopina.
2: Tak.
1: No oczywiście, nie powiem, co się dzieje w spodniach tego młodego człowieka, ale sytuacja jest bardzo dla niego skomplikowana. I w tym momencie nasza córka Polka, która się uczyła grać na pianinie, rozstrojonym zresztą na dalekiej Białorusi, gdzie życie przytrzasnęło jej matkę, siada i oczywiście gra jednego Chopina, który Hitler tolerował, a mianowicie etiudę rewolucyjną.
2: No myślę, że na gust Hitlera to było i tak za wiele.
1: Wiesz co, mówisz, daje się Hitlera polubić, jest ten, również ten wątek malarski, bo ona również jako przedstawiciel maluje i co więcej podrabia jego styl, a prawda jest taka, że przy wszystkich negatywnych cechach, no to dwie są pozytywne, że Hitler kochał zwierzęta do tego stopnia, że kazał zabić swojego psa, ale drugie, że rzeczywiście umiał malować, wprawdzie tylko pejzaże, ale to były takie, no może klasa bez plusem, nie arcydzieła, ale całkiem zupełnie przyzwoite malarstwo. Tyle dobrego o Hitlerze. Wszystko to, jak już zauważyłeś, jest oparte o dokumenty. To nie jest wymyślone, no. Oczywiście wizyta naszej Marysi w Berchtesgaden jest wymyślona, ale wszystko inne, co się dzieje wokół upodobania Hitlera, jego styl bycia, to tu odwołam się do innej sceny, którą znakomicie opisał Albert Speer w swoich pamiętnikach, to jest wizyta Hitlera w Operze Paryskiej, tak. Gdzie o wystawianych operach, ale również o architekturze tego budynku jest w stanie powiedzieć więcej niż aktualny dyrektor tego obiektu.
2: On cenił potęgę, wydaje mi się, cenił kunszt.
1: Poza tym to był styl, co by się podobał.
2: Na pewno.
1: Ale mówię, no, jeżeli ja na przykład potrafił powiedzieć, że tutaj było przejście, ale zostało zamurowane w którymś roku, no to wiesz, to trzeba być naprawdę dużym, ale to jest prawda cała o Hitlerze, który, znowu przytoczę taką anegdotę, kiedy się mówiło o desancie, admirał, raczej nie Canaris, może Deniz powiedział, ale niestety my Führer, jednostki tam nie wejdą, ponieważ tam jest 6, a te jednostki wymagają minimum 6,20. Stalin. A Hitler powiedział, nie, jest 6,40. Sprawdzili, miał rację. Kiedy się tego dowiedział? Nie wiem. Prawda? Ale to był ten jeden z tych elementów. Wiesz co, to jest też bardzo zabawna sprawa. Może warto by było o tym kiedyś napisać książkę. Jaką rolę odgrywają samoucy? I dobrą, i złą. Bo zauważ, że ci ludzie, którzy no, trochę nam spieprzyli historię, ale odegrali w niej rolę, czyli Hitler, Stalin, Mussolini, to byli z punktu widzenia ludzi kulturalnych, wykształconych, chamy i samouki.
2: Tak, dużo takich.

0: ponieważ znowuż, to jeszcze by nie wystarczyło do zwycięstwa rewolucji bolszewickiej, zdecydował rząd Kierańskiego, opanowany przez masonów, którzy postanowili skończyć wojnę i rozwiązać armię.
1: Tak.
0: I nagle ta armia trzymana przez swoją hierarchię w karbach zmieniła się w 2 miliony ludzi zdeprawowanych, którzy zaczęli się po prostu szwendać po Rosji. I to po tej w miarę kulturalnej i pełnej nadziei rewolucji lutowej prowadziło wprost do rewolucji październikowej, gdzie naprawdę mała banda straceńców przywieziona z Berlina przez pana Parwusa w zaplombowanym wagonie otrzymała szansę zapanowania nad największym krajem na świecie.
1: I to bez internetu, bez troli. Wróćmy jeszcze do książki, bo
0: tak.
1: Zwraca uwagę, dbałość o szczegóły.
0: Dziękuję.
1: Opisy odległości ulicy. Mówiłeś, że sprawdzasz takie rzeczy, że starasz się, żeby wszystko było wiarygodne. Nawet mówiłeś, że sprawdzałeś na mapie z tamtego okresu, na mapie Berlina.
0: Na mapie Berlina, po pierwsze, wiesz co, przecież poważny kłopot polega na tym, że rozśmieszyła mnie książka pani Link, dziejąca się w Prusach Wschodnich, gdzie w piątek rodzina jechała na targ do Kaliningradu. przed pierwszą wojną światową. Aż się nie chce wierzyć. Mogła użyć słowa królewiec, mogła użyć słowa Königsberg, ale Kaliningrad, to Kalinin jeszcze koszulę w zębach nosił w tamtym czasie. Więc masz rację, to trzeba naprawdę bardzo sprawdzać. Z jednej strony to są oczywiście mapy z epoki, to są fotografie z epoki, to są wreszcie Google Maps, które pozwalają nawet czasem zobaczyć korytarze i wszelkie proporcje. Powiem ci szczerze, że z miejsc, które tutaj się są wymieniane, no to niestety nie byłem w Wewersbergu, czyli miejscu, gdzie Himmler miał tą swoją siedzibę tego zakonu SS i to musiałem odtworzyć, ale w Berchtesgaden byłem, w Rzymie i w Toskanii, gdzie się toczy dużo, byłem. U ojca Pio, który też występuje w tej książce, byłem, więc raczej starałem się pisać o miejscach, w których byłem i sprawdzać. Łącznie z tym ostatni rzut na taśmy to zrobiła redaktorka, która zwróciła mi uwagę, że moja bohaterka nie mogła, mimo że miała duże pieniądze, w roku 1938 brać lekcji drukowania z akwalungiem, ponieważ Jacques Cousteau jeszcze go nie wymyślił.
1: Prawda?
0: Ale w ostatniej akcji, którą nie zdradzam, ale która będzie przeprowadzana w 1945 roku, już prototypowe butle, maski i kombinezony są.
1: Mogę zdradzić jedną rzecz.
0: No, ja się boję.
1: Udaje jej się zgładzić jednego z wielkich przywódców.
0: Tak, i starczy.
1: Ale
0: musi się w tych wszystkich akcjach potykać z losem, no i przede wszystkim z kłamstwem, ponieważ wiek XX jest jednym wielkim wiekiem kłamstwa. Wracam do Teheranu. Na pierwszy rzut oka, cóż może być chwalebniejszego niż ocalenie Wielkiej Trójki w Teheranie przed zamachem super zbrodniarza, czyli Hitlera. Tymczasem w Teheranie dokonało się coś równie paskudnego, co hitleryzm, czyli ten podział świata i ustąpienie jego lwiej części Sowietom.
1: Nasza bohaterka ma trochę krwi błękitnej w sobie, tak?
0: Wiesz co, chyba nie.
1: Nie, ale ona tak się zachowuje.
0: Znaczy, ona się zachowuje, no nie, bo
1: jest z wyższych sfer.
0: Ona jest z jednej strony jest, no trochę ma, przepraszam bardzo. Zawratyński jest polskim szlachcicem z Kresów. Matka, jak Bliszkówna, uwiedziona guwernantka, która wychowuje samotnie dziecko, ale dziecko uznane przez ojca i kształcone na dobrej warszawskiej pensji.
1: Bo dodajmy, że
0: mówimy o matce teraz. A ona, no, ona sama jest efektu pewnego zapomnienia, które towarzyszy jej matce i katolickiemu księdzu z pochodzenia półżydowi, który jest bratem jednego z największych współtowarzyszy Stalina. Wszystko to jest prawda, zmieniłem nazwiska, ale jest to prawda. Tylko w Polsce było to możliwe, żeby jeden

0: braci zostawał komunistą i to bardzo, bardzo wysokim, a drugi katolickim księdzem. I chyba to jest dobry takie przesłanie, które zachęci nie tylko do czytania Córki Polki, ale również do dziejów jednego rewolweru,
1: no właśnie, który to jest kontynuacja.
0: Opowiada historię matki i to właśnie miał być pomysł, jak wspomniałeś, na film, no ale niestety władza się zmieniła i film nie powstał. Powiem szczerze, może kiedyś powstanie, bo zdradzę tu państwu i tobie, że jestem człowiekiem spełnionym, ale tak zobaczyć swój film i to jeszcze nieukradziony, jak pewne dzieło o świecie kobiet, to bardzo bym chciał jeszcze.
1: Na pewno.
0: Drodzy Państwo, więc jeszcze poleciłem siebie, polecam bardzo serdecznie, bo tu trzeba trochę wysiłku, żeby to kupić, książkę Łukasza Szweda, Generał Zbrodnia. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy, a Państwu w te dość ciepłe, chociaż nie bardzo upalne popołudnie życzę wszystkiego najlepszego. Marcin Wolski.
1: I Łukasz Szwed, bardzo dziękuję.
2: Wolski przez świetlik. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim, wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik. Na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
9: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
7: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
9: Słuchajcie Radia Wnet.
10: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Po reklamie.
11: Autopromocja. Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
12: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
7: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Godzina 17.10, Szymon Krystianos audycję realizuje, Grzegorz Miłko, witam, zapraszam na Studio Mundial. Ostatnie podczas tego Mundialu, no bo przecież już znamy mistrza, jest nim Hiszpania, drugie miejsce przypadło Argentynie, trzecie Anglii, czwarte Francuzom i oczywiście pewnie wszyscy z Państwa mają swoje zdanie, ale jedno jest pewne, chyba wygrał futbol, tak mi się nawet wydaje, nawet bez chyba, skreślam chyba, wygrał futbol, jeśli chodzi o po prostu o złoto dla Hiszpanii. Po dogrywce, bo po dogrywce, ale rzeczywiście po prostu byli najlepsi na tym mundialu. To rzeczywiście sukcesywnie, można powiedzieć, wchodzili schodek po schodku aż do pucharu świata. Trzeba było dogrywki? No pewnie trzeba było, chociaż ta Argentyna była o wiele, wiele słabsza. Wszystkie statystyki, wszystkie znaki na niebie i ziemi po prostu pokazywały, że Hiszpania jest lepsza, ale dopiero 106 minuta Ferran Torres strzela bramkę, tę jedną, jedyną zwycięską. Gdzieś dzisiaj przeczytałem złota bramka, no ale nie złota, bo przecież złota to powiedzmy była dla Francji w 2000 roku podczas Mistrzostw Europy, kiedy to Trezeguet strzelił gola Włochom i to była złota, bo już dogrywka nie była kontynuowana. Tutaj po prostu piłkarze grali do końca. Ale Hiszpania wygrała 1-0 i po prostu jest najlepszą drużyną na świecie. Została mistrzem świata. 17.12 rano, dokładnie o godzinie 9.34 połączyliśmy się z Tomaszem Listkiewiczem, który był na lotnisku Okęcie, gdyż czekał na po prostu odprawę w południowe rejony Europy, dokładnie lot do Malagi, a leciał, to nie jest tajemnicą, bo powiedział to na antenie, wraz z Szymonem Marciniakiem i ze swoimi rodzinami. Polecieli nasi sędziowie międzynarodowi na po prostu urlopy, wakacje po Mistrzostwach Świata. No i sam Tomasz się śmiał, że 5 tygodni z Szymonem Marciniakiem nie wystarczyło i jeszcze teraz razem lecą na wakacje. Polecieli na wakacje, dolecieli do Malagi i już zaczęli nawet zwiedzanie, ale właśnie wracają te tematy, dlaczego nasi sędziowie, nasza obsada, jeśli chodzi o sędziego głównego, oczywiście Szymona Marciniaka, Tomasza Listkiewicza, Adama Kupsika, nie dostała ani żadnego ćwierćfinału, ani półfinału, ani meczu o trzecie miejsce, a tym bardziej finału. I właśnie o to rano zapytaliśmy Tomasza Listkiewicza na zasadzie po prostu, czy byli rozczarowani, czy byli zaskoczeni, kiedy była ta odprawa, te nominacje przez Colinę i właśnie, czy wtedy Tomasz Listkiewicz i Szymon Marciniak po prostu byli zaskoczeni? Tomasz Listkiewicz rano odpowiada.
2: Wtedy to już właściwie nic, bo my wiedzieliśmy, że już po półfinałach, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to w finału wiedzieliśmy przed turniejem, że nie dostaniemy. Mecz o trzecie miejsce jest bardziej takim meczem właśnie dla młodszego sędziego, tak w cudzysłowie trochę na zachętę, albo dla jakiegoś naprawdę weterana, który kończy i chcą go jakoś tam władze sędziowskie uhonorować. Więc nie liczyliśmy na żaden mecz, już idąc do tej sali byliśmy jakby smutni, ale już nie wiedzieliśmy, że jakby już teraz obsada nas nie dotyczy, więc ten moment to było takie potwierdzenie tylko tego, co wiedzieliśmy, bo tam widziałem też jakieś komentarze, że się nie uśmiechaliśmy i niezbyt gorliwie byliśmy, brawo, ale no to po prostu jest ludzki odruch. No siedzieliśmy to tak w sporcie, no kogoś innego wyczytują, no to gratulujemy mu, no ale trudno, żebyśmy skakali do góry z radości i fikołki robili.
1: A co spowodowało, że właśnie nie dostaliście tych meczów ani ćwierćfinałowych, ani półfinałowych? No w zasadzie byliście obsadą sędziowską z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, ty Kupsik jako asystenci, a Kwiatkowski, Tomasz Kwiatkowski na warze, dwa mecze, więc ten Argentyna-Algieria i później Egipt-Iran.
2: Szczerze mówiąc, mogę powiedzieć szczerze, co myślę, co mi się wydaje, bo tego jakby do końca nie wiemy, ale taka najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że to już kilka razy na innych turniejach też dotykało innych sędziów, że gdzieś tam nasze nazwisko było przewidziane właśnie na jakiś trudny, bo wiadomo, jak Szymon ma renomę, ćwierćfinał, albo może nawet półfinał. Natomiast jak się sędziego długo chowa w tej fazie pucharowej, bo chce mu się na koniec dać coś ważnego, to często jest tak, że po drodze się drabinka źle ułoży, na przykład z Argentyną, którą mieliśmy nam na 6 czy 7 naszych meczów w mundialach chyba czwarty raz. I jeszcze była ta medialna tylko kontrowersja z kartką, brakiem kartki dla Messiego, bo my wiedzieliśmy, że to nie jest czerwona kartka, że to jest dobra, ale...
3: Czerwona nie.
2: Nie, czerwona absolutnie.
3: Czerwona na pewno nie, a czerwona w życiu, no, oczywiście, od początku tak
2: żółta,
3: mówiliśmy.
2: Żółta by była najlepsza, no ale nie widząc szczegółów na boisku, jakby Szymon nie ryzykował ze strzelaniem kartką na VAR, żółtej kartki podpowiedzieć nie może, więc skończyło się po prostu bez kartki, no ale to jakby to nie była przyczyna, tak. To jakby ta cała narracja medialna później się ułożyła też w ramach kolejnych meczów, że niby Argentynie sędziowie pomagają, więc tym bardziej wiadomo, że władza już nas nie obsadza na Argentynę, że nie powinien dolewać oliwy do ognia, że znowu sędzia, których ileś razy sędziował, zdobyli Mistrzostwo Świata w meczu, który sędziowaliśmy. Teraz jeszcze niby są jakieś kontrowersje kolejne, więc widzieliśmy, że Argentyny nie możemy. Więc cała jedna część drabinki już była od ćwierćfinału wykluczona, bo też jakby nie obsadza się też sędziego, który z danym klubem, z daną federacją już nie powinien być związany w danym turnieju, na tą część drabinki, w której ta drużyna występuje. Czyli dlatego na przykład sędziowie z Anglii, z Francji już wyjechali po ćwierćfinałach, bo wiadomo było, że żadnego meczu już nie dostaną, bo nie było dla nich już miejsca. I tak samo u nas po prostu pechowo się złożyła tak drabinka, że zabrakło dla nas meczu. No, też wiadomo, że sędziowie z różnych konfederacji nie może wszystkiego, sędziowie europejscy nie mogą sędziować, więc też wiedzieliśmy, że tych meczów się coraz mniej robi. No i tak przeczuwaliśmy, że to się może tak skończyć i mieliśmy nadzieję, że może się inaczej to wszystko ułoży, ale skończyło się w ten sposób. No, my generalnie z podniesionym czołem wróciliśmy, bo w tych dwóch meczach uważam, że wykonaliśmy swoją pracę bardzo dobrze i w trudnych meczach, gdzie grały drużyny trudne do zarządzania, gdzieś te emocje piłkarzy utrzymaliśmy na akceptowalnym poziomie. Nie było bijatyk, nie było biegania, nie było trzasnania kartkami, pretensji. Wiadomo, że się bramka w ostatniej minucie, w tym drugim meczu jest odwołana z powodu spalonego, a to bramka, która decyduje o awansie, to emocje muszą być ogromne, ale mimo wszystko uważam, że ta decyzja była prawidłowa, no i udało nam się, myślę, te mecze, patrząc też na inne mecze, które inaczej trochę wyglądały, że udało nam się to wszystko w tych naszych dwóch występach na co najmniej oczekiwanym poziomie spełnić swoje zadanie, więc to, że nie dostaliśmy następnego meczu, to już jakby było poza nami, nie mogliśmy nic więcej zrobić, więc mieli do siebie pretensje albo chodzi o coś tam załamanie. Chociaż oczywiście wracaliśmy trochę smutni, bo każdy z nas ma ambicje, żeby sędziować jak najwięcej, jak najlepsze mecze, no ale tutaj wyszło jak wyszło.
1: I to powiedział Tomasz Listkiewicz, międzynarodowy sędzia, asystent oczywiście Szymona Marciniaka, uczestnik Mistrzostw Świata. I do tematów sędziowskich oczywiście będziemy wracać. A teraz witam bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet Kazimierz Węgrzyn, były reprezentant Polski, były znakomity obrońca, ekspert piłkarski. Dzień dobry, Kazimierzu.
4: Witam, dzień dobry.
1: Hiszpania zostaje mistrzem świata. Jak byś podsumował właśnie to, że ona została najlepszą drużyną? Sam ten finał. Hiszpania po prostu piłkarsko dowiozła to mistrzostwo świata, a Argentyna nie? Jak na to patrzeć?
4: No to jest duże szczęście, że to Hiszpania, a nie Argentyńczycy zdobyli to mistrzostwo świata. Często piłka jest niesprawiedliwa, natomiast w tym przypadku piłka sprawiedliwa była. Myślę, że Hiszpanie zdecydowanie zasłużyli na to mistrzostwo. W pewnym momencie, patrząc jak grali Francuzi, wydawałoby się, że Francuzów nikt nie zatrzyma. Natomiast okazało się, że Hiszpania jest na tyle mocna, że to potrafiła zrobić. No i myślę, że ten puchar jak gdyby wszedł w odpowiednie ręce.
1: Argentyna w finale zawiodła?
4: Myślę, że bardzo. No jeżeli w 90 minutach nie oddajesz żadnego strzału na bramkę, no to coś jest nie tak z drużyną. No to tak zastanawiałem się, jak ten mecz będzie wyglądał. Czy Argentyna się postawi, czy będzie tak naprawdę walczyła tylko i tak jak z Anglikami przeszkadzała. Natomiast no tej gry nie było. Mieli Messiego do pewnego momentu, gdzie ten Messi utrzymał Argentyńczyków przy życiu. No jeżeli Messiego tak naprawdę Hiszpanii powstrzymali, to nie było kim straszyć. I to było trochę przerażające. I takie miałem trochę odczucie, że i takie zastanowienie, czy ta Argentyna była drugim najsilniejszym zespołem, który trafił do tego finału i taki miałem odczucie, że nie do końca, że każdy wie, ze 3-4 albo jeszcze więcej zespołów mogłoby się bardziej postawić Hiszpanom. No ale no tak jest, no wywalczyli to sobie, by potrafili wygrywać mecze, przychylać czele na swoją korzyść i tak tego ten finał taki bym powiedział mało interesujący i jeżeli chodzi o Argentyńczyków, to oni na ten finał nie dojechali.
1: Czy też było spowodowane to tym, że oni grali więcej niż Hiszpanie, biorąc pod uwagę dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka? No ten też mecz, który po prostu przeszedł do historii z Egiptem, gdzie gonili wynik. Dogrywka ze Szwajcarią i mieli dzień krócej odpoczynku niż Hiszpanie. Jak na to patrzeć? Ja nie chcę usprawiedliwiać Argentyńczyków, bo nie jestem adwokatem diabła, ani mi brat, ani swat ta Argentyna, ale po prostu patrząc tak turniejowo.
4: Ja myślę, że po tylu meczach każdy może być zmęczony, ale tak dużo nie zmieniał trener, więc pewnie te parametry zmęczeniowe nie były aż tak duże, skoro ta powtarzalność w tym wyjściowym składzie była. Ja myślę, że Argentyńczycy nie zachwycili w ogóle w większości tych meczów, bo ciężko im się grało. Tak jak powiedziałem, no to dość często, tak jak powiedziałeś, te dogrywki, często Messi brał ciężar na siebie. I tak patrząc, jakbyśmy Messiego wyciągnęli z tej Argentyny, to nie wiadomo, czy oni by się w finale znaleźli, pewnie nie. I ta gra nie wyglądała tak dobrze. Widzimy, że Argentyńczycy w pewnym momencie z tymi mocniejszymi przeciwnikami przyjęli taką taktykę, że strzelimy bramkę, później jak gdyby dobrze się bronimy i to dawało efekt. A też pamiętamy, ile oni tych goli strzelali w końcówkach z drugiej strony meczu i to potrafili to robić, potrafili mieć taką umiejętność wygrywania. To na pewno sukces Argentyńczyków, natomiast tak jak mówimy, ten finał pewnie nikomu się nie podobał.
1: No ale Hiszpania po piłkarsku, tak jak można było spojrzeć na ich grę, przecież Jamal już na początku mógł strzelić gola, co by też pewnie ustawiło finał. Dibu Martinez absolutnie fantastycznie w tym finale. W ogóle przez 4 lata utrzymuje formę. To też jest ciekawe, prawda? Stawiamy tutaj w gronie chyba najlepszych bramkarzy, bo przecież to jest też bramkarz Aston Villa, czyli to jest cały czas absolutnie topowy poziom. Ale chciałbym cię zapytać o Hiszpanów. Co zrobiło największe wrażenie w grze Hiszpanów na tobie?
4: No dla mnie największe wrażenie to był mecz przede wszystkim z Francją. Myślałem, że ta rywalizacja może się skończyć odwrotnie, czyli że to Francuzi będą tym zespołem, który dojdzie do finału. Natomiast ja byłem pod wrażeniem Hiszpanów, to był ich najlepszy mecz i pod wrażeniem byłem środka pomocy, czyli Rodri, Fabian Ruiz i Olmo. Wracając jeszcze o Oyarzabal, ten środek pola był niesamowity. Tam było ciężko odebrać piłkę. Francuzi nie wiedzieli, jak to zrobić. Byli bezradni. Byli za wolni. Ciężko było do Hiszpanów dotrzeć, zaatakować, bo jak dobiegałeś do zawodnika z piłką, to już tej piłki nie miał. I to było genialne. To był, myślę, ich najlepszy mecz na tym turnieju i ten mecz właśnie pokazał, że to będzie główny faworyt w finale, że jednak tutaj, jeżeli oni utrzymają ten poziom, to nikt im się nie postawi. No ten finał był trudny też dla nich, mimo to, że mieli tę sytuację, że mogli tutaj powiedzieć strzelić wcześniej gola, ale też mogło, gdyby ta piłka była niesprawiedliwa, Argentyńczycy by dojechali do rzutów karnych i różnie się to mogło skończyć.
1: No i tam Dibu rzeczywiście, chociaż Unai Simon został najlepszym bramkarzem turnieju, natomiast bramkarz, który broni w drużynie mistrza świata, może nie ma tylu sytuacji, co na przykład bramkarz wicemistrzów świata, tak w przypadku tutaj argentyńskiego bramkarza. A chciałbym ciebie też zapytać o drużynę numer 3 i 4, no bo jak patrzeć na ten mecz o trzecie miejsce? Ważne, bo Anglicy po raz pierwszy w swojej historii, prawda, zdobyli brązowe medale, kiedyś to były srebrne, teraz brązowe, ale trzecie miejsce. Bez defensywy był ten mecz Francja-Anglia?
4: No tam był trudny mecz też do koncentracji, bo i trenerzy i zawodnicy wypowiadali się, że to oni nie chcą grać tego meczu, natomiast to było trochę dziwne. I ta pierwsza połowa tej koncentracji pewnie Francuzi nie mieli w ogóle i gol Rice'a tak naprawdę dla Anglików i później pójście za ciosem spowodowało, że nie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast myślę, że w szatni trener no, musiał w jakiś sposób, nie wiem, zawstydzić piłkarzy, albo im powiedzieć, że to, co robią, jest wstydem, że to jednak jest jeszcze walka o trzecie miejsce. I ta druga połowa, no trzeba powiedzieć, że była imponująca pod względem Francuzów. Oni mogli odwrócić ten mecz. To nie było wcale takie oczywiste. Gdyby nie wejście Bellingham, to miałem takie odczucie, oglądając ten mecz, że Francuzi mogą jeszcze nawet to wygrać, albo nawet mecz mógł się skończyć dogrywką. Dlatego no, trudny na pewno mecz w takich warunkach, w Miami, 40 stopni, więc to było też trochę takie słabe. Natomiast no, mecz pewnie dla obserwatora takiego postronnego fajny, bo gole i tamten mecz dużo lepiej się oglądało niż finał.
1: A w której obronie chciałbyś najbardziej wystąpić? Z tych czterech drużyn byłeś świetnym środkowym obrońcą. Gdzie byś widział swoje miejsce?
4: No zdecydowanie hiszpańskie tak naprawdę, bo mówiłeś to o Simonie, że wygrał jak gdyby głosowanie na najlepszego bramkarza, natomiast on tak naprawdę musiał być czujny, musiał grać wysoko, czasami przerywać akcje po piłce zagranej za linię obrony, ale przez to, że ta drużyna była tak dobrze zorganizowana, to obrońcy też mieli łatwiej. Bliskość partnerów powodowała to, że nawet jakieś tam powiedzmy przejście przeciwnika przez tą pierwszą linię czy drugą linię, zawsze ktoś był blisko, zawsze mógł ci pomóc, zawsze mogłeś zwolnić, więc jeżeli chodzi o Kubracji dla Laporte, środkowych obrońców wspieranych przez Poro i Kukureje, to myślę była bardzo dobrze funkcjonująca obrona.
1: Zresztą Pau Kubarsi został wybrany najlepszym piłkarzem młodego pokolenia. No a Rodri został wybrany w ogóle piłkarzem Mistrzostw Świata. Zgadzasz się z tą decyzją?
4: No to akurat trudny wybór, no ale jeżeli trzeba by było wybrać piłkarza Mistrza Świata, no to to był tak równorzędny zespół bez gwiazd, bo wydawało się, że Jamal będzie takim piłkarzem, który może tutaj robić różnicę, będzie takim gwiazdorem, natomiast to zespół świetnie funkcjonował. Ja myślę, że Rodri na wszystkich zrobił wrażenie w meczu z Francją, czyli z trudnym przeciwnikiem, to jak on grał, jak był wspomagany przez też Fabiana Ruiza, bo to też był jego genialny mecz, nie mówiąc już o Olmo, to Rodri tak naprawdę dojechał na te Mistrzostwa Świata z dobrą formą po tej kontuzji, gdzie za dobrze mu nie szło po tej kontuzji, bo to dosyć długo trwało, no to tutaj na tym Mistrzostwie w momencie złapał tą wielką formę.
1: Całe Mistrzostwa, czyli ta formuła pięciotygodniowa, 104 meczów, 48 drużyn, tobie się podobała?
4: Z jednej strony obawiałem się, że będą takie mecze, jeżeli chodzi o liczbę tych drużyn, że mogą być takie jednostronne, że będzie dużo wyników wysokich, przez to te mecze nie będą ciekawe. Natomiast takich meczów mieliśmy bardzo mało i to te drużyny, na które nie liczyliśmy, potrafiły się postawić, więc myślę, że to w sumie chyba wyszło, bo tutaj jak gdyby też pokazanie się wielu krajów na tle innych mocniejszych zespołów, to trzeba powiedzieć, że ta decyzja nie była taka zła.
1: A jak Polskę w tym wszystkim widzieć? No bo przecież my już teraz przystępujemy do sezonu i po prostu nie chodzi mi nawet o to, że powiedzmy, gdybyśmy grali za Szwecję, to byśmy przegrali z Francją, bo pewnie tak by nie było, bo to piłka swoje historie toczy. Ale jak widzisz Polskę w gronie tych właśnie światowych drużyn?
4: No na pewno z tą czołówką byłoby trudno rywalizować, patrząc na Francję, jak grała Francja, świetnie grała Norwegia, ale no też były zespoły, które zawiodły, jak Portugalia chociażby. Ja myślę, że moglibyśmy się znaleźć spokojnie, to byłoby wyzwanie duże i myślę, że no nie zaprezentowalibyśmy się gorzej od Szwecji, tak mi się wydaje, bo oni grali kosztem nas, no zasłużyli, bo wygrali w bezpośrednim pojedynku, ale Ale no cóż, no, czekamy na następne Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, czy większej liczby nie sądzę, że będzie więcej drużyn na mundialu niż teraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, czekamy, cóż. Czasami dużo reprezentacji, mówimy też o Włochach, którzy też na te mistrzostwa nie pojechali, więc mocniejsi od nas też nie uczestniczyli w tym mundialu.
1: No właśnie, i teraz można powiedzieć, że tak Włosi, jak i my musimy się zebrać, powiedzmy, na eliminację, też będzie Liga Narodów. Kazimierzu, dziękuję bardzo za to spotkanie. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście, że piłka się obroniła jako taka, jako dyscyplina, bo to jest ta nasza najkochańsza dyscyplina i za nami największe święto, a więc mundial, piłkarski mundial w takiej rozbudowanej formie, ale zakończony triumfem Hiszpanii. Kazimierz Węgrzyn.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Były reprezentant Polski, także były piłkarz, był obrońca wielu polskich klubów, ekspert piłkarski. Był z nami, Kazimierzu. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 17:30, więc teraz już żegnamy się z mundialem, żegnamy państwa z tą ekipą całą mundialową. Odbyliśmy z państwem od początku do samego końca, także można powiedzieć jeszcze przed mundialem, przecież także studia były mundialowe i na kanale YouTube, i na portalu w NetFM, i oczywiście na antenie radia od samego świtu do późnego wieczora. Dziękujemy państwu za to wszystko i prosimy, bo pamiętajcie państwo o nas, patronite.pl/radio.wnet. Teraz to wszystko. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: www.wnet.fm. Brawo, Dajnia.
6: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani sędzia Kamila Borszowska-Muszowska. Dzień dobry pani sędzio.
7: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
6: Pani sędzia jest, że tak powiem, w biegu, więc mogą tam dobiegać z tyłu jakieś odgłosy życia miejskiego. To tak słuchacze.
7: Oj, tak.
6: Uprzedzam, ale mimo wszystko warto rozmawiać, bo porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, mianowicie o skutkach niepublikowania pewnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego emerytów i również osadzimy to w kontekście wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Sylwii Grygorczyk-Abram. Pani sędzia zadała podczas wysłuchania kandydatów na rzecznika pewne pytanie pani Grygorczyk-Abram. Ja może najpierw pozwolę sobie, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, puścić dźwięk z tego nagrania. Także pani sędzia posłucha samej siebie i my wszyscy też.
7: Ja mam takie pytanie, bo w dzisiejszych wypowiedziach bardzo pięknie wybrzmiewa z pani słów troska o osoby niepełnosprawne, troska o emerytów o narodowości ukraińskiej. A jak się pani odniesie do kwestii niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, między innymi wyroku SK 140/20, który dotyczy wcześniejszych emerytur, poprzez które niektórzy emeryci i większość w zasadzie, 200 tysięcy jest poszkodowanych tym wyrokiem, brakiem publikacji, nie uzyskuje świadczenia. Przypominam, że to jest ponad 1000 zł miesięcznie, 60 tysięcy w skali 3 lat, mając na względzie fakt nieubłagalny, proszę państwa, że te osoby są coraz starsze. I czy uważa pani, że to jest właściwe, że władza łamie w ten sposób prawo i jak ma pani zamiar podejść do tej kwestii?
8: Dziękuję. Co do kwestii niepublikowania wyroków, to rozumiem, że Konstytucja mówi rzeczywiście o obowiązku publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, no też w takim kształcie i o takich przymiotach, jakie nadała mu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, jakie to są o tych wadach w sposobie funkcjonowania, tworzenia Trybunału Konstytucyjnego, wiemy nie z dyskusji prawniczych już, gdzie może możemy się różnić, ale wiemy też z konkretnych rozstrzygnięć wyroków, między innymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oczywiście wyroku Xeroflor, ale też ML, IAR przeciwko Polsce. Trochę też było o tym Wałęsa przeciwko Polsce i oczywiście z tego kluczowego w moim przekonaniu wyroku TSUE z 18 grudnia 2025 roku. To, jak rozumiem, jest powodem kształt, sposób funkcjonowania, nie publikowania wyroków, jakie zadania będę oczekiwała od rządu i domagała się tego, aby wyroki naprawiające Trybunał Konstytucyjny wprowadzić i przywrócić jego konstytucyjną rolę.
6: No więc pani sędzio, tak to wyglądała ta odpowiedź. Proszę powiedzieć, jak ta odpowiedź się pani podobała, ale na początek może proszę przybliżyć słuchaczom meritum, czego ten wyrok dotyczył konkretnie.
9: Dobrze, tak. Rzeczywiście warto powiedzieć, czego dotyczy ten wyrok. Nie jest to taka prosta, oczywista sytuacja, zatem postaram się to bardzo prosto wytłumaczyć. On dotyczy świadczeń emerytalnych i takiej instytucji, jaką jest emerytura wcześniejsza. Co do zasady, emerytura wcześniejsza przysługuje i przysługiwała kiedyś w związku z tym, że osoba, która pracowała w warunkach szczególnych, czyli szczególnie uciążliwych, narażona na różnego rodzaju środki, jakieś chemiczne, czy też związane z, na przykład w szczególnym charakterze, chociażby na przykład maszynista, ich stan zdrowia szybciej się pogarszał niż osób, które pracowały w normalnej pracy. Takie było założenie ustawodawcy. No i nie da się nie ukryć tego, no bo jakby katalog tych spraw, ja to tak wymieniłam pokrótce, jest przecież ogromny, bo naprawdę ludzie w tamtych czasach w szczególności pracowali w potwornych warunkach, w jakichś hutach, w górnictwie i tak dalej. No i w związku z tym ustawodawca powiedział, to możecie sobie przejść wcześniej na emeryturę. No i te osoby przychodziły na wcześniejszą emeryturę i póki ustawodawca z dniem 1 stycznia 2013 roku nie zmienił tego, no to jakby to, że oni, te osoby przeszły na tą emeryturę wcześniejszą, nie wpływało na ich ostateczną emeryturę z tak zwanego wieku powszechnego, bo w momencie osiągnięcia wieku powszechnego te osoby najczęściej składały wniosek o wypłatę emerytury z wieku powszechnego. Ale nasz ustawodawca właśnie wraz, pamiętacie państwo, reformą wieku emerytalnego, a w zasadzie jego wydłużeniem, postanowił jeszcze w ramach tak zwanej sprawiedliwości społecznej, tak to było uzasadniane, zastosować taki mechanizm, który krzywdzi te osoby, bowiem ta kwota tych emerytur wcześniejszych, które te osoby pobrały, zanim przeszły, zanim dotarły do tego wieku emerytury powszechnej, tak, czyli 60-65 lat, zostało to tak potraktowane, że należy tę kwotę odjąć z podstawy wymiaru emerytury, tak? Czyli mówiąc opisowo i tak prosto, mamy załóżmy 1 000 000 złotych podstawy wymiaru, dzieli się to przez średnią dalszą ilość życia, która jest w tablicach i teraz przez te kilka lat, które pobierał ktoś tą emeryturę wcześniejszą, na przykład pobrał 200 tysięcy, to zamiast mu ten 1 000 000 dzielić się na tą średnią liczbę miesięcy, które ma przeżyć, to się mu podzieli 800 tysięcy, prawda? No i to weszło w życie 1 stycznia 2013 roku. I od początku niejako był problem z tym przepisem i już w 2019 roku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją w stosunku do kobiet z rocznika 53, dlatego że one nie mogły wcześniej złożyć tego wniosku o emeryturę powszechną, bo one 60 lat kończyły w 2013 roku. No i skarga konstytucyjna wisiała w Trybunale Konstytucyjnym i 4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że w ogóle ten mechanizm tego obniżenia tej podstawy wymiaru jest niezgodny z konstytucją w stosunku do wszystkich osób, które złożyły wniosek i uwaga o wcześniejszą emeryturę przed datą wskazaną w tym orzeczeniu, to jest bodajże 6 czerwca 2012 roku. Ta data to jest data wejścia w życie przepisów wprowadzających tą ustawę, reformę emerytalną, która wchodziła w życie 1 stycznia 2013 roku. Dlaczego Trybunał tak uznał? Bo Trybunał oparł się przede wszystkim na tym, że państwo, zgodnie z artykułem 2 Konstytucji, jako demokratyczne państwo prawa, musi gwarantować obywatelowi, że on wie, jakie są skutki jego działań. Wszystkie. jeżeli podejmuje decyzje życiowe, to musi znać ich skutki. I Trybunał Konstytucyjny no słusznie stwierdził, że te osoby, przechodząc na wcześniejszą emeryturę, nie wiedziały, że w ten sposób obniżą sobie emeryturę z wieku powszechnego. No ale wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak pan redaktor i państwo wiecie, nie są publikowane, chociaż, i tutaj bardzo to jest ważne, żeby to podkreślić, ten wyrok nie ma żadnego podłoża politycznego, absolutnie. On dotyczy tak naprawdę najsłabszych, tak, emerytów i to bardzo dużej grupy osób, bo to 200 tysięcy samych emerytów. Jak dodamy do tego, że co druga osoba ma męża, żonę, do tego mają dzieci, wnuków, no to tak naprawdę dotyczy kilku milionów Polaków. To nie jest publikowane, czego konsekwencją jest to, że emeryci, wnosząc pozwy, odwołania od decyzji ZUS-u odmawiającej przeliczenia, bo ZUS odmawia przeliczenia, bo uznaje, że nie ma wyroku TK, uzyskują różnego rodzaju wyroki, bo są sędziowie, którzy uwzględniają ten wyrok TK.
6: Na przykład pani.
9: Na przykład ja, tak. A są sędziowie, którzy go nie uwzględniają, w zdecydowanej większości tak jest. Ale
6: z powodu że nie braku publikacji, dwa, że tak jak chcą niektórzy widzieć błędnego składu, tak? Bo tam w tym składzie orzekał, z tego co się orientuje, sędzia Justyn Piskorski, którego niektórzy uznają za tak zwanego dublera, tak? Jest to pewnie
9: tak. Tak, tak. Też to jest pewnie brane pod uwagę przez, jak ja to stwierdzam, anarchistów, tak? No bo ja kiedyś jedną koleżankę zapytałam, czy ty masz sumienie spojrzeć temu emerytowi w oczy, bo ten wyrok nie ma żadnego politycznego przełożenia, no ale problem polega na tym, że sądy apelacyjne najczęściej zmieniają te wyroki, w zasadzie uchylają te wyroki. I tak naprawdę może jest, nie wiem, na palcach jednej ręki można policzyć te przykłady, gdzie te wyroki się uprawomocniły, a i tak poszły skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.
6: Ale w pani okręgu, czy w skali
9: nie,
6: całej Polski?
9: Nie, całej Polski. Całej Polski, bo u nas to w ogóle nic. Dlatego, że u nasza apelacja wrocławska tego w ogóle nie uwzględnia. Z tego, co kojarzę, to kojarzę prawomocny wyrok ze Szczecina i chyba bodajże z Rzeszowa. Ale to dosłownie Infor zawsze o tym pisze. I z tego, co ja widziałam, to dosłownie naprawdę, no nie było więcej, no już może nie 5, to 10 takich wyroków. No to mając na względzie ilość, no i jaką mamy sytuację? Mamy sytuację nierówności wobec prawa.
6: Ale
9: tak?
6: Właśnie ja jeszcze chciałem dopytać, to tak ja panią pytam czysto dokumentacyjnie, nie proszę tu o ocenę, czyli rozumiem, że te przepisy zakwestionowane przez Trybunałem wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej, tak?
9: Tak, chyba wtedy.
6: 2012-2013 rok, no to był rząd Platformy Obywatelskiej.
9: Tak.
6: To jest jak gdyby takie, no to ja to mówię od siebie, tu nie proszę panią o komentarz, czy to jest taki wkład Platformy Obywatelskiej dla emerytów, tak? Te przepisy, które ich po prostu przetrzepały po kieszeni. I potem kolejnym prezentem tej partii dla emerytów jest jak gdyby niepublikowanie, nieuznawanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który naprawił tę sytuację. No i przechodzimy do trzeciego elementu i tu już panią zapytam, bo pani w Sejmie była nie jako sędzia, tylko jako przedstawiciel Stowarzyszenia Prawniczego.
9: Tak, Veritas.
6: I tu już
9: tak,
6: poproszę panią o ocenę. No bo właśnie mamy Sylwię Gregorczyk-Abram, która tak jak słyszeliśmy, pytana przez panią o jakieś ustosunkowanie się do tej sytuacji. I tak naprawdę, co ona mówi? Że są jakieś orzeczenia Trybunałów Europejskich i po prostu ona jako rzecznik będzie czekać, żeby rząd naprawił tę sytuację. No nie widać, żeby rząd miał jakiś pomysł na naprawienie tej sytuacji, a poza tym tak czy owak, przecież no, to jest oczywiste, że jeżeli nawet rząd by chciał, że tak powiem, no nie wiem, coś zrobić z tym Trybunałem, to ja już biorę w nawias to, że Trybunał jest Trybunałem i tu nic nie trzeba naprawiać, ale nawet jeżeli, to jest to jakaś pieśń odległej przeszłości, tak? Bo to by trzeba jeszcze raz przeprowadzić sprawę przed Trybunałem.
9: No.
6: De facto. Więc jak rozumiem, koncepcja Rzecznika Praw Obywatelskich dla takiego emeryta, który często stoi nad gromową deską już tak naprawdę, to jest czekaj sobie do świętego nigdy, aż to się po prostu kiedyś może przemieli. Jak pani ocenia?
9: Właśnie dlatego, panie redaktorze, że pani mecenas w trakcie tego przesłuchania, bo ja byłam tam w piątej jakby turze zadających pytań, bardzo często wypowiadała się z ogromną empatią na temat osób niepełnosprawnych. Padło też pytanie o emerytów narodowości ukraińskiej i ona się nad wszystkimi tymi osobami bardzo tutaj tak pozytywnie wypowiadała, że trzeba dbać o to. Stąd też uznałam, że warto o to zapytać, no bo jakby to, co pan redaktor powiedział, tutaj no, arytmetyka i przede wszystkim zegar biologiczny jest nieubłagalny, no bo proszę sobie wyobrazić, w jakim wieku są te osoby, prawda? One są już naprawdę w wieku bardzo zaawansowanym i trzeba powiedzieć, bo to też chyba nie wybrzmiało dzisiaj, że to jest 1200 zł miesięcznie i ponad 64 tysiące. To jest takie średnie wyliczone przez ZUS wyrównanie dla tych emerytów. I mając na względzie fakt, że emerytury no w większości w Polsce są naprawdę niskie, nie przekraczają 3000, no to takie 1000 zł to jest ogromna kwota. Bardzo często decydowałoby o tym, że taki emeryt może się właśnie dzięki temu leczyć, tak? No bo wiemy, jaka jest sytuacja, tak? No i ja zapytałam wprost, jak pani do tego podchodzi i pani mecenas absolutnie nie, tutaj nie miała żadnej empatii. Ona w ogóle była zaskoczona, że ja w ogóle jej pytanie takie zadaję, przecież nie ma TK, no więc nie ma wyroku, a to, że to dotyczy zwykłych obywateli tak naprawdę najsłabszych, tak? Bo emeryci, starsi ludzie, którzy przecież latami pracowali na tą naszą gospodarkę, w tej chwili są po prostu całkowicie pomijani. I ona, i to też istotne, to trzeba, żeby wybrzmiało, że dotychczas urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie już zwracał się o publikację tego wyroku. Tak samo jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. A pani rzecznik bez, pani już teraz wybrana przez Sejm, jeszcze nie zatwierdzona przez Senat, stwierdziła, że absolutnie, że to ona powiedziała dokładnie tak, że kwestia publikacji dotyczy wyroków Trybunału Konstytucyjnego w takim kształcie, jaki on ma być, a że to nie jest Trybunał. Tak, no to tylko, że no już abstrahując od tego, że te wyroki ETPC czy TSUE, na które ona się powołuje, ja pozwoliłam sobie je przestudiować, panie redaktorze. Pan redaktor wie, że ja zawsze sama czytam i tam może rzeczywiście ten ostatni wyrok z grudnia 2025 roku, gdzie tak sobie już pozwolił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo mocno wejść w nasze tutaj, to nasz ustrój, to wcześniejsze te wyroki, na które ona się powoływała, Axel of Rohr, no one nie unieważniały w ogóle Trybunału Konstytucyjnego, już abstrahując od tego, że tak naprawdę w ogóle nie mają kompetencji co do tego, bo to jest nasz porządek i w szczególności sąd konstytucyjny, trzeba powiedzieć w tym miejscu, że żaden z sądów konstytucyjnych w Europie się nie dał podporządkować tutaj TSUE czy ETPC i nie ma takiej możliwości, a tutaj się tak naprawdę, no to jest wszystko walka polityczna, no bo to inaczej nie można powiedzieć, ale problem polega na tym, że to jest oczywiście jeden z wielu wyroków niepublikowanych, ale dlaczego ja zapytałam też o ten, dlatego że w mojej ocenie on jest najistotniejszy z punktu widzenia takiej zwykłej sprawiedliwości społecznej, tak? Bo pewnie każdy polityk, którego byśmy dzisiaj zapytali, bo pan redaktor był w Sejmie i zapytał, był pan polityka Platformy Obywatelskiej czy jakiejkolwiek partii, która wchodzi w skład koalicji, oczywiście na pewno powiedziałby nie, no oczywiście trzeba zadać o emerytów. A jednocześnie pamiętamy, uchwałą Rady Ministrów nie publikują tych wyroków, ale też trzeba zastrzec, że tutaj od razu Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zaczęło pracę nad rzekomą ustawą, która miała ten mechanizm jakby zastąpić to, że ten wyrok nie jest opublikowany. No i cóż się okazuje? Minęło 2 lata, ustawy dalej nie ma, jest kolejny projekt i ten projekt, który w chwili obecnej jest przedmiotem prac rządu, nie zawiera absolutnie żadnych zapisów dotyczących wyrównania. Co, mówiąc prostym językiem, pozbawia tych emerytów wyrównania. Co w skali ilości tych osób, no tak jak przemnożyliśmy to w ramach stowarzyszenia, jakby zaznajmiając się z tą kwestią, no to wychodzi około 10 miliardów złotych. Więc tak jak pan redaktor powiedział, mieliśmy już różne historie związane z sytuacją, kiedy to właśnie emerytów pozbawiało się tych środków i teraz wygląda na to, że jakby tutaj lekką ręką no nic się w tym zakresie nie zmieni, tak? Dlatego uznaliśmy tutaj w ramach stowarzyszenia, że trzeba głośno zacząć o tym mówić, żeby no władza się opamiętała, tak? Bo ja zawsze mam nadzieję, że się opamięta, tak? No, chociaż mnie, wiadomo, jak to jest.
6: Dla mnie jest zdumiewające. Zresztą my nie rozmawiamy o tym temacie jakby po raz pierwszy, bo pani chyba, no nie wiem, na pewno znacznie ponad rok temu mówiła o tym na antenie Radia Wnet kiedyś w rozmowie ze mną, tak szkicując temat. Teraz on jak gdyby powrócił poniekąd właśnie w związku z tą nominacją mecenas Gregorczyk Abram. Mnie natomiast zdumiewa jednak, nie w ogóle zdumiewa ten polski wymiar sprawiedliwości, ale też polskie społeczeństwo, bo mnie zdumiewa, że ten temat jednak jakoś tak nie wybrzmiał. Tak, no w taki naturalny sposób, bo to nie jest temat, który musi być kreowany sztucznie, no to jest temat, który tym po prostu, jak pani mówi, setkom, tak, tysięcy osób powinien być po prostu bliski. I to nie tylko starszym osobom, tak jak pani trafnie zauważyła, bo to jest kwestia, nie wiem,
9: całych
6: młodego
9: ludzi,
6: małżeństwa, które na przykład, no przecież są ludzie w takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, mają rodziców w takim stanie, że nie są się w stanie nimi zajmować, tak? Bo mają na przykład pracę, dzieci muszą chodzić do pracy i na przykład potrzebują opieki po prostu, tak? Dla tych starszych osób. Więc na przykład te pieniądze już nawet tak spłycając rzeczy do takich już rzeczy czysto funkcjonalnych, również dla młodych ludzi w pośredni sposób powinny być ważne. Więc to powinien być jakiś taki temat.
9: A jeszcze
6: widoczny, a my
9: ja właśnie tego nie rozumiem.
6: Gdzie jest totalna znieczulica.
9: Nie wiem, dlaczego.
6: I Polacy się zmienili po prostu w takie stado baranów. Ja to wypowiadam tą ocenę, która po prostu się
9: to pan redaktor,
6: daje prowadzić jakimś wilkom w owczej skórze przebranym za po prostu za wody. To jest coś zdumiewającego.
9: Tak, ale co ja jeszcze chciałabym powiedzieć? Trzeba tutaj zaznaczyć, że to są pieniądze, które te osoby wypracowały. One po prostu na to pracowały. I teraz poprzez to, że ten mechanizm został wprowadzony jakby w momencie, kiedy one już te decyzje

0: chociażby takie najczęstsze sprawy, które u nas się zdarzają dotyczące warunków szczególnych, kwestia huty, szkła kryształowego, to proszę sobie wyobrazić, żeby taki jeden wazonik można było zrobić, to taka, najczęściej to były kobiety, ale mężczyźni też, to była praca w takim określonym ułożeniu ciała, pochylonym, i musiała cały czas woda lecieć, więc te osoby siedziały praktycznie cały czas w tej wodzie i takie wazony, które często, czasami ważyły i 8-10 kilo, tak, dźwigać, więc ci ludzie, no siłą rzeczy, szybciej tracili ten stan zdrowia, więc to w żaden sposób nie jest sprawiedliwość społeczna, że nie dość, że wykorzystało jakby społeczeństwo te osoby, bo one pracowały na ten, tak, na ten rachunek ekonomiczny państwa, niszczyły to swoje zdrowie, a teraz im zabrano to i mimo tego, że Trybunał powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją, to nic się z tym nie dzieje, no bo wytłumaczenie jest takie, że jest no wadliwy TK, tak? Także ja się też tak zastanawiam, no oczywiście to jest taka duża spekulacja na takiej zasadzie, czy aby te różne takie działania ostatnie, które też dzisiaj przecież tam pisaliśmy o tym, te różne pomysły na to, jak to przejąć ten Trybunał Konstytucyjny, to też nie są związane z tym, że no po prostu pewne rzeczy są nie na rękę niestety władzy. No taka jest prawda, tak?
1: Mowa
0: to, że
1: o
0: się
1: tych
0: chce
1: 10 miliardach, tak?
0: Mowa o tych 10
1: rozumiem,
0: miliardach.
1: Że po prostu rozwiązanie biologiczne, czyli po prostu umieranie tych osób po prostu z powodu upływu
0: czasu. Codziennie te osoby, oczywiście.
1: Skarbowi państwa jest, mówiąc to brutalnie, na rękę, tak? Bo to się po prostu problem sam
0: rozwiązuje.
1: Panie redaktorze.
0: Tak, dokładnie. Sam się problem rozwiązuje i to jest, no dlatego ja byłam, tak naprawdę muszę powiedzieć, że ja jakby mając na względzie, że znałam osobę i wypowiedzi pani Abram, więc nie oczekiwałam nie wiadomo czego, ale ta jej odpowiedź była najgorszą z możliwych, bo ona pokazała, że ona tak naprawdę ma całkowicie gdzieś, całkowicie w nosie tych emerytów. Po prostu dla niej to w ogóle nie ma tematu, tak? Także, panie redaktorze, dlatego też postanowiliśmy w ramach stowarzyszenia tutaj, bo zrzeszamy i adwokatów, i różnego rodzaju innych jakby te specjalności prawnicze, dlatego dzisiaj na naszej stronie internetowej z veritas.edius.pl będą umieszczone wzory zarówno odwołania wniosku o wznowienie postępowania do ZUS-u z całą instrukcją, jak i odwołania od decyzji odmownej, które obywatele będą mogli pobrać i kierować. I dlatego też uważam, to tak jak pan redaktor powiedział, że no, trzeba o tym mówić, bo nie można być tak, dla mnie to jest taka, to zachowanie pani Abram, jak to się, pięknie się mówi o pewnych rzeczach. Natomiast jeżeli trzeba się już faktycznie nad czymś pochylić, no to wtedy umywamy od tego ręce. A ja może i też dlatego, że już tyle lat orzekam w tego typu sprawach i widzę tych ludzi, panie redaktorze, widzę tych ludzi, dla których tak naprawdę te pieniądze to są ogromne pieniądze, to jest mi po prostu tak, najnormalniej w świecie po ludzku szkoda tych ludzi, że oni jakby mimo tego, że już 2 lata minęło, bo 4 czerwca minęło 2 lata od wejścia w życie tego, opublikowania tego wyroku, więc oni już dawno powinni mieć to wypłacone, kwestia odsetek i tak dalej, to także te 10 miliardów to tak jest minimum, tak? Jak wrzuciłam w kalkulator to i tam w ramach stowarzyszenia liczyliśmy.
1: Natomiast
0: to.
1: Natomiast gdybyście coś powiedzieć na obronę pani Gregorczyk-Abram, no to przynajmniej jest konsekwentna, no bo ona przecież jest osobą ze środowiska, które właśnie tę sytuację jak gdyby ufundowało, tak? Przecież jako tak zwane stowarzyszenie Wolne Sądy, ci ludzie po prostu usilnie ryli po prostu w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby kwestionować status sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, tak? No i także no tutaj właściwie trochę nie miała co powiedzieć pani Sylwia.
0: Panie redaktorze.
1: Ja bym to docenił jej jakąś taką konsekwencję.
0: Ja nie doceniam mimo wszystko. Ja rozumiem oczywiście ironię, tak, ja rozumiem oczywiście. Natomiast muszę powiedzieć, że nie miałam możliwości zadania pytania, a chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz, bo też pani Sylwia mówiła o tym, jak to strasznie jest, bo są przewlekłości postępowania i w ogóle. I chciałam ją zapytać, czy ona się nie czuje właśnie a propos tego winna, że jest jedną z osób, które na to w bardzo drastyczny sposób istotny wpłynęły, właśnie cały czas doprowadzając do tych różnych kwestii anarchii, tak? Ja zresztą też zażartowałam sobie, że rozumiem, że teraz dużo pani mecenas mówiła o dyskryminacji.

0: dyskryminacji, więc powiedziałam, że rozumiem, że teraz też będę mogła liczyć na jej pomoc jako ta, jako ten sędzia, który jest dyskryminacją dotknięty. No oczywiście pozostało to bez odpowiedzi, tak? Także uważam, że trzeba o tym głośno mówić, bo wiemy, że presja ma sens i jednak tutaj, panie redaktorze, ta czwarta władza media to jest ogromna władza i trzeba mówić, bo my jesteśmy w jakimś sensie to winni naszym po prostu, nie wiem, dziadkom, rodzicom, no bo oni naprawdę na to ciężko pracowali i to jest po prostu najnormalniej w świecie niesprawiedliwe i nie można z tym czekać. Nie można z tym czekać, bo po prostu tutaj zegar biologiczny jest nieubłagany.
1: To jeszcze na koniec pytanie o ten Trybunał, bo jak wiemy, prokurator Andrzej Piaseczny wparował do Trybunału z asyście policji. Nie do końca wiadomo, co on tam robił. Prokuratura odmawia przytoczenia jakichś bliższych szczegółów, przynajmniej mnie w zeszłym tygodniu, kiedy zadałem pytanie o podstawę prawną, czy on się tam w ogóle znalazł w ramach wykonując czynności w jakimś śledztwie. Tak naprawdę prokuratura nabrała wody w usta, ale no, moim zdaniem zmierza to jednak prawdopodobnie w kierunku próby jakiegoś po prostu siłowego przejęcia Trybunału, takiego czy innego.
0: Panie redaktorze,
1: jak pani uważa, co pani na przykład stowarzyszenie powinno w takiej sytuacji zrobić, gdyby taki scenariusz zaistniał? No bo słowa to po prostu nic nie znaczą, taka jest prawda. No, kiedyś chyba rozmawialiśmy, ja nie pamiętam, wydaje mi się, że była z panią. Ja mówiłem o strajku i pamiętam, że chyba pani mówiła, że wy sędziowie nie możecie strajkować.
0: My nie możemy.
1: Ja się z panią absolutnie nie zgadzam. Przepisy zabraniają wam takiego typowego strajku pracowniczego w stylu po prostu, że chcecie więcej pieniędzy i tak dalej. Tu rzeczywiście nie możecie. Natomiast w sytuacji, w której po prostu czyni się zamach na ustrój państwa i państwo się wywraca do góry nogami, to moim zdaniem żadne prawo nie zabrania prawnikom po prostu jakiegoś rodzaju jednak, nie wiem, innego niż tylko słownego uporu. Tak uważam. Czy państwo, czy w ogóle tam...
0: Tylko pytanie, panie redaktorze, jest takie jedno, podstawowe. Czy jakby miał wyglądać ten strajk, że mielibyśmy na przykład, nie wiem, tam spowolnić orzekanie? Przecież to wszystko by uderzyło w obywateli. Myśmy dzielali przecież
1: obywateli. Ale pani sędzio, wszystkie te strajki, nauczycieli i tak dalej, zawsze uderzają w obywateli.
0: Ale...
1: A poza tym ja bym zareplikował pani tak, że jeżeli my to naprawdę powoli już zmierzamy do państwa jakiegoś takiego quasi totalitarnego, to może jest za wielkie słowo, ale takiego po prostu jak jakiegoś bantustanu, to moje zdanie jest naprawdę zupełnie otwartym pytaniem, co jest gorsze, chwilowe spowolnienie tego i doprowadzenie do jakiegoś kryzysu wydolnościowego, ale w sytuacji, w której to jednak służy obaleniu tego reżimu, czy brnięciu dalej w to. Bo ja bym chyba wolał państwu, w którym na przykład na pewien czas się w ogóle wyłączy sądy i prokuratury, niż po prostu państwo, w którym te sądy i prokuratury powoli zaczynają robić, co chcą. O, tak bym to przedstawił.
0: Ja rozumiem, oczywiście, panie redaktorze, ja rozumiem te racje. Mi się to właśnie kłóci z tym, że ja sobie nie wyobrażam w ten sposób krzywdzić obywateli, natomiast musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, panie redaktorze.
1: Ale stop, pani sędzio, oni są krzywdzeni. Pani sama tu mówiła o swojej pracy. Pani orzeka na ich korzyść, sprawa ląduje w sądzie apelacyjnym i oni odchodzą z kwitkiem. I to wszystko trwa przecież miesiącami pewnie, co najmniej miesiącami.
0: Latami.
1: Albo wręcz latami. To gdzie tu ten rachunek? Kto to kogo skrzywdzi? Czy pani jest, ja tak tylko to sygnalizuję, że to nie jest wcale takie oczywiste, ten bilans, co by tu było gorsze dla obywateli. Pani sędzio, sama mnie pani prosiła, żebym pilnował czasu, bo pani jest w podróży.
0: Tak. Bardzo... Także powiem tak, mam, myślę, że jakby na ten moment, panie redaktorze, ja jako jeden z członków stowarzyszenia mogę zadeklarować, że nasze działanie jest nakierowane na to, żeby po prostu uświadamiać obywateli i mówić im, jakby niejako może to pan redaktor trochę tak odebrać, że my chcemy rękoma obywateli to zrobić, no ale tak jest, bo obywatele w tym zakresie mogą więcej i pamiętajmy o jednej rzeczy, to obywatele przy urnie wyborczej rozliczają polityków. Więc my jako prawnicy, ale panie redaktorze, my jako prawnicy po prostu musimy edukować, musimy o tym mówić i musimy o tym mówić po prostu jak najgłośniej, tak żeby można było Rzeczywiście, żeby ci obywatele wiedzieli, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam, tak? Ja też trzeba powiedzieć, że są też u nas adwokaci, tak? W stowarzyszeniu i inni, i naukowcy, więc oni być może mogą jakieś takie działania. No ja wypowiadam się w swoim imieniu, ja sobie na ten moment nie wyobrażam, a jeżeli chodzi o takie, to by miało tylko sens, gdyby to było jakieś bardzo globalne, a trzeba powiedzieć szczerze, że panie redaktorze, i tu z panem się zgodzę, zdecydowana większość sędziów boi się własnego cienia w tym zakresie.
1: O, piękna puenta naszej rozmowy.
0: No ale no
1: piękna,
0: niestety.
1: Ale bardzo taka celna.
0: Dramatyczna, no ale tak jest.
1: Bardzo
0: tak jest.
1: Dziękuję. Pani sędzia
0: dziękuję
1: Kamila
0: bardzo.
1: Borcowska-Mosowska wypowiedziała te prawdziwe słowa. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję.
2: Brawo, Dajnia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
8: To była autopromocja.

0: Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj niestety spóźniony, ale czasem siła wyższa i tak zwane mechaniczne, techniczne przeszkody spotykają nas, więc no niestety nasz transporter dzisiaj nas trochę zawiódł i no i nie udało się dojechać na czas, za co najmocniej przepraszam. A to znaczy, że musiałem dzisiaj przesunąć naszego gościa i porozmawiamy z nim za tydzień, więc dzisiaj formuła audycji będzie bardziej taka, powiedziałbym, kulturalna. Nie będzie to taka audycja jak zwykle bardzo merytoryczna. No, cóż by tu powiedzieć? Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie i za późny start studia Ostoja. No ale niestety, czasem takie sytuacje się zdarzają. No dziś jako że będę opowiadał sam, to chciałbym opowiedzieć Państwu o naszym wydarzeniu, które już we wrześniu. I bardziej nie o samym wydarzeniu, a o tym, czego się dowiemy i czego będzie można się nauczyć. Nasze wydarzenie 10, 11 i 12 września to jest Biotech. Jest to konferencja, którą organizujemy no, już od 2020 roku, więc to już jest kolejna edycja. W tym roku powiedziałbym, że bardzo fajna, międzynarodowa, przy współpracy z takim programem SURE, europejskim programem, który zrzesza w sobie wcześniej byli to organizatorzy konkursu i programu Smart Villages, czyli inteligentnych wiosek, a dziś to są wioski Sustainable Villages i Sustainable Communities. Sam program, rozmawiałem jakiś czas temu z Ediną Ocko, czyli z szefową całego tego programu tutaj na antenie, która troszkę nam przybliżyła tajniki tego, czym się zajmują. Głównie chodzi o wymianę wiedzy, głównie chodzi o dzielenie się informacjami między społecznościami z całej Europy. My w tym momencie mamy potwierdzony udział ponad 29 reprezentantów z 14 krajów Unii Europejskiej, więc na pewno będzie międzynarodowo. No ale o czym będą te 3 dni? Więc dnia pierwszego naszego Biotechu oddamy się i poświęcimy się ekologicznemu budownictwu, czyli takim alternatywom w budownictwie. Tutaj mamy dwa główne tematy, to jest przede wszystkim Earthship i tutaj naszym gościem będzie Peter z Holandii, który jest odpowiedzialny za powstanie jednej z pierwszych w Europie wiosek ekologicznych złożonych z budynków typu Earthship. Oni wybudowali tam ponad 20 takich budynków i zrzeszyli się w taką społeczność, w której bierze udział no, ponad 25 rodzin, więc jest to taka mini wioseczka w Holandii. Natomiast no, o co chodzi z tymi Earthshipami, czyli po polsku można by to przetłumaczyć jako słoneczne ziemianki, tak niektórzy na to mówią, czyli są to budynki, które wykorzystują to, co natura ma w sobie najlepszego, czyli z jednej strony mamy całą część budynków kopaną w ziemię, a bardzo często używa się do tego wkopania i do wzniesienia tych ścian nośnych, zwłaszcza tej tylnej ściany nośnej, starych, zużytych opon samochodowych czy ciągnikowych, które wypełniane są ziemią, ta ziemia jest w nich ubijana i ustawiane są jedna na drugą, a potem jest to wszystko pokrywane na przykład gliną naturalną. I taka konstrukcja, połowa tego domu jest wkopana w ziemię, jest zasłonięta, nie ma okien wychodzących na stronę północną. Za to południowa część, dlatego mówimy o tym słoneczna ziemianka, jest całkowicie przeszklona. I całe to przeszklenie jest zbudowane pod odpowiednim sprytnym kątem, żeby w zimę wpuścić jak najwięcej słońca i wykorzystać siłę tego słońca, które jest dużo niżej w miesiącach zimowych. Natomiast w miesiącach letnich te słońce, jako że jest dużo wyżej, będzie wpadało pod dużo mniejszym kątem, czyli nie będzie penetrowało tej budowli dogłębnie, czyli będzie nagrzewało tylko front. Ten front, będący odpowiednikiem szklarni, zazwyczaj pokryta pierwsza część tego frontu, najczęściej coś w rodzaju takich łóżek szklarniowych, na których normalnie przez cały rok rosną sobie roślinki. I siłą tego modelu, tego właśnie airshipu, jest to, że jest on bardzo wydajny energetycznie. Też jednym z założeń jest, że zbiera on swoją wodę, że produkują praktycznie dzięki solarom, czy tam małym wiatrakowi. Tam też są różne inne technologie tutaj używane, jak mini biogazownia, czy nawet kompostowniki. Oczywiście też jakby dodatkowym źródłem ciepła bardzo często jest kominek albo piec w środku zainstalowany, najlepiej piec kaflowy. On pozwala bardzo niskim nakładem utrzymać ten dom w cieple. Tam jest taki dodatkowy system wietrzenia w lato, specjalne rury, które są wypuszczone w tej tylnej części tego budynku i zakopane pod ziemią i wychodzące parę metrów za budynkiem, pozwalają na bardzo dobrą wentylację latem. No więc ten Peter przyjeżdża do nas z Holandii dnia 10 września i oczywiście przedstawi i opowie bardzo w dużych szczegółach i z dużymi detalami, jak doprowadzić do powstania takiego airshipu, czym ten airship jest, jak pozyskać wszystkie możliwe zgody, wszystkie możliwe w ogóle jak doprowadzić do tego, żeby mieć zgodę na budowę tego typu budowli i jak doprowadzić tą budowlę do końca, bo nie ma tu za bardzo ekipy, którą moglibyśmy zatrudnić. Jest to budynek, przy którym trzeba się mocno zaangażować i dużo nauczyć, żeby ta konstrukcja powstała i żeby jeszcze przy tym wszystkim spełniła po pierwsze normy budowlane, a po drugie, żeby osiągnęła te wydajności, o których mówiłem, czyli żeby była w pełni pasywna, jeśli chodzi o ogrzewanie. Też bardzo często w zależności od pomysłu konstrukcji, bo czasem czasem dachy są pokryte trawą, więc wtedy nie mamy tu do czynienia ze zbieraniem wody, natomiast w wielu modelach dodatkowo zbieramy wodę z dachów i tą wodę używamy jako źródło wody na przykład do toalet czy do podlewania tudzież kąpieli. Odzyskujemy tutaj też wodę. Bardzo często w tych airshipach są tak zwane toalety kompostowe. Jest to taka bardzo przyjazna środowisku, ale z tego, co też mówią mieszkańcy, z którymi miałem okazję już rozmawiać, tutaj możemy odesłać do materiału, który znajduje się na naszym YouTubie, na Ostoja Natury TV, właśnie wizyty Petera, który parę lat temu w ramach programu Smart Villages odwiedził Ostoję Natury i pokazał nam, pomógł nam przymierzyć się, bo ja osobiście myślę i paru naszych członków myśli właśnie o tego typu budowlach, więc pierwsze warsztaty mieliśmy ze sobą, natomiast teraz tego 10 września będzie można dowiedzieć się dużo więcej. My, jakby to jest pierwsza część tego 10 września, druga część będzie poświęcona naszej specjalizacji. My jako Ostoja specjalizujemy się w budownictwie konopnym. Jesteśmy przedstawicielem belgijskiej firmy Isohemp i z powodzeniem budujemy i wznosimy budynki z tak zwanych bloczków konopnych. Tego przykładem jest nasza właśnie chłodnia konopna, którą wybudowaliśmy ponad 4 lata temu, która jest domem szkieletowym, ma około 120 metrów kwadratowych w podstawie i właśnie jest to połączenie drewna i bloczków konopnych. Jest to też wspaniała technologia, jako że konopie były obecne w budownictwie od setek, jak nie od tysięcy lat i mają bardzo, bardzo ciekawe właściwości. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to konopie są właśnie grzybobójcze, bakteriobójcze. Jako materiał budowlany też charakteryzują się tym, że przepuszczają wodę na zewnątrz, czyli wyciągają nadmiar wilgoci i są materiałem oddychającym, a jednocześnie o bardzo wysokiej izolacji termicznej, więc mamy tutaj do czynienia właśnie z dwoma rodzajami budynków, czyli budynkami konopnymi i airshipami. Temu będzie poświęcony 10 września. Jako że sponsorem tego programu jest SZUR, a przez ten program SZUR tak naprawdę Unia Europejska, no tutaj rejestracja jest darmowa, więc wystarczy zarejestrować się i są jeszcze miejsca. Nie zostało już dużo. Myślę, że tam około 20 z 50 miejsc jeszcze jest dostępnych i możemy serdecznie zaprosić Państwa właśnie na tego 10 września do nas do Ostoi w kwestii konopi. Natomiast 11 września również jest to drugi dzień biotechu, tym razem poświęcony już rolnictwie regeneracyjnemu i naszym gościem specjalnym, jeżeli nic nie pokrzyżuje planów, będzie Richard Perkins, więc jest potwierdzona jego wizyta w naszym gospodarstwie i zaczniemy tutaj od wykładów teoretycznych, czyli najpierw będziemy mieli około 2-3 godzin wykładów, gdzie Richard przedstawi tajniki projektowania, zarządzania i przygotowywania się do założenia i prowadzenia gospodarstwa regeneracyjnego, gdzie można wielu, wielu ciekawych szczegółów na ten temat się dowiedzieć. A teraz druga część odbędzie się, jako że cały dzień jest podzielony na dwie części, na część teoretyczną i część praktyczną. Druga część będzie wizytą w naszym gospodarstwie, połączoną z komentarzem Richarda i on będzie nam przy Państwu analizował to, co w sumie nam się udało i to, co robimy dobrze, ale będzie też krytykował i będzie nam wytykał błędy tego, co moglibyśmy zrobić lepiej albo tego, co byśmy chcieli zrobić lepiej, bo ja tutaj nie uważam się za żadnego perfekcjonistę. Jeszcze mi bardzo daleko do tego, żeby powiedzieć, że mam już całą wiedzę, która jest potrzebna do prowadzenia gospodarstwa regeneracyjnego. Tak naprawdę uczę się każdego dnia i każdy rolnik regeneracyjny, zresztą tak jak mówi właśnie Richard, czy tak jak mówi Joel Salatin, powinien uczyć się do końca swych dni, czyli do końca czasu, w którym takie gospodarstwo prowadzi, bo jest się tu czego uczyć. Jakby tutaj przede wszystkim musimy obserwować naszą matkę naturę, obserwować jej wzorce i naśladować te wzorce w sposób taki sprytny, zachowując to, co matka natura robi w sposób naturalny, na przykład w środowisku leśnym, czy w sawannach, czy w różnych innych miejscach, i przenosić to na aspekt produkcyjny z zachowaniem całej tej skali permanentności, o której już kiedyś Państwu wspominałem. Skala permanentności opracowana przez P.A. Humana jest podzielona na 7 głównych punktów, więc pierwszym punktem jest klimat i to on decyduje o tym, co możemy w danym miejscu uprawiać, no bo uprawianie przeciwko klimatowi jest największym błędem, jaki każdy rolnik czy ogrodnik może popełnić, bo wiadomo, że w Polsce bananowce nie wyrosną, a dla odmiany w ciepłych klimatach wiele roślin, które świetnie radzą sobie u nas, no nie poradziłyby sobie tam, więc po pierwsze musimy dobrać odpowiednio rośliny i zwierzęta, tak, w zgodzie z klimatem i to jest ten pierwszy, najważniejszy punkt skali permanentności. Drugim punktem będzie ukształtowanie terenu. Oczywiście to teoretycznie można zmienić, ale normalnie wymaga to ogromnych nakładów finansowych, zatrudnienie ciężkiego sprzętu i wiadomo, że z góry można zrobić płaską działkę, ale czy ma to sens? Czy my chcemy z tą naturą walczyć, czy może wykorzystać ten teren, zainteresować się, jak te pochyłości wpływają na punkt trzeci, czyli na to, jak woda porusza się po naszym gospodarstwie. I tutaj ten punkt trzeci, czyli woda, no jest ogromnie istotny, zwłaszcza w tych czasach dzisiejszych, bo mamy do czynienia z dwoma takimi poważnymi zjawiskami. Pierwszym jest brak wody, czyli susza, który najczęściej teraz dzieje się na wiosnę, i nadmiar wody, tak jak dzieje się to teraz, gdzie przynajmniej w naszym gospodarstwie prawie od 4 tygodni mamy nieustające deszcze. Więc przy odpowiednim zbudowaniu warstwy humusowej, wierzchniej warstwy humusowej gleby, tudzież używaniu takich sprytnych narzędzi jak yeoman plow, czyli właśnie taki pług bezorkowy, w Polsce często zwany głęboszem, ale jest to taka specjalna wersja głębosza, która pozwala na wejście głęboko na metr i rozbicie gleby pod ziemią, tak naprawdę nie naruszając praktycznie warstwy wierzchniej. Więc przy użyciu różnych technik i narzędzi też jest cała taka metodologia nazwana key line design, czyli właśnie używanie tego typu narzędzia zgodnie z ukształtowaniem terenu, czyli nie będziemy jeździć góra-dół, tylko będziemy jeździć po liniach spadku, tak? Czyli będziemy tak starali się użyć to narzędzie, żeby ono zbudowało nam te podziemne kanały, tak żeby ta woda została na różnych wysokościach i partiach naszych nierówności, a nie, że ona spłynie z góry na dół i tyle ją widzieli i będziemy mieli, tak jak to często Państwo możecie zaobserwować, że tam, gdzie mamy te dolinki, no to tam jest aż za dużo tego wszystkiego, a dla odmiany czubki wzniesień są całkowicie wysuszone i niepokryte roślinnością, więc tutaj to jest ten bardzo ważny aspekt, czyli jest woda. Kolejne punkty to są takie punkty jak drzewa, bo wiadomo, że drzewa, krzewy wieloletnie, je się sadzi na lata, zwłaszcza w permakulturze czy w rolnictwie regeneracyjnym. Są to rośliny, które mają funkcjonować, jak to mówi znowuż Richard, on sadzi swoje drzewa, które mają rosnąć kilkaset lat, więc no, trzeba znaleźć im odpowiednie miejsca, bo taka jest normalna żywotność drzew. Trzeba im znaleźć odpowiednie miejsca, po pierwsze, gdzie one będą się czuły dobrze, a po drugie wykorzystać je też głębiej, żeby one chroniły naszą infrastrukturę krytyczną, żeby osłaniały od wiatru, no żeby w pełni te drzewa, poza tym, że one dadzą nam pyszne owoce, czy orzechy, czy dostarczą różnych innych, tak jak na przykład mogą wiązać azot w glebie, bo są takie gatunki drzew, które wiążą azot, czyli będą w sposób naturalny nawozić nasze gleby, no to trzeba jakby te drzewa w pełni wykorzystać. Kolejnym punktem tej skali permanentności jest oczywiście sam podział terenu. I tutaj głównie mówimy o drogach dojazdowych, budynkach. Te są rzeczywiście to dosyć permanentne i jest to duży nakład, żeby je wznieść, ale no, na pewno dużo mniejszy niż wyrównanie terenu, więc a też są mniej trwałe niż dobrze posadzone drzewa. I na samym, no potem następnym punktem tej skali permanentności będą tak zwane podziały działek i miedze naturalnie, które dzielą te działki między sobą, no, a na samym końcu jest gleba, bo tak jak glebę jest dosyć łatwo zniszczyć, to też jest dosyć łatwo ją odbudować, stosując poszczególne praktyki. Więc to na pewno dużo tej wiedzy zostanie przez Richarda przekazane. Pokaże nam różne modele wdrażania właśnie tych specyfik gospodarstwa regeneracyjnego w danych warunkach i w danym modelu, bo znowuż tych modeli może być bardzo wiele. Mogą być to modele bardziej nastawione na produkcję warzyw aktywną, owocową, a mogą być to, czyli tak zwaną zieloną, a mogą być bardziej zwierzęce lub mogą być totalnie pomieszane, co jest w sumie jedną z najlepszych form, czyli wykorzystanie i właśnie zwierząt do tego, żeby odbudowywać i budować tą glebę, bo ich odpad, czyli obornik zwierzęcy jest no, jedną z najcenniejszych materiałów, który można na polu, tudzież na grządkach zastosować i no, na pewno, jeżeli przyroda tak robi, to warto, żebyśmy ten proces naśladowali. Więc tu też ten drugi dzień, czyli 11 września, pierwszy dzień z Richardem Perkinsem i to jest ten, ta część biotechu, czyli pierwszy i drugi dzień, która jest pod egidą programu SZUR i we wsparciu Unii Europejskiej poprzez ten program. Tu miejsca są tak naprawdę darmowe. Głównie one są co prawda przewidziane dla gości z całej Europy, ale jak najbardziej mamy też miejsca dla ludzi z Polski, a więc tu można się jak najbardziej jeszcze zapisywać. Odsyłam tu na naszego maila współpraca@ostrojenatury.pl. No i mamy dzień trzeci. Dzień trzeci to już są takie bardziej profesjonalne warsztaty z Richardem Perkinsem, które są już poza tym programem. Są w pełni organizowane przez Ostoję Natury i przez Richdale Farm, czyli właśnie przez gospodarstwo Richarda Perkinsa. Są to warsztaty odpłatne, są to warsztaty dla profesjonalistów, gdzie dużo głębiej poznamy tajniki i skoncentrujemy się na głównie drobiu, ale też na tej integrowanej produkcji, czyli jak łączyć drób z innymi zwierzętami, jak prawidłowo prowadzić market garden, czyli właśnie taki ogród na sprzedaż, bym powiedział, czyli ogród, który produkuje świeże warzywa, owoce na sprzedaż. No, jak wykorzystać i czy warto wykorzystać tunele, tudzież inne różne technologiczne nowinki. To cały ten trzeci dzień odbywa się u nas w gospodarstwie. Jest poświęcony w pełni praktycznym rozwiązaniom. Nie będzie tam za bardzo wykładów. Będą tam poszczególne formy produkcyjne bardzo szczegółowo omówione i nie tylko same formy, ale też infrastruktura, która jest potrzebna, żeby w sposób ekonomicznie wydajnie móc to wdrożyć, żeby spełnić wszystkie możliwe normy prawne, jako że gospodarstwo Richarda jest zlokalizowane w Szwecji, on sam jest Anglikiem. Zresztą znowuż odsyłam Państwa do wywiadu, który jest na YouTubie Radia Wnet, który był Richard Perkins pół roku temu był gościem mojej audycji i ten wywiad bardzo wszystkich zachęcam, żeby posłuchać, bo myślę, że on jest na YouTubie Radia Wnet. Wywiad Studio Ostoja Richard Perkins. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, jeżeli chcecie Państwo przyjechać, żeby na pewno najpierw zapoznać się z tym, co Richard ma nam do zaoferowania. No, ma do zaoferowania wiele, bo ma kilkanaście lat doświadczeń poza swoim gospodarstwem, pomaga też gospodarstwom na całym świecie o różnych rozmiarach. Ma już kilkuset uczniów i naśladowców w Europie i na świecie. Jak to powiedział, że jego kurnik, czy jego Eggmobile, którego też jestem, który też zbudowałem na podstawie jego planów, o tak możemy to dobrze ująć, jest już w kilkudziesięciu, jak nie w kilku, jak nawet nie w 100 krajach na świecie i zawsze cieszą go zdjęcia tego, że ten jego pomysł, to jego rozwiązanie jest wdrażane w coraz większej liczbie miejsc, krajów i regionów świata, więc no myślę, że to wydarzenie bardzo ciekawe, biotech, które już we wrześniu. Tu zachęcam wszystkich, tak jak mówię, pierwszy, drugi dzień, czyli 10-11 jest zasponsorowany przez SZUR, przez program Unii Europejskiej. Jak najbardziej mamy tu darmowe wejściówki dla Państwa na warsztaty, więc wystarczy zgłosić się na współpraca@ostrojenatury.pl. My tam odeślemy albo zarejestrujemy, albo odeślemy bezpośrednio do naszego partnera, czyli do organizacji Smart Villages, która jest głównym organizatorem tego programu SZUR, którego Ostoja Natury jest częścią. Więc tu serdecznie zapraszam na Biotech 2026, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, ale też zobaczyć nasze gospodarstwo, zobaczyć różne technologie i różne rozwiązania wdrożone, przyjrzeć się temu bliżej, jeżeli planujecie sami coś robić w swoich ogródkach, czy w swoich farmach, czy zakładać, czy przenosić się na wieś, to na pewno i ta wiedza, jeśli chodzi o alternatywne budownictwo, i ta wiedza, jeśli chodzi o zarządzanie regeneratywne glebą i produkcją rolną, jest bardzo cenna i zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby ją poszerzać, żeby dowiadywać, bo jest to na pewno jeden z ważniejszych aspektów bycia właśnie rolnikiem regeneratywnym, czyli ciągła nauka, ciągłe poszerzanie horyzontów, ciągłe dowiadywanie i wymienianie się doświadczeniami. To jest bardzo istotne. No cóż, ja też oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zamawiać nasze skrzynki z natury, które co tydzień po audycji na ulicy Bednarskiej wydajemy, a potem na wylocie

sobie zamówić, kiedy chcecie. Nie ma u nas obowiązku subskrypcji stałej, choć to też jest możliwe i kilku naszych stałych klientów z tego jak najbardziej korzysta, ale nie wymagamy tego i można po prostu, kiedy się chce, pojedyncze skrzynki zamówić, ale tutaj dla osłodzenia dodam, że no wchodzimy w taką najlepszą fazę sezonu, czyli moment, w którym tych produktów naszych jest najwięcej. No i w przyszłym tygodniu powinny zacząć się już pomidory, właśnie zaczęły się ogórki, zarówno te polowe, jak i tunelowe. Właśnie zaczynają się świeże marcheweczki w pęczkach, botwinka, czyli nasze buraczki. Mamy też sporo różnych zielenin, no więc te oczywiście młode ziemniaczki, tak, które co tydzień kopiemy. Nasze jajka pastwiskowe, też jest możliwość zamówienia brojlera pastwiskowego, więc te skrzynki teraz, no też oczywiście owoce, no mieliśmy truskawki, lada moment zaczną się borówki, potem późnym latem, wczesną jesienią dołączą maliny, więc tych smakołyków u nas coraz więcej i tu bardzo serdecznie no kalarepki, pory, selery, właśnie mamy młody czosnek, no więc już mamy ogórki kiszone, ogórki małosolne, czekamy na kapusty, aż pojawią się kapusty, zaczniemy wtedy na pewno kiścić kapusty, więc tych dóbr i tej świeżości jest coraz więcej, te skrzynki są coraz bogatsze, jeśli chodzi o świeże produkty, więc tu bardzo serdecznie zapraszam, żeby brać udział, dodawać się do naszego mailingu i, no i zamawiać zgodnie z własnymi potrzebami i gustami. Tutaj jak najbardziej myślę, że ktoś, kto spróbuje tych naszych produktów, to no mają one nieporównywalną jakość w stosunku do tego, co można dostać w sklepie. Wiele rzeczy, które można kupić. Oczywiście cała nasza produkcja jest certyfikowana ekologicznie. Jesteśmy gospodarstwem w pełni ekologicznym i regeneratywnym, czyli regeneracyjnym po polsku. Więc zapraszam bardzo na Biotech, zapraszam bardzo do zamawiania naszych skrzynek z natury. No i jak w każdym tygodniu zachęcam do tego, żeby również, jeżeli nie znajdujecie się w zasięgu naszych dowozów, a my dostarczamy do Warszawy, do Gdańska, jesteśmy też obecni w Olsztynie w soboty na targu na Grunwaldzkiej, to szukajcie swoich gospodarstw, czy regeneracyjnych, czy ekologicznych, czy nawet właśnie takich rolników lokalnych, którzy wpuszczą was do swojego gospodarstwa, pokażą wam, jak u nich wygląda to zaplecze, jeżeli oni produkują zdrowo, jeżeli dbają o glebę, o swoje zwierzęta i no, nie idą na skróty, o tak to nazwijmy, czyli mają żywność najwyższej jakości, to jak najbardziej zachęcam, żebyście takich rolników w swoich okolicach znaleźli i ich wspierali swoimi zamówieniami, bo na pewno bardzo ważnym przesłaniem naszego programu Studio 100 jest to, żeby te rolnictwo jakościowe, te rolnictwo zdrowe rozwijało się, przetrwało kryzys, z którym mamy do czynienia, który nas otacza w rolnictwie i ten kryzys jest, powiedziałbym, wielowymiarowy, bo z jednej strony mamy kryzys demograficzny, tak jak w większości aspektów naszego społeczeństwa, czyli coraz bardziej starzejących się rolników. Ta średnia wieku już jest powyżej 60 lat, a średnia europejska nawet 65 i w ogóle ta świata zachodniego, to są już coraz starsi są ci nasi rolnicy. Ta zastępowalność pokoleń i liczba tych młodych rolników tak zwanych jest no niestety bardzo, bardzo mała i bardzo wiele gospodarstw nie znajduje swoich następców. Bardzo często dzieci rolników wyjeżdżają do miast, szukają swojego szczęścia i swojej drogi życiowej w innych branżach, przez co wiele gospodarstw kończy swoją działalność. Z drugiej strony mamy problemy z sytuacją ekonomiczno-geopolityczną, no bo z jednej strony mamy duży import z krajów trzecich, czy tu z Ukrainy, czy tak zwanego Mercosuru, ale i też z innych krajów Europy, bo to, co się działo na przykład w zeszłym roku, gdzie Polska została zalana ziemniakami, czy z Niemiec, czy właśnie nawet tam widziałem, że ziemniaki przyjeżdżały do

0: z Egiptu, co jest dla mnie bardzo śmieszne. Przy tej ilości ziemniaków, które produkują polscy rolnicy, to, że my musimy importować ziemniaka, no to jest jakieś nieporozumienie. Więc wspierajcie te lokalne gospodarstwa. My zapraszamy też do zostania naszym klientem, zapraszamy też do poszerzenia swojej wiedzy, między innymi przez Biotech, ale też inne gospodarstwa również organizują różnego rodzaju spotkania, warsztaty, więc każdy, kto chce się więcej o regeneracji, ekologii dowiedzieć, to warto tą wiedzę poszerzać i warto zaglądać, przy okazji poznawać miejsca, gdzie to się dzieje naprawdę. Ja na dzisiaj już kończę. Teraz na koniec szybki Michael Jackson. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, a za tydzień audycja z ostatnim gościem, a potem w sierpniu będziemy mieli takie audycje bardziej towarzysko-muzyczne, a od września wracamy z powrotem z gośćmi i z dużą dawką wiedzy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Studio Ostoja.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Autopromocja.
1: Czas nie tylko na country.
2: Dąbrągowa, droga cię prowadzi.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

0: Autopromocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.
2: Czas nie tylko na country.
3: Dąbrągowa droga cię prowadzi.

Dzień dobry Państwu. Jerzy Głuszek i audycja Czas nie tylko na country. Poniedziałek, godzina 20. Serdecznie witam wszystkich naszych słuchaczy. Z uwzględnieniem szczególnym naszego stałego słuchacza. Naszą audycję realizuje dzisiaj pan Szymon Christianus, a piosenka Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa nieprzypadkowo oczywiście została nadana i nieprzypadkowo otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie, bo oto przed nami 45. edycja tego najstarszego w Polsce i największego festiwalu muzyki country, który odbędzie się 24 i 25 lipca, czyli już w najbliższy piątek i sobotę, na scenie Amfiteatru Mrągowskiego nad jeziorem Czos. Piosenka Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa w wykonaniu Czarka Makiewicza. To, proszę Państwa, taki nieformalny hymn tego festiwalu. Czarek Makiewicz wygrał tę piosenką w 1997 roku konkurs na piosenkę country. No i potem, dzięki pierwsze, umiejętnej promocji, drugie, temu, że ta piosenka absolutnie wpisuje się w nastroje wszystkich tych, którzy trafili choć raz do Mrągowa, osiągnął coś, czego nie udało się żadnemu innemu twórcy muzyki country w Polsce. Mianowicie stworzył hymn. Wszyscy właściwie, którzy jadą do Mrągowa i przyjeżdżają do amfiteatru, znają tę piosenkę. Ona zresztą ma miliony odsłuchań na YouTubie i tam innych takich platformach internetowych. I rzeczywiście jest czymś niezmiernie sympatycznym, fajnym i udało się to Czarkowi, który trochę narzeka, że ludzie od niego oczekują w Mrągowie głównie tego, żeby zaśpiewał Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a przecież ma bardzo wiele ciekawych utworów innych. Proszę Państwa, w dzisiejszej audycji chciałbym z jednej strony opowiedzieć troszeczkę o programie Festiwalu Mrągowskiego, a z drugiej przypomnieć ważniejszych artystów, którzy tworzyli ten festiwal, byli bohaterami tego festiwalu od pierwszych lat. Przypomnę, że ten festiwal, pierwsza edycja odbyła się w Jeleniej Górze w 1982 roku, ale już w roku następnym przeniesiony został do Mrągowa i tam bez jakiejkolwiek przerwy do dnia dzisiejszego trwa najpierw na scenie tego starego amfiteatru uroczego, takiego na niecałe 4000 osób, a teraz na scenie chyba od 6 lat już albo 7 wyremontowanego amfiteatru takiego bardzo nowoczesnego, który jest w stanie pomieścić nawet 5500 słuchaczy i widzów. No to skoro powiedziałam, że chcę przypomnieć ważne postaci, no to niewątpliwie nestorami tego ruchu, którzy już na pierwszym festiwalu wystąpili jeszcze w tym Wieleniej Górze, to był Tomasz Szwed i Michał Lonstar. Każdy trochę inny rodzaj muzyki śpiewa. Michał Lonstar śpiewa taką klasyczną muzykę country, która wzorce czerpie z tej amerykańskiej kultury muzycznej. Tomek Szwed wprowadza takie wątki z jednej strony sentymentalne, melancholijne, ale z drugiej strony bardzo słowiańskie. I posłuchamy najpierw Tomka Szweda w takiej krótkiej piosence z baru Relax, a potem Michała Lonstara, który większość utworów wykonuje w języku angielskim, ale tutaj wybrałem dla niego taką krótką definicję dla Państwa w jego wykonaniu, definicję muzyki country, piosenkę pod tytułem Co to jest to country? A zatem najpierw Tomasz Szwed, a potem Michał Lonstara.

Było późno, był już wieczór, w barze relaks. Bramkarz gościa zbyt głośnego cicho bił. Przy stoliku obok baru siedział koleś. Wódkę z kolo

Kelnerowi prawie sfrunął stacy leszcz. Gdy siadała, półmrok przeciął błysk jej uda, a chłodniczą ladę przeszył nagły dreszcz.

krótka kiecka, krótkie włosy, jasny blond. I spojrzenie także mu posłała krótkie, wszystko jasne.

i przez chwilę czas zatrzymał się w swym biegu. Nie pamiętał, żeby kiedyś było tak. Krótka rozmowa już po wszystkim, może wody? Przepraszam, misiu, muszę zaraz szybko wyjść. Gdy drzwi otwierał, cały jego świat się walił. Jeszcze papieros, misiu, u mnie się nie pali.

i jak zawsze uszczęśliwiał i zasmucał. Zdeptał peta, splunął, zaklął, głupia dziwka. Nikt nie widział, jak mu palce lekko drżą. Spuścił głowę,

jego drwią. Było późno, było pusto w barze relaks. Kelner ściągnął buty z obolałych stóp, a on siedział przy stoliku, kręcił głową w niedopitej.

No proszę Państwa, bez Lone Stara i bez Tomka Szweda nie mógłby się odbyć piknik country w Mrągowie, a w szczególności 45-lecie, czyli taki mały jubileusz. Wystąpią dla Państwa i jeden, i drugi. Przy czym Tomasz Szwed w sobotnim koncercie będzie święcił swoje 45-lecie na scenie, czyli taki jubileuszowy koncert. Proszę Państwa, festiwal w Mrągowie rozpoczyna się już w czwartek, bo są jeszcze inne sceny, a nie tylko ta w dużym amfiteatrze. Jest scena przy Molo, taka promocyjna, jest scena w małym amfiteatrze w mieście i właśnie przy Molo rozpoczyna się festiwal już w czwartek, a trwa do niedzieli, bo właśnie w niedzielę w tym małym amfiteatrze będą wybrzmiewać jeszcze ostatnie dźwięki muzyki country. Natomiast no, główny program to oczywiście amfiteatr, ten przy Jaszczurczej Górze nad jeziorem Czos. I króciusieńko tylko powiem Państwu, co na piątek przygotowali organizatorzy. Otóż to piątkowy koncert ma charakter galowy. Jest koncert pod tytułem Złote przeboje 45-lecia i tu obok kantrowych gwiazd wystąpią również przedstawiciele sceny pop. W repertuarze oczywiście country międzynarodowym, czyli polskim, amerykańskim, być może nawet tam jakieś piosenki angielskie się znajdą, czy irlandzkie. I któż tu wystąpi? Albert Lee, jako gość specjalny, o nim jeszcze opowiem. Sarah Jory też będzie gościem specjalnym koncertu Złote Przeboje 45-lecia. I tu usłyszymy ponadto Wojciecha Cugowskiego, Krystynę Gdzierzowską, Landberry, Filipa Lato, Briana Alana, Michaela Lonstara, Klawię Medzikę, Kasię Moś, Andrzeja Rybińskiego, Sławomira Uniatowskiego, Mateusza Ziółko, a towarzyszyć im będzie zespół Kraków Street Band. Drugą częścią tego galowego koncertu, ta druga część będzie nosiła tytuł Hity mrągowskich pikników. I tutaj te hity zaprezentuje Alicja Boncol, Karolina Bułas, Maja Bogucka, Droga na Ostrołękę, Gang Marcela, Grupa Furmana, Zbigniew Hoffman, Mariusz Kalaga, Cezary Makiewicz, zespół Ślad, Tomasz Szwed, Ryszard Wolbach i zespół Zajazd. A potem, proszę Państwa, będzie jeszcze benefit zespołu Colorado Band. To o piątku teraz, od soboty wrócę jeszcze. A teraz dwie damy, proszę Państwa. Alicję Boncol właściwie wszyscy znamy, bo ona gdzieś od połowy lat 90. jest niewątpliwą gwiazdą tego festiwalu i ona zaśpiewa teraz tam piosenkę I Wanna Man, a zaraz obok posłuchamy Klaudii Medziki, która no, próbuje robić i to udanie troszkę zamieszania na amerykańskim rynku muzyki country, bo jej piosenka przed dwoma laty trafiła na ogólnokrajową listę przebojów do pierwszej setki. A tutaj posłuchamy jej najnowszej piosenki pod tytułem Light, którą nagrała w Nashville ze świetnymi muzykami amerykańskimi pod kierunkiem producenta, który na co dzień współpracuje z wielką gwiazdą muzyki country Dolly Parton. I teraz posłuchamy najpierw Alicji Boncol, a potem Klaudii Medzika.

0: Klaudia Medzika, a przed tym Alicja Boncol, proszę Państwa. A my w tym czasie, kiedy słuchaliście Państwo tych piosenek, połączyliśmy się z moim gościem. Witam serdecznie, dobry wieczór. Mirosław Kalisiewicz jest razem z nami. Dobry wieczór, Mirosławie.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ależ ta Klaudia zrobiła postęp. Myślałem, że to amerykańska wokalistka.
0: Wiesz, bo i piosenka jest zrobiona, czy napisana w takim stylu prawdziwie amerykańskim, nashvillskim, a ona świetnie ją wykonała. No ale do rzeczy, czyli
1: bardzo
0: do ciebie, do osoby. Mirku, połączyliśmy się z tobą, żeby porozmawiać chociaż chwilkę o znakomitym pomyśle, takim projekcie artystycznym, którego ty razem z Mariuszem Kalagą jesteście autorami. Mianowicie płyty, którą nagraliście i której premiera odbędzie się podczas tegorocznego festiwalu w Mrągowie.
1: Fragment.
0: Dobrze. Natomiast czym się ona wyróżnia? Otóż to jest płyta, materiał na album, do którego słowa napisał Korneliusz Pacuda, twórca całego ruchu kantrowego w Polsce i jeden z inicjatorów, ale główny niewątpliwie autor pikniku kantry w Mrągowie. Powiedz słów kilka o tym projekcie naszym słuchaczom.
1: Tak, w ubiegłym roku Kornel wydał tomik wierszy z znalazły się w tym tomiku teksty również piosenek, które podarował kiedyś Mariuszowi. 12 czy 13 tych wspaniałych tekstów. A ja otrzymałem od niego 7 tekstów z prośbą o skomponowanie muzyki, zrobienie z tego piosenek. No i jak zapewne słuchacze, radiosłuchacze wiedzą, zachorował biedny. To jest drugi czy trzeci piknik, na którym się nie pojawi, niestety. Nie, przykro to powiedzieć, ale no nie jest za dobrze. W każdym bądź razie zrobiliśmy tą płytę, jak się w przyszłym roku dołożyć do tej płyty te 7 z moich piosenek, ale Mariusz zresztą bardzo słusznie cisnął, żeby Kornel dostał tą płytę w tym roku. No i tak też się stanie. W środę spowienia z żoną Kornela, Anią, umówiłem się na wizytę. Jedziemy z Mariuszem do Kornela. Mariusz jedzie na próby do Mrągowa na pikniku kantry w telewizyjnej audycji i później z recitalem swoim będzie grał, zagra medley taki, nie wiem, 3 czy 4 piosenki połączy i zaprezentuje z tej płyty. W każdym razie ja już Kornelowi obiecałem, że zrobił tą płytę. No i słowa dotrzymałem. Będzie ta płyta zaprezentowana, będzie ją można kupić na pikniku kantry w Mrągowie. Nie wiem jeszcze na jakim stoisku, nie wiem jak to będzie zorganizowane. Mariusz się tym zajmuje. No a ja obiecałem kolejną obietnicę, złożyłem i trzymam ją pojutrze. Do tych pieśni postaram się zmontować jak musical, powiedzmy. Kornelowi bardzo zawsze zależało na tym, żeby coś takiego zrobić z muzyką country, jakąś opowieść o z rodem z Dzikiego Zachodu stworzył kilka, nawet dwie takie produkcje z Robertem Szymańskim. To jest jak opowieść o polskim kowboju, gangsterze, zabijace, nie pamiętam jak on miał na imię, Mróz w każdym razie na nazwisko. Bardzo fajna, bardzo fajny musical. No i ja próbowałem mu pomóc, wiele osób próbowało pomóc, pomagaliśmy, chcieliśmy, żeby to ktoś gdzieś stawił. Nikogo to oczywiście nie interesowało. I teraz za punkt honoru w daniu tej płyty postawiłem sobie zadanie, muszę doprowadzić do tego, żeby taki musical powstał. I no i co, drogi Jurku, może w przyszłym roku wygospodaruję.
0: Pojawi się w Rogowie, tak?
1: 40
0: bardzo słusznie.
1: Parę tak. Minut, 40 parę minut i zagralibyśmy te w Mrągowie. No i ja
0: siebie bardzo...
1: kiedyś ci napomknąłem. Tak. Będzie potrzebne libretto, będzie potrzebny jakiś łącznik, rozumiesz?
0: Słowa.
1: Te piosenki tak się fajnie uzupełniają, układają w całość. Ja mam pewien pomysł, ale zerknij na to. Może masz lekkie pióro, może ci przyjdzie pomysł do głowy, bo chciałbym, żeby jakieś słowo bo oczywiście pojawiło się między piosenkami.
0: To bardzo szlachetny zresztą jest pomysł, żeby w jakimś sensie, wiesz, po tylu latach pracy Kornela na rzecz budowania środowiska muzyki country w Polsce, na rzecz rozwijania relacji również polsko-amerykańskich poprzez Kornel, jest bardzo dobrze osadzony w tym środowisku.
1: Klucze do Nashville otrzymał.
0: Tak, no przecież jest honorowym obywatelem stanu Tennessee. Żeby poświęcić właśnie, to co trudno powiedzieć, to słowo poświęcić, ale dedykować mu płytę z jego utworami, z jego tekstami. Uważam, że to wspaniały pomysł, który ty z Mariuszem realizujecie, już części żeście zrealizowali, i jeszcze ten pomysł, żeby zrobić z tego musical,
1: widowisko
0: muzyczne, jest godne absolutnej zaaprobowania i trzeba byłoby to zrobić, to jest pewne.
1: Pomożesz?
0: Ale no. Będę się starał, co w moich siłach. Nie wiem, czy akurat ja będę tu dobrym kandydatem na autora libretta, ale jesteśmy w stanie na pewno wiele wspólnie zrobić, Mirku. Mirosław Kalisiewicz, proszę państwa, jest przecież artystą, który jest liderem zespołu Hamak, ale także byłem niedawno uczestnikiem wspaniałego koncertu w studiu Agnieszki Osiedlowskiej w trzecim programie, związanym to studio jest trzecim programem Polskiego Radia.
1: W którym kultowe studio, śpiewa,
0: tak, w którym śpiewałeś utwory do poezji Józefa Barana, wspaniałego poety krakowskiego.
1: Dzisiaj nawet rozmawialiśmy na temat tak? Kornela. Kontynuuj, przepraszam.
0: Nie tylko, proszę państwa, Mirek jest artystą, ale jest biznesmenem i łączy te dwie trudne role.
1: Bardzo trudne,
0: ale ta pierwsza uzdrawia nasze ciało, bo jesteś wiceprezesem na firmy Zdrowit, a ta druga uzdrawia nasze dusze, śpiewając poezję Józefa Barana, czy teraz śpiewając poezję i utwory Kornela Pacudy. Także bardzo jestem ci wdzięczny w imieniu słuchaczy. I Mirku, bardzo dziękuję za tą z konieczności
1: Kornel
0: krótką
1: na
0: rozmowę.
1: Kornel zasługuje absolutnie, bo nie mówiliśmy o tym, skąd to się wzięło. Mało dostaliśmy te teksty z Kalagą, po prostu dlatego, że się przyjaźniliśmy. Przyjaźnimy się bardzo mocno i on na to zasługuje. Powiem ci dalej, z Agencją Muzyczną Polskiego Radia jestem już po słowie. Oni chcą wydać tą płytę. mają nawet bardzo pomysł, dobry pomysł, do którego ja się przychylam absolutnie. Jest 7 moich piosenek. Dorobić dla mnie, wiesz, 4 kolejne piosenki, żeby była pełna płyta, to jest żaden problem. Oni, mówię na wypadek, gdyby Mariusz nie zgodził się zrealizować ich pomysł, czyli chcieliby, żeby młode talenty śpiewające muzykę folk country w Polsce śpiewały te piosenki na płycie. Ja nie mam nic przeciwko temu i taka płyta powstanie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia obiecali i zrobimy to z dziewczynami z, nie wiem, z Biała, z Majką i nie wiem, Klaudia i panowie młodzi, którzy śpiewają, którzy nie mają repertuaru swojego. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby te piosenki zagospodarować.
0: Bardzo ci dziękuję, Mirku, za rozmowę. Bardzo ci dziękuję za ten wspaniały pomysł. No i do zobaczenia w Mrągowie już za kilka dni dosłownie.
1: Tak jest.
0: A teraz nadamy piosenkę Szklany Sufit, którą udostępniłeś przedpremierowo w naszym Radiu Wnet. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
1: Dawno temu.
0: Korneliusz Pacuda, Mirosław Kalisiewicz. Dzięki. Dziękuję.

sny. W górze wisi szklany sufit, zawieszony gdzieś nade mną.

górze wisi szklany sufit, zawieszony gdzieś nade mną, jak podskoczyć ma. A pode mną czarna otchłań balansuje na krawędzi, jak się odbić.

No i to był, proszę Państwa, Mirosław Kalisiewicz w piosence, do której słowa napisał Korneliusz Pacuda. To króciutko jeszcze o tym, co w tym głównym line-upie festiwalu, czyli tym, co się będzie odbywać w amfiteatrze nad jeziorem Czos w sobotę, 25 lipca, wystąpi Cezary Makiewicz, Mariusz Kalaga, o której tutaj tyle ciepłych słów wypowiedział Mirek Kalisiewicz, Brian Adams and the Midnight Drive, Klaudia Medzika i Tomasz Szwed, o którym już wspomniałem, tutaj 45-lecie, będzie swoje święcił. Oraz specjalny koncert poświęcony Emmylou Harris, wspaniałej wokalistce amerykańskiej, która gdzieś na początku lat 70. rozpoczynała swoją karierę. I tutaj wystąpią Alicja Boncol, Karolina Bułas i siostry Melosik, śpiewające właśnie piosenki z repertuaru Emmylou Harris. No i gościnnie Albert Lee, który stanowił taką podstawę zespołu Emmylou Harris w latach 70. Wybitny, jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, jest niezmiernie ceniony przez kolegów z branży. Brytyjczyk, ale od kilkudziesięciu lat mieszkający w Los Angeles, i Sara Jory, która będzie mu towarzyszyła na steel pedal gitar w tym koncercie. A teraz, proszę Państwa, dwa utwory kolejne artystów, którzy pojawią się w Mrągowie. Najpierw to będzie Mariusz Kalaga, a potem Gang Marcella. Także Gang Marcella chyba na pierwszym, tak, nawet na pewno na pierwszym festiwalu w 83 roku w Mrągowie wystąpił.

Ja, proszę Państwa, w piosence Dona Williamsa, ale w polskiej wersji tego utworu. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Albert Lee, o którym wspominałem, on nie tylko jest gitarzystą, ale także wokalistą i zaśpiewa piosenkę Take Your Time, a Emilu Harris, której koncert poświęcony jest ten sobotni, tu w duecie z Rodney Crowellem, który także z Albertem Lee grał w jej zespole Hot Band w latach 70. w duecie You Can't Say We Didn't Try. Do usłyszenia, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję łączyć się jeszcze z Państwem w tym tygodniu z Mrągowa. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Radio Wnet.
2: Mazol, Arytmik Radio.
3: Tak, dokładnie, Mazol, Arytmik Radio o stałej porze, o 21. Ja się właśnie zastanawiałem, jak słuchałem Jerzego Guszka, czy jako, że w Stanach Zjednoczonych był mundial, to audycja czas nie tylko na country, ale też na futbol? Soccer może się tam mówi wśród kantrowców, ale dobra. Witam Was na powrót o 21 i wracamy do tego, co w zeszłym tygodniu Was tak poruszyło. I mnie też. Do muzyki Nisa Petera Molvara. Tym razem to jego spotkanie i duet w Amsterdamie.

utwór Amsterdam z płyty Be Quiet Nilsa Petera Molvara. Tutaj w utworze Amsterdam w duecie z Soheil z Hayest, która zagrała na kamanczech i elektronice z Nilsem na trąbce. Teraz kolejne dzisiejsze nasze odkrycie sprzed tygodnia, czyli Elias Stedemeser z Thomasem Morganem On the Euclidean Plane.

Elias Stedemeser i Thomas Morgan na kontrabasie, Stedemeser na pianie. Więcej o tej płycie później. Teraz płyta Aksumi i utwór pod tytułem Plain Akusmi. Płyta pod tytułem Plain Loon, która znajduje się tylko na nośnikach CD albo w digitalu, na long playu winylowym i nie znajdziecie. A w składzie między innymi w tym utworze Sarati Korwar, Dudu Kłate i Marysia Osu. Słuchamy.

I ten zawierający największą ilość gości utwór Aksumi, nie wiem, no mam jakieś takie, bo to, moja córka ma dysleksję. Może ja też. Mam takie odwrócenia dzisiaj słów. Nawet napisałem Anglentyna. Wczoraj zagrała fatalnie, to mało powiedziane. Wszedł tam w rachubę boks i chętnie już bym wskoczył na to boisko. Ale ktoś tam i ładnie grał w piłkę, i nasz redakcyjny kolega z country wrócił w swoim czasie i na miejsce, więc w Stanach skończyła się sokerowa fiesta, a w Berlinie Nils Peter Molvar spotkał Alvanotto, kompozytora współczesnego. I to jest piękny utwór, z którym was

Nils Petel Morvær, trąbka i Alvanoto, elektronika. Utwór pod tytułem Berlin So Quiet, Nilsa Petela Morværa. Teraz przepiękny duet i chyba za tydzień duetem uzupełnię to, co nam pozostało z tej półtora godzinnej audycji, bo coś będę musiał obciąć. Za tydzień pewnie będzie Mary Halvorsen i Akin Musaie na trąbce. A dzisiaj z duetowych dalej propozycji Elias Demeseder. A właśnie, ja zawsze mówiłem Stedemeser. No zgadza się wszystko z tym akustycznym przełożeniem. I Thomas Morgan na kontrabasie. I have the room above her.

Elias Stemeseder na pianie i na klawesynie, jak słyszeliście, w przepięknym kościele, nagranie live, dialog z kontrabasistą Tomasem Morganem. To ich pierwsza wspólna płyta w duecie, bo zwykle grywali w wielu formacjach wspólnie, ale nigdy jako duet. To był utwór I Have the Room Above Her. Akusmi i Sarati Korwar w przepięknym utworze, oczywiście z tej najnowszej płyty, utwór pod tytułem Grain Dance.

Nieodzowny duch Sarati Korwara. Terra Incognita, płyta grupy Acousmi. W zeszły piąteczek wyszła. Utwór Rain Dance ze wspaniałą energią. A teraz Ania Leśnach, wiolonczela i Nils Peter Molva w utworze München. Ten duet jest piękny.

i aż trudno przerwać tej muzyce, tej narracji, temu dialogowi. Ania Leśna i Nils Peter Molva. Moi drodzy, z płyty So Quiet polecam wam bardzo przeżyć ją w samotności albo z kimś bliskim. To bardzo piękna muzyka. Albo ściągnąć sobie winyl. Dzisiaj do mnie przyszedł potrójny winyl. Może zrobię jego prezentację na dniach, a może oryginału tego winyla i remiksów, które sprowadziłem, posłuchamy w tej audycji za tydzień. A ja na za tydzień już wam trochę plan zdradziłem. Najnowsza Mary Halvorson i Ambrose Akinmusire. Ambrozy Akinmusire. Tak, na trąbce. Bo ta trąbka mnie intryguje, chociaż Molva ma u mnie carte blanche zawsze i wszędzie, chociaż zdarzały mi się płyty słabsze, to ta jest piękna i głęboka. Od dawien dawna nie nagrał takiej, a ja zawsze mówiłem, że muzyce dawnej szczególnie, tak blisko do muzyki improwizowanej, dużo bardziej czasami niż prawdziwie improwizowanej muzyce do jazzu, który jest schematyczny. Już nie mówiąc o klasyce, gdzie wszyscy trzęsą się na widok niezapisanych nut i niezapisanej muzyki. My takiej muzyce hołdujemy, która nie tylko jest czasami niezapisana, ale jest nierówna albo zaskakująca. Moi drodzy, cóż ja wam powiem? Ja wam powiem pięknie dobranoc, bo przygotowaliśmy tę audycję dla was. Tomasz Rosłon przygotowywał muzykę chyba tydzień temu. Szymon Christian sprowadził dzisiaj za tak zwanymi heblami i spowodował, że ta muzyka... I też przygotowywał, proszę, przepraszam bardzo, też przygotowywał. No, no i ja zawsze im podpadnę, bo albo nazwisko przekręcę, ale już dzisiaj wiedzą, że mówiłem Stedemeser zamiast Stemedeser. Więc muszą mi wybaczać pewne rzeczy, ale przy okazji nasłuchają się pięknej muzyki, prawda? Mają taką okazję, nie że heblami ruszają, że coś leci, a tam, to, tylko dużo pięknej muzyki. I na koniec właśnie Elias Stemedeser oraz Thomas Morgan na kontrabasie, piano i fortepian w przepięknym kościele. Ich pierwsza płyta w duecie. Ja was tą płytą wypuszczam w noc. Pięknych snów, spokojnej nocy i pięknego poranka. Zostańcie z Radiem Wnet i chłońcie zarówno te trudne i odmienne czasami informacje od głównego nurtu, ale jak i muzykę, która jest czasami nieco trudniejsza i odmienna i nie usłyszycie nigdzie takiej. To była audycja Mazol Arytmik Radio i Jerzy Mazol do was mówił te kilka słów, chociaż chciałem, by było jak najwięcej muzyki. Za tydzień o 21, bo chciałem powiedzieć o 20.30 rozpędziłem. Wracamy do stałych godzin wakacyjnych i zobaczymy, jak długo później. Żegnam was serdecznie. Pa!

0: Mazol, Arytmik Radio. Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawi. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
1: To była autopromocja.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
0: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my łączymy się z pisarzem publicystą, naszym stałym komentatorem Bronisławem Wilsztajnym. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam panią.
1: I znowu się nie widzimy, ale się słyszymy, więc...
2: Żałuję, że pani nie widzę.
1: A ja pana redaktora, ale to nadrobimy następnym razem, a może nawet kiedyś przy kawie się w końcu uda porozmawiać twarzą w twarz, a nie na antenie.
2: No jestem absolutnie gotów na to.
1: A teraz ja już zapowiedziałam, że gorący czas, pomimo wakacji, spodziewamy się, że właściwie Sejm za chwilę się skończy i nastąpi sezon ogórkowy w polityce. Okazuje się, że tego sezonu ogórkowego w tym sezonie nasi czołowi liderzy nie przewidują, bo wszyscy zastanawiają się przez cały weekend TVN24, Polsat, Telewizja Polska, i inne stacje zastanawiały się nad tym, czy dojdzie do rozpadu PiS-u, czy nie. Profesor Sławomir Cęckiewicz mówi wręcz o praniu brudów, które zaprzepaszczą zwycięstwo Nawrockiego przed 2027 rokiem. Czy jest odwrotnie? Czy właśnie tych zamiatanie realnych sporów może spowodować problemy po prawej stronie? Czy powinno dojść do rozłamu? Jak pan obserwuje tę sytuację, która dzieje się w tej chwili wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
2: Ja zwracam uwagę, że zawsze jak coś źle się dzieje w obozie rządzącym, i to bardzo źle się dzieje, afera Szpitala Południowego tak rozdarła kulisy i pokazała, jak funkcjonuje system zdrowia i głębiej. W ogóle system Platformy, system Tuska, to znaczy taki specyficzny system, gdzie istnieją specjalne przywileje dla władzy i dla osób związanych z władzą, kosztem oczywiście reszty Te wszystkie sprawy pokazały właśnie model działania tego systemu i wstrząsnęły nim bardzo gruntownie. To nagle wtedy okazuje się, że pojawia się problem wewnątrz PiS-u. Ten problem wewnątrz PiS-u polega na tym, że zastanawiamy się, czy PiS się rozpadnie. My się zastanawiamy, czy PiS się rozpadnie, od kiedy PiS istnieje, nieomal. Ja pamiętam, że wielu znanych polityków ogłaszało śmierć PiS-u lat temu, 20 już, albo kilka lat przed tym, zanim PiS zdobył władzę, dwukrotnie zresztą i rządził przez 8 lat, to czytałem, że PiS-u już nie ma.
1: Już się kończy.
2: Że już się skończył. Nie, że się kończy, że już się skończył. Że i tak plany sufit nigdy nie pozwolił mu zdobyć żadnej władzy i odegrać znaczącej roli. I tak dalej. I zastanawiam się, a tutaj w tym momencie rzeczywiście z wewnątrz PiS-u płyną sygnały, że jakiś spór istotny jest. I teraz, ale ten spór istotny ma charakter personalny. Znaczy to, że w polityce są spory personalne, to jest rzecz zrozumiała, no bo to politykę robią ludzie. Ludzie ambitni, którzy dążą do władzy. I to nie jest też nic złego, ponieważ po to, żeby realizować swój program, należy dążyć do władzy. Oczywiście pytanie, jakim kosztem, w jaki sposób. Ale samo to w sobie nie jest jeszcze niczym złym, ale to nagle takie wyeksponowanie tego, że właśnie przestaliśmy mówić o służbie zdrowia, mówić o kryzysie obecnego modelu władzy, o tym, że tu służba zdrowia się wali, że zadłużenie mamy gigantyczne, że władza zachowuje się w sposób niebywały, to znaczy na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sygnalistów, którzy informują go o sprawach, o jakichś patologiach rządzonym przez jego mieście, oddaje, że tak powiem, w ręce ich tym właśnie, którzy te patologie organizują, a ci wyrzucają z pracy. O tym wszystkim przestajemy mówić, czyli o tych realnych problemach, a zaczynamy się wyłącznie jarać, świadomie użyję tego kolokwialnego słowa, tym, że się załamuje Prawo i Sprawiedliwość. No dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość, że niektórzy politycy, jak na przykład pan Płażyński, który wysyła nagle w tym momencie list, gdzie oskarża Mateusza Morawieckiego o ambicje polityczne. No wiadomo, że ma ambicje polityczne. Mateusz Morawiecki to chyba tego nie ukrywa, ale nagle teraz się pojawia ten list otwarty i zaczynają się wokół tego debaty. Jakieś samobójcze zupełnie rzeczywiście pojawiają się tendencje wewnątrz PiS-u. No i oczywiście pani słusznie wymieniła, bo to nieprzypadkowo, któż zajmuje się tym? Ano TVN się zajmuje. Jeden TVN, drugi TVN, TVN na Woronicza, przepraszam, czyli telewizja w Uparku, czy jak nazywa. I w związku z tym, i oni się tym głównie zajmują. No, czy jest rzeczywiście o czym mówić? No może jest o czym mówić, bo zastanowić się, zwracam uwagę, że tak naprawdę ten spór nie ma charakteru specjalnie merytorycznego. Ja tu nie zauważyłem jakichś racji merytorycznych, które się ścierają. Jest pytanie, kto będzie jaką pozycję w PiS-ie zajmował. No nie wiem, czy to jest taka rzecz, która powinna wszystkich Polaków coraz głównie interesować.
1: No to jest słuszna myśl, towarzyszy pana redaktora analizie, że zajmujemy się tak zwanym tematem zastępczym, bo de facto ani nie doszło do żadnego przełomu. Ma być ponoć, jeśli okaże się, i to jest 68. wersja tych wydarzeń, które mają się toczyć. Po drugie, w skali tych informacji, które zostały ujawnione, jeśli chodzi o szpital południowy i o przestępstwa, których tam dokonano, ale konkretnie dalsze działania rządu, bo ja nie wiem, czy pan redaktor obserwował konferencję prasową premiera Donalda Tuska, który ogłosił, i to nie jest żart, szanowni państwo, że dołączamy do programu budującego statek kosmiczny. To już jesteśmy tak daleko w rzeczywistości jakiejś kosmicznej, w tym sensie ujmując zdanie premiera, że trudno jest patrzeć na te działania rządu na chłodno. My jesteśmy naprawdę już w tej chwili w sytuacji bardzo kryzysowej, daleko już za czerwoną flagą. A tymczasem, tak jak wspomniałam i to, co pan redaktor mówi, wszystkie media zajmują się analizą sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. A gdyby tak jakiś poseł albo inny członek Prawa i Sprawiedliwości słuchał pana redaktora, to co powinni zrobić w tej chwili? Zresztą po godzinie 18:08 gościem będzie najpierw pan Tobiasz Bocheński, a później Olga Semeniuk-Patkowska, pani Olga Semeniuk-Patkowska. To są jakby dwie frakcje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ja spróbuję słuchaczom jakby pokazać dwa różne stanowiska, ale po to, żeby już raz na zawsze to wyjaśnić. Jakby ktoś słuchał nas z Prawa i Sprawiedliwości, to co wewnątrz partii powinno się wydarzyć, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, gdzie Donald Tusk może spokojnie spać w chwili, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znowu jest tematem numer jeden?
2: No, po pierwsze, pytanie moje, to trzeba by postawić w tej chwili premierowi. To jest istotne pytanie, czy premier Tusk chce w kosmos, a czy on w jakimś sensie tą konferencją prasową w kosmos odleciał, ale pytanie, czy personalnie chce się udać w ten kosmos. Ja nie miałbym nic przeciwko temu osobiście. I gdyby tam już pozostał i orbitował tylko wokół Ziemi całej, już nie tylko naszego kraju. Ale wracając do sprawy, no ten problem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości będzie z pewnością trwał. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. W jakimś sensie wydaje się, że w tej chwili władza Jarosława Kaczyńskiego, który stworzył właściwie Prawo i Sprawiedliwość, który integrował ją, słabnie, co się wiąże z wiekiem jego i z różnymi rzeczami. Oczywiście nie wiem, czy osłabnie na tyle, że wymknie mu się z rąk. Mam nadzieję, że nie, no bo to by rzeczywiście groziło w każdym razie przejściowym stanem tej partii, która poszukuje przywódcy, a więc jest traci, bo to jest taki moment bez królewia, jest zawsze groźny dla jakiegokolwiek grupowania politycznego. No ale to wszystko jeszcze, to ja nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, broń Panie Boże, bo Jarosław Kaczyński jeszcze wygląda na to, że funkcjonuje całkiem dobrze i usiłuje tę partię przywołać do porządku. Ale to, że właśnie powtarzam raz jeszcze, istnieją tam powiedzmy tak z grubsza dwie frakcje i wielu ludzi, którzy chcą zająć stanowisko lidera. To jest zrozumiałe, ale warto zastanowić się, że troszkę więcej niż rok są wybory, niesłychanie ważne wybory, znaczące, które odpowiedzą na pytanie, czy odsuniemy władzę tę ekipę, która, jak pani już to powiedziała, przekracza kolejne czerwone linie, zadłuża nas na potęgę, działa z pewnością nie dla rzecz dobra wspólnego, a więc tutaj potrzeba się mobilizować, żeby dokonać tej zmiany władzy. Może nie jest to optymalny czas do tego, żeby zajmować się sobą samymi i rozstrzygać te problemy. Zresztą warto zobaczyć, jak Polacy nie lubią sporów takich, w ogóle nie lubią takich sporów, wszelkie spory przynajmniej się kojarzą z kłótnią, oni marzą o zgodzie i w związku z tym w ogóle tak zwykle każą umownie, czyli każą w ten sposób, że część z nich odsuwa się od partii, które są wewnątrz toczą jakieś spory istotne. A tutaj to jest jedyna rzecz, którą trzeba przyznać na obecnie rządzących, że ona działa jak zwarte ugrupowanie. No i to trudno się dziwić, bo to jest ugrupowanie, które, zwłaszcza Platforma, obecnie Koalicja Obywatelska, to jest grupa interesu, która ma poczucie swojego interesu, chce mieć te swoje szpitale i sklepy za żółtymi firankami, jak to mówiono w PRL-u, czyli specjalnie ma być dla nich specjalnie te obietnice, które mówiono, dostępu do lekarzy, dostępu do wszystkich dóbr, no to przecież to jest realizowane. No że nie dla wszystkich, a tylko dla swoich, no to trzeba właśnie o to zadbać. No też tam żadnych specjalnych sporów, debat wewnętrznych nie ma. Ostatnio mianowano osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To wygląda jak kpina z Polaków.
1: Tak, to już zapomniałam nawet o tym fakcie, chyba wyparłam to.
2: Bo to jest, ale to jest dość istotna rzecz, bo tutaj osoba, która jest ta pani dwojga nazwisk, Abram, już nie pamiętam, jak się nazywał, te panie ostatnio mają ciągle po dwa nazwiska i w związku z tym trzeba pamiętać podwójnie, w związku z tym wylatuje to z głowy. To jest pani, która była zamieszana we wszystkie takie najbardziej, że tak powiem, ryzykowne, skandaliczne
1: Sylwia
2: zachowania.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, to ja dodam, żeby państwo wiedzieli.
2: Tak, i ona przecież była tam zamieszana w obsługiwała prawnie to przejęcie siłowe telewizji publicznej i ma na koncie mnóstwo tego typu zachowań. To jest taka osoba, która jest taką radykałką. I teraz taką radykałką, tę radykałkę taką mianować Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Polaków, no to powtarzam raz jeszcze, to jest kpina z tego urzędu, no to ten urząd należałoby rozwiązać w takiej sytuacji. Ale to pokazuje, że ta władza czuje się właśnie tak
1: bezkarnie.
2: Taki właśnie poczuciem pewności. Może dlatego, że zamiast zajmować się tą sprawą, a to jest sprawa poważna, Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się wewnętrznymi sporami i pan Kacper Płażyński nie pisze listu w sprawie tego, tej mianowania tej pani z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale list w sprawie ambicji Mateusza Morawieckiego.
1: Panie redaktorze, bo mam kolejnego gościa i nie chciałabym się zachować, że jestem niekulturalna, więc bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że się zobaczymy, usłyszymy już niebawem.
2: Ja również mam taką nadzieję.
1: Wszystkiego dobrego, Bronisław Wilczek.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Eryk Baczyński, a Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: To wprawdzie mamy konkretny temat do rozmowy. Dlaczego pan się włączył w działania w takiego stowarzyszenia? Dlaczego pan się angażuje społecznie?
2: Działalność społeczna jakoś była w mojej rodzinie obecna już od wielu lat. Nie jest tak, że jestem pierwszym pokoleniem, które jakoś tutaj aktywizuje się, ale przede wszystkim pociągające w naszym stowarzyszeniu jest to, że działamy bezpartyjnie, oddolnie, samorządowo i na rzecz miasta, w którym żyjemy. Ja wychowałem się w Warszawie i tutaj dojrzewałem, tutaj skończyłem studia, tutaj pracuję, więc dla mnie naturalnym było, że jeśli mam gdzieś działać, coś zmieniać, no to w moim otoczeniu. To miejsce znam najlepiej i tutaj na jego zmianie mi zależy.
1: Krótkoterminowy najem turystyczny to jest temat, o którym chciałabym dziś porozmawiać. Z ustawy zniknęło między innymi prawo gmin do tworzenia stref wolnych od najmu oraz limity dni wynajmu. Jakby pan to skomentował? To znaczy, dlaczego to jest tak poważny temat dla właśnie ludzi, którzy mieszkają chociażby w Warszawie?
2: No właśnie, w Warszawie i pewnie w Trójmieście, w Krakowie najbardziej dojmujący jest to problem. Tutaj ta skala najmu krótkoterminowego jest największa. Szacuje się, że 14 tysięcy mieszkań w Warszawie jest w tym najmie krótkoterminowym dostępne. No i to jest zjawisko gospodarcze, społeczne, które bardzo zmienia nasze miasto, naszą społeczność tutaj lokalną. Dlatego jest tak istotne, żeby się nim zajmować. My w miasto jest nasze... Podnosimy ten temat chyba jako pierwsi, jedni z pierwszych już od przeszło 5-4 lat. Jesteśmy tak naprawdę w ogonie Europy, jeśli chodzi o regulacje w tym zakresie.
1: Ale jak reguluje to Europa? No bo tak krótkoterminowy najem jest w każdym właściwie mieście, każdej stolicy europejskiej albo każdym mieście turystycznym. To jak reguluje to, jak jest wzór w Europie?
2: Więc obecnie my właśnie zajmujemy się tutaj w Polsce implementacją w zasadzie rozporządzenia unijnego, czyli takiej ustawy europejskiej, która nakazuje wprowadzenie zmian dotyczących rejestru, czyli takiego jawnego zbioru informacji na temat tego, kto wynajmuje ten najem, w jakiej skali, kto jest właścicielem, tak, kto jest osobą kontaktową, ale regulacje w tym zakresie są już dużo wcześniejsze i miasta, które borykały się w Europie Zachodniej z największą skalą tego zjawiska, tak jak Barcelona, jak Berlin, jak nawet Bratysława tutaj w naszym bliższym sąsiedztwie, takie uchwały na poziomie samorządowym przyjmowały już dużo wcześniej, więc naprawdę jest dużo wzorców, z których można czerpać. I tutaj właśnie kwestie stref Airbnb, wyłączenia pewnych obszarów bądź ograniczenia skali Airbnb w tym terenie, czy ograniczenia ilościowe, tak, czyli tego, ile mieszkań może być w takiej strefie dostępne, no to właśnie to są regulacje, które można skopiować w zasadzie z innych
1: ale
2: miast.
1: Ale to będę adwokatem diabła, bo ja jestem też zainteresowana taką regulacją, dlatego że to jest upiorne życie z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich młodych ludzi podróżujących po świecie, bo nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli młodzi ludzie przyjeżdżają na 2 dni do stolicy, wynajmują mieszkanie obok funkcjonujących rodzin, a tam często dłużej spędzają czas we własnym towarzystwie i głośniej się zachowują, staje się to w pewnym momencie naprawdę koszmarnym problemem mieszkańców tych kamienic, domów i tak dalej. To jak to trzeba uregulować, żeby jednocześnie jednak nie zabić turystyki, bo to jest jednak dosyć istotny element. Nie wszystkich stać na hotele, szczególnie w Warszawie.
2: No tak, właśnie cała potęga tego systemu polega na tym, że te ceny są bardzo konkurencyjne takiego wynajmu względem, prawda, pobytu w hotelu. I to jest zauważalny problem. No ale przede wszystkim powinniśmy wyjść od tego, że jednak w ocenie naszego stowarzyszenia Miasto jest nasze, mieszkanie powinno służyć przede wszystkim do mieszkania. A jeśli ktoś chce świadczyć usługi gospodarcze, działalność jakąś prowadzić, zajmującą się przyjmowaniem gości turystycznych, czy na jakieś inne terminy, nawet trochę dłuższe, to powinien taką działalność rejestrować i odpłacać od tego odpowiednie podatki. Obecnie jest tak, że osoby, które takie usługi świadczą, nie rejestrują tego w formie usług hotelowych, tylko są to dalej mieszkania wykorzystywane na cele mieszkalne, płacą odpowiednio niższą...
1: 8% podatku.
2: Tak, stawkę podatku. On według mnie trochę po prostu nie fair względem innych podmiotów gospodarczych. Płacą niższe stawki za media, za śmieci. Za wodę. To jest coś, co nagłaszają też mieszkańcy, że jako wspólnoty muszą dokładać do tego, że ktoś sobie świadczy taką działalność gospodarczą. No a poza tym są te właśnie takie koszty wewnętrzne dla życia wspólnoty, my to nazywamy. No czyli właśnie hałas, który się wydobywa z tych mieszkań, no bo jednak często są to turyści, którzy przyjeżdżają na krótsze okresy. Czy też takie może zjawisko fajne, ciekawe gospodarczo, to właśnie wzrost cen mieszkań generalnie, bo też podaż przez to mieszkań jest mniejsza na rynku, no bo bardziej zyskowne jest wystawianie tych mieszkań na najem krótkoterminowy. No i my uważamy generalnie, że problemem, który na przykład w Warszawie jest bardzo widoczny, to jednak mała liczba mieszkań wynajem długoterminowy, tak? I też tutaj wiemy, że jeszcze nasze akademiki nie są, ich sieć tak rozbudowana, jak powinna być, że nie ma takiego systemu pomocy właśnie dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy.
1: To jest masakra, bo jeśli ktoś nie ma rodziców, którzy nawet jeśli ktoś dostanie się na państwową uczelnię, tak, nie będzie ponosił kosztów studiowania, to w momencie, kiedy, nie wiem, jest dzieckiem nauczycieli z jakiegoś małego miasteczka, nie jest w stanie studiować w trybie właściwie dziennym, nie pracując nocami, bo koszt wynajmu, brak dostępności akademików, tak, brak dostępności żywienia tak zwanego studenckiego, które bary mleczne upadają i one wcale już nie są takie też tanie, plus wynajem jakiegokolwiek mieszkania, to są kwoty rzędu kilku tysięcy, więc mamy sytuację, w której pani minister ostatnio widziałam w telewizji, mówiła, że tak wielkich środków na budowę mieszkań na wynajem żaden rząd nie przeznaczył, więc myślę, że państwo powinni być zadowoleni. Ale wracając do naszej ustawy, minister Pełczyńska na Łęcz nazwała projekt ustawy najgorszą ustawą, jaką wyszła z rządu i zapowiedziała poprawki. Czy miasto jest nasze, liczy na to, że uda się przywrócić usunięte rozwiązania jeszcze na etapie prac legislacyjnych, czy to jest, to już będzie kolejna próba nowelizacji, czy to się już nie uda z tym rządem?
2: Powiem tak, jesteśmy w kontakcie z różnymi środowiskami politycznymi, zarówno z panią Pełczyńską na Łęcz, jak i z przedstawicielami Lewicy, więc wiemy, że będą zgłaszane poprawki na etapie sejmowym, co nie jest częste też w tej formie pracy, jaką przyjęła koalicja, tak? Bo raczej się uzgadnia te wszystkie kwestie na etapie prac rządowych, więc widzimy, że temat budzi kontrowersje. No ale będziemy na pewno pilnować tego tematu do ostatniej chwili, bo też lobbying tutaj sił takich zagranicznych w dużej mierze, bo ten podmiot jest
1: zagraniczny. Bo mówimy o tym, że jest 15 tysięcy, ostatnio 15 tysięcy mieszkań zostało kupione przez jedną z grup inwestycyjnych niemieckich. Mówimy o inwestorach z całego świata właściwie, że mamy tak duże...
2: Właśnie, bo tutaj może też chciałbym to też widzom tak jakby uświadomić i słuchaczom, że tak naprawdę to nie funkcja Airbnb oderwała się od pierwotnego założenia, jaka była za tą platformą, czyli krzyżowego wynajmowania sobie mieszkań w okresie wakacyjnym, czy w momencie, kiedy nie jesteśmy w mieszkaniu, jest ono dostępne, tylko przekształciło się to, zwłaszcza w Warszawie, czy w tym mieście, w najem instytucjonalizowany, tak? Gdzie wielkie podmioty zagraniczne posiadają w swoim portfolio po kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań i zyskują właśnie te profity na tym ograniczeniu, tak? Płacenia podatków, czy innych kosztów stałych. Więc to jest kompletnie oderwane od tej pierwotnej idei, więc tym bardziej osobom, które zależy na jakiejś równej grze, tak, na rynku, powinno też zależeć na uregulowaniu tej kwestii.
1: Ale czy pana zdaniem, bo powiedzieliśmy o grupach inwestycyjnych, ale to jest też realnie lobby deweloperskie, bo duża część mieszkań, która nie sprzedaje się w tej cenie, którą deweloper założył, jest właśnie wpuszczana, tak kolokwialnie ujmę, w rynek tego krótkoterminowego wynajmu. Czy to jest lobbying, który po prostu przekłada się później na pieniądze partii, różnych partii, bo ja tu już nie będę dzielić, politycznych? Dlaczego posłowie działają z uporem maniaka na rzecz rozwiązania, które, bo ja myślę, że gdyby tak pomieszkali sobie w takich kamienicach, to mieliby pełną świadomość, o co chodzi. Dlaczego posłowie nie chcą tutaj zadziałać na rzecz mieszkańców?
2: Są takie dwa aspekty najczęściej przywoływane w tym kontekście, to przede wszystkim to, że politycy często są właścicielami kilku mieszkań. Jest słynny poseł Platformy, tak, który posiada ich 15, więc jest to jakiś też interes często prywatny, który stoi za tym, żeby nie regulować nadmiernie tego rynku. Ale też jest tak, że są to informacje powszechnie dostępne, że w rejestrze beneficjentów wielu partii politycznych właśnie duży udział tych wpłat na działalność to są od związków firm deweloperskich czy jakichś fundacji powiązanych. I w tym króluje Polskie Stronnictwo Ludowe. To są informacje, które są ujawniane i są komentowane, więc tym bardziej nie dziwi mnie, że właśnie minister Ireneusz Raś tutaj działał w kierunku tego, żeby te zmiany ograniczyć, tak? Czy chociaż on mówi oczywiście, że chce je tylko odsunąć w czasie, że jeszcze nie jest moment, żeby te bardziej takie radykalne zmiany w tym zakresie podejmować. My to obserwujemy, zgłaszamy uwagi na etapie procedowania rządowego, teraz pilnujemy kwestii już na etapie sejmowym, będziemy uczestniczyć w debatach w komisji, na komisji sejmowej. Wiemy, że te dwa projekty będą tam dyskutowane, bo jest projekt rządowy i projekt poselski Polski 2050, więc będziemy na pewno trzymać rękę na pulsie.
1: To bardzo dobra informacja na koniec naszej rozmowy, bo już za chwilę rozmowa z wiceprzewodniczącym Związku Solidarność. To takie pytanie, czym państwo się teraz najbardziej niepokoją w Warszawie? Jakie były państwa reakcje na informacje na temat Szpitala Południowego? No to tak. Nie było sugerowane, to nie było pytanie z tezą. To przypadek, po prostu chciałabym...
2: Nie, ale jasne, z chęcią odpowiem. No, my w Warszawie jesteśmy świadomi tego, w jakim bagienku żyjemy. Tutaj jako miasto jest nasze, tutaj my mówimy, że jest bardzo mała fluktuacja tej naszej władzy, która w zasadzie jest bezkarna, tak? Bo mandaty uzyskiwane są przez polityków Platformy w zasadzie bez względu na nazwisko i zasługi dla tego miasta, więc siłą rzeczy widać, że ten jest mała ta rotacja i to wpływa na taką no, patologię, tak? Czy momentami rzecz można... prawie że korupcję. I to się ujawniło przy okazji Szpitala Południowego. To są problemy, które my nagłaśniamy jako stowarzyszenie. My się dość skutecznie od wielu lat wypływają cały czas kolejne nazwiska, tak? Pani dyrektor magistratu, pani Elżbieta Marczyńska. Wiemy, że są kwestie tak naruszania praw sygnalistów ZDM, więc będziemy też na pewno tego pilnować. I liczymy na to, no, że już tutaj po też aferze z ograniczeniem sprzedaży alkoholu i tą batalią, którą przeprowadziliśmy.
1: Sukcesem
2: ostatecznie mieszkańcy zobaczą, że tutaj dużo rzeczy wymaga zmiany w naszym mieście.
1: Ja czasami myślę, że po prostu Warszawa jest tak zapracowana, że nie ma czasu nawet pomyśleć, że po prostu jak pędzi, że nikt nie zwraca na uwagi. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę. Erik Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Dziękuję.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Teraz wszyscy, którzy oglądają nas na YouTubie, będą obserwować, jak będę szukać w gazecie. Pojawiła się informacja: Bruksela reformuje ETS, przemysł zyska czas. Po raz pierwszy w dziejach europejskiej polityki klimatycznej Bruksela proponuje zboczenie z wytyczonej ścieżki redukcji emisji. Zaproponowana rewizją dyrektywa ETS to ukłon w stronę części sektorów objętych systemem. Zdaniem naszych rozmówców Komisja Europejska ustąpiła jednak tylko na tyle, ile musiała. To jakby pan to skomentował?
2: To jest dom wariatów. Tak bym to skomentował. Nie, inny komentarz nie przychodzi mi do głowy, pani redaktor. To się po prostu ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć. No oczywiście strona rządowa komentowała to w ten sposób przed tą rewizją, że to jest w ogóle jakiś krok milowy i teraz się wszystkie drogi otworzą i gospodarka europejska wreszcie będzie konkurencyjna. No jak się okazuje, ale dla mnie to jest już chyba tradycją, jeżeli chodzi o ten rząd, stało się dokładnie odwrotnie. No, mówiąc wprost, analizujemy w tej chwili dokładnie te wszystkie zapisy, ale tak patrząc na to pobieżnie, no w gruncie rzeczy to nie zmieniło się nic, a można by byłoby powiedzieć, że kilka rzeczy nawet się pogorszyło. A to, co pani przeczytała, jeżeli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, no ja już wielokrotnie to mówiłem i powtarzam. Przesunięcie katastrofy to w dalszym ciągu jest katastrofa. Także nic się nie zmienia, ewentualnie odciągnęliśmy troszeczkę katastrofę w czasie.
1: Państwo, mówię tutaj o NSZZ Solidarność, przygotowali chyba rok temu, pojawił się taki raport dotyczący właśnie tego sektoru. Co de facto, czego by państwo jako związek oczekiwali od premiera rządu polskiego w tej sytuacji, kiedy już widać, że i Niemcy mają z tym problem, po kolei wszystkie kraje europejskie dochodzą do ściany i mówią o tym, że będą wracać z tej strategii zielonej energii. Czego państwo oczekują od premiera rządu polskiego?
2: Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o to wracanie, to ja bym powiedział tutaj troszeczkę inaczej. Coraz więcej państw europejskich z tego wariactwa się po prostu wycofuje.
1: Nie tyle, że wraca, to już tylko tak. W ogóle całkowicie
2: i podejmują działania takie, które po prostu powodują wyjście z tego wariactwa, bo to jest po prostu wariactwo. Handel powietrzem na wolnym rynku, który daje możliwość instytucjom finansowym, i to nie europejskim, tylko co ciekawe, bardzo dużo instytucji finansowych chińskich zarabia na tym właśnie handlu powietrzem. To jest po prostu wariactwo, pani redaktor. Coraz więcej państw się o tym przekonuje. Niemcy przekonują się o tym również, tylko różnica pomiędzy Polską a Niemcami jest taka, że jakoś dziwnym trafem w środowisku europejskim, na przykład hutnictwa, o którym wczoraj też w mediach rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o hutnictwo, to hutnictwo w Niemczech może być dofinansowane ze środków publicznych, pomimo wysokich kosztów, bo oni sobie zdają sprawę, że koszty ETS-u są absolutnie, absolutnie gigantyczne, a w Polsce jest to nieuzasadniona pomoc publiczna i tego robić nie można, więc Niemcy są w lepszej sytuacji i w lepszej sytuacji finansowej. A pomimo tego z ETS-u się wycofują i pomimo tego mówią, że to się po prostu nie nadaje do niczego. Kanclerz Niemiec nie tak dawno powiedział, że jeżeli te polityki nie działają, a nie działają, to należy się z nich wycofać. No niestety z tej mowy nic nie wynikło, tak jak nie wynika nic z tych apeli i to praktycznie całego środowiska europejskiego. No niestety mi to się kojarzy z czasami komunistycznymi, mówiąc wprost. I tutaj parafrazując Kisielewskiego, Bruksela ochoczo walczy z problemami, które nie są znane w innym systemie i tu mamy z tym do czynienia, ale ja myślę, że jest nawet gorzej, dlatego że to nie jest walka, jak się okazuje po tej pseudo rewizji ETS-u, to nie jest walka z jakimkolwiek problemem, tylko to jest po prostu wzmacnianie tego problemu.
1: Ale to dlaczego Bruksela to robi? Przecież jeśli największy gracz w Europie, Niemcy mówią, że dość tego, to dlaczego Bruksela dalej brnie w te...
2: Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, dlatego Bruksela tak robi, bo znowu, wracając do czasów słusznie minionych, wtedy też tak było, że jeżeli partia coś wymyśliła, to nikt nigdy nie powiedział, że jest to złe. I co by się nie działo, i jaka sytuacja w Polsce, w danym kraju by nie wystąpiła, zawsze partia mówiła, że jest to najlepsze na świecie rozwiązanie i tego rozwiązania będziemy się trzymać. A szczepionką na problemy jest jeszcze więcej tego złego rozwiązania. No to ewidentnie to w tej chwili widać w sytuacji rewizji ETS-u. Ciekawostka. Od dzisiaj ceny paliw wystrzeliły w górę i a propos tego, to szanowni państwo, proponuję zapisać sobie tą rozmowę i wrócić do niej za kilkanaście miesięcy, bo paliwo będzie po 10 zł. Uwierzcie mi państwo, że będzie paliwo po 10 zł. Jest mowa w naszym raporcie o tym, dlatego że różne mechanizmy zostały zastosowane, czy są lepsze, czy gorsze. Moim zdaniem są absolutnie najgorsze, ale jednego, czego nie zrobiono, to nic nie zrobiono z ETS-em drugim, który wchodzi sobie bezpiecznie niedługo, między innymi do Polski, a z naszego raportu, i nie tylko z naszego, ale z informacji od ekonomistów, od ludzi, którzy na tym się znają, ceny paliw wzrosną o około 1,50 zł na litrze, więc zaglądajcie na stacje benzynowe, doliczcie sobie do tego 1,50 zł i wtedy może jakaś refleksja nadejdzie, choć coraz większe mam wątpliwości.
1: To teraz pan przewodniczący zrobił na pewno bardzo, znaczy stworzyliśmy przyjemny poranek poniedziałkowy naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że jednak rząd Donalda Tuska coś zrobi w tej sprawie, chociaż szczerze mówiąc to byłoby naiwne, żeby wierzyć w takie obietnice. Ale ja chciałam przywołać jedną sprawę, bo dlatego, przepraszam, w trakcie rozmowy próbowałam znaleźć daty i znalazłam te daty. W 2008-2010 firma Consus skradła sumy, które oscylowały wtedy, to mówimy o epoce 16 lat temu. Firma Consus, założona przez Polaków w Toruniu, zajmowała się handlem papierami tym dwutlenkiem na dwutlenek.
2: Certyfikatami.
1: Tak, wśród przyjaciół, to jest historia na, myślę, film, naprawdę bardzo dobry film, sensacyjny. Skala, która wtedy kradzieży, której dokonali panowie, to jest rząd wielkości 20 miliardów euro, z czego w samej Francji zniknęło 1,6 miliarda, mówimy tu o wyprowadzeniach i oscylatorze podatkowym. To doprowadziło do zamknięcia giełdy rynku równoległego w Paryżu, o czym niewiele w ogóle w naszym kraju publicyści i dziennikarze mówili. Mówimy o problemie, który został ujawniony kilkanaście lat temu, bo sprawa wypłynęła 2013-14, o ile dobrze pamiętam. I nadal po prostu my bawimy się w ten dom wariatów, jakby to trzeba było nazwać. Czyli nadal jest tak, że certyfikaty chińskie na sprzedaż dwutlenku i te wszystkie rzeczy nadal funkcjonują. Co jest potrzebne polskiemu przemysłowi, żeby nie upadł dramatycznie w takiej sytuacji, gdzie właściwie już są zawiązane ręce i nogi, gdzie już właściwie ci przedsiębiorcy działają siłą rozpędu, ale to nie tylko przedsiębiorcy, bo hodowcy, rolnicy, przecież energia jest podstawowym czynnikiem działania w każdym obszarze, gdzie człowiek coś wytwarza.
2: Jasne, no jest prosta sprawa. Polska gospodarka w ostatnich 20 latach naprawdę pokazała i Polacy pokazali, że można, bo rozwój gospodarczy Polski w ostatnich 20 latach jest spektakularny i to myślę, że każdy o tym wie, pomimo tego, że były takie okresy i były takie rządy, kiedy wydaje się, że niespecjalnie te rządy, tym rządom zależało na tym, żeby ta gospodarka się rozwijała. Polacy dają radę. I co trzeba zrobić? Trzeba im to po prostu umożliwić. W tej chwili Polakom się to uniemożliwia poprzez kosmicznie wysokie ceny energii, które będą jeszcze wyższe. To, o czym pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo dobry przykład, bo to było kilka osób, które założyły sobie firmę, która była w stanie ukraść 20 miliardów euro. No niech pani sobie wyobrazi, co robią międzynarodowe korporacje zatrudniające najlepsze kancelarie prawne i posiadające miliardy euro w swoich budżetach. To jest po prostu niewiarygodne. A my, zamiast te mechanizmy blokować, powodujemy, że te mechanizmy będą, bo jednym z efektów tej całej szumnie nazywanej rewizji ETS-u jest to, że handel tymi emisjami będziemy umożliwiali na całym świecie i będziemy mogli sprzedawać certyfikaty do emisji dwutlenku węgla poza Unię Europejską, więc tak naprawdę rozszerzamy ten wariacki system, który powoduje napychanie kieszeni bankierów i napychanie kieszeni firm, które nic nie produkują. Te firmy tylko przewalają nasze pieniądze. A jeszcze jest jedna rzecz, przepraszam bardzo, bo to jest bardzo ważne i też z tego należy sobie zdać sprawę i my o tym mówimy od samego początku. No niestety, dla wszystkich w każdym zakresie do tej pory mamy rację. Wszystko to finansowane jest z kieszeni obywateli. To nie jest finansowane znikąd indziej, tylko z kieszeni obywateli przez różne podatki, przez różne opłaty, przez różne dziwne sytuacje, z którymi mamy do czynienia. Więc Unia Europejska doskonale, wydaje mi się, się bawi, no tylko tyle, że to jest koszt, ewidentnie koszt obywateli Unii Europejskiej, a Polska na tym traci najwięcej z całej Unii Europejskiej ze względu na położenie geograficzne, ze względu na klimat, ze względu na to, gdzie my jesteśmy, ale to nie jest nasza wina, że my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. No taką mamy sytuację
1: to
2: i co trzeba zrobić?
1: Zaleta.
2: Wywalić to do kosza. Jak najszybciej wywalić to do kosza.
1: Czyli premier polskiego rządu powinien zwołać konferencję, podrzeć wszystkie te formalnie wypowiedzieć pakty i jak lubi pokazywać różne informacje w internecie, mógłby chociażby tak symbolicznie podrzeć te wszystkie akty, wrzucić się do kosza, ale czy to się stanie?
2: Myślę, że się niestety nie stanie. Po tym, co się dzieje, po tym, co się działo, po tym, co się dzieje i po tym, jakie są perspektywy, niestety tak się nie stanie. Ja poczytałem, co

0: skala naporu społecznego doprowadzi rząd do tego, żeby wypowiedziała ten pakt i żeby z tej drogi, bo tu już nie ma żartów, tu po prostu jeśli my położymy, kolokwialnie rzecz ujmując, przemysł, to być może go już nie będziemy mogli odbudować, jak widzieliśmy po Stoczni Szczecinie, po zakładach Cegielskiego i tak dalej, i tak dalej.
1: Do tych zakładów w ostatnim czasie jest dosyć sporo, chciałem powiedzieć bardzo dużo, no nie bardzo dużo, dlatego że bardzo dużo to ich zostało zamkniętych, więc niedużo ich zostało, ale to co zostało, no w tej chwili jest w sytuacji katastrofalnej i tutaj jeszcze jedna taka konkluzja z ostatnich moich rozmów w ostatnich dniach z ludźmi, którzy na ekonomii się znają. Problem jest taki, że jeżeli tego trendu, z którym w tej chwili mamy do czynienia, się nie cofnie, to może być taka sytuacja, oby ona nie nastąpiła i życzę tego Polsce, żeby taka sytuacja nie nastąpiła, to za rok, może za dwa, staniemy przed wyzwaniem takim, kiedy w Polsce nie będzie przemysłu, w Polsce Polska nie będzie zarabiała, Polska nie będzie w stanie wyjść z długów i będziemy mieli sytuację taką jak w innych krajach europejskich,
0: które miały miejsce.
1: No właśnie, Hiszpania, Grecja i tak dalej, gdzie tak naprawdę te państwa są tylko fasadowe, dlatego że nikt z obywateli tych państw nie decyduje, co się w tym państwie dzieje. No, nie możemy do czegoś takiego doprowadzić. Ja mam nadzieję, że ten rząd zrewiduje swoje poglądy, choć nadzieja niestety jest niewielka, jeżeli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje. A jeżeli nie, to naprawdę coś należy z tym robić, dlatego że jesteśmy w sytuacji bardzo złej i no, w związku z tą rewizją ETS-u po prostu biegniemy na ścianę i co gorsza, coraz szybciej biegniemy i coraz bardziej się rozpędzamy.
0: Coraz bardziej się rozpędziliśmy, są 3 minuty po godzinie 8, musimy kończyć, bo już, jak widać, Jakub Duszak dołączył do studia z serwisem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest pan Tobiasz Boheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: 23 lipca mija ultimatum. Każdy poseł i działacz PiS musi wybrać partię albo stowarzyszenie takie jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy zna pan już polityków, czy ktoś odejdzie? Co się wydarzy 23 lipca?
2: Myślę, że w tej sprawie w ogóle należy się kilka jakby wyjaśnień, bo dużo mamy do czynienia z szumem medialnym w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, decyzja dotycząca zakazu udziału w stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną, która może się w jakiś sposób krzyżować z działalnością partyjną zagrażającą finansom Prawa i Sprawiedliwości, czyli uniemożliwiającą nam później prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, odsunięcie obecnej władzy, przygotowywanie programów politycznych, jest decyzją całych władz Prawa i Sprawiedliwości. Co oznacza, że jakby te grono nazywane PKP-em, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, się spotkało w pełnym składzie z wyłączeniem Mateusza Morawieckiego, który odmawia przychodzenia na te spotkania i jednogłośnie przyjął tę uchwałę. Wszyscy, i Ryszard Terlecki, Joachim Brudziński, Adam Bielan, Beata Szydło, Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski, Piotr Gliński, mógłbym długo wymieniać, Jacek Sasin i tak dalej. Wszyscy. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie do 23, czyli do czwartku, każdy z nas, parlamentarzystów, czyli europosłów, senatorów, posłów, ma złożyć oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszeń i chce działać w Prawie i Sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że wszyscy to zrobią, chociaż widzę po dyskusji w internecie i w mediach, że tak może nie być. Część osób może się nie będzie chciało się podporządkować tej decyzji, co oznacza, że wybierze kilkumiesięczne stowarzyszenie, a nie kilkudziesięcioletnią partię z ogromnym dziedzictwem, z którą sami budowali. Mnie to bardzo martwi i mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś rozłamami czy wyjściami z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest prezydent Donalda Tuska. Jakby w tej sprawie nic się nie zmieniło. Pan prezes Kaczyński nie zmienił zdania, zresztą wczoraj pisał tweeta. Wszystko zostaje w mocy, więc mamy dzisiaj poniedziałek, czyli jeszcze dzisiaj, wtorek, środa i czwartek na złożenie oświadczeń.
1: Były premier po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim wydał oświadczenie, mówię oczywiście o panu premierze Mateuszu Morawieckim, stwierdził, że jeszcze nie urodził się taki intrygant, który by mnie podzielił z prezesem. To powoduje, że i teraz mówię w imieniu obywateli polskich, państwo zamiast zajmować się poważnym problemem, najpoważniejszym problemem Polski, czyli tym, w jakiej sytuacji znajduje się kraj. Rozmawiałam przed chwilą z wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Solidarności. Mówimy o ETS-ie, który nas morduje do spodu. Mamy problemy z bezpieczeństwem, mamy służby zdrowia, to już nawet nie będę wymieniać. To naprawdę wygląda blado, jak politycy opozycji, największej partii opozycyjnej, która szczyci się tym, że w 23 roku wygrała wybory i tylko dlatego, że Donald Tusk miał taką koalicję, mógł stworzyć, przejąć rządy władzy, nagle w chwili, kiedy po prostu atmosfera jest rozgrzana i wszyscy widzą, że rząd Donalda Tuska jest słaby, a w polityce wiadomo, że to jest moment, kiedy należy przejmować ster władzy, państwo zajmują się sobą.
2: Pani redaktor, gdyby pani powiedział, stworzył taką analogię, że pani redaktor razem z redaktorem Łukaszem Jankowskim pójdziecie do pana redaktora Skowrońskiego i mu powiecie tak. Chcemy zwiększyć liczbę słuchaczy Radia Wnet. Mamy świetne pomysły, ale nas, panie redaktorze naczelny, nie słuchasz. Więc my chcemy pracować w Radiu Wnet, ale trochę mniej i założymy inne radio, które będzie działało tak samo jak Radio Wnet. Będzie miało inną nazwę. I będziemy i tu, i tu. Ale to pomoże Radiu Wnet. To mamy do czynienia z taką sytuacją dzisiaj, panie redaktor. Musimy tę sprawę wyjaśnić, bo inaczej funkcjonowanie będzie bardzo trudne.
1: Ale czy to nie jest... Ja przepraszam, bo ja po prostu nie jestem politykiem.
2: Ja bym nie chciał się tą sprawą zajmować, panie redaktorze, proszę mi wierzyć. Jestem ostatni, który by chciał o tym dzisiaj przychodzić, rozmawiać, jakby klarować to, co jakby decyzje władz, czy w ogóle się tym tematem zajmować. Naprawdę, też o ETS-ie bym wolał rozmawiać. Ale no, zarysowałem pani porównanie. Jaki
1: oczywiście
2: dylemat
1: my
2: powstał.
1: Tego z Łukaszem Jankowskim nie zrobimy. Nasi słuchacze to wiedzą, że my jesteśmy tylko z Radia Wnet. Ale rozumiem analogię, ja to wszystko rozumiem, naprawdę. Ja też rozumiem, że lepiej to zrobić rok przed wyborami, żeby mieć jasną sytuację. Natomiast oczywiście trudno jest po prostu nie mieć kwadratowych wręcz oczu ze zdziwienia, że w chwili, kiedy informacje o Szpitalu Południowym, o tym całym blamażu warszawskim, o tych wszystkich historiach, które dzieją się dookoła rządu Donalda Tuska wypływają, jakby festiwal rozłamu PiSu przetacza się przez ten weekend, właściwie w którym serwisie byśmy nie przełączali, zresztą pan był w wielu wypowiedziach cytowany i w wielu informacjach był pan też gościem. Trudno jest się nie dziwić, że stąd jest moje pytanie. Czy to jest ten moment? Czy dało się tego uniknąć? A może po prostu trzeba było z tymi ludźmi, którzy chcą reformować, rozmawiać, a nie...
2: Ale jakby pani redaktor, rozmowy ze wszystkimi posłami cały czas się toczą. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają ogromną liczbę pomysłów, inicjatyw różnego rodzaju i nikt ich w tym nie ogranicza. I faktem jest, że te osoby, które nie chcą zrobić tego, co wszyscy pozostali, rozpoczęli dyskusję w mediach, na którą trzeba było odpowiadać, ponieważ opowiadają, że są wyrzucani. Nikt ich nie wyrzuca. Nikt ich nie wyrzuca z Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z nas składa, te reguły dotyczą ich, jak i mnie, jak i wszystkich pozostałych. I oni jako jedyni postanowili rozdmuchać tę sprawę i stworzyć faktycznie taką wojnę medialną, co do której pan prezes Kaczyński się zresztą wczoraj wypowiedział. I tutaj nie ma co drążyć tej sprawy, bo zostały 3 dni, 4 i temat zostanie jakby w jakiś sposób rozstrzygnięty, bo ja mogę tylko apelować do nich, żeby podjęli decyzję o byciu częścią Prawa i Sprawiedliwości, a będą realizowali swoje pomysły, plany, ambicje, strategie, programy, tak jak to zawsze się działo i dzięki czemu wygrywaliśmy wybory.
1: Zostawmy już temat wewnętrznych starć między ugrupowaniami wewnątrz partii PiS. Przejdźmy do poważnej polityki. Jak pan by skomentował poczynania rządu ukraińskiego? Jak pan by skomentował relacje nasze polsko-ukraińskie?
2: Uważam, że po pierwsze Ukraina doszła do przekonania, że nie musi się liczyć z Polską. Uznali, że będą się opierać, że grają już w pierwszej czy lidze, czy ekstraklasie globalnej. Są partnerem dla Stanów Zjednoczonych, do rozmów dla Niemców, dla Francuzów, więc Polską nie będą się przejmowali, dlatego że tak obecny rząd zrobi to, co usłyszy w Brukseli od Ursuli von der Leyen czy od kanclerza Merca. I cała sytuacja związana z odebraniem orderu Orła Białego przez pana prezydenta Nawrockiego uświadomiła części rządzących obecnie na Ukrainie, że nie wszyscy są skłonni postępować tak jak Donald Tusk. I faktycznie, biorąc pod uwagę liczbę argumentów, które mamy na stole w kwestii ukraińskiej, silnych, bo i geopolitycznych, geograficznych, ekonomicznych, politycznych również, z których po prostu nie korzystaliśmy, ponieważ zależy nam na tym, żeby Rosja przegrała wojnę cały czas, przecież to jest niezmienne, ale uświadomiliśmy Ukraińcom, że w sytuacji ich skandalicznego zachowania, z takim mieliśmy do czynienia z upamiętnieniem ludobójców z ONZ i UPA, możemy z nich skorzystać. Prezydent Zełenski postanowił wykonać PR-owy krok wstecz, ale ja uważam, że PR-owy, dopóki nie dowiem się, że wszyscy pomordowani w ludobójstwie wołyńskim, a w zasadzie między 39...
1: Mówimy o otwarciu archiwów, ale te archiwa nie są w Kijowie, bo one są w Moskwie, więc tutaj to chyba...
2: Te, które ogłoszono hucznie otwarcie, w dużej części były już otwarte. Dlatego mówię, że PR-owy gest. Ale dopóki ofiary ludobójstwa, ale od 39 roku, bo już w 39 roku ukraińscy nacjonaliści zaczęli zabijać Polaków, do 47 roku, ponieważ to jeszcze trwało po wojnie, mimo ustalenia granic, nie zostaną ekshumowane, i pochowane na cmentarzach z imieniem i nazwiskiem, a jeżeli nie z imieniem i nazwiskiem, to zgodnym upamiętnieniem, gdzie jest wskazana prawda na temat ludobójstwa, ta sprawa się nie zakończy. My, jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, zderzyliśmy się z aparatem państwa ukraińskiego i myślę, że to też jakby Ukraińcom pewne rzeczy uświadomiło, ponieważ jako inicjatorzy i jedni z najaktywniejszych w Parlamencie Europejskim lobbowaliśmy za poprawkami, które miały skrytykować Zełenskiego i potępić ludobójstwo UPA, Banderę i ONR. I ambasador ukraiński przy Unii Europejskiej bardzo intensywnie prowadził kontrakcję i mu się nie udało. Wygraliśmy to starcie. I zapowiadamy otwarcie, i myślę, że Ukraińcy to wiedzą, że będziemy dążyli do wprowadzenia do agendy oficjalnej wszystkich instytucji Unii Europejskiej w rozmowach z Ukrainą tematu ludobójstwa wołyńskiego, to znaczy jakiekolwiek upamiętnianie, czczenie pamięci o Banderze, Szuchewyczu, innych dowódcach ONR, UPA, ma zostać uznane za niedopuszczalne na terytorium Unii Europejskiej i w krajach cywilizowanych i będziemy do tego dążyli i Ukraińcy to wiedzą i myślę, że w pewien sposób martwią się tym, bo jeżeli skorzystamy z siły państwa polskiego i z naszych politycznych wpływów, to jednak w obecnej sytuacji politycznej Ukraina nie będzie tak silna, jak się wydaje prezydentowi Zełenskiemu.
1: Wydaje mi się, że ta wystawa, co głośnym, była głośna w Sejmie, że za 130 tysięcy zrobiono kilka kartonów. Andrzej Wajda, senator, obywatel, wystawa mogłaby być poświęcona chociażby Banderyzmowi, może by posłowie i ministrowie się dokształcili, jeśli chodzi o tę walkę, ale serio mówiąc, naprawdę pan w to wierzy, że Ukraina zrozumiała, bo w antybalistycznej koalicji rakietowej zabrakło Polski, pomimo tego, że tam są właściwie wszyscy poza nami.
2: Wystarczyłoby, żeby Donald, to akurat tutaj to jest już kwestia umiejętności politycznych i dyplomatycznych, wystarczyłoby, żeby Donald Tusk i Radosław Sikorski właściwie rozegrali tę sprawę.
1: Ja bym wyszła z takich rozmów, jeśli Polski by nie było przy tym stoliku.
2: No więc właśnie, ja o tym mówię, że należało odpowiednio postawić tę sprawę i zagrozić odpowiednimi rzeczami, tak jak to się robi w kuluarach polityki i wtedy byśmy byli. I to już jest odpowiedzialność Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Znaczy ja uważam, że część elit politycznych ukraińskich zrozumiała, że może liczyć się z polską kontrakcją, ale oczywiście w szerokim kontekście nadal się jakoś tego specjalnie nie obawiają. Największy nasz problem z punktu widzenia ostatnich 30 lat polega na tym, że liczyliśmy, iż powstałe państwo ukraińskie jako młode oczywiście ma prawo do jakichś błędów i meandrów, ale z czasem jednak będzie wygrywała prawda i dojrzałość i będą się mierzyli z prawdą na temat swojej własnej historii. I okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że wygrywa szowinizm. A przynajmniej w części. Bardzo wielu Ukraińców nic nie wie o ludobójstwie na Wołyniu i nic nie wie o zbrodniczej działalności ONR i UPA. Po prostu nie są tego w ogóle uczeni. W szczególności ci Ukraińcy, którzy mieszkali na wschodzie Ukrainy, bądź mieszkają nadal. Nie mają pojęcia. I teraz naszym zadaniem jest wytłumaczyć stronie ukraińskiej, że oczywiście my nie będziemy im wybierać bohaterów, ale z Banderą do Ukrainy Europejskiej nie wejdą i nie będą mieli dobrych relacji z Polską. I muszą sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy wolą bohaterów takich jak żołnierze z tej sławnej Wyspy Węży, czy wolą ludobójców. I to jest decyzja, która przed nimi stoi i myślę, że ona będzie się wykuwała w bardzo trudny sposób i nie wiemy, do czego dojdziemy w przeciągu najbliższej dekady.
1: Ta historia z żołnierzami z Wyspy Węży ma swoje też drugie dno, jak się nad nią pochylić, ale zostawmy ten temat, bo ja też zastanawiam się, czy my po prostu jesteśmy cały czas konsekwentnie naiwni w polityce wobec... Ukraina jest taką soczewką, którą my teraz oglądamy, bo ona się dzieje na naszych oczach. Mhm. Jak de facto, gdyby zaangażowanie rządu Zjednoczonej Prawicy w pomoc podczas wojny było ogromne. Mhm. Myślę, że rozczarowanie zachowaniem ekipy Zełenskiego jest tym większe, dlatego że tutaj właściwie nikt nie liczył rachunków i zagrożeń dotyczących... Czy my jako naród w końcu, moglibyśmy się jednak, chciałam powiedzieć, puknąć w głowę, ale to nie wypada. Czy moglibyśmy pójść po rozum do głowy i jednak konsekwentnie realizować własną politykę? Czy jest jakaś myśl, chociażby właśnie w największej partii opozycyjnej, jak to zrobić?
2: Pani redaktor, ja uważam, że jesteśmy konsekwentni, a przynajmniej rząd Prawa i Sprawiedliwości był konsekwentny, dlatego że będę polemizował z Januszem Korwin-Mikke za pomocą Adolfa Bocheńskiego. Polska leży między Niemcami a Rosją. I to jest nasz największy problem geopolityczny, który rozgrywamy. Pomoc wojskowa dla Ukrainy udzielona w pierwszych 2 latach była niezbędna i nie liczyliśmy na żadną wdzięczność, tak jak dzisiaj Kosiniak-Kamysz. To po prostu była inwestycja. Zainwestowaliśmy zresztą w większości przytłaczającej stary nasz sprzęt jeszcze z czasów radzieckich, bądź też sprzęt nowy, ale dopiero testowany po to, żeby został przetestowany na polu boju, jak na przykład Kraby, przed masową produkcją, a zainwestowaliśmy, żeby nie mieć rosyjskiej granicy na naszej całej wschodniej granicy. I uważam, że to jest absolutnie działanie zgodne z polską racją stanu. Tylko, że sytuacja dzisiaj się zmieniła.
1: Ale ona się nie zmieniła dzisiaj. Przepraszam, panie pośle, że przerwę.
2: Zmieniła się w ciągu ostatniego 1,5 roku, dlatego, że Putin powoływał coraz więcej żołnierzy na front i miał coraz większe trudności w ciągu ostatniego 1,5 roku w zdobywaniu kolejnych terytoriów, ale parł cały czas. Sytuacja zmieniła się w tym roku wraz z zmasowanymi atakami dronowymi na instalacje rafineryjne i nie tylko na terenie Rosji prowadzone przez Ukraińców. I Rosjanie praktycznie się zatrzymali, mają, co prawda posuwają się w niektórych częściach frontu, ale sytuacja się zmieniła, ona się jakby zbilansowała po obu stronach. Czyli mimo, że to mocarstwo atomowe cały czas prze, to Ukraina się broni. I sytuacja jest remisowa w tym momencie, więc się zmieniła. Zmieniła się o tyle, że Rosja była w natarciu i teraz stąd też wynika buta i arogancja prezydenta Zełenskiego, który już myśli o tym, co będzie po zawarciu rozejmu, jak te sprawy rozgrywać.
1: Ja pamiętam takie sytuacje w czasie, kiedy wybuchła wojna i kiedy chociażby powstał pomysł budowy linii kolejowej Kijów-Warszawa. I pamiętam, bo to była informacja, która mną wstrząsnęła, dlatego że po pierwsze przedstawiciele strony ukraińskiej przyjechali spóźnieni na spotkanie z Polską, ale to się zdarza, wojna, wiadomo, a później poinformowali, że właśnie już umowa na odbudowę i budowę w trakcji kolejowej z Francuzami jest podpisana na 20 lat. Te pierwsze sygnały o naszej naiwności były bardzo szybko dostarczane i dlatego o to pytam, czy my jesteśmy już na tym etapie, mamy jakąś świadomość w partii opozycyjnej, która być może za chwilę przejmie rząd, jak kształtować tę politykę zagraniczną?
2: To nie jest kwestia naszej naiwności, pani redaktor, to jest kwestia naszej tożsamości, doświadczenia historycznego. To znaczy, kiedy każdy z nas uczyło się historii w szkole, to mamy pamięć o zwykle tym, co najlepsze. Oczywiście czytamy o mrocznych stronach naszej historii. Musimy się z nich uczyć, ale jakby emocjonalnie, prawda, jesteśmy związani z tym. Srebrny wiek, złoty wiek, mocarstwowa Polska. I w naszym postrzeganiu nas jako polskiej wspólnoty my siebie postrzegamy jako wielki naród. I słusznie. Mamy wielką kulturę. I tak powinniśmy sobie myśleć. Ale na szachownicy europejskiej takim narodem jeszcze nie jesteśmy. I jeżeli mamy zestawić to z pewnymi doktrynami politycznymi, jakieś tam Mieroszewskiego, Giedroycia, czy nawet tam Dmowskiego z drugiej strony weźmy, tak? To my nadal posiadamy bardzo duży potencjał, ale nie posiadamy wystarczająco dużo narzędzi i środków, żeby tego rodzaju wielką politykę wschodnią prowadzić, abyśmy chcieli. I oczywiście, żebyśmy chcieli być tym państwem, które decyduje o wszystkich losach państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainie, być ich protektorem i rzecznikiem i dzięki temu równoważyć politykę niemiecką, francuską i przeciwstawiać się Rosji. To jest świetny scenariusz, ja się zgadzam. Tylko żeby go przeprowadzić, jeszcze bardzo dużo musimy w Polsce zrobić i jeszcze musimy się bardzo wzbogacić. I nie dziwnego, że inni nas nie postrzegają przez nasze własne aspiracje, tylko poprzez nasze albo działania, jak w przypadku rządu Donalda Tuska, za co nie mogą nas za bardzo cenić albo nie poważać, a z drugiej strony przez możliwości, które nadal kapitałowo, technologicznie porównaniu z Niemcami, no nie są podobne. I teraz wyzwanie przed nami jest takie, żeby urealniać tę politykę, ale też się nie do końca samobiczować, bo też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. A jak pomyślimy na przykład o tym, że Mołdawia aspiruje do Unii Europejskiej i wszystkie siły prorosyjskie bardzo nie chcą, żeby Mołdawia weszła do Unii Europejskiej, to się zastanówmy, czy w naszym położeniu pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym to nie jest korzystne. Żeby na przykład Polska była obecna w tamtych rejonach, gdzieś właśnie na północy Rumunii, w Mołdawii, w skrajnie południowej Ukrainie. Już o tym Eugeniusz Kwiatkowski zresztą myślał w międzywojniu. Także są wielkie perspektywy przed nami, ale są też wielkie problemy. Ja bym nie nazywał tego naiwnością. Pani redaktor jest bardzo sroga dzisiaj rano.
1: Nie jestem sroga, dlatego że powiem szczerze, że trochę z perspektywy radia, które było tak zaangażowane w pomoc zarówno Białorusi, jak i Ukrainie, to my mamy prawo do tego, żeby pytać, co z nami? Co,
2: oczywiście.
1: Dlaczego? Pan się odwołał, panie pośle, do polityki, do historii. Mieliśmy Wołyń i była grupa środowisk, która mówiła, Ukraina po prostu będzie grała twardą szkołę. Pan poseł patrzy, bo właśnie druga część poranka to pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska. Będziemy rozmawiać o rozwoju plus między innymi, więc też musimy kończyć, ale to nie tak, że ja po prostu pytam w imieniu słuchaczy, co z nami, bo ja sobie wyobrażam też taką sytuację, że gdybyśmy wtedy nie uruchomili Rzeszowa, gdybyśmy wtedy nie zadziałali, Ukraina by przegrała, więc chociażby z tego powodu mamy prawo pytać, co z nami.
2: Nie, na pełna zgoda, pani redaktor. No i te kwestie, tak jak sobie dzisiaj w czasie rozmowy jakby wyjaśnialiśmy, tak, kwestia Wołynia jest kwestią absolutnie pryncypialną i nie można się cofnąć wstecz ani o jeden krok i domagać się wyjaśnień. No ale teraz popatrzmy, odwołam się do historii, popatrzmy na Królestwo Belgii. Wszyscy wiedzą, że w 1830 roku ono powstało jako pewna myśl geopolityczna, bufor pomiędzy Niemcami a Francją. Tak? Czy to było z korzyścią dla Belgów? No ostatecznie było z korzyścią dla Belgów, tak? Czy było z korzyścią dla Francuzów? Było. Dla Niemców też, dla Brytyjczyków w owym czasie też, tak? I teraz nasza inwestycja w pomoc Ukrainie nie była, można ją oczywiście rozpatrywać w kategoriach moralnych, humanitarnych, najróżniejszego rodzaju, ale była inwestycją w odsuwanie od nas Rosji. Bo Rosja jest państwem, przynajmniej trudno powiedzieć dokładnie według spisów ludnościowych, ale w okolicach 140 milionów obywateli ma broń atomową, jest państwem zamordystycznym i zawsze takim była i zawsze takim będzie, nigdy się nie zdemokratyzuje. I to jest nasz największy problem na wschodzie.
1: Z którym musimy zapytać.
2: I oczywiście, że to, co się dzieje pomiędzy nami a Rosją, to jest duży galimatias problemów politycznych. Państwa bałtyckie, to nie jest taka sprawa oczywista, ich polityka względem Rzeczpospolitej, to nie jest tak, że Litwini czy Łotysze są tak przyjaźni wobec Polski, jak nam się często wydaje.
1: To wiemy.
2: Białoruś. Także i Ukraina teraz, i te wszystkie kwestie oczywiście są wielkim wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej. My musimy się z nią zmierzyć i oczywiście, że na warunkach realistycznych i w obronie polskiego interesu.
1: No teraz musimy kończyć, bo kobieta czeka, nie wypada. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w Poranku Wnet. Tobiasz Bochański, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranku
2: bardzo
1: Wnet.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, miłego tygodnia.
1: Również. I już za chwilę dla państwa kolejna rozmowa.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dokładnie, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: I ja teraz zacznę od tej rozmowy, tę rozmowę od tego, co obiecałam naszym słuchaczom, czyli spróbujemy się dowiedzieć, jaka jest sytuacja z dwóch różnych stron barykady. Zapytam, podpisała pani list 45 posłów i 4 europosłów, czy większe?
2: W tym również europosłowie i jedna poseł niezrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń.
1: Apelujący o zdolność do wspólnego działania. Czego konkretnie państwo oczekują od pana prezesa?
2: To ja odpowiem pytaniem na pytanie. Przepraszam pani redaktor, że trochę prywatnie, ale co pani robiła w ten weekend?
1: Oglądałam głównie wiadomości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość się rozpada albo nie rozpada.
2: Właśnie. Część społeczeństwa na pewno odpoczywała i regenerowała siły, a część patrzyła na tę wojnę, która niestety jest wojną wytoczoną przez sufpolizację naszej partii.
1: Co znaczy słowo sufpolizacja?
2: To jest taka sytuacja, pani redaktor, ja dzisiaj rano jak do pani jechałam do studia, to sobie pomyślałam, co by było, gdyby u Donalda Tuska w koalicji mniejszy koalicjant, 2-3-4-5% rozwalił Platformę Obywatelską, próbował rozwalić Platformę Obywatelską. Ja używam bardzo mocnych słów, bo wtedy, gdybym zobaczyła to u Donalda Tuska, to pewnie bym się śmiała. Ale widzę to u siebie w partii. Widzę to u siebie w Prawie i Sprawiedliwości. I to mnie boli, bo jestem w tej partii od 2010 roku. I nie chciałabym, aby debata publiczna Prawa i Sprawiedliwości wyglądała tak, jak wyglądała przez ostatnie dni, gdzie wszystkie siły po stronie Solidarnej Polski, członków Solidarnej Polski, dzisiaj wcielonych w Prawo i Sprawiedliwość, szły na tak naprawdę obrażanie członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w tej partii 20, 25, 22 lata. I ten weekend nie powinien tak wyglądać, debata prawicy nie powinna tak wyglądać, bo ja wczoraj na swoje social media wrzuciłam zapytanie, gdzie jest Dawid Kacprzyk? Nikt się tym tematem nie interesuje, temat się rozwija, nikt się tym tematem w zasadzie z SUFPOL-u, który dzisiaj jest częścią Prawa i Sprawiedliwości, nie interesuje. I to jest coś, co mnie boli, rani, ale jednocześnie determinuje również do bardzo silnego działania na rzecz rozwoju. Nie Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko rozwoju poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, pani redaktor. Bo my nie robimy grilla, my robimy panele dyskusyjne. Oczywiście z żywnością, oczywiście z możliwością rozmów takich dwustronnych, trójstronnych, ale po to, żeby społeczeństwo przyszło i powiedziało, jak widzi Polskę dzisiaj, jak widzi dany sektor, nie wiem, gospodarczy, energetyczny,
1: państwo to robić
2: jutro
1: publicznie?
2: Czy pojutrze.
1: Po co ta debata? Zadałam to pytanie europosłowi Tobiaszowi Bocheńskiemu. Dlaczego państwo w chwili, kiedy jest idealnie wystawiona, teraz użyję wobec Donalda Tuska sportowego określenia, czyli piłka, to co pan premier najbardziej lubi, to dlaczego zamiast rozmawiać wewnątrz partii, bo wiadomo, że te spory wewnątrz partii istnieją, państwo przenoszą to na grunt publiczny. Kto przenosi to na grunt publiczny?
2: Przede wszystkim proszę zobaczyć wypowiedzi, bardzo zgorzkniałe wypowiedzi części dzisiaj posłów skupionych wokół Solidarnej Polski z ostatniego weekendu. Kacper Płażyński chociażby.
1: No właśnie, mam tutaj Gazetę Polską. Gra o przyszłość PiS wchodzi
2: w bezsensowną
1: fazę.
2: Kacper Płażyński, Dariusz Matecki. No to są osoby, które poniekąd zaprosiły nas do tej bardzo walecznej bitwy internetowej, w której my i tak staramy się zachowywać tutaj absolutną klasę.
1: Czyli mówimy tutaj
2: o osobach, które są notorycznie angażowane, obrażane, wypominane. No, ja przepraszam, ale to są już takie chwyty, które ja rozumiem, że części tym politykom wydaje się, że w czwartek świat się skończy. Nie.
1: 23 lipca to jest.
2: W piątek świat będzie istniał, polityka będzie istniała. I patrząc, wierząc w doświadczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pragmatyzm, którym kieruje się we wszystkich działaniach, jestem przekonana, że część polityków może być zdziwiona. Część polityków, która dzisiaj ochoczo opowiada o warunkach, o jakimś ultimatum. My nie wchodziliśmy do Prawa i Sprawiedliwości, pani redaktor, po to, żeby były stawiane nam warunki czy ultimatum. My wchodziliśmy dlatego, żeby w sposób dobrowolny działać na rzecz prawicy. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 2010 roku. Zresztą prezes Jarosław Kaczyński Kaczyński zna moje zdanie w tym temacie i wie doskonale, że jesteśmy też osobami, które nigdy tej partii nie zdradziły. Ja nie chcę znowu żonglować, piłeczkami rzucać, tak jak mój kolega, jeden czy drugi, tylko chciałabym konkretnej debaty. Ale jeżeli ja w weekend słyszę, że część osób ze stowarzyszenia wycofała się z tego stowarzyszenia, podpisała tak zwaną, no to potocznie jest nazywane dokumentem lojalnościowym, lojalkę tak zwaną, no to nie, to jest nieprawda. Nikt ze stowarzyszenia na dzień dzisiejszy, na godzinę, kiedy z panią redaktor mamy tę rozmowę, nie zrezygnował ze stowarzyszenia i ja również odmówiłam podpisania tego dokumentu. Dlatego, że tak samo jak jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak uważam, że dbałość o to, żeby wychodzić poza elektorat 25%, nawet 30%, jak sondaże niektóre oczywiście pokazują, choć tutaj też musimy mieć pokorę, do tego potrzebne są inne działania niż te związane bezpośrednio z brakiem przebijania się przez bańkę Konfederacji czy Grzegorza Brauna. Dzisiaj realnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Grzegorz Braun. Bo w każdym segmencie, w każdym obszarze to Grzegorzowi Braunowi rośnie. W polityce międzynarodowej, niestety też w polityce gospodarczej. Ale ludzie zaczynają być... zawsze byli, ale w coraz szerszej perspektywie antysystemowi. Więc ten Grzegorz Braun wydaje się jakąś alternatywą. I niestety takimi awanturami jak ta weekendowa, która została wytoczona moim zdaniem w sposób absolutnie emocjonalny i niepotrzebny, my przegrywamy.
1: Mhm. To jest trochę tak, że te państwa rozmowy, publiczne rozmowy, łajanie się w jedną albo w drugą stronę pokazuje, że państwo nie powinni myśleć o przejęciu władzy, bo jeśli przed jako opozycja nie jesteście w stanie się zintegrować, to raczej będzie to trudne po przejęciu. To co Bronisław Wilsztajn powiedział na początku dzisiejszego poranka, że Tusk ma monolit, Tusk ma pełną...
2: Jak magma, działa jak magma. Tak. A wie pani, o czym myśli od trzech w zasadzie już lat Mateusz Morawiecki? O przejęciu władzy, o stworzeniu programu. I to nie jest tak, że Zespół Pracy dla Polski, czy właśnie koordynowane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego zespoły do spraw realizacji, ale też przygotowania konkretnych programów, czy to polityki fiskalnej, czy to sektora małych i średnich firm, czy to programu energetycznego nie funkcjonują, nie istnieją. One są. Tylko my też wiemy doskonale, że taki program trzeba pokazać w odpowiednim momencie. Zresztą gro osób ze stowarzyszenia również bierze udział w sztabach pana kandydata na urząd premiera, pana ministra Przemysława Czarnka. I teraz, no, zastanawiam się nad tym, po co te 48 godzin ostatnie było. Ja rozumiem oczywiście, że może być tryb rozbieżności. Ja uważam, że powinno dojść, wiem, że jedno spotkanie się odbyło. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj no, grupa 45 posłów, podkreślam raz jeszcze w naszej tutaj audycji, żadna z tych osób nie wycofała się ze stowarzyszenia. Była jedna posłanka, która podpisała jakby się pod listem i apelem, ale wszyscy wiemy, że nie jest zrzeszona w żadnym ze stowarzyszeń. Była to pani poseł Anita Czerwińska. Reszta osób jest zdeterminowana do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. A tutaj toczy się trochę to, co powiedział wczoraj w jednym z programów publicystycznych Marek Jakubiak, który również jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Powiedział, mamy wysokiej klasy polityka, byłego premiera, najdłużej w zasadzie urzędującego, bo prawie ponad 7 lat. I możemy wykorzystać jego instrumenty, jego narzędzia do tego, żeby odebrać Donaldowi Tuskowi w przyszłym roku władzę. To mamy posłów, którzy go kopią, którzy go obrażają. To jest po prostu, uważam też jako kobieta, oczywiście nie chcę tutaj mówić, bo polityka jest bardzo agresywną służbą i agresywnym zawodem, ale patrząc na tę debatę, no my po prostu odbiegamy wręcz na autostradzie, odjeżdżamy bardzo mocno od poparcia w przyszłym roku.
1: Ale to jakie są główne zarzuty? Poza tym, że tworzą państwo, bo to powiedział mój poprzedni rozmówca, pan europoseł Tobiasz Bocheński, że państwo tworzą, użył analogii radio w radiu, ale ja użyję analogii partii w partii. To jakie są zarzuty wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wobec państwa? Jakie koledzy z partii zarzucają państwu niecne czyny?
2: Że działa. To jest główny zarzut, że działa. Że robi nietradycyjną metodą, taką jak do tej pory, kongresy Prawa i Sprawiedliwości. Kongres otwarty dla ludzi. Kongres, w którym można zadawać pytania.
1: A to powinno być plusem.
2: Kongres, w którym różnicujemy i będziemy niuansować bardzo poglądy również. Ale to nie będzie kongres lewicowy, ultraprawicowy. To będzie
1: pani
2: burza
1: minister
2: mózgów.
1: Zostanie gościnią w Radzie.
2: To będzie burza mózgów tak naprawdę wielu nurtów i wielu kierunków, ale to będą również udziały w debatach byłych już nieczynnych polityków, którzy mają swoje doświadczenie. Za to działanie jest krytyka. Za działanie, panie redaktor. Więc jak ja słucham tego typu wypowiedzi, że nie można organizować i to znowu potoczna nazwa grill, to jest znowu platforma przyszłości. To ma być taka platforma przyszłości, jeżeli chodzi o program, jeżeli chodzi o koncepcję, jeżeli chodzi o ludzi, którzy być może do tej polityki też będą chcieli wejść. My musimy się otwierać na nowe środowiska i nie możemy tylko w wywiadach mówić szeroki namiot, bo ten szeroki namiot nie powstanie na kanwie tylko opowiadania o tym.
1: Co to jest szeroki namiot?
2: Prezes Jarosław Kaczyński bardzo często używa tego sformułowania, że jeżeli chcemy wygrać wybory w przyszłym roku, ja się z tym absolutnie pod tym podpisuję i zgadzam, to musimy być szerokim namiotem prawicowym. Z szerokim poparciem. Tylko my dzisiaj widzimy, jak się zachowuje Konfederacja, do której niektórzy moi koledzy jeszcze pół roku temu słali oko. I mówili, słuchajcie, drogi Sławku, drogi Krzysiu, może się dogadamy. Widziała pani głosowania, pani redaktor, nad RPO? Widziała pani wyniki Konfederacji? Widziała pani, co Krzysztof Bosak, który jest absolutnie merytoryczny w Konfederacji, jego wiedza dotycząca wojska też jest bardzo imponująca, ale czy pani widzi, w jakim kierunku oni idą? Oni nie idą w kierunku szerokiego namiotu. Nie powinniśmy być naiwni jako Prawo i Sprawiedliwość. Nie powinniśmy odrzucać głosów ludzi. Nie powinniśmy mówić, że nie istnieje centrum. Nie powinniśmy mówić, że ten elektorat normalsów nie istnieje, bo oni są. Oni często na przykład decydują się, że zostają w domu. Nie idą głosować.
1: Tak,
2: i właśnie Morawiecki idzie i za rękę chce ich wyciągnąć. I powiedzieć im, chodźcie, głosujcie, bo w przyszłym roku kolejna kadencja Donalda Tuska to zamknięcie Polski już na Stany. To zamknięcie Polski w ryzach takiego niewolnictwa gospodarczego. To jest odprzemysłowienie terenu i o tym będą debaty 31 lipca. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Nie wiem, czy są jeszcze, z tego co wiem, już nie ma miejsc wolnych,
1: nie ma,
2: ale zapraszamy. Zapraszamy do śledzenia też dokonań
1: Michał
2: tego wydarzenia.
1: Wójcik, jakby się chciał wybrać z wami na spotkanie, to trafi na listę rezerwową, więc stąd wiem, że już nie ma miejsc. Natomiast
2: cieszy
1: tutaj,
2: popyt.
1: Tutaj mamy taką sytuację, że jesteśmy w bardzo takim szczególnym momencie, bo to, co pokazała Warszawa, pani jest osobą z Warszawy, pani pracowała w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, więc pani przygląda się tego z bliska. To, co odsłoniła Platforma Obywatelska na terenie naszego miasta, może wpłynąć na to, że duża część już wyborców nie pójdzie tym razem na wybory, bo ma serdecznie dosyć polityki. Patrząc z perspektywy dramatu Szpitala Południowego, koszmaru, nie wiem jak to powiedzieć, kryminału wręcz, może to doprowadzić...
2: Ale
1: przede wszystkim kradzieży, to szczerze mówiąc, to do tego się już Polacy przyzwyczaili. Natomiast nie przyzwyczaili się do traktowania w ten sposób zwłok, do sakrum śmierci w Polsce jest bardzo, bardzo ważne. Zostawmy to. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, jesteśmy w przededniu głosowań, czyli za rok będą wybory. Mamy sytuację taką, że młodzi ludzie będą się radykalizować, widząc co dzieje się w kontekście pracy, wpływów, nie wiem, ich kolegów z Ukrainy. A z drugiej strony mamy sytuację, gdzie największa partia opozycyjna jest podzielona. Państwo mają na to jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
2: Myślę, że ten pomysł na pewno ma prezes Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. I chciałabym, żeby właśnie tych dwóch liderów doszło do tego porozumienia, które spowoduje też wyciszenie tych wewnętrznych u nas nastrojów, bo te wewnętrzne nastroje ja odbieram jako głęboki kryzys, ale ten kryzys jest na tyle rozpowszechniony już dzisiaj publicznie, że powinien mieć swój koniec. Ta debata naprawdę niczemu nie służy. To jest niemerytoryczna debata. My mamy tak wiele tematów, panie redaktor, od przemysłowienia południowej części Polski. Firmy, które padają, Polsk Bolesławiec, który jest zastępowany chińskimi produktami. My w ogóle nie skupiamy się dzisiaj na tym, co jest najważniejsze, choć Morawiecki wraz ze swoim ugrupowaniem tak naprawdę stowarzyszeniowym, tak to mogę nazwać, członkami stowarzyszenia, próbuje robić wszystko, żeby nadać agendę, żeby pokazać te tematy. Tak samo robi to oczywiście nasz kandydat Przemysław Czarnek. I są oczywiście w tym programie przewidziane różnego rodzaju rozwiązania społeczne, gospodarcze i nie tylko. Tylko żeby dotrzeć do ludzi, my nie możemy w sobie mieć fałszu. My musimy być autentyczni.
1: To prawda.
2: My nie możemy być, no przepraszam, no Marcin Horała nazwał to konfederacją wstemu. My nie możemy udawać Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena. Ja to mówię dzisiaj bardzo otwarcie, myślę, że też bardzo odważnie, bo proszę pamiętać, że przede mną kolejne 4 dni, choć wiem, że w piątek świat popłynie dalej, ale... Ja przynajmniej mogę za siebie powiedzieć, ale też za gros swoich koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby pokazać autentyzm, żeby po tej ojkofobii uprawianej przez 2 lata wyjść i pokazać, dlaczego te decyzje zapadały. Dlaczego te decyzje musiały wtedy zapadać na tamten czas. Historia nas rozliczy.
1: 23 lipca będzie już wszystko jasne, ale my musimy kończyć, bo znowu do studia wszedł Jakub Duszak, nasz wspaniały serwis. Więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję,
1: Olga Semeniuk-Patkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia
2: Rozwój. I mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: Był gościem Poranka Wnet. Ja dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Życzę Państwu wspaniałego dnia, wspaniałego tygodnia. Nazywam się Katarzyna Adamek. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Godzina 9:08. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na Studio Mundial. Tomasz Rosłyn audycję realizuje. W piątek mieliśmy taką sytuację live'ową, no to jest żywa antena, że akurat nie mogliśmy się połączyć z panem prezesem Michałem Listkiewiczem, ale umówiliśmy się, że dzisiaj połączymy się, bo już będziemy znali mistrza świata. I właśnie to następuje. Z nami jest nasz gość Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
3: Znamy mistrza świata. Jest tą drużyną Hiszpania, która pokonała Argentynę w finale 1-0 po dogrywce. Trzecie miejsce dla Anglii, czwarte dla Francji. Panie prezesie, czy Hiszpania to najlepsza drużyna na świecie?
4: Zdecydowanie tak. Pokazała przez cały turniej, że na to miano zasługuje. Niesamowity mecz półfinałowy, a wczoraj nie zostawiła złudzeń, kto jest przy na same statystyki, że tam chyba strzały były, nie wiem, 22-2 czy coś w tym rodzaju. No przygniatająca przewaga, długo nie mogli tego udokumentować bramką, ale jedno z bardziej zasłużonych i przekonujących zwycięstw w historii finałów Mistrzostw Świata.
3: A czy miało to znaczenie, że Argentyna grała w drodze do tego finału? Te ciężkie mecze, dwa razy dogrywka, te dramatyczne spotkania z Republiką Zielonego Przylądka, z Egiptem, no ze Szwajcarią powiedzmy było łatwiej. Wygrała zdecydowanie z Anglią, ale miała jeden dzień przerwy mniej. Przy takim turnieju, czy to ma znaczenie?
4: No tak, po tylu meczach, po tylu tygodniach ma to jakieś znaczenie, ale przecież tak świetne drużyny jak Hiszpania, Argentyna i jeszcze kilka innych mają tak szeroką kadrę, że powinni trenerzy sobie z tym poradzić, gospodarując umiejętnie siłami w poprzednich meczach. No Hiszpania przede wszystkim była lepszym zespołem jako drużyna. Mieli taktykę, która była praktycznie nie do zneutralizowania. Argentyńczycy próbowali troszkę brudnymi metodami, psuli grę. Sędzia na początku i na to pozwolił, troszkę to się rozhuśtało i może dlatego mecz nie był tak efektowny, tak ładny jak poprzedniego dnia, chociażby mecz o trzecie miejsce. No ale to tak jak można do boksu trochę porównać, że no, zawodnik tam nie wie jak się dobrać do rywala, ale w końcu różnica umiejętności musi się ujawnić na końcu i tak było wczoraj.
3: Czy to jest taka Hiszpania budowana po prostu tak sukcesywnie, jeśli chodzi o to, że trener Luis de la Fuente poprowadził młodzież hiszpańską do Mistrzostwa Europy do lat 19, później do lat 21, dwa lata temu wygrał Mistrzostwo Europy i ten schemat się powtórzył, że teraz po prostu miał już tych gotowych piłkarzy, wiedział dokładnie kto jak gra i na kogo postawić i właśnie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Czy to jest ta praca taka sukcesywna, selekcyjna, jak to, systemowa? Może to, czego w Polsce brakuje?
4: No tak, ma pan rację. W pełni się zgadzam, że ten sukces wczorajszy to jest pochwała pracy organicznej, pracy od podstaw, pracy cierpliwej, takiej kultury pracy trenera piłkarskiego. Luis de Fuente jest najlepszym przykładem po prostu fachowca, który nie jest złotousty, nie ma parcia na szkło, nie patuje jakimiś zachowaniami takimi na pograniczu dobrego smaku, nie udziela jakichś bulwersujących wywiadów, po prostu cierpliwie pracuje i piłkarze to doceniają. Widać, że jest kochany przez drużynę, niezależnie czy to są starsi czy młodsi zawodnicy. No i ta jego droga od dołu cierpliwa. On przecież nie pracował w żadnych wielkich klubach, nie miał spektakularnych jakichś wyników. Po prostu szedł tą drogą trenerską. Można by to porównać do wykładowcy akademickiego, który gdzieś tam od asystenta, potem do wybitnego profesora na jednej uczelni tą drogę przechodzi. No to, że pracował w federacji tyle lat, a tam nie ma chyba lepszego szkolenia młodzieży niż w Hiszpanii właśnie. On w tym ośrodku Las Rosas pod Madrytem spędził pewnie tam połowę życia, więc zna setki piłkarzy hiszpańskich, których mógłby mieć do dyspozycji i wybrał najlepiej jak potrafił. No troszkę to przypomina sytuację w Polsce, jaka była za czasów Kazimierza Górskiego, kiedy to jego asystent Andrzej Strejlał prowadził młodzieżówkę i z tej młodzieżówki do pierwszej reprezentacji sukcesywnie po kilku piłkarzy w każdym roku było promowanych i to zadziałało. Teraz kapitalnie to zadziałało w przypadku Hiszpanów. Myślę, że cały świat piłkarski się cieszy z tego zwycięstwa, bo to jest nagroda za taką systemową pracę, za pomysł, za kulturę gry. Argentyńczycy oczywiście też jest to wciąż świetny zespół, no być przez 4 lata najpierw mistrzem, a potem wicemistrzem świata, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, no ale ta ich piłka stała się taka mało przyjemna do oglądania, bo ilość fauli, ilość prowokacji, jakichś brzydkich zagrań w tych mistrzostwach z ich strony przekroczyła próg akceptacji, przynajmniej mojej. I akurat wyjątkiem był oczywiście Leo Messi, który nie musi się uciekać do takich metod, bo jest wciąż jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. No ale kilku jego kolegów pomyliło tu na tym mundialu piłkę nożną z kickboxingiem, czy karate, czy jakąś inną dyscypliną siłową.
3: Ja bym jeszcze dodał bramkarza Emiliano Dibu Martineza, bo bronił fantastycznie, fenomenalnie. Wręcz nawet pokusiłem się o taką uwagę, że bramkarzem turnieju powinien zostać Dibu Martinez, a nie Unai Simon. Chyba, że jest taka tendencja, że bramkarzem mistrza zostaje po prostu golkiper zwycięskiej drużyny. Ale dla mnie Dibu absolutnie top i to taki trzymany przez 4 lata, przecież on z Aston Villą wygrał Puchar Europy, znaczy Ligę Europy.
4: No tak, wczoraj bronił kapitalnie i tak niski wynik Argentyńczycy zawdzięczają głównie jemu. No ale Simon też jest niesamowity, szczególnie w meczu półfinałowym się popisał. No tu trudny był wybór. Myślę, że ma pan rację, że to fakt, że ze złoty medalista, że to trochę może zdecydowało. Ja bym też stawał na Dibu. No w ogóle bramkarze w tym turnieju byli świetnie dysponowani, może z wyjątkiem meczu o trzecie miejsce, gdzie ten rezerwowy bramkarz francuski, no to kabaretowo się tam zachował, no bo wpuścić 6 bramek, z tego kilka po jakichś przebieżkach po polu karnym niepotrzebnych, to trochę humorystycznie wyglądało. No ale przynajmniej następca trenera Deschampa, czyli Zidane, ma jasność, że jednak trzeba stawiać na kogo innego.
3: Panie prezesie, sędzia, a więc Słoweniec Vincic, uniósł ten finał?
4: Nie, to raczej finał uniósł jego, bo w sędziowaniu jest tak, że albo sędzia prowadzi mecz, albo mecz prowadzi sędziego. I wczoraj było z Vinciciem to drugie. On tak po prostu reagował tylko na wydarzenia i to nie zawsze. Nie miał w ogóle żadnej taktyki, prawda, tego meczu. Jakiejś prewencji, jakiejś linii postępowania, a nie popełnił jakichś ogromnych błędów wpływających na wynik. No ale dziś w dobie VAR-u to już rzadko się zdarza. Kompletnie w tej linii sędziowania, szczególnie te pierwsze pół godziny, pozwolił zawodnikom działo na zasadzie róbcie co chcecie. Przepuścił kilka takich bardzo brzydkich fauli. Nie mówię, że to czerwone kartki, ale przynajmniej żółte. I wtedy by się to może uspokoiło, zaczęliby grać w piłkę. A tutaj pozwolił na takie, znowu odwołam się do pięściarstwa, gdzie takie klinczowanie, przytrzymywanie, jakieś tam ciosy poniżej pasa, jak są zbyt długo tolerowane, to potem zawodnicy już trudno ich przywrócić do pionu, mówiąc obcesowo. Nie był to wielki mecz Wincicza, chociaż spodziewałem się, że może być jeszcze gorzej, bo uważam, że jest na tym mundialu było przynajmniej 5, a może i nawet 8 dużo lepszych sędziów. Oczywiście jest strzelonym Marciniakiem na czele, ale trzeba też zrozumieć te geopolityczne uwarunkowania przy obsadzie sędziowskiej. Można się z nimi nie zgadzać, ale tak zawsze było, jest i będzie.
3: No właśnie, co pan czuł wtedy, w tym momencie, kiedy my się wszyscy dowiedzieliśmy, że Szymon Marciniak wraz z naszą ekipą, z pana synem Tomaszem w składzie też, prawda, nie poprowadzą ani meczu o trzecie miejsce, ani meczu finałowego. To ogłosił na tej takim specjalnym spotkaniu Pierluigi Collina. I co pan wtedy pomyślał?
4: Ja byłem na to przygotowany. Dużo większe rozczarowanie dla mnie to było brak obsady w ćwierćfinale i w półfinale. Ponieważ dwa razy z rzędu sędzianie finału to się jeszcze nigdy nie zdarzyło i to raczej było do przewidzenia. A mecz o trzecie miejsce, on był jaki był. On bardzo ładny dla laików, natomiast tak żartem powiedziałem, że ja jeszcze bym ten mecz posędziował, bo tam w ogóle nie było walki, tam był taki pokaz radosnego futbolu i w zasadzie sędzia nie miał tam nic do roboty. Natomiast te wcześniejsze mecze półfinałowe, ćwierćfinałowe, czy nawet 1/8, uważam, jak najbardziej się Szymonowi należały. On powinien wyjeżdżać z tych mistrzostw z 4 meczami na koncie, a nie 2.
3: Dlaczego myślę, że tylko 2?
4: Nie wiem, to jest kiedyś Howard Webb przeżył podobne też potraktowanie z 2 meczami na koncie, a też sędzia finału Mistrzostw Świata przecież wcześniej. Więc myślę, że Pierluigi Collina tak sobie chciał zagrać, mając asy w rękawie, bo przecież i sędziowie angielscy obaj, i francuscy, i doskonały Jordańczyk, i Australijczyk, i Szymon oczywiście. Mówię, ja spróbuję wygrać tę grę waletami, a nie będę używał asów. I tak zrobił. I można powiedzieć, że nie przegrał totalnie, bo mecz finałowy nie został absolutnie przez sędziego wypaczony, ale mogło być lepiej.
3: Z pana synem Tomaszem połączymy się po 9:35, więc proszę, żeby też pan został z nami, bo też bardzo ciekawe na pewno będzie spostrzeżenie. Choć Tomek mi wczoraj napisał, że sensacji nie będzie, a ja mu napisałem, ale chodzi o szczerość, więc też
4: na pewno bardzo... To cieszę się, że posłucham Tomka w radiu, bo dawno z nim
3: będzie
4: nie rozmawiałem,
3: już na Okęciu.
4: Bo wiadomo, nie chciałem mu zawracać głowy. Skoro
3: tym bardziej nawet chyba oficjalnie nie można było się kontaktować.
4: Nie można było, więc nawet raz powiedziałem, dziennikarz zapytał, czy pytam Tomka, jak tam, co się dzieje. Ja mówię, nie pytam, bo nawet jak zapytam, to i tak mi nie odpowie. Bo ja to rozumiem, też byłem na 2 mundialach jako sędzia i wiem, że są pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Raz miałem przygodę właśnie, kiedy jako już sędzia na mistrzostwach we Włoszech pisałem korespondencję do jednego z tygodników polskich. To jakoś doniesiono prezydentowi FIFA, ówczesnemu Blatterowi. Wezwał mnie na dywanik i mówi: zdecyduj, czy chcesz tu być sędzią, czy dziennikarzem. Masz 5 minut. Ale ja zdecydowałem w minutę. I dobrze zrobiłem, bo doszedłem do finału.
3: Oczywiście to taki... teraz można rzeczywiście... W formie ciekawostki, a pewnie wtedy jakieś było taka sytuacja, właśnie z ówczesnym prezydentem, może zaogniona, ale panie prezesie, a ja chcę zapytać o taką historię. Bo to, że ta Argentyna powtórzyła historię, bo w 86 była mistrzem, a w 90, gdzie pan sędziował na linii, przegrała finał, czyli tak jak adekwatnie jak teraz, prawda? 4 lata temu wygrali, teraz przegrali. Ale mundial, 48 drużyn, 104 mecze. Zaczęło się wszystko 11 czerwca, skończyło 19 lipca. Czy ta forma mundialu się obroniła? Czy to jest taki pierwiastek na przyszłość, że tak mają właśnie wyglądać mistrzostwa. Jeszcze więcej meczów, jeszcze więcej drużyn i granie, i cały czas granie, i w ogóle bez przerwy, i tylko przerwę, te przerwy na nawodnianie, te hydration break, może się nawet w jakiś sposób obroniły, te takie nie jedna przerwa, a w sumie trzy. To jak pan właśnie mógłby to podsumować?
4: No mnie to się nie podobało, ale też rozumiem ludzi, którym się podobało, no bo to jest jak z herbatą, no jeden pije bez cukru, drugi jak ja do nich należę słodzi jedną łyżeczkę, ale znam takich, co słodzą i po cztery łyżeczki do herbaty, no co kto lubi. W związku z tym no, dla mnie było trochę za dużo i powiem szczerze, był to pierwszy mundial od wielu dekad, w którym nie obejrzałem wszystkich meczów. Ponieważ no to nie dało się. To musiałoby być kosztem snu, zdrowia, zmęczenia, znudzenia. W nocy tylko wstałem dwa razy, bo sędziował Szymon Marciniak i jego ekipa tam w środku nocy. A tak to czekałem sobie na tę fazę już pucharową. No i potem już oczywiście wszystkie mecze. Także to jest za duża dawka, a jeszcze ma być chyba jeszcze więcej coś Gianni Infantino zapowiada, no to się wtedy troszeczkę dewaluuje. Oczywiście są argumenty w drugą stronę, bo gdyby nie ta formuła, to nie wiedzielibyśmy nic o piłce na wyspie Curaçao, czy Zielony Przylądek, czy Uzbekistan i tak dalej. Kongo, które bardzo fajnie grało. No także to jest tak, że jest dużo minusów, więcej niż plus, ale troszeczkę tych plusów też, bo jednak myślę, że w tych krajach, które wymieniłem, jeszcze kilku innych, popularność futbolu bardzo wzrosła dzięki udziałowi ich reprezentacji.
3: Jak my czekamy na pewno na Polskę, to już w kontekście Mistrzostw Europy i kolejnych Mistrzostw Świata. Panie prezesie, ja jeszcze pana chciałbym zapytać o ten Puchar Świata, o to złote cacko, cudo w zasadzie, bo pan był tego bardzo blisko, nawet pewnie pan dotykał. Czy to robi takie wrażenie, bo to jest najbardziej pożądany obiekt piłkarski na świecie, 36 cm wysokości, waży nieco ponad 6 kg, 18-karatowe złoto, lśni pięknie. Jest cudowny. Jak z bliska to wygląda?
4: No tak, ja dwukrotnie miałem okazję, a nawet trzykrotnie być blisko, nawet dotknąć, bo na moich mistrzostwach jako sędzia i potem jeszcze jako działacz FIFA też w RPA, a nie, jeszcze raz we Francji, cztery razy. No rzeczywiście to robi wrażenie, bo to nie jest żadna imitacja, żadna podróba, to jest złoto takie, że bardziej złote nie może być. No i piękny, piękny wzór, design tego, no to jest cudowna rzeźba. Również ta kolorystyka, ta zieleń tam wpleciona, ten pasek zielony, no naprawdę. Zresztą mam taki znaczek, który właśnie od prezydenta Blattera kiedyś dostałem, bo wbrew pozorom tego, co mówiłem, to później nas łączyły bardzo dobre relacje. To był świetny prezydent, wizjoner, oskarżany, opluwany, zdeptany, a teraz pan już po 90, mamy czasami kontakt, jest teraz szczęśliwy, bo Sąd Najwyższy Szwajcarii oczyścił go ze wszystkich zarzutów, jakie tam pod jego adresem kierowano, także i ze strony obecnych władz FIFA, także bardzo się z tego cieszę, że sprawiedliwość zwyciężyła. Natomiast mam taki właśnie znaczek, który wpinam w klapę, no i bardzo pilnuję tej marynarki, jak wychodzę gdzieś na przykład przewietrzyć się, czy do toalety, gdzieś na jakimś uroczystości, no to pilnuję, bo o marynarkę czy tam portfel to nawet bym się nie martwił, ale o ten znaczek to gdyby zginął, to byłbym bardzo, bardzo smutny.
3: A jest ze szczerego złota?
4: Tak, tak, jest ze szczerego złota. No oczywiście jego złota tam jest ciut. To nieporównywalne. To jest mały znaczek do wpinania w klapę.
3: Ale zawsze.
4: Jest takim symbolem ten puchar rzeczywiście ciągłości. Bo ja znam takie rozgrywki, nawet i Puchar Polski, i inne, czy Puchary Europejskie, kiedy zmieniano co kilka lat ten wzór tego pucharu. A wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy lepsze jest wrogiem dobrego. A tu nikt nie kombinuje, ten puchar złota Nike była zawsze i na zawsze pozostanie.
3: Tam w 70. Teraz... Brazylijczycy, ale puchar Rimeta w 70. Brazylijczycy wzięli na własność, prawda? I wtedy się od 74. zmienił.
4: Tak. No tak, no ale to już ile? To 50 lat ponad. Tak. Natomiast przyzwyczailiśmy się do tego. Również ta formuła przekazania, że drużyna mistrz świata przywozi go ze sobą, tak, i wręcza FIFA, która wręczy następnemu mistrzowi świata, no to jest bardzo piękna tradycja. Mam nadzieję, że w tej dobie komercjalizacji, gigantomanii, nikt tego nie wpadnie na pomysł, żeby teraz był jakiś puchar świata, nie wiem, w formie jakiejś zupełnie innej, nowoczesnej, bo no ta tradycja bardzo, bardzo mi do mnie przemawia.
3: Tak, a jak jest pożądane, to nawet świadczył fakt, że i prezydent Trump i Infantino wręczali właśnie Hiszpanom, prawda? Czyli każdy chciał, prawda?
4: Dziś... No prześcigali się tam panowie. Infantino był w trudnej sytuacji, no bo kto dziś się tam postawi prezydentowi Trumpowi, no więc tak bardzo delikatnie tam chwytał za tą swoją część pucharu. A później również, no też trochę się ubawiłem, bo wydawało się, że tu prezydent Trump został mistrzem świata, bo tak długo nie chciał zejść z tej sceny, że aż to było takie trochę zabawne. No ale to jest polityk, który kocha show, który kocha taki kontrowersje. Z tego żyje i wczoraj nie chcę wchodzić w politykę, bo...
3: Miał swoją minutkę.
4: Nie moja zadanie, ale i nie lubię w ogóle w politykę się włączać, ale wczoraj mi się Trump nawet podobał, bo był taki, no, jakby to on wygrał, no, taki swój chłopak, tak?
3: No tak, tak. Pewnie może to było też w jakiś sposób odczytać. W ogóle ten finał, jeśli chodzi o taką, jak to powiedzieć, otoczkę, to, że grali w słońcu, to miało swój urok, prawda? Te pełne trybuny, no to wiadomo, 80 tysięcy ludzi, ale właśnie nie przy Jupiterach, to też tak nieoczywiste, no bo raczej mecze są piłkarskie gdzieś tam, a tutaj pod kątem Europy o 12 w południe w Stanach, my mieliśmy 21. To miało też sens. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za to mundialowe spotkanie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Za 5 minut.
4: Ja jestem pod wrażeniem jednak tego mundialu. Stadiony, no jak pokazywano z góry te stadiony, no to coś niesamowitego. To jest wrażenie ogromne i zazdroszczę wszystkim z naszymi sędziami włącznie, że mogli na tych stadionach być i uczestniczyć w tym mundialu, który nie był może tak wielki, jak o nim mówi Trump czy Infantino, ale nie był też tak słaby, jak mówią krytycy. Coś się skończyło, coś się zacznie, zobaczymy za 4 lata. Będziemy mieli bliżej, bo Hiszpania, Portugalia, Maroko, myślę, że będzie jeszcze fajniej.
3: Dziękuję bardzo za to spotkanie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Były sędzia międzynarodowy, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Michał Listkiewicz był z nami. Dziękuję, panie prezesie. Wszystkiego dobrego.
4: Ja wszystkim.
3: Dziękuję. Natomiast w studiu Tomasz Zapert, Radio Wnet. Tomaszu, mamy 5 minut do połączenia z Tomaszem Listkiewiczem z kolei, twoim imiennikiem, a synem pana Michała, więc to też będzie ciekawe. A my i tak do 10 spędzimy czas. To proszę powiedz swoje takie przemyślenia po tym finale wczorajszym.
5: No, jeden ze słabszych, jakie pamiętam. No, Argentyna jak przegrywa te finały 2 razy z Niemcami 0-1 i teraz z Hiszpanią też 0-1, to jakoś gra mało efektownie, mało w stylu latynoskim, destrukcyjnie. Wczoraj grali wyjątkowo destrukcyjnie. Taki futbol, antyfutbol prezentowali. Przypuszczałem, że nie wiem, po przerwie na picie najdalej w drugiej połowie ruszą do ataku, ale nie ruszyli. No inna sprawa, że grali w osłabieniu, ale nie wiem, czy to było wyczerpanie, czy taka taktyka. No nie wyglądało to przyjemnie dla oka. Sędzia nie panował nad sytuacją. Myślę, że kilka właśnie żółtych kartek, jak prezes Listkiewicz stwierdził w pierwszej połowie, może by ten mecz był inny, może by zmusił Argentyńczyków też do jakichś pokazania swoich walorów ofensywnych. Najsłabszy mecz niestety Leo Messiego w turnieju. Pozostałe były znakomite, lepsze lub gorsze, ale na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowana wygrana Hiszpanii, która była nieskuteczna. Inna sprawa, że bardzo dobre spotkanie rozegrał Martinez. Chyba najlepszy golkiper tego turnieju w moim przekonaniu, bo Simon jednak miał wyśmienitą formację defensywną i nie był zmuszany do takich Robinsonat i jakichś efektownych parad. Natomiast Martinez to klasa sama w sobie. No, rozczarowanie w Argentynie ogromne z tego, co widzę w portalach, no bo liczyli, że dołączą do Brazylii, Włochów i obronią tytuł. No tak się nie stało. Też są sugestie i to istotne, że drużyna zostanie odmłodzona znacznie, bo tam paru zawodników już, nie tylko Messi, jest wiekowych, więc będzie za 4 lata zupełnie nowy team. Kto wie, czy nie nowy trener, bo Scaloni rozważa, czy nadal będzie chciał szkolić drużynę Albiceleste. Zobaczymy, jak to się wszystko pojawi. A co do Mundialu, no to zgadzam się przede wszystkim z tymi stadionami, z opinią pana prezesa Liskiewicza, że od strony infrastrukturalnej ten Mundial był niesamowity, natomiast jestem wrogiem rozszerzonej formuły, bo zwłaszcza w fazie grupowej było wiele meczów do zapomnienia. Myślę, że formuła poprzednia mi bardziej odpowiadała. Tyle.
3: Jeśli chodzi o te stadiony, to żaden stadion nie został wybudowany specjalnie na mistrzostwa. To wszystko obiekty do futbolu amerykańskiego.
5: Lub baseballu.
3: Lub baseballa, tak. Nawet Robert Lewandowski na konferencji mówił, futbol to ja gram. Czy wy mówicie na to soccer? No a się okazuje, że nie, że w Stanach to jednak futbol amerykański. To może my Europejczycy nawet do końca tak sobie nie zdajemy sprawy, jak jest to właśnie ta formuła.
5: No tam są jednak właśnie te cztery główne konkurencyjne, popularniejsze: futbol amerykański, baseball, koszykówka i hokej na lodzie. Ale jest duża szansa, że soccer do nich doszlusuje. No w 1994 roku pierwsze mistrzostwa świata, które organizowały, wywindowały trochę soccer, a teraz myślę te jeszcze bardziej. No tym bardziej, zwłaszcza, że w tej lidze amerykańskiej jest coraz więcej gwiazd. No, Robert Lewandowski teraz dołączył do Chicago Fire, więc myślę, że zainteresowanie soccerem w Stanach wzrasta. Wcześniej głównie to interesowały się Amerykanie o jakichś korzeniach europejskich lub latynoskich, a teraz z tego, co słyszałem, to już rdzenni Amerykanie też pokochali tę dyscyplinę i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
3: Jeszcze jedno zdanie może o tym wczorajszym finale. Ta Hiszpania i to właśnie, to budowanie przez tego De La Fuente, tak jak podkreślamy, no, on wygrał Mistrzostwo Europy do lat 19-21, Mistrzostwo Europy Seniorów 2 lata temu, a więc to jest taka droga wzór dla innych federacji?
5: No myślę, że tak. Myślę, że to jest droga wzór dla innych federacji, bo to jest właśnie kolejne te kadry juniorskie, młodzieżowe i pierwszą trenował, poznał tych zawodników od podszewki, wie, co na kogo stać, może ratować składem w zależności od przeciwnika, jakiego mu los przydzieli. I to się sprawdza. Natomiast nie wiem, czy jest dobrą formułą to, że Brazylijska Federacja zatrudniła trenera z olbrzymim dorobkiem, Carla Ancelottiego, który no, niekwestionowany autorytet, ale w klubowej piłce jednak. Klubowa piłka to jest coś innego niż piłka reprezentacyjna. No tutaj Brazylijczycy zawiedli. Moim zdaniem był to największy dla mnie zawód tego turnieju. Nie wiem, jaki będzie jego los dalej. Ancelottiego ma jakiś tam bardzo dobry kontrakt, więc nie wiem, czy go rozwiąże. Gniew ludu duży jest w każdym razie w kraju kawy.
3: Do tych rozczarowań też jeszcze będziemy wracać, bo mamy teraz właśnie połączenie, o którym Państwu mówiłem, a więc naszym gościem jest Tomasz Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, asystent Szymona Marciniaka. Dzień dobry, Tomku.
6: Dzień dobry, bardzo miło być znowu na antenie tego ulubionego radia.
3: Jak odebrałeś wczorajszy finał? Hiszpania, Argentyna. Czy Hiszpania po prostu spełniła takie twoje oczekiwania? Może Argentyna zawiodła w tym finale?
6: No chyba nie będę oryginalny. Finał był brzydki, ale wiele takich finałów już w historii było, które sportowo, piłkarsko, liczbą strzałów na bramkę nie zachwyciły. Myślę, że tak patrząc na grę, to Hiszpania robiła swoje, gdyby te strzały z dystansu, których tam chyba nawet kilkanaście było oddanych, był nieco precyzyjniejsze, to to ten mecz nie potrzebował dogrywki, bo przewaga Hiszpanów była spora i te luki w obronie Argentyny, które widzieliśmy cały turniej, no tutaj po raz kolejny zostały obnażone. No i tak ktoś dobrze dzisiaj, czy wczoraj ktoś podsumował, że to spotkanie trochę przypominało Francja-Paragwaj, tylko Argentyna przyjęła tę rolę Paragwaju, a Hiszpania jak Francja trochę zagrała w sensie tamtego meczu, czyli nie da się sprowokować mimo tych tam trochę brudnych sztuczek i fizycznej gry rywala, po prostu grała w piłkę też gdyby Jamal pewnie był w życiowej formie, no jednak w tym wieku, jak widać, jeszcze tam ta odpowiedzialność chyba jest tak duża, że grał nieźle, ale no nie chyba nie tak dobrze, jakbyśmy oczekiwali od takiej gwiazdy o takim statusie, to gdyby Jamal był w życiowej formie, to pewnie też inaczej by to wyglądało, a mecz no taki właśnie był momentami brzydki, momentami nudny dla takiego zwykłego kibica, który oczekuje, że było dużo akcji, bramek i driblingów. Skończyło się chyba sprawiedliwie, chociaż ja nie lubię mówić o sprawiedliwości w sporcie, bo no, sprawiedliwe jest to, że wygrywa ten, kto strzelił więcej bramek, nawet jeżeli nie ma piłki przy nodze częściej, więc no, kolejny finał.
3: Tu akurat Hiszpania miała i to aż 65% posiadania piłki przy 35% i tych strzałów rzeczywiście ogromna ilość. Dibu Martinez fruwał w bramce i to dzięki niemu pewnie Argentyna może zawdzięczać, że to było tylko 0-1. Tomaszu, chciałbym ciebie zapytać o tę sytuację, kiedy no to obrazki, które obiegły oczywiście wszystkich, kiedy Colina wyczytywał nazwiska sędziów, którzy poprowadzą mecz o trzecie miejsce, a później w finału i nie było obsady polskiej. Co wtedy poczułeś?
6: Wtedy to już właściwie nic, bo my widzieliśmy, że już po półfinałach, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to w finału widzieliśmy przed turniejem, że nie dostaniemy. Mecz o trzecie miejsce jest bardziej takim meczem właśnie dla młodszego sędziego, tak w cudzysłowie trochę na zachętę, albo dla jakiegoś naprawdę weterana, który kończy i chcą go jakoś tam władze sędziowskie uhonorować. Więc nie liczyliśmy na żaden mecz, już idąc do tej sali byliśmy jakby smutni, ale już nie wiedzieliśmy, że jakby już teraz obsada nas nie dotyczy, więc ten moment to było takie potwierdzenie tylko tego, co wiedzieliśmy, bo tam widziałem też jakieś komentarze, że się nie uśmiechaliśmy i niezbyt gorliwie byliśmy, brawo, ale no to po prostu jest ludzki odruch, no siedzieliśmy, to tak w sporcie, no kogoś innego wyczytują, no to gratulujemy mu, no ale trudno, żebyśmy skakali do góry z radości i fikołki robili.
3: A co spowodowało, że właśnie nie dostaliście tych meczów ani ćwierćfinałowych, ani półfinałowych? No w zasadzie byliście obsadą sędziowską z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, ty Kupsik jako asystenci, a Kwiatkowski, Tomasz Kwiatkowski na warze, dwa mecze, więc ten Argentyna-Algieria i później Egipt-Iran. No tak, powiedz tak szczerze, warem, naprawdę.
6: Warem
3: był... Tak, to wiem.
6: Jako główny, więc szczerze mówiąc, ja mogę powiedzieć szczerze, co myślę, co mi się wydaje, bo tego jakby do końca nie wiemy, ale taka najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że to już kilka razy na innych turniejach też dotykało innych sędziów, że gdzieś tam nasze nazwisko było przewidziane właśnie na jakiś trudny, bo wiadomo, jak Szymon ma renomę, ćwierćfinał, albo może nawet półfinał. Natomiast jak się sędzie go długo chowa w tej fazie pucharowej, bo chce mu się na koniec dać coś ważnego, to często jest tak, że po drodze się drabinka źle ułoży, na przykład z Argentyną, którą mieliśmy na 6 czy 7 naszych meczów w mundialach chyba czwarty raz i jeszcze była ta no medialna tylko kontrowersja z kartką, brakiem kartki dla Messiego, bo my wiedzieliśmy, że to nie jest czerwona kartka, że to jest dobra, ale...
3: Czerwona nie.
6: Nie, czerwona absolutnie.
3: Czerwona na pewno nie, a czerwona w życiu, no, oczywiście, od początku tak
6: żółta,
3: mówiliśmy.
6: Żółta by była najlepsza, no ale nie widząc szczegółów na boisku, jakby Szymon nie ryzykował ze strzelaniem kartką na VAR, żółtej kartki podpowiedzieć nie może, więc skończyło się po prostu bez kartki, no ale to jakby to nie była przyczyna, tak. To jakby ta narracja medialna później się ułożyła też w ramach kolejnych meczów, że niby Argentynie sędziowie pomagają, więc tym bardziej wiadomo było, że władza już nas nie obsadza na Argentynę, że no nie powinien dolewać oliwy do ognia, że znowu sędzia, których ileś razy sędziował, zdobyli Mistrzostwo Świata w meczu, który sędziowaliśmy. Teraz jeszcze niby są jakieś kontrowersje kolejne, więc widzieliśmy, że Argentyny nie możemy. Więc cała jedna część drabinki już była od ćwierćfinału wykluczona, bo też jakby nie obsadza się też sędziego, który z danym klubem, z daną federacją już nie powinien być związany w danym turnieju, na tą część drabinki, w której ta drużyna występuje. Czyli dlatego na przykład sędziowie z Anglii, z Francji już wyjechali po ćwierćfinałach, bo wiadomo było, że żadnego meczu już nie dostaną, bo nie było dla nich już miejsca. I tak samo u nas po prostu pechowo się złożyła tak drabinka, że zabrakło dla nas meczu. No, też wiadomo, że sędziowie z różnych konfederacji nie może wszystkiego, sędziowie europejscy nie mogą sędziować, więc też wiedzieliśmy, że tych meczów się coraz mniej robi. No i tak przeczuwaliśmy, że to się może tak skończyć i mieliśmy nadzieję, że może się inaczej to wszystko ułoży, ale skończyło się w ten sposób. No, my generalnie z podniesionym czołem wróciliśmy, bo w tych dwóch meczach uważam, że wykonaliśmy swoją pracę bardzo dobrze i w trudnych meczach, gdzie grały drużyny trudne do zarządzania, gdzieś te emocje piłkarzy utrzymaliśmy na akceptowalnym poziomie. Nie było bijatek, nie było biegania, nie było strzelania kartkami, pretensji. Wiadomo, że się bramka w ostatniej minucie w tym drugim meczu jest odwołana z powodu spalonego, a to bramka, która decyduje o awansie, to emocje muszą być ogromne, ale mimo wszystko uważam, że ta decyzja była prawidłowa, no i udało nam się te mecze, patrząc też na inne mecze, które inaczej trochę wyglądały, że udało nam się to wszystko w tych naszych dwóch występach na co najmniej oczekiwanym poziomie spełnić swoje zadanie, więc to, że nie dostaliśmy następnego meczu, to już jakby było poza nami, nie mogliśmy nic więcej zrobić, więc no, też ja... to, żebyśmy teraz mieli do siebie pretensje albo chodzili o coś tam załamani. Chociaż oczywiście wracaliśmy trochę smutni, bo każdy z nas ma ambicje, żeby sędziować jak najwięcej, jak najlepsze mecze, no ale tutaj wyszło jak wyszło.
3: Tłumaczyłem tę sytuację właśnie w nieuznaną bramkę dla Iranu w meczu z Egiptem. To też dzięki twojej wykładni właśnie, którą przekazałeś bardzo, bardzo zrozumiale, że po prostu spalony albo jest, albo go nie ma. I w tym przypadku
6: się teraz przyjęło. Mamy technologię, która jest co do milimetrów i moment podania z dokładnością tam do 1/1000 sekundy jest określany przez technologię, nie przez człowieka. Można się nie zgadzać albo zgadzać. Wiem, że część osób uważa, że to jest trochę zabijanie ducha futbolu, no ale po prostu tak jest i w każdym meczu jest ta sama zasada, że spalony albo jest, nawet u centymetra, albo go nie ma. No i to jest o tyle sprawiedliwe, że jest dla wszystkich drużyn stosowane w ten sam sposób, a nie, że jeden sędzia powie, że 2 centymetry to jeszcze z duchem gry puścimy, a drugi powie, że 2 centymetry to spalony, to spalony. No, teraz mamy jednolitą wykładnię i jakby piłkarze też to wiedzą, kluby czy federacje narodowe przed turniejem też są o tym informowane, więc o tyle to jest, tak jak mówię, sprawiedliwe, że jest tak samo stosowane dla wszystkich.
3: No tak, bo jak zmierzyć ducha gry? To jest niemierzalne praktycznie.
6: Zawsze spalony, no bo zawsze tą granicę, jak przesuniemy do 5 centymetrów, że 5 centymetrów spalonego to nie jest spalony, no to będą dyskusje, a dlaczego 6 to już jest spalone, a 5 jeszcze tak. Nie. No więc jak już ustaliliśmy, że jest linia spalonego, no to po prostu niech ona sobie będzie na tej granicy, no po prostu równiutko z przedostatnim obrońcą i tyle.
3: A jak patrzyłeś z perspektywy, to na przykład gdzieś, nie wiem, bo to tak było mówione i to też przecież i Rafał Rostkowski w studiu TVP Sport analizował i gdzieś my wszyscy, parę sytuacji było takich no dziwnych, czy FIFA rzeczywiście tak ciągnęła tą Argentynę, no bo powiedzmy, że ta bramka numer 3 nie powinna być uznana dla Argentyny w meczu z Egiptem, bo wcześniej McAllister faulował i być może należał się rzut karny dla Egiptu. Piłka odbija się od linki do Spider-Cama i spada pod nogi Bellingama, ten strzela gola. Takie sytuacje na przykład.
6: Ale to z Norwegią, tak. No to tutaj nie wiem, co powiedzieć, bo po prostu mamy tak, że co innego wskazuje oko ludzkie, a co innego pokazuje technologia. Aczkolwiek ja sobie tę sytuację jeszcze kilkanaście razy oglądałem i faktycznie z jednej kamery wygląda jakby ta piłka zaczynała w pewnym momencie troszkę zmieniać trajektorię, jakby o coś zahaczyła, ale z dwóch pozostałych jakby tego nie widać. No i sędziowie na VAR też nie mieli takiego twardego dowodu, że te linki też nie widać, bo ona jest cieniutka, no więc musieliby tak trochę na chłopski rozum interweniować. Też pamiętajmy, że Bellingham to nie przejął tej piłki, nie strzelił bramki, tylko przeszedł pół boiska i okiwał trzech ludzi, tak? Więc ten tak. Wpływ na akcję jakiś tam był, no bo ta piłka mu pod nogi spadła, o ile w ogóle trafia w tą linkę, mówię, bo skoro FIFA Technology Department mówi, że tam kontaktu nie było, no to ja nie mam to jakby podstaw i wiedzy takiej.
3: No a ta Argentyna, żeby a ta Argentyna.
6: No Argentyna to uważam, że się pechowo złożyło, bo te wszystkie sytuacje, które myśmy sobie bardzo dokładnie właśnie z kilkunastu kamer zawsze dzień po meczu analizowali, łącznie z odsłuchaniem komunikacji między sędzią a VAR, te wszystkie sytuacje de facto były rozstrzygnięte prawidłowo, tylko to budziło jakieś tam kontrowersje. To, że jakby wszystkie były w odbiorze takiego przeciętnego kibica, wszystkie w jedną stronę, tak? Czyli znowu kontrowersja jest znowu na korcie Argentyny. Ale jak się byśmy przeanalizowali, usiedli w studium z materiałem wideo, to byłem w stanie udowodnić, pokazać na konkretnych kryteriach, które musimy stosować z przepisów gry, że te decyzje były prawidłowe. No ale to tak jest w świecie piłki, to są emocje, to jest sport, no, jak powiedziałeś, na świecie, który interesuje wszystkich, że czasami tak coś się ułoży niefortunnie w narracji medialnej, ludzie po prostu w coś uwierzą i już nawet nie ma co walczyć z atrakami i tego tłumaczyć, że jest inaczej, bo no, po prostu prawym kibica jest mieć swoje teorie i bazować na emocjach, a nie na racjonalnej analizie czasami.
3: Tak. Tomku, a sam pobyt, samo to właśnie skoszarowanie nam w Miami, w tym ośrodku, to długi czas, prawda? Co wy tam robiliście nawet między meczami, no jak wiedzieliście na przykład, że nie sędziujecie danego meczu, bo trzeba było się czymś zająć, prawda? No też można analizować i tak dalej. Jak w ogóle sam pobyt właśnie oceniasz na tych mistrzostwach? A przecież byłeś już na kilku.
6: Oprócz tego, że było więcej meczów i pobyt był przez to trochę dłuższy, bo siedzieliśmy właśnie prawie do końca, to wyglądało tak jak zawsze. Codziennie jest trening, codziennie jest odprawa z analizami najważniejszych klipów sytuacji z meczów z dnia poprzedniego. No tutaj to faktycznie mieliśmy po treningu odprawę, lunch i w czasie Miami, no to od 13 się mecze zaczynały. W pewnym momencie były 4 mecze dziennie, więc właściwie cały dzień siedzieliśmy i oglądaliśmy te mecze, tam robiąc jakieś notatki, która drużyna gra, żeby już w razie czego później, osądzując być w miarę przygotowanym. I tyle. No mieliśmy swoich fizjoterapeutów, więc tam każdy, kto potrzebował raz na 2-3 dni, szedł na masaż czy jakieś tam konkretniejsze działania. Dwie wanny z lodem, do których można było po treningu sobie wejść, żeby ta regeneracja była szybsza. Hotel w fajnym miejscu na Miami Beach, blisko plaży, więc no, nie było zakazu wychodzenia, więc jak ktoś chciał, to mógł sobie tam w wolnej chwili po pół godziny na słońcu czy tam pod parasolem poleżeć. Specjalny szef kuchni ściągnięty z Włoch, no bo jak wiadomo, że Amerykanie jedzą średnio zdrowo i w tej żywności też sporo tam jest dodatków różnych niezbyt zdrowych, więc tutaj mieliśmy osobną kuchnię i osobną restaurację dla siebie w tym hotelu. Zresztą zajęliśmy prawie cały hotel, bo to było ponad 100 osób. W pewnym momencie to na samym początku, jak jeszcze sędziowie VAR z nami byli, to chyba w sumie 200 osób, czyli sędziów, instruktorów, sędziów VAR i tak dalej, i tak dalej. Więc hotel był prawie że do naszej dyspozycji. Tak jak mówię, no plan dnia taki właśnie, troszkę dzień świstaka, dzień w dzień to samo, trening o tej samej godzinie, odprawa, lunch, mecze. No, w momencie się dowiadywaliśmy z dwudniowym, ewentualnie trzydniowym wyprzedzeniem, czyli jak mecz był w piątek, to we wtorek było spotkanie, tam było wyczytywane, kto ten mecz sędziuje. No jak wiedzieliśmy, że nie sędziujemy, no to po prostu wiedzieliśmy, że dalej trenujemy w takim zwykłym trybie, a później jak nas wyczytano do konkretnego meczu, no to już mamy taki mikrocykl przedmeczowy, czyli trening wytrzymałości szybkościowej, później już taka szybkość zwykła, no i dzień przed meczem też takie bardziej rozbieganie, parę przyspieszeń. I następnego dnia na boisko. Po meczu też nie mieliśmy treningu z grupą, tylko takie regeneracyjne, czasami w basenie, czasami tam gdzieś w parku nawet, ale to też truch, rozciąganie, rower stacjonarny. A później powrót do normalnego rytmu, no i liczyliśmy po tym drugim meczu, że ten trzeci będzie i tak codziennie na te odprawy schodziliśmy, słuchając, kto tam będzie wyczytany, no i za każdym razem nie my i to takie było nużące to oczekiwanie.
3: No i to też rzeczywiście tak psychologicznie, prawda, też taki na wysokich obrotach, no bo to cały czas człowiek pewnie jest w napięciu, ale troszeczkę tej atmosfery mundialu jakoś otarliście się o nią gdzieś w Miami, jacyś kibice, ktoś coś śpiewał, Meksykanie może?
6: Wiesz co, w Kansas City, bo mieliśmy mecz w Kansas City, w Seattle, tam było dużo po mieście, tam mieliśmy dzień przed meczem, właściwie cały dzień wolny, to można było wyjść sobie na spacer, no to dużo było kibiców, zwłaszcza w Kansas City, tam miała bazę Argentyna, więc tam dużo tych Argentyńczyków po mieście chodziło. Chociaż oni generalnie, wiadomo, jak to są fanatyczni kibice, więc oni głównie pojechali pod bazę tej Argentyny, która była tak na skraju miasta i tam rozbili namioty i koczewali 24 godziny na dobę, śpiewając piosenki o Messi. No ale to jest piękne w kibicowaniu, że ci ludzie przecież nie znamy tę historię, oni zostawiają domy, sprzedają samochody, żeby na te mistrzostwa pojechać, zwłaszcza, że no i Stany są dosyć drogim krajem, no już Katar 3 lata wcześniej, to już w ogóle nie mówię, bo to dla mnie było aż szokujące, na przykład ludzi z Meksyku, niezbyt bogatego kraju, ile przyjechało do Kataru na miesiąc, a tam to naprawdę są koszty wnętrza hotelu czy czegokolwiek bardzo, bardzo wysokie, więc i udało się i w Miami też nie, tak jak mówię, nie mieliśmy zakazu wchodzenia z hotelu, więc parę razy wyszliśmy sobie zobaczyć mecz albo w strefie kibica, albo gdzieś w jakiejś restauracji, tam na tej plaży południowej, tam Ocean Drive na przykład, więc no, jak były takie mecze tych drużyn, które mają kibiców zagorzałych, to całe miasto żyło, bo były śpiewy, były tam pochody różne. Norwegów widzieliśmy, jak szli właśnie i wiosłowali. No, piękne przeżycia. Ten, od tej strony kibicowskiej i takiej sportowej, to ten mundial uważam naprawdę, mając jakieś tam doświadczenia jako kibic od 86 roku oglądając mistrzostwa i jako sędzia już trzeci raz będąc na mistrzostwach, to pod tym ten aspekt kibicowski i sportowy, poziom sportowego uważam za naprawdę udany.
3: Czyli obronił się mimo tego te monstrualnych rozmiarów mundialu, twoim zdaniem ten mundial się obronił, tak? Ten projekt Infantino.
6: Sportowo uważam, że tak. No nie chcę o tych wszystkich kontrowersjach takich dookoła mówić, bo to nie moja rola jako aktywnego sędziego cały czas, ale uważam, że tak, sportowo i kibicowsko atmosfery. Amerykanie potrafią się bawić, potrafią organizować takie właśnie show, żeby też ludzie się dobrze czuli, żeby się bawili. Wiadomo, że to troszkę momentami przypominało bardziej ten styl amerykański z bejsbola, z futbolu amerykańskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale to naprawdę widziałem, że ludzie się dobrze bawili.
3: Tomku, to gdzie teraz na wypoczynek? Bo wiem, że jesteś na Okęciu.
6: No właśnie, tak.
3: Z rodziną
6: czekam na samolot z żoną.
3: Jaki kierunek?
6: Południowa Hiszpania, tam Malaga, Sevilla, Cadix, zobaczymy pewnie Grenadę. No tak, Andaluzja generalnie. Co zobaczymy, wynajmiemy samochód, będziemy sobie zwiedzali. Poleżymy na plaży.
3: Przerwało z żoną
6: Z żoną, no i Szymon z rodziną. Jakoś tak stwierdziliśmy, że...
3: Szymon.
6: Tylko 5 tygodni razem spędziliśmy w tym samym hotelu, to jeszcze pojedziemy na tydzień wspólnie.
3: To jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest naprawdę przyjaźń w profesji, czy profesjonalizm przyjaźni.
6: Trochę wyszło spontanicznie, ale jak widać, musimy się lubić, skoro po 5 tygodniach spędzonych i tu w takich warunkach jak trochę i stresu, i pracy chcę jeszcze razem przebywać, to znaczy, że jest dobrze. Tak. I że jeszcze ostatnie głosowanie powiedzieliśmy.
3: To teraz euro za 2 lata. Serdeczne pozdrowienia dla Szymona Marciniaka. Halo Tomaszu. No chyba już rzeczywiście połączenie z Okęciem w tym momencie, ale wszystko, co trzeba było na naszej antenie przez Tomasza Listkiewicza zostało przekazane. Halo. Już
5: tak. Ja jestem w studiu, Tomasz zapytał.
3: Tomka, a więc drugi jest godzina 9:53. Naszym gościem był Tomasz Listkiewicz, sędzia asystent na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Oczywiście asystent sędziego głównego Szymona Marciniaka. Dwa mecze, ta cała ekipa, ale oczywiście Tomasz Kwiatkowski jako sędzia VAR zaliczył więcej tych meczów i to łącznie z półfinałem. Ale ja myślę, że po prostu przyjdzie teraz sezon i Liga Mistrzów, i Liga Europy, konferencji, nasza Ekstraklasa i tam będziemy mogli zobaczyć naszych sędziów międzynarodowych. W studiu jeszcze Tomasz Zapert. Halo Tomaszu.
5: Tak, jestem, słyszę.
3: No właśnie, a ja teraz widzę taką sytuację, bo tutaj powtórka leci, jak to właśnie sobie w białych butach idzie Gianni Infantino, obok niego dostojnym krokiem podąża Donald Trump i już tutaj się szykuje ceremonia, to jest oczywiście powtórka, ale takie rzeczy to się ogląda po kilka razy. Lionel Messi ze spuszczoną głową, on też zaczął płakać, czyli też taka analogia do tego Maradony z 90 roku, kiedy też płakał. Dodajmy, że królem strzelców mistrzostw został Kylian Mbappé, 10 goli, wicekrólem Messi, 8, najlepszym piłkarzem całego turnieju Rodri, młodym piłkarzem Kubarsi, tym bramkarzem Unai Simon. Czy zgadzasz się z tymi klasyfikacjami?
5: Nie zgadzam się z Rodrim. Myślę, że można by wybrać kogoś innego, no ale to jest moje zdanie. Natomiast co do mundialu, to jeszcze mam jedną obserwację, ponieważ oglądamy to oczywiście, jak wszyscy w Polsce, na ekranach telewizorów, więc jeszcze jedno nowum zupełne. Mianowicie ekipa sprawozdawców Telewizji Polskiej trafiła tam dopiero od fazy ćwierćfinałowej i nie było widać jakiejś gorszej jakości komentarzy. Dowodzi do tego, że spokojnie można to komentować sprzed telewizora, a nie ze stadionów. I nawet to jest chyba lepsze, bo są powtórki, ujęcia.
3: No nie.
5: Komentatorzy mają...
3: Szczerze powiem, że nie. Szczerze powiem, że nie, bo mam kontakt z osobami, no, które powiedzmy są blisko Mateusza Borka, gdzieś tam znamy się jeszcze z dawnych czasów i Mateusz naprawdę no, dostał skrzydeł, jak już był w Stanach, jak już te dwie pary poleciały, to na naszej antenie tłumaczył Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, że po prostu tam by te stanowiska były bardzo drogie, horrendalnie wysokie ceny, więc on wysłał po prostu już później na te fazy decydujące dwie pary, o teraz jest taki moment, jak Messi płacze, dwie pary, a więc Jacek Laskowski, Robert Podoliński i Mateusz Borek, Grzegorz Mielcarski i wiem, że naprawdę im się lepiej komentowało, mimo nawet tych opóźnień czasami samolotowych, tych jetlagów, tego przesiadania się na lotniskach, ale jednak będąc na miejscu, no to jest inny odbiór i wiem, no każdy pewnie z nas lubi sport na żywo, oczywiście nic nie ujmując telewizji, radiu, ale to mogę tylko przekazać, że akurat w tym przypadku było pozytywnie, jeśli chodzi o to, że oni byli tam na miejscu.
5: No to jest punkt widzenia ich. Ja mówię o punktu widzenia telewizji, bo rozmawiałem to z wieloma osobami i uważam, że nie było widać różnicy jakościowej. Natomiast to oczywiście, no, ja nie mam nic przeciwko panu Borkowi, ani zwłaszcza panu Jackowi Laskowskiemu. Uważam nawet Jacka Laskowskiego za lepszego komentatora, no ale to jest moja subiektywna opinia.
3: No tak, i teraz mamy ostatnie jeszcze dwie minutki naszego Studia Mundial tego teraz, później jeszcze to ostatnie już w ogóle na tym Mundialu 17.10, 17.30, tam między innymi także zacni goście Stefan Majewski, nasz były reprezentant Polski, człowiek, który zakładał srebrny medal, bo wtedy było tak, że za trzecie miejsce były srebrne medale, były złote, pozłacane, srebrne, zawsze mówię o srebrna drużyna, Kazimierza Górskiego, później Antoniego Piechniczka. No teraz jest wiadomo, że złoto, srebro i brąz dla trzeciej ekipy, ale właśnie też będzie naszym gościem. Także Kazimierz Węgrzyn, nasz były znakomity piłkarz i ekspert. No to jeszcze takie twoje jakieś ostatnie takie resume właśnie tego, no to resume, tych mistrzostw.
5: To nie powiedziałem, kto był moim ulubionym zawodnikiem, najlepszym moim zdaniem. Dla mnie najlepszym z Hiszpanów był Cucurella. To dla mnie było odkrycie tego turnieju i cieszę się, że trafił do mojego ulubionego klubu Realu Madryt.
3: A, no i to rzeczywiście...
5: Jest to jedyny piłkarz bardzo. Realu Madryt, zdaje się, w kadrze Hiszpanii.
3: Tak, w tym i to w ogóle, tak.
5: I to jeszcze to w ostatniej chwili, w trakcie, tam, bo on chyba w trakcie. Po fazie grupowej trafił do tego Realu, czy jakoś w trakcie fazy grupowej.
3: Tak, jak w De La Fuente ogłaszał kadrę, no to przecież tam było 8 zawodników Barcelony, żadnego z Realu, tak. Jeśli chodzi o Hiszpanów. Tak. I to było takie rzeczywiście, no nieoczywiste, tam Baskowie to jak najbardziej, tak?
5: No tak, tak,
3: Atletik,
5: tak.
3: Bilbao, Atletico Madryt też, ale... Atletico ale Madryt. Właśnie ten Cucurella trafił, no na pewno Pau Cubarsi, tak? 18-letni
5: Pedro Porro też tak samo uważam, że ten... Rodri był bardzo, doceniam jego klasę jako destruktora, ale ja wiem, czy on był takim... Hiszpania była fantastycznym kolektywem. To był fantastyczny, niemodne tak. Słowo kolektyw, ale to był rzeczywiście bezkonkurencyjny kolektyw i wielkie gratulacje.
3: A mnie się też bardzo, bardzo podobał Oyarzabal, ta jego mądrość, tego też, naprawdę, tak. jak on kapitalnie potrafił i dogrywać, i strzelać.
5: No tak, więc Dani Olmo można by długo wymieniać.
3: Tak, ale mamy po prostu króla piłki nożnej. Tym królem, tym wielkim monarchą jest cała reprezentacja Hiszpanii.
5: Zdecydowanie.
3: Cały hiszpański.
5: I chwała im za to.
3: I chwała im za to. Niech żyje mistrz. Viva España. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Tomasz Zapert, Radio Wnet. Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję i zapraszam na 17.10.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.